0: Znaczy, mój kolega z okrętów podwodnych mówi, że są tylko okręty podwodne i okręty cele, więc mógłbym się tutaj iść w tą retorykę, ale patrząc na to, patrzę inaczej, że okręt podwodny dla nas jest sensorem. Ja jako z punktu widzenia strategicznego patrzę sensorem, dlatego że mamy NDR, czyli mamy nadbrzeżne dywizjony rakietowe. Jesteśmy w stanie pokryć nasze wybrzeże do 200 kilometrów. W głębi potrzebujemy sensory, które będą nas informowały. Okręt podwodny jest jednym z sensorów, jeżeli zbudujemy znowuż system. Nie mówmy o pojedynczych sensorach. Musimy patrzeć na wojnę, bardzo złożone środowisko, bo mamy satelity, musimy mieć okręty podwodne, samoloty wczesnego ostrzegania, musimy zbudować całą sieć informacyjną, a najważniejsze, wchodzimy w przestrzeń cyber, żeby wyizolować to, żeby nie była zakłócona analiza danych, AI tu wchodzi, bo musimy agregować, to będzie tysiące danych, musimy to przesiewać, więc budujmy armię na przyszłą wojnę, a nie odnośmy się do tego, co było, bo czasami mam takie wrażenie, że wciąż wygodniej jest nam myśleć o tym, co było, ciężko jest tak out of the box.
1: Ale czy w wojsku się zmienił sposób myślenia, panie generale, czy nie?
0: Ale ja nie jestem w wojsku.
1: Emerytowany generał wie, co się dzieje w wojsku. Tam jakieś zmiany mentalne zaszły, no bo wiele osób bardzo dużo złych rzeczy mówi na temat kadry oficerskiej, kadry generalskiej w Polsce. To jest prawdziwe zdanie, że się do niczego nie nadaje.
0: Powiem tak, obiecałem sobie, że nie będę krytykował własnego środowiska, ale wszystko jest mierzalne. Ja lubię matematykę, wszystko jest mierzalne i najbardziej mi się podoba środowisko cywilne, na którym się umie znaleźć, bo tam jest prosty efekt. Robimy biznes, łączymy śmieci i na końcu mamy efekt. Albo zrobiliśmy, albo nie, albo zarobiliśmy, albo nie, albo wyszliśmy na zero. I tu jest ważny człowiek. Dlaczego? Bo musi być człowiek, który posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Bo możemy kupić szkołę, już się przekonaliśmy, że jedna szkoła, dużo takich osób kupiło tytuł, ale nie kupi się doświadczenia. Więc jeżeli popatrzymy na osoby piastujące kierownicze stanowiska w wojsku w mundurach, ja zawsze polecam, nie schowasz swojego życiorysu. Więc należałoby spojrzeć, jakie szkoły skończył, a najważniejsze, jakie stanowiska piastował, które go przygotowały do pełnienia dzisiaj tak ważnych stanowisk. Bo wyobraźni strategicznej, tej perspektywy nie zbuduje się nawet z najlepszej książki. To jednak trzeba doświadczyć i wszyscy, którzy mają kontekst biznesowy, to gdzieś zaczynał jako menadżer w małej firmie, dzisiaj jest wielkim menadżerem, bo akurat nie współpracuję z ISS-em, uczelnią z Barcelony, i tam mam przyjemność uczenia albo dzielenia się swoją wiedzą z menadżerami z całej Europy, to doceniam, że bez doświadczenia on by nie był w tym miejscu. A u nas mamy skoczków, którzy pomijają pewne etapy, to się mści później na podejmowaniu decyzji. Żeby nie iść...
2: Pan generał chce powiedzieć, że ci z najciekawszym doświadczeniem są w rezerwie, a na stanowiskach pozostają ci, którzy... wypchnęli do rezerwy tych z ciekawszych.
0: Nie, to nie oni wypchnęli. I ja tu będę bronił moich kolegów. To nie ich wina. Oni po prostu byli na podręciu, czy ktoś musi pełnić tą funkcję i zostali przeskoczeni. Uważam, że...
2: Politycy wypchnęli?
0: Tak. Wojsko stało się zdobyczą również dla polityków. Nie wypracowaliśmy
2: politycy
0: takiej...
2: Politycy chcą dostosować kadrę oficerską do swojego poziomu.
0: Nawet nie. Ja uważam, że powiem inaczej. To armia sama jest sobie winna przez taki cudowny zapis ze względu na potrzeby sił zbrojnych, którzy możemy użyć przy awansowaniu, przy zdjęciu, przy innych. Ja uważam, jeżeli byśmy wprowadzili bardzo proste zapisy w armii, takie jak w armii Stanów Zjednoczonych, że musisz pełnić minimum 24 miesiące stanowisko, nie możesz krócej, nie można skrócić, żebyś mógł przejść na następne. I tam są takie bezpieczniki. Jeżeli chcesz być dowódcą brygady, to znaczy, że byłeś dowódcą batalionu. Żeby być dowódcą batalionu, byłeś dowódcą kompanii. Więc jeżeli chcesz być dowódcą dywizji, byłeś dowódcą brygady. Więc jeżeli byłeś dowódcą dywizji, to cię predysponuje do zajmowania najwyższych stanowisk. Bardzo prosty zapis, gdzie nie powinno być, nie wolno tego ominąć, że z żadnych względów. To powoduje, że budujemy kadrę menadżerską, tak jak w każdej korporacji. Wojsko jest korporacją. Korporacje nie znoszą przez bo to wpływa na cały proces. Więc jeżeli byśmy tylko tak zgodzili się, politycy by się zgodzili, wszystkich opcji, okrągły stół, że podpiszą taką kartę, że nie dotykamy spraw kadrowych w armii, że armia działa w ten i ten sposób, betonujemy armię, że nie można wpływać, to na końcu komputer wyrzuca, ma pan do wyboru 5 generałów na to stanowisko, którzy spełniają takie wymogi.
2: Ale on nie chce, bo nikt nie rozumie. Bo on ma dyplom
0: z kolegium humanum. Politykiem nigdy nie byłem.
3: Musimy jeszcze pamiętać, że co pokazuje przykład Ukrainy także, ale też wszystkie wcześniejsze, że zawodowe siły zbrojne, no to jest niestety z całą powagą trzeba to powiedzieć, to jest kilka tygodni wojny i zawodowych sił zbrojnych co do zasady nie ma, znaczy ich stanu osobowego. To są ludzie, którzy w przypadku pełnoskalowego konfliktu po prostu najprawdopodobniej zginą w większości. To pokazuje też przykład właśnie armii ukraińskiej. Dalej są rezerwy osobowe. No i teraz te rezerwy osobowe to jest temat bardzo ważny, niestety u nas bardzo mocno pomijany. W czwartek w tym tygodniu BBN organizuje na ten temat konferencję, tam też będę w niej brał udział. To jest temat ważny pod wieloma względami, no bo chociażby dlatego, że jako człowiek zaangażowany w tematy technologiczne i w tematy związane z cyberbezpieczeństwem znam to środowisko i cały czas, mimo tego, że lata lecą, cały czas podczas różnych spotkań słyszę o tym, że przydział mobilizacyjny ludzi o kompetencjach naprawdę unikalnych to są bataliony saperów, czy to są, no powiedzmy, piechota lekka, to naprawdę jest marnotrawienie talentów. Naprawdę nie powinniśmy tak zarządzać kadrami osobowymi. To naprawdę uporządkujmy sobie najpierw przydziały mobilizacyjne, w ogóle tych ludzi, którzy już je mają. Naprawdę dajmy specjalistów od cyber do cyber, a ludzi, którzy mają czarne pasy w MMA do innych specjalności, bo takie przypadki też są. Więc zarządźmy rezerwami osobowymi. Pamiętajmy, że to będzie klucz do naszego sukcesu, gdyby się okazało, że jest potrzebne. No, dzisiaj go uważam, że nie mamy.
0: Ale to jest temat bardzo ważny, dlatego że to nie chodzi tylko o rezerwy osobowe tutaj poruszane do istniejących dzisiaj zasobów, tak. Ale nie mamy armii zawodowej. Tak, dołączyłem do zespołu, Międzynarodowego Zespołu do Spraw Pomocy Ukrainie na przełomie lipca i sierpnia i już wówczas było na Ukrainie, że nie mają przeszkolonych zasobów osobowych. My musieliśmy zbudować, a za to byłem odpowiedzialny u generała Donahue Christophera, zbudowanie całego systemu szkolenia, który był zrobiony na terenie Ukrainy, ale również na terenie całej Europy, linie operacyjne, jak to zbudować, jak wyszkolić, specjalistycznie. To jest skomplikowane. A my dzisiaj mówimy o systemie postsowieckim, które mówią, szkolimy masę. A moje pytanie brzmi, gdzie jest armia rezerwowa? Tu nawet niektórzy profesorowie, którzy czasami mnie krytykują, czasami nie, ale nawet tu się zgadzamy, że jest czas dzisiaj na zbudowanie armii rezerwowej w pełnych strukturach, z pełnymi przydziałami i do tego cały system szkolenia rezerw. To jest bardzo złożony proces, ale my mówimy, pokazujemy tylko armię. A moje pytanie brzmi, gdzie są rezerwy dla policji, które są potrzebne, dla straży pożarnej, dla obrony cywilnej, która nie istnieje, a służba zdrowia będzie 2-3-krotnie zwiększona. To są dzisiaj problemy do zrobienia, o czym pisaliśmy w ramach Instytutu Wschodniej Flanki i Instytutu Sobieskiego, bo można znaleźć to opracowanie na ich stronach. Jest to poruszone, powszechna służba państwu. Musimy się z tym zmierzyć, dlatego że wszędzie dookoła została przywrócona zasadnicza służba wojskowa w wymiarze roku, gdzie ja jestem przeciwnikiem. Uważam, że możemy zbudować nowoczesny system służby państwu, który pozwoli budowanie zasobów, ale te zasoby muszą mieć odbiorcy, czyli muszą wiedzieć, że dostałeś przydział do tego batalionu w tej kompanii i przez 10 lat jesteś tym na stanowisku. Dokładnie. Szeregowego. Jeżeli chcesz awansować, możesz zostać pod oficerem rezerwy, bo są konkursy. Możesz zostać nawet oficerem rezerwy, ale oficer rezerwy nie ma takich wymogów jak oficer wojsk operacyjnych. Tu musisz mieć magistra, a tutaj nie musisz. Masz zakończone kursy, bo na wojnie ważne są twoje umiejętności specjalistyczne, czyli te wojskowe. I musimy się z tym zmierzyć, zacząć otwarcie o tym rozmawiać. To jest największy wniosek, jaki powinniśmy wynieść z wojny na Ukrainie. Że musimy się dzisiaj przygotować całe państwo, a nie siły zbrojne przez zakup kolejnych samolotów czy czołgów. Ale, bo na końcu nie będzie miał kto obsługiwać.
1: To jest po prostu ten rentgen, który robimy od wielu tygodni, miesięcy, a już za chwilę lat w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. No najpierw sfotografowaliśmy mózg. Okazało się, że jest nieobecny. Potem wyzwał serce wątrowe. Został sam szkielet, tak na dobrą sprawę. I też nie wiadomo, czy on jest.
0: Ale coś jest. Coś zdiagnozowaliśmy.
2: No, ja uważam, że to jest poważny problem, że osoby z tak unikalnym doświadczeniem, jak na przykład pan generał, który widział i realnie uczestniczył w przeszkoleniu właśnie obywateli Ukrainy na realną sytuację wojny, która wystąpiła i tak dalej, ma doświadczenie, jak był budowany ten system szkolenia, gdzie oni byli przygotowywani, no co się dzieje, jest z nami w rezerwie. Czyli już...
0: służy na innym polu.
2: Pan generał buduje tą rezerwę właśnie.
3: Ale generał był dowódcą Eurokorpusu jeszcze niedawno, być może dalej by tym dowódcą był, być może objął inne ważne stanowisko. Są jacyś konkretni ludzie w tym naszym konkretnym kraju, którzy podjęli decyzje, które sprawiły, że jest generałem rezerwy, no a nie dowódcą Eurokorpusu.
2: Ale chodzi o to, że to, co pan generał mówi, to znaczy, że...
0: To są te służby specjalne, które zostały w inny sposób użyte albo zastosowane. Ja nie chcę tego oceniać, bo dzisiaj naprawdę nabrałem dystans, bo zniszczono mi najważniejsze, zniszczono mi dwie rzeczy. Najważniejsze w moim życiu. Moją rodzinę i zniszczono moją pasję, którą była moja służba. Ja nie chcę tam się gloryfikować, ale jak odchodziłem na emeryturę, ja sam podjąłem taką decyzję, bo przez rok siedziałem w zamrażarce, czyli miałem na piątym piętrze pokoik z jednym biureczkiem.
2: Standardowa metoda polityków.
0: I tak mnie przytrzymano, w końcu powiedziałem, że sam odchodzę na emeryturę, bo po prostu już nie mogłem wytrzymać. Efekt jest taki, że dzisiaj patrzę na to już z przymrużeniem oka, tylko wierzę na to, że kiedyś ci panowie, którzy podjęli tą decyzję w ten sposób, naprawdę mało profesjonalny, tak nie robi nikt na świecie, że kiedyś to ujrzy światło dzienne, będziemy wiedzieć, dlaczego to zrobili. Czy to było po prostu sprawy osobiste? No bo jeżeli tak dumnie nawet wszyscy blogerzy mnie obrzucili, miałem być, to dlaczego ja nie miałem żadnych zarzutów? Dlaczego ja mogę normalnie funkcjonować? Dzisiaj już tematu nie ma.
2: No bo sprawa jest załatwiona.
0: Chodzi nie jest załatwiona, bo ja czekam na...
2: Nie, ale chodzi mi o to, że z ich punktu widzenia jest załatwiona. Chodziło o to, żeby się gorzej, pana zrobili, pozbyć nie, i jest sukces. Powiem tak,
0: zrobili gorzej niż mają, bo jak byłem w mundurze, to mam ograniczenia, nie mogę się tyle wypowiadać i bym nie mówił tyle. Jak jestem w tym, mówić świadomie.
2: Nie są mistrzami szachów 5D. No,
0: chyba niestety. Nie.
3: Ta sama historia z Tomkiem Szatkowskim.
0: To samo.
3: Pozdrawiamy, który miał bardzo otwartą ścieżkę i może powiedzieć, no nie wiem czy autostradę, na pewno drogę ekspresową do tego, żeby zostać jednym z zastępców sekretarza generalnego NATO. No i nie został po prostu, tak? A naprawdę miał tam jako jeden z niewielu Polaków poważne szanse. Bardzo dobry ambasador Polski przy NATO i no też z tych samych powodów, dzięki działaniom tych samych ludzi, tą szansę Polska straciła. Nie Tomek Szatkowski, Tomasz Szatkowski, tylko Polska straciła tą szansę. Tak samo jak straciła dowódcę Eurokorpusu w osobie generała Gromadzińskiego.
0: Znaczy, więc... tu jest, powiem tak, wtedy w tym okresie coś się złego działo, bo te służby, to nie jest tylko nasze dwie osoby, bo tam wiele osób zostało, których osoby, które po prostu pogodziły się, odeszły, my jesteśmy widoczni. Ale dla mnie efektem tej działalności jest na przykład dzisiejsza sytuacja. Jeżeli Unia Europejska, rozmawialiśmy wcześniej przed programem, wyznacza ambasadorów i nie ma żadnego Polaka, to znaczy, że tak bardzo wierzą w to, że my wierzymy w Unię Europejską, czy tak bardzo wierzą, czy jak wyznaczymy, czy nie zdejmie sobie sama Polska ambasadora, bo będzie niewłaściwie wyznaczony. Tu już poszło to za daleko. Jednak mleko się rozlało i straciliśmy zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej wiarygodność przez działanie tych służb, które działały nierzetelnie, z mojego punktu widzenia.
1: No to jest gorzej.
2: No, myślę, że już mówiliśmy u nas w klubie o tym, no przynajmniej ja starałem się to jakoś naświetlić, że my się jako państwo nie przygotowujemy na wojnę, na realne zagrożenia bezpieczeństwa. Dużo mówimy, dużo wydajemy, to jest taki mechanizm, którym jak w gazecie będzie napisane, że wydaliśmy 30 miliardów na coś, to wszyscy, za te pieniądze kupiliśmy sobie bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo to nie jest coś, co się kupuje za te pieniądze, tylko to są zdolności, które się buduje i to są rzeczy, które realnie kosztują obywateli, kosztują też wysiłek. Po prostu i taki system, jaki jest na przykład w Finlandii zbudowany, gdzie jest być może najlepszy system takiego właśnie wojska rezerwowego, który może być zmobilizowany, każdy ma swój przydział, wie do czego i tak dalej. Oni są realnie przygotowani na wojnę, więc nie spodziewałbym się, żeby jakieś rosyjskie uderzenie poszło w tamtym kierunku. No to tak działa, że jak ktoś się dobrze przygotuje, to na koniec będzie miał pokój. Jak ktoś się źle przygotuje, to niestety... No właśnie, to może z tego pokoju nie korzystać.
0: No ale to chodzi o to, żebyśmy mieli wnikliwą analizę i podjęli ten plan, który ustaliliśmy. 2-3 punkty zróbmy. No, prosty przykład. My to nazywamy działania poniżej progu wojny, media mówią o wojnie hybrydowej. Moje pytanie, od 4 lat jesteśmy poddziaływani permanentnie i to już w takiej masowej skali. Kto u nas koordynuje dezinformację na poziomie rządu? Czy powstała jakaś komórka do zarządzania wizerunkiem, na budowania strategii, komunikacji społecznych? My mamy komunikację społeczną na poziomie, każdy minister sobie produkuje, prześcigają się, no bo są politykami, kto więcej otworzył, kto więcej zrobił sukcesu. Ale gdzie jest wizerunek państwa? Kto odpowiada za komunikację państwa, że właśnie tak z tym sejfem, że powinna powstać organizacja, mamy RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aż się kusi albo w ramach tego, albo osobno stworzyć instytucję, która by zarządzała komunikacją społeczną, żeby społeczeństwo było wyedukowane, żeby społeczeństwo było przygotowane, bo jest codziennie poddawane presji.
3: A druga ważna sprawa, jakie wnioski wyciągnęliśmy z aktów sabotażu, bo to jest to samo działanie poniżej progu wojny, one się wydarzyły. Są realne, namacalne.
2: Znaczy to, co,
3: i co?
2: To, co mówił Tomasz, te zdolności, które są relatywnie tanie, a są potrzebne, dopóki jesteśmy poniżej progu wojny, czyli właśnie zdolności cyber, zdolności służb specjalnych, to są te zdolności, na które nie wydajemy. Na wszelki wypadek na te nie wydajemy, bo byłoby tanio, więc wydajemy 120 miliardów na co innego. Te zdolności leżą odłogiem. Pan generał mówił, że te, jakby te zdolności to są takie puzzle, które wszystkie muszą się uzupełnić. To ja, słuchając tego, mi się przypomniało, przepraszam, a tak powiem, że moja córka lat 2,5 uwielbia oglądać, układać puzzle, potrafi układać takie dla czterolatków i tak dalej, ale ma też taką niesłychaną pokusę, że jeden z tych puzli zjada. I potem mówi, no nie ma puzelka, nie da się. I obawiam się, że PGZ będzie jak moja córka, to znaczy na koniec będziemy mieli jakiś obrazek, ale kilku puzli będzie brakowało, bo PGZ powie, że tu prosimy o aneks, tego się nie udało, no tamto mówiliśmy, że zrobimy, ale no wiecie i tak dalej i nasze zdolności będą dokładnie tak wyglądały. Natomiast to, czego z dzisiejszej perspektywy jakby w tym zburzeniu, że jednostka bohaterów UPA i tak dalej, my o tym nie myślimy. Ja się obawiam, że najtrudniejszym momentem dla nas będzie moment za parę miesięcy, jak Zełenski znów będzie wisiał na naszej klamce po pieniądze z groźbą, że jak nie damy tych pieniędzy, to on przegra wojnę. I to będzie nasz realny problem.
1: Teraz, Szczepan, będzie dla ciebie realny problem, bo będziemy oceniać i tutaj rozmawiamy, bo jest jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie. Jest? Jest.
2: Jest.
1: Trwa? Nie, trwa.
2: I nie, jak, rozejm chyba jest.
1: No, jest taki rozejm. Prezydent Trump powiedział premierowi Izraela, że jeżeli będziesz tak się dalej zachowywać, to możesz zostać sam, tak? Tak stwierdził Donald Trump, ale wygrywa tą wojnę czy przegrywa? To takie proste pytanie.
2: Ja wciąż uważam, że ta wojna na koniec zostanie rozstrzygnięta na korzyść Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że te negocjacje tam się przedłużają, natomiast blokada morska, którą Stany Zjednoczone zrobiły Iranu, jest czymś dla tego państwa na dłuższą metę zabójczym, którego Iran nie jest w stanie przetrwać. Oczywiście jest w stanie jakby pociągnąć jakiś czas, ale tylko do pewnego momentu. Bardziej skłaniam się ku temu, że niebawem to zostanie w ten czy inny sposób jakimś tam traktatem pokojowym zakończone, co będzie tragedią dla Europy kolejną, dlatego że jeżeli jest tak, jak mówią niektórzy komentatorzy, z którymi ja się zgadzam, że w trakcie tej wizyty Trumpa w Chinach jakby zostały uzgodnione warunki współpracy między tymi mocarstwami na najbliższy okres, powiedzmy paru lat, i te warunki współpracy będą się opierały na tym, że ropa z Iranu będzie jednak sprzedawana w dolarach, które będą wymieniane na juany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj przejmie rolę takiego centrum finansowego, przejmie od Londynu, tak? W którym biznes między Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie prowadzony. To w tym momencie Europa jakby zostaje zupełnie na aucie, to znaczy mocarstwa światowe się porozumiały. To nie znaczy, że to jest jakaś przyjaźń, tylko to jest jakby tak do następnego razu. To się w mojej opinii niebawem zostanie to, co różni komentatorzy wskazują, jakoś tam przypieczętowane jakimś traktatem pokojowym i ten traktat będzie pokazywał, jak bardzo Europa jest już peryferią.
1: Panie generale.
0: Z mojego punktu widzenia ta wojna powinna się zakończyć 2 tygodnie po rozpoczęciu, bo cele militarne zostały osiągnięte. Więc późniejsza wojna nie miała z mojego punktu widzenia wojskowego dużego znaczenia, bo Iran został już tak obezwładniony po 2 tygodniach, zniszczone zasoby, że dalej uważam, to była tylko wojna na korzyść polityczną Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych. Ja bym widział w tym chaosie jednak plan. Ponieważ Iran jednak doby 80% swoich służb wysyłał do Chin. W ten sposób również została zablokowana linia komunikacyjna do nie tylko ropy, bo mówimy o ropie, ale ja mówię o gaz. Tam była też produkcja helu, który jest niezbędny dla chipów. Korea była uzależniona. 60% zasobów helu pochodziło z tego regionu dla Korei, więc im też spadła produkcja chipów. To wszystko miało pokazać jedno Chinom, że odcięliśmy was od Wenezueli, czyli już tam biznesu nie zrobicie z ropą. Odcięliśmy was od Iranu, nie zrobicie. Następnie, mało kto zwrócił uwagę, Stany Zjednoczone podpisały pakt z Indonezją, gdzie pozwoliła Indonezja na kontrolowanie cieśniny. Pokazuje Stany Zjednoczone, odetniemy wam tutaj. Pokazanie było Chinom, które są wciąż zależne od globalnych zaopatrzeń, że jeżeli w konfrontacji dojdzie do tego, to jesteśmy w stanie odciąć wasze linie zaopatrzenia. Ta wizyta słynna w Chinach miała się odbyć w lutym, przed inwazją. Odbyła się później. Czyli został przygotowany grunt do współpracy.
2: I do tego, żeby rozmowa była konstruktywna.
0: I to są złote wrota. Pokazano Chinom, możecie wyjść tędy z tego, możemy się dogadać. Dogadali się bardzo dobrze. Stany Zjednoczone od 70 chyba 2 czy 3 roku uwiązały dolara z ropą. I dla nich kontrola ropy to jest linia życia. Bez tego nie da się funkcjonować. Więc jeżeli największe państwa, które dążyły do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu zacznijmy się rozliczać we własnej walucie. Nie w dolarach. A to wpływa na Stany Zjednoczone. I tak jakoś się dziwnie dzieje, że każdy, kto miał taki pomysł, to niestety już nie istnieje, albo była jakaś mała inwazja, która spowodowała zmianę układu. I dzisiaj Chiny wyszły z tego obronną ręką, bo to, że będą się rozliczać w Dubaju walutę, to jest na niekorzyść jednak Londynu, bo straci te obroty, ale za to zwiększa wpływ również Chin w tym obszarze. Jednak to są Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, bo są bardzo uzależnione. One za to dostały kontrakty. Tutaj nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc prędzej czy później, zgadzam się, Iran pójdzie na ugodę. Tyle, że największym zwycięzcą w tym całym konflikcie to jest jednak Izrael. Z mojego punktu widzenia. Zdominował region i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ja powiem coś kontrowersyjnego, ja potrzebuję Iran. Dlatego, że Iran jest bardzo dobrym straszakiem dla regionu, żeby inne państwa oczekiwały od Stanów Zjednoczonych za gwarancji bezpieczeństwa. W zamian ja mówię, dam ci gwarancję bezpieczeństwa, ale ty kup ode mnie sprzęt, kup technologię, róbmy biznesy, więc to jest potrzebne. Z punktu widzenia Izraela nie potrzebują Iranu, ponieważ wtedy będą oni dominantem i będą dominować w regionie. A to jest nie na rękę do końca Stanów Zjednoczonych, no bo wtedy Izrael będzie się zaczął pewnie, więc to jest taka gra na szachownicy, balansujemy. Niemniej jednak uważam, że Chiny na tym zrobiły lepszy biznes niż Stany Zjednoczone.
3: Tutaj stawiał tutaj swego czasu taką tezę Piotr Nowak, nieobecny dzisiaj zapracowany, że trudno nam ocenić, czy zostały osiągnięte cele, jakie postawił Donald Trump przed tą operacją, dlatego że jego metoda polega na zarządzaniu chaosem, który najpierw trzeba wytworzyć, w którym nikt nie wie, o co chodzi, a on prawdopodobnie wie, przynajmniej taka była teza, którą stawiał Piotr. Być może jest to jeden z tych przypadków i faktycznie trudno nam dziś dokonać takiej ewaluacji, natomiast ja bym tylko zwrócił uwagę na to, że każdego konfliktu, który dzieje się, który obserwujemy, a już jest ich kilka, warto wyciągać jakieś wnioski też dla nas. Z tego na pewno jednym z nich dla mnie jest to, że jednym z głównych celów odpowiedzi irańskiej, czyli takiego celu, który miał być możliwie najbardziej destruktywny i bolesny dla zachodniego w ich rozumieniu świata, były ataki na centra przetwarzania danych właśnie. Czyli oni przede wszystkim zaatakowali budowali właśnie wielkoskalowe centra, które zapewniają moc obliczeniową dla Amazona, dla Microsoftu, dla innych amerykańskich firm w krajach regionu, czyli w Katarze, w Emiratach, w Arabii Saudyjskiej. To był ich główny cel, czyli musimy także, o ile z Ukrainy wyciągamy taki wniosek dzisiaj, że jest wojna dronowa, faktycznie, z Iranu dobrze było wyciągnąć taki wniosek, że celem będzie ta nowa gospodarka cyfrowa, będą te jej główne ogniwa, które zapewniają to, że cyfrowy świat działa. I Polska dzisiaj także cyfrowo działa i opiera się na takich właśnie centrach, które są rozlokowane w różnych częściach świata, najczęściej nie w Polsce, niestety. Więc o tym pamiętajmy. A z Wenezueli musimy wyciągnąć takie wnioski, że ofensywne operacje służb specjalnych, o czym także dzisiaj miałem okazję powiedzieć, to jest także coś, co powinniśmy umieć i potrafić i chcieć rozwijać, bo są stosunkowo niedrogie, a potrafią przynieść spektakularny efekt.
1: Szczepan Ruman.
2: To jest ciekawe, co Tomasz powiedział o tych centrach danych, bo być może rzeczywiście jest tak, że doczekamy się niebawem momentu, kiedy centra danych będą budowane jak elektrownie jądrowe z takimi kopułami wielkimi, betonowymi, które mają wytrzymać, prawda, uderzenie rakiet balistycznych nawet. Bo faktycznie nawet Iran publikował takie filmiki, czyli jakieś takie groźby, jak Donald Trump tam mówił, że cofnie ich tam do kamienia upadnego i tak dalej, to oni wrzucali taki filmik, którym pokazywali, tutaj w Dubaju jest centrum danych, prawda, o mocy obliczeniowej takiej, to na otwarciu byli wszyscy ci ważni CEOs amerykańskich firm i my wiemy, że ono tam jest i jakby możemy je uderzyć, więc może nie warto. Więc to był rzeczywiście taki dialog. No, faktycznie jest tak, że Chiny kupowały ropę z Wenezueli i z Iranu w juanach, płacąc w juanach, to jest jedna rzecz, natomiast kilkanaście procent taniej mieli rabat od tej ceny takiej giełdowej, rynkowej, kilkanaście procent taniej i te dwie rzeczy zostaną zlikwidowane w wyniku tych dwóch wojen w Wenezueli i w Iranie, to znaczy ta ropa z Wenezueli już jest handlowana w dolarach, z Iranu będzie sprzedawana w dolarach, Chińczycy będą wymieniali to na juany w Dubaju, ale też ona nie będzie sprzedawana przy tym rabacie i te dwa mocarstwa, Chiny i Stany Zjednoczone, wygląda na to, że one się jakoś dogadały. Problem nasz jest taki, że nas nie ma przy tym stole, że w Polsce nie ma tych centrów danych, bo nie ma taniej energii, w całej Europie nie ma taniej energii.
3: A będziemy mieli niski ślad węglowy, jest strategia na to, się przyjmie.
2: I o ile Chińczycy już nie będą kupować ropy z rabatem, to ropa do Europy jest sprzedawana z górką, która w tej chwili wynosi nawet $27 na baryłce. To jest ogromna zwyżka. A Europa w międzyczasie pozbawia się własnych złóż i jakby ta polityka, jeżeli ona będzie kontynuowana, jeżeli Ursula von der Leyen będzie dalej przewodniczącą komisji, jeżeli w przyszłym roku uda jej się złożyć budżet na kolejną perspektywę 28-34, jeżeli nie zostanie odwołana w wyniku negocjacji budżetowych, to mimo wszelkich naszych starań czeka nas raczej bardzo smutna perspektywa.
1: Ostatnie, albo przedostatnie zdanie, panie generale. Podsumowanie. Jakiekolwiek. Może być wiersz.
0: Wiersz? No nie, nie będziemy aż tak daleko wychodzili i słuchaczy męczyli. Patrząc na to, co się dzieje, żyjemy w globalnej wiosce i jesteśmy uzależnieni od tego, czy chcemy, czy nie. I tutaj w sektorze energetycznym chyba to najbardziej jest widoczne. Ja bym się bardziej skoncentrował na liniach przesyłowych energetycznych, które mamy na terenie naszego kraju, bo one będą istotne do przetrwania. Dwa, infrastruktura krytyczna. Bardzo łatwo o niej się mówi, a moje pytanie, kto ją tak naprawdę będzie chronił? No bo wojsko ma środki przeciwlotnicze i generalnie ma się osłonić samo, żeby przetrwało i wypełniało swoją funkcję. To, że parasolem przykryje część terytorium, cześć i chwała, ale generalnie staniemy przed wielkim wyzwaniem, jak zbudować sprawny system do ochrony infrastruktury krytycznej i tutaj przenieść ten koszt na operatora. Bo jeżeli ja mam prywatną elektrownię, produkuję prąd, a oczekuję, że państwo będzie mnie chroniło, to ja oczekuję jako obywatel, żeby ta firma, która zarabia na co dzień w czasie pokoju, również partycypowała w kosztach ochrony tej infrastruktury, jeżeli coś się stanie.
1: Ciąg dalszy nastąpi, to i tak rekordowo długie, panie generale, wydanie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Osiągnęliśmy prawie 2 godziny, ale z pełną świadomością, bo kiedy spacerowałem nad Wisłą, siedział na ławce chłopak młody i powiedział, właśnie skończyłem słuchać Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc się ucieszyłem. To była wprawdzie tylko godzina 20 albo godzina 30, teraz jest godzina 50 i to jest ten moment, kiedy trzeba postawić kropkę. Kiedyś trzeba postawić kropkę, panie generale, ale zanim tę kropkę postawię, to jeszcze o jednej rzeczy powiem, mianowicie dzisiaj aresztowano Leszka Kraskowskiego, czyli dziennikarza, który jest odważnym, śledczym dziennikarzem mówiącym o interesach Romana Giertycha, o NIK-u, o rozmaitych zdarzeniach z takiego świata, który jest nawet dla dziennikarzy niedostępny. I sekwencja zdarzeń była taka. Był w Albanii, wrócił z Albanii, w Albanii ma, nie wiem, wynajmuje sobie mieszkanie, odpoczywa od spraw polskich, coś tam pisze, coś tam robi. Wrócił z Albanii i zastał w swojej skrzynce nakaz aresztowania. Znaczy, że sąd oświadczył, czy nie, skrzynka mailowa, nie pocztowa, tylko mailowa, że jest tak, że ma być aresztowany na 3 miesiące, powód taki i taki. No, bardzo się zdziwił, bo to było powództwo cywilne, więc się zdziwił, że w ogóle jest taki nakaz, postanowił wyjaśnić i upublicznił to. Po mniej więcej 10 dniach, mogę mylić ten czas, po kilkunastu dniach, sąd napisał, nie napisał, przepraszam, tylko omyłkowo dostał pan nakaz aresztowania, bo to i to i to, a dzisiaj został na 3 miesiące aresztowany za posiadanie, miał w domu pistolet gazowy, i do tego jeszcze jest jeden zarzut, że straszył komendanta policji w Pruszkowie. Są 2 zarzuty, aresztowany na 3 miesiące dziennikarz śledczy. Co jest, no, mnie bardzo bulwersuje, tak, bo to pokazuje, bo on jest samotnikiem, tak, to nie jest człowiek, za którym stoi jakaś redakcja, jakaś siła, jakieś pieniądze, tylko od wielu lat jest takim samotnym dziennikarzem i odważnym dziennikarzem. No, to jest taki sygnał, że można w dowolny sposób potraktować każdego, a w tym wypadku dziennikarza śledczego w szczególności, więc taki, to trzeba było powiedzieć, w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo to jest rzadkie zdarzenie, na pewno nie powinno się zdarzyć w państwie, które jeszcze usiłuje mówić o sobie, że jest państwem demokratycznym. To jest takie kolejne takie punkty przekraczane przez aparat przemocy w Polsce, i tych punktów jest coraz więcej, co pokazuje, że w negatywny sposób, bo my mówimy o takim, o niefunkcjonowaniu państwa, tego prawdziwego państwa. W tym negatywnym znaczeniu to państwo funkcjonuje i coraz bardziej się pogrąża w tym funkcjonowaniu. To też jest przypadek Patryka Jakiego, którego ścigają za to, że awans był w służbie więziennej, tak, że kogoś awansował, a to nie on awansuje, bo on awansował tylko szef służby więziennej, a w ogóle to żadne przestępstwo, a tutaj zagrożone do lat 10, tak, więc immunitet mają mu odebrać europosłowie. Więc to pokazuje w ogóle, że ten świat. Dobrze, że zaczyna się lato. Dobrze, to już więcej, panie generale, no ale smutna informacja, prawda? No tak się dzieje. No.
2: A czy to jest bardzo zła informacja dla wolności mediów i dla wolności słowa w Polsce, dlatego że redaktor Kraskowski był, jego działalność była po prostu przykładem prawidłowego działania dziennikarza, który się nie boi, dąży do prawdy, ujawnia fakty, i nikt mu nie jest w stanie zarzucić, że tych faktów, które on demaskował, że on coś nieprawdziwego powiedział i tak dalej, i nagle państwo znajduje na niego pałkę jakąś tam inną, jest aresztowany, to powinno budzić potężny opór środowiska dziennikarskiego, solidarność w obronie tego człowieka i presję na to, że powinien zostać natychmiast wypuszczony. Tego nie ma i to jest bardzo zły prognostyk dla naszego kraju i naszej jakości, w ogóle naszej demokracji.
1: powiedział Szczepan Ruban za te słowa. Dziękuję. Tomasz Dzikot.
3: Myślę, że będzie jeszcze dużo, dużo gorzej, jak już zdążyliśmy powiedzieć. Przyszły rok jest w naszym kraju rokiem wyborczym, w związku z tym raczej sytuacja będzie zmierzała do zaostrzenia sporu, do zaostrzenia atmosfery. Takich sytuacji myślę, że jeszcze dużo, dużo gorszych. Niestety spodziewam się, że będzie więcej.
1: I generał Jarosław Gromadziński. Panie generale.
0: Muszę się zgodzić tutaj, że będzie najgorszy czas, jaki możemy spodziewać się, dlatego że będzie, już to tak eskaluje, że już wszelkie zasady i przyzwoitość została zatracona i każdy z nas może być kolejnym przedmiotem, tak jak tutaj dziennikarz, można użyć przeciwko nam wszystko, aby wyeliminować nas z debaty publicznej. I uważam to za bardzo niebezpieczne, bo debata publiczna ma to do tego, że porusza się tematy, ja wiem, że one niewygodne są dla władzy, takie zasady powinny być, ale debata publiczna jest tą przestrzenią, kiedy możemy rozmawiać o rzeczach ważnych, ważnych dla każdego obywatela.
1: I taki jest Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w klubie. Wszystkim, którzy realizowali wideo i audio nasz program, również dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Ireneusz Kamiński, doktor habilitowany, profesor Polskiej Akademii Nauk, tak? Dobrze pana profesora przedstawiam?
2: Dzień dobry, zgadza się.
1: Pan profesor jest osobą, powiedziałbym, prawnikiem niebanalnym, jeżeli chodzi o takie zaszufladkowanie. Znaczy właśnie nie da się pana zaszufladkować, bo z jednej strony jest pan związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, tak? Jest pan w Radzie Fundacji. Był pan również przez 2 lata sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a równocześnie, przynajmniej w ostatnim czasie, należy pan do takich no, dosyć ostrych, chociaż wysublimowanych krytyków orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Proszę wyjaśnić, skąd to się wzięło. Czy w panu jako prawniku zaszła jakaś taka przemiana w spojrzeniu na ETPC? Czy to ETPC się zmienił, a pan po prostu jest ciągle tym samym prawnikiem? Proszę wyjaśnić słuchaczom to napięcie takie, które jest w tej pana biografii i tym, co pan mówi. Przynajmniej tak część osób by to mogło postrzegać.
2: Ufam, że nadal jestem sobą, że nadal robię to, co robiłem. Natomiast odnoszę się do tego, co dzieje się w obszarze, który mnie interesuje, a więc prawa europejskiego, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więc co dzieje się z Europą, a dzieją się rzeczy, których nie było jeszcze niedawno, więc ja po prostu reaguję, dostrzegając, formując szereg wątpliwości, mając szereg zastrzeżeń, widząc, że po prostu trybunały bardzo mocno nie mieszczą się w tym, co stanowi pewien dorobek orzeczniczy, który pamiętam z przeszłości, którego uczyłem, którym byłem zafascynowany wręcz. Natomiast teraz widzę przejście do innego etapu, jak kiedyś mówiono, a więc znajdowanie nowych wątków i to w sposób niezwykle problematyczny z punktu widzenia traktatów, bo przecież sądy międzynarodowe orzekają na podstawie traktatów. Jeszcze parę lat temu pewnych rzeczy by nie zrobiono. Dzisiaj to robią i powstaje pytanie, czy mieści się to w rygorze prawa?
1: Mhm. Proszę może tak, bo może nie wszyscy słuchacze są zorientowani, czym w ogóle jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, tak? Wiele osób myśli, że to jest instytucja unijna, no to nie jest instytucja unijna. Jakby pan mógł w paru zdaniach taki historyczny rys wprowadzić, czym jest ETPC?
2: Właśnie, mamy dwie Europy. Europa unijna, ta mniejsza Europa i Europa większa, zrzeszająca 46 państw, a więc jest dużo łatwiej powiedzieć, kogo nie ma w tej drugiej Europie. To jest Europa, która została zbudowana na fundamencie praw człowieka, między innymi demokracji, demokratycznej formy rządów. Powstała wcześniej niż wspólnoty gospodarcze, a później Unia Europejska. Zatem to jest ta Europa polityczna. I w ramach tejże Europy funkcjonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, który orzeka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zajmuje się prawami i wolnościami człowieka. Natomiast jest to sąd międzynarodowy. I tutaj powstaje od razu następujące zagadnienie. Czy sąd międzynarodowy może zastępować organy i sądy krajowe? Przecież państwo jest związane konwencją, zatem przepisy tejże konwencji wciela w życie. Odnoszą się polskie organy, jak i organy innych państw członkowskich Europejskiej Konwencji do postanowień konwencji, zatem wcielają tę konwencję w życie. Czy może zatem ten sąd międzynarodowy zakwestionować sposób egzekwowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez poszczególne państwa? To jest bardzo delikatne zagadnienie. Ile dla państwa, ile dla właśnie Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako sądu międzynarodowego. Szereg rzeczy, których Europejski Trybunał Praw Człowieka nie robił w przeszłości, które były wręcz niewyobrażalne, dzisiaj mamy.
1: I jakie to by były takie punkty archimedesowe tu w przypadku Polski? Bo ja kojarzę na przykład tą taką głośną sprawę w której Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosił się do problemu tak zwanych sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, tak, gdzie w jakiś sposób zakwestionował tak naprawdę, tak, ten Trybunał jako taki no, organ prawidłowo działający. Trybunał Konstytucyjny właśnie ma przygotowane w wyroku z 24 listopada 2021 roku, uznał, że taka interpretacja konwencji, tak, na podstawie której ETPC to stwierdził, jest sprzeczna z naszą konstytucją. Czyli na przykład, no, choćby w tym przypadku mamy taki, no, fundamentalny spór, tak, jest ten organ międzynarodowy, tak, który po prostu wydał jakiś wyrok, tak, coś orzekł, tak, i po prostu oczekuje, że my to zrobimy, a nasz organ konstytucyjny mówi, nie, nie, to jest działanie sprzeczne tak naprawdę z konstytucją, wy do tego nie macie prawa. No to trzymajmy się tego przykładu, tak, to była ta sprawa Xeroflor, tak, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak to jest, że tak powiem, tak to chodzi, mówiąc kolokwialnie, ta sprawa. Jakie jest pana zdanie w tym przypadku, tak, czy nasz Trybunał Konstytucyjny jednak i nasza konstytucja jest wiodąca, czy ETPC ma rację, na przykład wytykając nam sprawę dublerów. Znaczy nawet nie tyle, czy ma rację merytorycznie, czy to są dublerzy, tylko czy w ogóle ma prawo jak gdyby w tym wątku zabierać głos.
2: Właśnie, to jest kluczowe pytanie. Czy ma prawo zajmować w tym wątku głos? O co chodziło w sprawie Xeroflor? Chodziło o określenie, czy skład Trybunału Konstytucyjnego był zgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka, tylko że pytaniem wstępnym jest, czy w ogóle Europejska Konwencja Praw Człowieka, za moment powiem, który z przepisów, uprawnia do zajmowania się sądem konstytucyjnym.
1: To jest artykuł 6, tak?
2: Artykuł 6, tak? Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy prawa do rzetelnego postępowania sądowego, ale w dwóch kategoriach
1: spraw. Karnego i cywilnego.
2: Dokładnie. W postępowaniu dotyczącym oskarżenia karnego, czyli krótko mówiąc w sprawie karnej, oraz w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia o prawach bądź obowiązkach o charakterze cywilnym, czyli po prostu materie cywilne. Trybunał Konstytucyjny, sama nazwa wskazuje, jest sądem, a właściwie jest trybunałem, a więc szczególnym rodzajem sądu, który orzeka w materiach konstytucyjnych, orzeka o zgodności prawa z konstytucją, zatem nie rozstrzyga o oskarżeniu karnym, bądź nie rozstrzyga o materiach cywilnych. Natomiast w sprawie Xeroflor uznał ETPC, że jest uprawniony przyjrzeć się Trybunałowi Konstytucyjnemu, ponieważ uznał, nie będę tutaj wchodził w pewne niuanse prawne, że w pewnym zakresie można uznać Trybunał Konstytucyjny jako rozstrzygający materię cywilną. W sprawie Xeroflor w tle znajdowała się sprawa pewnego przedsiębiorstwa, które wniosło skargę do Trybunału Konstytucyjnego, podnosząc zgodność rozporządzenia z konstytucją. Było postanowienie o niedopuszczalności skargi. Uznał jednak Trybunał w Strasburgu, że może zakwalifikować tę odmowę jako rozstrzygnięcie w sprawie cywilnej.
1: Czy ta firma po prostu prowadząca jakiś spór gospodarczy, tak? Jak to się mówi w slangu prawniczym, dostała gola, tak? Przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo liczyła na uchylenie przepisu i stwierdziła, że wykorzysta jeszcze następny środek, tak? Czyli pójdzie do ETPC, tak? Tak.
2: Więcej, powiedziano, że to nie było rozstrzygnięcie merytoryczne. Powiedziano, że Trybunał nie może z pewnych powodów, nie będę tutaj wchodził w niuanse prawnicze, w ogóle zajmować się. Natomiast Strasburg następnie rozstrzygnął ze swojego wysokiego pułapu, że było to rozstrzygnięcie o charakterze cywilnym, a nie rozstrzygnięcie w materii konstytucyjnej.
1: No więc i czym to było zdaniem pana profesora? Uzurpacją ETPC w tym przypadku?
2: To znaczy niewątpliwie wyszedł tutaj, widzę, że wyszedł był Europejski Trybunał Praw Człowieka poza ten rygor ograniczający możliwość zastosowania artykułu 6, a więc gwarancję prawa do rzetelnego postępowania sądowego, wyłącznie w przypadku materii karnych oraz cywilnych. Zresztą mamy niedawno kolejny przypadek związany
1: z sędziów wybranych
2: dokładnie. Dokładnie. Mamy do czynienia z zagadnieniem o charakterze ponownie konstytucyjnym, administracyjnym, a nie cywilnym, a nie karnym.
1: Wyjaśnijmy, to jest ta sprawa ślubowania, tak, sędziów wybranych przez Sejm, prawda, i prezydent ich nie odebrał ślubowania, oni złożyli to ślubowanie przed marszałkiem, znaczy w Sejmie, przed notariuszem, przed marszałkiem, w zasadzie nie wiadomo do końca formuły, w każdym razie pozaustawowej, no i prezes Trybunału ich nie dopuszcza do orzekania, mówiąc, że po prostu nie zrealizowali tej procedury ustawowej.
2: Tak, natomiast...
1: I oni poszli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
2: Tak, ale poszli w bardzo ciekawy sposób, ponieważ skargi jeszcze nie ma. Ona lada moment ma trafić, a więc ta czwórka jeszcze nie wniosła skargi, natomiast wystąpiła o zabezpieczenie, o środek tymczasowy, a więc pewien środek o charakterze procesowym w związku ze swoim roszczeniem, a więc Trybunał uznał, że no właśnie, sprawa o charakterze cywilnym w grę wchodzi jednak, że ma właściwość, mimo iż no mamy do czynienia z materią, już na pierwszy rzut oka, zupełnie inną, administracyjną, konstytucyjną. Mhm.
1: No dobrze, no to mnie ciśnie, ale jeszcze może jedna sprawa taka z tych, bo ja właśnie tą chciałem też wymienić, o której pan wspomniał, a jeszcze no słynna sprawa Wałęsa przeciwko Polsce, tak? Lech Wałęsa był w sporze sądowym z Krzysztofem Wyszkowskim, tak? No to chodziło o słowa o Bolku. No i prokurator generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego na korzyść Krzysztofa Wyszkowskiego i ta skarga została uwzględniona. Więc ten spór cywilny, tak, bo to był spór cywilny, tak, ten dotyczący tych słów o Bolku, został finalnie przez Krzysztofa Wyszkowskiego wygrany. Lech Wałęsa skierował skargę do ETPŚ. No i sąd, trybunał nie pochylił się de facto nad meritum tej sprawy, tak? Czy te słowa o Bolku były słuszne, czy nie, tylko poszedł tym tropem prawidłowości składu sędziowskiego, tak? I to jest ten taki, no, słynny wyrok pilotażowy, tak to niektórzy nazywają, w którym ETPŚ stwierdził, no właśnie, pytanie, co stwierdził, bo tu jest rozbieżność w interpretacji tego wyroku, ale w każdym razie, no moim zdaniem, niewątpliwie bardzo mocno napiętnował Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, że no nie stanowi ona prawidłowo powołanego sądu. No, są różne interpretacje tego wyroku, ale w każdym razie po prostu uwzględnił skargę Lecha Wałęsy, stwierdzając, że on nie miał tam zrealizowanego prawa do sądu, nie wiem, tak można chyba to powiedzieć.
2: Do rzetelnego postępowania sądowego.
1: Tak, tak.
2: Również zakwestionował ową skargę o charakterze nadzwyczajnym, ale żeby było jeszcze mocniej. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga Krzysztofa Wyszkowskiego przeciwko Polsce, związana z rozstrzygnięciem, które zapadło na jego niekorzyść w związku z wypowiedzią dotyczącą Lecha Wałęsy. I Wyszkowski w Europejskim Trybunale Praw Człowieka odniósł zwycięstwo. Mhm. Więc mamy do czynienia tutaj ze splotem materii. Nie wiem, czy należałoby wchodzić tutaj w pewne ponownie wątki prawne. One są niezwykle skomplikowane, natomiast
1: są,
2: ponownie.
1: Ale jednak częściowo tak. No ja przede wszystkim, czy to była sprawa cywilna? Bo to się toczyło, to było na podstawie przepisów cywilnych, prawda? Sąd Najwyższy...
2: Tutaj tak mamy aczkolwiek do czynienia ze szczególną procedurą, bo no tak, skarga nadzwyczajna, tak, prawda? Natomiast no musielibyśmy tutaj wejść naprawdę w dość skomplikowane rozważania prawnicze, żeby...
1: No tak, ale nie mieliśmy tu tego problemu z tym artykułem 6 konwencji, tak? Że tu, tak jak w tych sprawach, o których wcześniej mówiliśmy, no to w ogóle te sprawy nie pasowały tak naprawdę do konwencji. Tutaj pewnie
2: tutaj
1: co do
2: tak,
1: zasady...
2: Tutaj tak, tutaj tak. I jest to sprawa, jak pan redaktor zauważył, pilotażowa, a więc taka, która ilustruje szerszy problem związany z nominacjami sędziów za sprawą rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa działającej po roku 2017.
1: No i miał Trybunał prawo tutaj tak mieszać się w nasz, moim zdaniem, ustrój de facto tak naprawdę, no bo to jest kwestia ustrojowa, tak? KRS jest przecież tworem konstytucyjnym. Miał prawo, czy nie miał prawa?
2: Skomplikowane zagadnienie. Natomiast jest prawo do rzetelnego postępowania sądowego, którego elementem jest to, by sąd był ukształtowany na mocy prawa, na mocy ustawy. I to, co stało się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, aczkolwiek w sprawie innej niż sprawa polska, to rozszerzenie tego wymogu sądu ukształtowanego mocą ustawy na proces nominacji sędziów. To jest rozstrzygnięcie stosunkowo niedawne. Tu mamy do czynienia z rozstrzygnięciem stosunkowo niedawnym przeciwko Islandii, gdzie stwierdzono, że badanie, czy sąd jest ukształtowany zgodnie z prawem, sięga również etapu nominacji sędziów. To jest sprawa Astrason przeciwko Islandii, sprawa, w której było zdanie odrębne dwóch sędziów niezgadzających się z takim rozszerzeniem artykułu 6 na etap nominacyjny, którzy wskazywali trybunale, nie wchodź w te materie administracyjne, te materie skomplikowane, związane z procedurami nominacyjnymi. To będzie groźne dla Trybunału, to będzie groźne dla konwencji, to będzie groźne dla państw, to będzie poszerzało, zdaniem tej dwójki sędziów, w sposób nieuprawniony zakres rozstrzygania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Większość uznała inaczej i później było rozstrzygnięcie jeszcze większego składu 17-osobowej wielkiej
1: izby.
2: Jakby
1: pan orzekał, gdyby pan był, panie profesorze? Były sędzią?
2: Akurat w dwójce sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne, znalazł się sędzia belgijski, Paul Lemans. Osoba, którą również znam osobiście. Świetny prawnik, natomiast wyczulony na równowagę pomiędzy tym, co europejskie, międzynarodowe i krajowe. Zatem ta perspektywa przezornościowa, ostrożna, nie gnać, nie wchodzić w pewne obszary, nie rozszerzać, trzymać się pewnego rygoru wynikającego ze wcześniejszego orzecznictwa. To jest podejście mi bliskie, więc to zdanie sędziego Lemansa, nie tylko ze względu na to, że przyjaźnimy się, jest mi bliskie.
1: No dobrze, ale ja bym w tej rzeczywistości bym sformułował takie pytanie, nieco może prowokacyjne, ale moim zdaniem uzasadnione. Na poziomie politycznym ono może jest pewnie karkołomne, ale merytorycznie jest coś na rzeczy. Ja bym zadał takie pytanie, czy nam w ogóle służy w takim razie członkostwo w tej wspólnocie tutaj. Bo jeżeli taki organ, na którego działanie nie mamy żadnego wpływu, tak, on jest jak z punktu widzenia mechanizmu demokratycznego, no takim ciałem dla obywateli narzuconym, można powiedzieć, tak, przez jakąś tam, no oczywiście Polska przystąpiła, tak, do konwencji, jest w tym sensie sądzemu nie dzieje się krzywda, no ale jeżeli następuje taka radykalna zmiana tej linii orzeczniczej, to można sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy nam to służy. Znalazłem gdzieś jakieś dane dotyczące wyroków w sprawie polskich, bodajże chyba z 19 czy 20 roku. Nie szukałem głębiej, pewnie te dane są stale publikowane, ale w tamtym roku to było chyba bodajże 11 czy 12 wyroków w sprawie Polski, czyli moim zdaniem mało tak naprawdę. To nie jest jakaś liczba oszałamiająca, taka, że nie wiem, tysiące obywateli uzyskuje dzięki ETPCZ sprawiedliwość. No i jeżeli ja sobie ważę tak na szali ten interes obywateli, którzy pewnie w większości uzyskują tam sprawiedliwe wyroki, tak, to ja nie mam takich wątpliwości, że pewnie ogólnie Trybunał służy sprawiedliwości. Ale jeżeli na tej drugiej szali zauważymy to, że nasza suwerenność jest niejako coraz bardziej zagrożona, no bo przecież ten wyrok na przykład w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, no przecież on wstrząsnął tak naprawdę polską polityką, tak? Posłużył pewnej stronie politycznej do prób zmiany tak naprawdę ustroju, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak? Kwestionowanie statusu sędziów, no to jest coś naprawdę bardzo doniosłego, tak? No, ja uważam, że to jest uzasadniona wątpliwość, czy nam jako państwu to w ogóle służy. Biorę w nawias, na ile politycznie jest realne wystąpienie, bo pewnie ktoś, jakiś polityk, który by wyszedł i taki postulat zgłosił, byłby on karkołomny politycznie, bo zaraz by zrobiono z niego putinistę czy coś takiego, że to kierunek na Białoruś, to jest dla mnie jasne. Ale biorąc czystą politykę w nawias i patrząc tak ustrojowo, to uważam, że jest to pytanie uzasadnione.
2: Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania. To kraj, który ma chyba największe zastrzeżenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do wkraczania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w obszar, który zdaniem brytyjskich władz jest obszarem brytyjskim. Przykład. Kilka lat temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż brytyjskie ustawodawstwo, które wyłącza z prawa do głosowania więźniów, jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka uznawał, że państwa mogą pozbawić osoby skazane jako te, które naruszyły prawo i porządek, z uprawnienia do głosowania.
1: To było z mocy ustawy, tak? Że każdy skazany, tak? Rozumiem, tak, nie mógł, tak? Po prostu z automatu.
2: Tak, to z pewnymi tylko drobnymi wyłączeniami. Wcześniej zatem konsekwentna linia orzecznicza mówiąca, państwa nie łamią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, precyzyjnie przepisu mówiącego o prawie do wolnych wyborów, jeśli wyłączają, pozbawiają osoby skazane prawomocnie z prawa udziału w wyborach. Następnie ten standard został zmieniony orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że czasy się zmieniły. Musimy dostosować nasze orzecznictwo. Nie wyjaśniono precyzyjnie, co się z takiego radykalnego stało, co uprawniałoby do Europejski Trybunał Praw Człowieka do orzekania inaczej. W każdym razie zakwestionowano brytyjskie ustawodawstwo. Brytyjczycy powiedzieli po bardzo długiej dyskusji: nie zgadzamy się z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ponieważ wyłączenie osób...
1: Ale z wyrokiem, tak? Zapadł wyrok,
2: tak,
1: po prostu...
2: Nie zgadzamy się z wyrokiem, ponieważ...
1: I nie wdrożymy go w życie, tak? Rozumiem.
2: Dokładnie.
1: W tym sensie.
2: Ponieważ wyłączenie więźniów z prawa do głosowania jako tych osób, które złamały porządek, ład, to element naszego porządku konstytucyjnego. Zjednoczone Królestwo nie ma konstytucji pisanej, natomiast ma tradycję konstytucyjną. Zatem powiedzieli, odwołujemy się do naszej tradycji państwowej, konstytucyjnej. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie miał prawa wkroczyć, a skoro wkroczył, to nie zgadzamy się z tym wyrokiem i go nie wdrożymy. Najmocniej właśnie Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania opiera się Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Więcej, podjęło działania zmierzające do tego, by pozbawić orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływu na prawo i sądy brytyjskie. Tutaj powstało szereg tak zwanych doktryn orzeczniczych uzasadniających, czemu sądy brytyjskie i organy mogą powstrzymać się z wdrażaniem standardów strasburskich. Więcej. W roku 2029, za 3 lata, być może wcześniej, ponieważ rząd brytyjski ma problemy, więc być może będą wcześniejsze wybory. W każdym razie w 2029 roku mają być wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie. Dwie partie, które, wszystko na to wskazuje, wygrają w tych wyborach. Nowa Reform Party UK, Nigela Farage'a oraz tradycyjna już partia konserwatywna, chcą iść do wyborów między innymi z hasłem, postulatem wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
1: O, tego nie wiedziałem.
2: Zatem mamy do czynienia z kluczowym państwem, Zjednoczonym Królestwem, z państwem założycielem Rady Europy, z państwem założycielem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, państwem, które ma szereg zastrzeżeń do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa więźniów to tylko jedna z ilustracji. Państwem, które stworzyło szereg wyjątków na użytek swojego prawa, aby nie stosować orzecznictwa i standardów strasburskich, to państwo, wszystko na to wskazuje, jeżeli konsekwentnie ta zapowiedź przedwyborcza zostałaby zrealizowana, będzie chciało wyjść z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Również takie głosy pojawiają się w innych krajach. Między innymi, to może pana zaskoczyć, w Szwajcarii.
1: No zaskakuje mnie, nie badałem tego...
2: Właśnie, wydaje się, że taki spokojny kraj, uporządkowany, natomiast ponownie mający szereg zastrzeżeń do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do orzekania, do wkraczania w materie, które uznaje się, powinny być zarezerwowane dla władz krajowych, jeżeli na przykład w sprawach dotyczących migrantów, deportacji migrantów, migrantów, którzy popełnili przestępstwa, władze krajowe uznają, że do deportacji dojdzie, a Europejski Trybunał Praw Człowieka jako swoisty sąd czwartej instancji zmienia takie rozstrzygnięcia, wkracza w tę delikatną tkankę. Prawa człowieka z jednej strony, z drugiej bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny. Wywracając to, co robią sądy krajowe, to budzi to.
1: Mhm. A czy jakie Trybunał ma możliwości, póki te państwa jeszcze są oczywiście stronami konwencji, czy ma jakieś możliwości jakiegoś szantażu, jakiś kar? No bo tu jest jak gdyby czy jest jakiś bat, tak? Wobec państwa?
2: Nie ma. Inaczej niż w TSUE. Nie ma kar finansowych za niewykonanie wyroku. Oczywiście w samym wyroku może przyznać Trybunał tak zwane słuszne zadośćuczynienie, jeżeli zauważa, że dochodzi do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale to jest zupełnie coś innego niż środek przymuszający, prawda, w postaci kar finansowych. Oczywiście jest kontrola wykonywana przez Komitet Ministrów Rady Europy, ale jest to ciało polityczne, ciało długotrwale deliberujące nad poszczególnymi przypadkami i tutaj sankcji nie ma.
1: Adresatem generalnie tych wyroków jest rząd przede wszystkim, tak? To jest kwestia zmiany prawa, tak? No, na przykład w przypadku właśnie tej sprawy Wałęsa przeciwko Polsce, tak? Tam sąd, znaczy trybunał wytknął, tak, szereg jakichś uchybień i rozumiem, że to rząd powinien tak naprawdę zmienić, znaczy rząd, władza polityczna w tym sensie, tak? Władza polityczna powinna przeprowadzić jakieś zmiany ustawowe.
2: To zależy od tego, gdzie tkwi źródło. Jeżeli ono tkwi w ustawodawstwie, to oczywiście należałoby zmienić ustawodawstwo.
1: Chodzi mi tutaj o tą konkretnie sprawę, tak?
2: Jeżeli w procesie stosowania prawa, to jest praktyka sądowa, administracyjna.
1: A w jaki sposób takie orzeczenia wiążą sądy krajowe właśnie? No bo tutaj wielokrotnie sądy się powołują, prawda, w Polsce przy tych przypadkach wyłączania sędziów, tak, na to orzecznictwo. Czy to jest uzasadnione w pana ocenie?
2: Sądy Zjednoczonego Królestwa, o czym już wcześniej mówiłem, stworzyły szereg doktryn uzasadniających, z jakich powodów, w jakich przypadkach i czemu można zignorować orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wtedy gdy ono jest na przykład właśnie pochopnie wchodzące w materie zarezerwowane dla państw, a więc sąd nie jako czwartej instancji, prawda, w sprawach migranckich rozstrzyga, czy można było deportować, czy też nie. Wtedy, gdy mamy do czynienia ze sprzecznym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy mamy do czynienia z licznymi zdaniami odrębnymi, a więc z niepewnością. Zatem sądy czują się uprawnione do tego, by pominąć. Natomiast powstaje tutaj problem przede wszystkim konstytucyjny. Czy orzecznictwo sądów międzynarodowych jest źródłem prawa dla państwa? Oczywiście, jeżeli wyrok indywidualny zapada, on jest wiążący w tym znaczeniu, że dochodzi do naruszenia konwencji, jeżeli zasądzono słuszne zadośćuczynienie, to należy wypłacić i tyle. Reszta to już jest Komitet Ministrów, prawda, i ten spór, debata o charakterze bardziej nawet politycznym niż prawnym pomiędzy państwem a Komitetem Ministrów Rady Europy. Tutaj nie ma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast przede wszystkim pytanie z punktu widzenia krajowego porządku. Czy orzeczenia sądów międzynarodowych są źródłem prawa? W polskim porządku prawnym jest mowa o traktatach, umowach międzynarodowych jako źródle prawa. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z...
1: Czyli powiedzmy tu konwencja, tak? Sama w sobie jest źródłem prawa,
2: tak? Natomiast jeżeli orzecznictwo ma charakter twórczy, jeżeli mamy do czynienia z rozstrzygnięciami, których nie było jeszcze niedawno i które były niewyobrażalne, to czy one kreują standard wiążący? Przykład niedawny. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Estonii uznał, że istnieje prawo więźniów do palenia tytoniu w więzieniach jako aspekt prawa do prywatności. Coś, czego nie można było sobie wyobrazić. Coś, co jest przywoływane jako pewna anegdota i no już całkowicie zaskakujący wiraż, w który wpadł Europejski Trybunał Praw Człowieka, ostry wiraż, w który wpadł Europejski Trybunał Praw Człowieka. No w każdym razie, jeżeli mamy do czynienia z takim rozstrzygnięciem, prawda, które budzi zdziwienie, zastanowienie, jeszcze dodatkowo to rozstrzygnięcie zapadło stosunkiem 4-3, a więc tylko jeden sędzia, prawda, wystarczył, żeby konkluzja wyglądała tak, jak wygląda. No to mamy zasadne pytanie, czy jesteśmy związani tego rodzaju standardami, które wydają
1: jeszcze
2: nam się...
1: Jeszcze, panie profesorze, półtorej minuty liźnijmy ten temat TSUE, bo TSUE to już jest organ unijny, też wydaje różne wyroki w sprawach, na przykład głośny wyrok w sprawie kopalni w Turowie, tak, gdzie po prostu miała być ona tak zamknięta, wprowadzone jakieś drakońskie kary za niewykonanie tego orzeczenia. Proszę dosłownie półtorej minuty, jak pan mógł podsumować, nie podsumować, tylko streścić ten...
2: No właśnie, w przypadku Turowa nie mieliśmy do czynienia z orzeczeniem, mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem. Ze środkiem tymczasowym. Który to środek? Został zastosowany w związku jednoosobowo przez sędzię. A więc bez gremium, które by rozważyło, czy jest powód do zabezpieczenia. W każdym razie jednoosobowo. W postępowaniu wytoczonym Polsce przez Komisję Europejską zarzut naruszenia prawa europejskiego poprzez precyzyjnie brak tak zwanej decyzji środowiskowej, oddziaływania na środowisko decyzji o przedłużeniu działalności kopalni Turów. Tylko że ta procedura, tak zwana procedura przeciwnaruszeniowa, może prowadzić jedynie do stwierdzenia, czy państwo złamało traktaty, czy złamało prawo europejskie. Dopiero po wyroku stwierdzającym, że doszło do naruszenia prawa europejskiego, jeżeli państwo nie zmienia swojego prawa, swojej praktyki, komisja może wytoczyć drugą sprawę już polegającą na wymierzeniu sankcji finansowych. W przypadku Turowa mieliśmy do czynienia z zastosowaniem sankcji finansowej na poziomie postępowania, w którym nie można orzec o sankcjach. Więcej. Mamy do czynienia również z pewnym rygorem, matematycznym rygorem obliczania sankcji finansowych. Już w tym kolejnym postępowaniu, którego nie było w przypadku w ogóle Turowa, jest algorytm dla każdego z państw. Nie będę wchodził w szczegóły matematyczne. W każdym razie pofatygowałem się, aby na kanwie rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w podobnych sprawach, a więc środowiskowych, brak decyzji środowiskowej, obliczyć, ile wynosiłaby sankcja finansowa w tym drugim postępowaniu, prawda, po tym pierwszym, w które zostało uruchomione przeciwko Polsce i które nie zakończyło się w ogóle jakimkolwiek rozstrzygnięciem, wówczas sankcja finansowa wyniosłaby 4600 euro. Natomiast jako zabezpieczenie...
1: Dziennie, tak? Za dziennie, nierealizowanie tak, tego orzeczenia, tak?
2: Tak. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył sankcje w wysokości 500 000 euro dziennie. Wychodząc poza jakiekolwiek rygory, te właśnie sankcyjne, ale wychodząc przede wszystkim poza uprawnienie do orzekania sankcji finansowych dopiero w kolejnym, w innym postępowaniu, a nie w tym, w którym doszło zabezpieczenie.
1: Musimy kończyć. Brzmi to szokująco, bo tak bym podsumował, że jednak no, w działaniu obu tych trybunałów, unijnego i ETPS-e, ja widzę po prostu zagrożenie dla naszej suwerenności. Po prostu.
2: Proszę się więc nie dziwić moim krytycznym głosom. Po prostu mamy do czynienia z sposobem orzekania, mamy do czynienia z powstaniem orzecznictwa, które było jeszcze niedawno nie tylko niemożliwe, ale wręcz niewyobrażalne.
1: I to mówił pan profesor Ireneusz Kamiński. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
2: I dziękuję również.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Prawo bez cenzury. Dziś chciałam opowiedzieć trochę o TSUE, czyli o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawniej nazywanym ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a nazwę TSUE otrzymał po zmianie traktatów unijnych w Lizbonie w 2009 roku. Dla przypomnienia trzeba odróżnić od siebie dwa najbardziej znane międzynarodowe trybunały, właśnie TSUE i ETPC. ETPC, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC działa na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i usytuowany jest przy Radzie Europy. Ma siedzibę w Strasburgu. ETPC rozpatruje skargi obywateli 46 państw członkowskich Rady Europy na naruszanie ich podstawowych praw i wolności obywatelskich, zapisanych w konwencji i w dodatkowych protokołach. ETPC nabrał już dawno charakter organu politycznego, prezentującego i forsującego w swym orzecznictwie ideologie lewicowe i na przykład wobec Polski jaskrawie i bezpośrednio antydemokratycznego, ingerującego w wewnętrzne sprawy naszego państwa. Jaskrawie krytykującego działania demokratycznie przecież wyłonionych rządów narodowych. Ostatnie jego orzeczenia stały się symbolem politycznej walki z rządami konserwatywnymi i drastycznie wykraczały poza konwencyjne kompetencje ETPC. Trybunał ten wtrącał się swymi orzeczeniami w sprawy polskich organów konstytucyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, próbując samozwańczo kształtować jego skład, wykazując się przy tym całkowitym brakiem wiedzy o ustroju państwa polskiego. Dzisiejsza polska opozycja zapowiada zresztą rozważenie po ewentualnych wygranych za półtora roku wyborach wystąpienie z tej konwencji, by uniemożliwić na przyszłość nielegalne ingerencje ETPC w sprawy naszego państwa. Dziś mają one na celu niszczenie polskiej opozycji i polskich organów wymiaru sprawiedliwości. Wspierając polskie środowiska lewicowo-lewackie, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, przy której działa ETPC, zablokowało w czasie rządów PiS i trzykrotnie bezprawnie z politycznych powodów odrzucało kandydatury polskich sędziów do tego trybunału zgłaszane przez rząd Mateusza Morawieckiego. A przedłużano w tym czasie kadencję sędziego wskazanego wcześniej przez rząd Donalda Tuska. Kolejnego polskiego sędziego wybrano dopiero, gdy rząd w 2023 roku po wyborach utworzył Donald Tusk. Ta dyskryminacja i lekceważenie wyniku wyborów w Polsce i kandydatów przez Polskę wówczas wskazywanych skompromitowała upolityczniony ETPC i odebrała mu wiarygodność i powagę organu niezależnego. Jak chodzi o drugi z trybunałów, to znaczy TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest to także organ polityczny. To główny organ Unii Europejskiej rozstrzygający spory między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej powstały w związku ze stosowaniem unijnego prawa, zwłaszcza Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. TSUE składa się z 27 sędziów wskazywanych przez rządy państw członkowskich, ale tutaj także ograniczane są radykalnie prawa państwa członkowskiego. Mimo iż zgodnie z traktatem to rząd państwa członkowskiego wskazuje swego kandydata do TSUE, to wewnętrzne grupy zaufanych, lewicowych, prounijnych, półtajnych ekspertów same jeszcze dodatkowo weryfikują wskazanych kandydatów na sędziów według własnych kryteriów. I tych o konserwatywnych poglądach kandydatów odrzucają bez wyjaśnień. Robi to tak zwany Komitet 255, nazywany unijnym filtrem eksperckim, który w istocie jest filtrem ideologicznym. Przez 4 lata, od 2018 do 2022, polskie kandydatury wystawione przez polski rząd PiS usilnie blokował Mirosław Wyrzykowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zasiadający w takim zespole. Cały ten czas przedłużano zaś 6-letnie kadencje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędziego Marka Safiana. Powołany do TSUE w 2009 roku, pełnił ją kilka razy przedłużaną do końca 2024 roku, to jest przez 14 lat, zajmując miejsce niedopuszczonego do TSUE kandydata rządu Morawieckiego. Dzięki nieformalnym

0: normalnym blokadom politycznym różnych polskich, czy raczej antypolskich polityków i w cudzysłowie ekspertów, między innymi pana Wyrzykowskiego. W 2024 roku profesor Safian sam wreszcie zrezygnował z funkcji w TSUE, ale ważne stanowisko polskiego sędziego w TSUE pozostaje nadal nieobsadzone. Obecny rząd nie może bowiem wskazać dowolnego jej odpowiadającego lewicowego kandydata, który z pewnością byłby przez lewicowy Komitet 255 zaakceptowany z radością. Nie wskazuje, gdyż zgodę na kandydaturę polskiego sędziego w TSUE musi wyrazić prezydent RP, a dziś jest nim prezydent Nawrocki. Na podstawie artykułu 18a ust. 2 ustawy z 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach członkostwa RP w Unii Europejskiej, to jest tak zwana ustawa kompetencyjna, znowelizowana w lipcu 2023 roku, prezydent RP wyraża zgodę na desygnowanie kandydatów na sędziów i rzeczników generalnych TSUE. Można się tylko domyślać, iż przedstawiona przez rząd Donalda Tuska kandydatura do TSUE była dla prezydenta nie do zaakceptowania, jeśli w ogóle została wskazana przez rząd. Tak więc miejsce polskiego sędziego w TSUE pozostaje nieobsadzone. Może to i lepiej. Kiedyś jeszcze wrócę do tematu unijnego organu pełniącego polityczne, korzystne dla centralizowania Unii Europejskiej funkcje pomocnicze i stanowiące, i który ma bardzo niewiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Bo TSUE, wbrew nazwie, Trybunał nie jest żadnym typem sądu. Nie zasiadają w nim żadni niezawiśli ani sędziowie, lecz byli politycy realizujący twarde imperialne interesy niemieckie, a w swych państwach wcześniej pełniący bardzo ważne funkcje polityczne, rządowe, czasem sądowe. Że wspomnę o słynnych już wspólnych przyjęciach i obiadach sędziów TSUE z władzami Niemiec w niemieckich lasach i w niemieckich zamkach. Jako wypustka niemieckich interesów, TSUE radykalnie wykracza poza swe traktatowe kompetencje i służy do dyscyplinowania i pozbawiania państw członkowskich ich suwerennych kompetencji, co możemy na co dzień obserwować na polskim przykładzie. Do sprawy szkodliwego, groźnego w skutkach działania TSUE jeszcze wrócę. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Czy może się pani przedstawić?
2: Nazywam się Dominika Dudek. Jestem oryginalnie z Tychów, a w Anglii mieszkam 13 lat.
1: Jak to się stało, że pani do Anglii wyjechała? Jaka to była decyzja? Czy to była kwestia pracy?
2: Chyba potrzeba zmiany, ale pracy na pewno wtedy też. No. I przyjechałam do chłopaka. Najpierw na wakacje, a potem zostałam, jak większość tutaj Polaków podobno.
1: On był Brytyjczykiem?
2: Nie, Polakiem.
1: I od razu pani przyjechała do Southampton?
2: Nie, moją pierwszą miejscowością było Lewes, niedaleko Brighton. I potem tak przeprowadzałam się wzdłuż wybrzeża i w końcu wylądowałam tutaj 3 lata temu.
1: Dlaczego Southampton?
2: Moja historia jest trochę przewrotna, bo to było niezaplanowane. Ja ze względu na sytuację. Nie wiem, czy mogę mówić o tym.
1: Może pani, jaka to była sytuacja? Czemu się pani musiała przeprowadzić?
2: Byłam w pewnym sensie zmuszona uciec od mojego byłego partnera. A zasady są takie, że musi być to inne województwo niż w tym, w którym się mieszka. Miejsc było tylko kilka dostępnych, między innymi właśnie Southampton albo Londyn. Do Londynu mnie kompletnie nie ciągnie, więc przyjechałam. Tu już tak zostałam.
1: Czym pani się tutaj zajmuje?
2: Teraz studiuję psychologię. Pracuję jako cleaner, żeby po prostu godziny móc pod siebie ułożyć i pod mojego małego synka, którego też w międzyczasie wychowuję. Robię teraz jeszcze kurs na tłumacza community, także trochę się dzieje. Postawiłam na siebie.
1: Ile syn ma lat?
2: 3,5.
1: Jak się mieszka w ogóle? Jakie są pani doświadczenia w mieszkaniu na emigracji tutaj w Wielkiej Brytanii, no i w Southampton od tych ostatnich 3 lat?
2: Ja mam w ogóle osobiście wrażenie, że Southampton jest taką inną trochę planetą. Moje doświadczenia były zupełnie inne, zanim się tutaj przeprowadziłam. Wcześniej mieszkałam w takich miejscowościach, które były trochę widziane jako posz, troszkę fajniejsze, i wielu Polaków nie chciało się przyznawać do tego, że są Polakami, więc nie było też takiej społeczności. I to mnie bardzo zdziwiło właśnie, jak tu przyjechałam, ale już tak pozytywnie, bo jednak swój do swego ciągnie. Także chociażby pod tym względem jest duża różnica, że tutaj mamy Dom Polski, jest dużo imprez, dużo Polaków, dużo sklepów polskich. Wcześniej musiałam jechać 15 km do sklepu, żeby kupić jakieś polskie produkty, a tu mamy 3 sklepy na jednej ulicy, także jest duża różnica. Ale nie wiem pod jakim kątem mam powiedzieć, bo to wiadomo, wszystko jest zupełnie inne niż w Polsce.
1: Takim, czy na przykład, jak pani już 13 lat, dobrze powiem,
2: 13 mieszkam, no.
1: Mieszka w Wielkiej Brytanii, czy ona się jakoś zmieniła, zmienia na lepsze, na gorsze? Pani to zauważa, żyje tu pani na co dzień?
2: Wydaje mi się, że po prostu się zmienia, ale czy na lepsze, czy na gorsze? To jest... Niby troszkę na gorsze, ale to wiadomo, wszędzie się sytuacja zmienia, bo ceny idą do góry, my to też tutaj odczuwamy. Jakość życia wciąż wydaje mi się, że jest troszkę lepsza, jest większy luz w Anglii niż w Polsce, z tego co widzę, ale nie wiem, czy mogę być obiektywna. Jeśli chodzi o jakiś tam rasizm, traktowanie Polaków w inny sposób, nie odczuwam większej różnicy. Wydaje mi się, że to zawsze było na podobnym poziomie. I chyba wiele osób, które tu mieszkają, od razu zgodzą się ze mną, że no, rodowici Anglicy są lekko ukrytymi rasistami. Oni gdzieś tam zawsze to wrzucą w tych swoich komentarzach i nie wydaje mi się, żeby to zmieniło się przez te ostatnie 13 lat. Bardziej chyba chodzi o miejsca, ponieważ Southampton jest takie właśnie bardzo multikulturowe. Wszyscy są przyzwyczajeni, a w tych miejscach, gdzie byłam wcześniej, różnie byłam też traktowana przez rodowitych Anglików, ale tak jak mówię, to jest wszystko na tym samym poziomie, to się raczej nie zmieniło. Mam wielu znajomych, którzy wrócili do Polski, stwierdzili, że i tak ceny, skoro są takie wysokie tutaj, to wolą być bliżej rodziny i to był główny powód, a nie dlatego, że po prostu źle im się tu żyło, przekalkulowali sobie wszystkie za i przeciw i powracali. Ale też mam wielu, którzy są tu na miejscu i dobrze mi się wiedzie, układają sobie życie.
1: To w zasadzie o tym rozmawiamy, o to pytamy. Southampton przez ostatnie tygodnie jest w zasadzie w czołówkach wszystkich gazet.
2: Tak jest.
1: Jak tutaj w tym środowisku też, w którym pani przebywa, mówi się o całej sprawie Henry'ego Nowaka? Jak pani ją ocenia? Co pani sobie na ten temat myśli?
2: Ja mam wrażenie, że my wszyscy żyjemy tą sprawą, dlatego że ona jest bardzo bliska. Ja osobiście mieszkałam w Portswood, w tej dzielnicy przez 9 miesięcy i no to jest specyficzna dzielnica i wydaje mi się, że każdy, kto mieszka w Southampton, ma tego świadomość, że jest tam różna mieszanka różnego typu ludzi. Wydaje mi się, że potraktowanie tego Henry'ego było skandaliczne, ale mnie osobiście bardzo nie zaskakuje, ponieważ mam doświadczenia różne z policją tutaj na miejscu w Anglii i generalizując wiem, że potrafią podchodzić do wielu spraw z góry i nie wiem, z czego to wynika, czy dlatego, że oni nie są przeszkoleni, czy dlatego, że są zmęczeni, czy jest ich po prostu za mało, ale mam wiele znajomych, które też przechodziły przez różne procedury, miały styczności z policją i z kim nie rozmawiam, wszyscy mają negatywne doświadczenia. Także.
1: Ale to są negatywne doświadczenia związane z czym, z jakimi sytuacjami, o jakich sytuacjach pani mówi?
2: Przede wszystkim zgłoszenia, które nie były potraktowane poważnie i tutaj mówię już o znęcaniu, bo mam takie towarzystwo dziewczyn, które uciekły też od przemocy i opowiadały mi, jakie były sytuacje. Ja sama zostałam potraktowana bardzo z góry, musiałam pisać zażalenie, żeby otworzyli moją sprawę. Na szczęście miałam dowody, bo pospisywałam sobie daty i godziny na naszych rozmów z policjantem, który prowadził moją sprawę, który mnie potraktował z buta, tak że nie mogli z tego zignorować. Ale też chyba najbardziej, najgorsze jest to, że oni po prostu nie traktują zgłoszeń poważnie. Traktują je wszystkie z góry. I to są różnego typu zgłoszenia. Ja akurat jak uciekałam, to ja zgłaszałam w innym województwie, więc moje doświadczenie tam było inne, ale tutaj miałam też sytuację, że zaatakowała mnie dziewczyna w pubie i policja nie przyjechała na miejsce, pomimo tego, że mówiłam, że jest taka potrzeba. Chciałam, żeby od razu sprawdzili nagrania z kamer i tego nie zrobili, a potem się okazało, że nic nie było zrobione w mojej sprawie, także tak.
1: Ale to jest takie, no bo w sprawie Henry'ego Nowaka, tak? Ona jest emocjonalna, ona nas jakoś jako Polaków, polską społeczność też dotyka, tak? On był z tej polskiej rodziny. Natomiast jakby to, z jakimi hasłami ludzie protestują, no to jest kwestia tego, że policja traktuje trochę dwójnasób w zależności od rasy, bojąc się o takie właśnie oskarżenia, nie wiem, bycia rasistą w ogóle w stosunku do migrantów, którzy są innego pochodzenia etnicznego. No, czy to jest coś, co pani miała okazję zauważyć? Czy to jest coś, że ludzie, że na przykład bardziej są uprzywilejowani migranci o innym kolorze skóry, czy to nie jest coś, co pani miała jakby kontakt tutaj w Wielkiej Brytanii? Bardziej doświadczenia, o których pani mówiła, bardziej związane z jakimś takim nie do końca akceptowaniem przez Brytyjczyków, na przykład tak. Polaków.
2: Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mogę się akurat w tym temacie wypowiedzieć. Wiem, że ja i moi znajomi, którzy są Polakami, w różnych sytuacjach byliśmy inaczej traktowani przez rodowitych Brytyjczyków, tylko dlatego, że mamy akcent, że ktoś ma gorszy angielski, czy po prostu samego faktu, że nie wiem, jechałam autobusem i rozmawiam po polsku, ale jeśli chodzi o te inne narodowości, no to nie mogę się wypowiedzieć, nie wiem.
1: A jak pani relacje, powiedziała pani, że mieszkała pani na przykład w Portsmouth, tak, gdzie jest taka...
2: Tam w tej dzielnicy, tak.
1: Gdzie jest taka mieszanka kulturowa, tak. Są wczoraj tam byłyśmy, no to na przestrzeni 100 metrów można spotkać Hindusa, Araba, Chińczyka i jeszcze Brytyjczyka i Polaka. Czy pani w ogóle ma tutaj kontakt, czy żyje bardziej w takiej społeczności polskiej? Wy się integrujecie między sobą? Nie wiem, ma pani koleżankę, która jest hinduską?
2: Akurat... miałam kontakt z dziewczyną, która jest hinduską. Ten kontakt się urwał, ale to były normalne relacje. To było dość ciekawe dla mnie, bo mogłam się troszeczkę dowiedzieć o tej innej kulturze. Wydaje mi się, że chyba dużo zależy od narodowości. i religii, jaką też wyznają, bo niektórzy jako społeczność są bardzo w porządku, bardzo poukładani ludzie, a niektórzy są prawdopodobnie inaczej traktowani. No i też mieszkałam przez krótki czas z dziewczyną, która była z Nigerii i była taka dość głośna i mówiła, co myśli, i podobno słyszałam od znajomych, że ogólnie ta kultura jest taka, więc gdzieś tam każdego można skategoryzować, nie? Ale jakie było pytanie? Zapędziłam się.
1: Czy ma pani koleżankę hinduskę?
2: No właśnie, hinduskę. Tą jedną, jedynie, tak. Nie miałam raczej nigdy do czynienia z tą narodowością. Jedynie jak już, no to jak się idzie kupić kebaba albo do fryzjera, to tam są inne narodowości, ale tak, żeby mieć znajomych bliskich, to nie.
1: Tak jak rozmawialiśmy tutaj z Polakami, no to wielu mówi, że generalnie oni się średnio bezpiecznie na przykład sam tam czują. Może niekoniecznie gdzieś wieczorami wychodzą, że jest jakiś taki strach. Czy pani też to tak odczuwa, że faktycznie to nie jest tak, że tu się wieczorami można gdzieś w centrum Southampton przespacerować będąc kobietą? Czy uważa pani, że to jest trochę za dużo powiedziane?
2: Nie, zdecydowanie bałabym się, no, w centrum wieczorem gdzieś wyjść. To nie mówimy o nocy, tylko po prostu jak się ściemnia, nie? Także jak była zima, to z koleżankami jak się spotykałyśmy, to starałyśmy się już tak około 4-5 być w domu, żeby się nie szwendać. Jest park, który się nazywa Common i on właśnie słynie z tego, że tam są różne transakcje zachodzą, że są różnego typu ludzi, więc tam się w ogóle nie wchodzi, tym bardziej jeśli chodzi o właśnie o nocne godziny. Ale też przy centrum, no taki mały park, on też jest taki, tak my to mówimy, dodgy trochę.
1: Czyli to są nieprzyjemne doświadczenia?
2: No raczej nieprzyjemne, no. Jeśli chodzi o samo Southampton, to też mnie to troszkę zdziwiło, jak to przejechałam. Także to był taki kompromis dla mnie, nie? Że wcześniej byłam w takich mniejszych miejscowościach, gdzie czułam się bezpiecznie, a tu widać ten kontrast i czuć go faktycznie.
1: A co pani sobie myśli o brytyjskiej polityce? Myśli pani coś na ten temat? Interesuje się tym, co tam się dzieje w Londynie?
2: No troszkę tak, bo nie da się tego uniknąć, mieszkając tutaj, żyjąc tu, ale to jest kontrowersyjny temat. Ja może go zostawię.
1: Nie, no proszę no nie zostawiać.
2: Wydaje mi się, że cała ta nagonka teraz związana z Henrym wynika z tego, że jest takie ogólne poczucie, że Hindusi rządzą tym krajem. I to jest takie uwieńczenie tego, że się ich lepiej traktuje. Ja nie wiem, ja tego nie doświadczyłam, nie jestem w stanie powiedzieć z własnego doświadczenia, ale wiem, że jest takie ogólne uważanie w Anglii. I dlatego też zaczęły się protesty odnośnie tych ich rytualnych noży, dlaczego oni mogą je nosić, a my nawet nie możemy gazu pieprzowego nosić. I to
1: nie faktycznie... możecie gazu pieprzowego?
2: Nie, nie wolno.
1: Dlaczego?
2: I to jest... Czytałam na ten temat. Niby jest, nie jest powiedziane, że jest nielegalne, ale jakby ktoś przez przypadek kazał mi, nie wiem, otworzyć torebkę i by się okazało, że mam coś takiego, to byłoby to potraktowane jako narzędzie, jako broń. Ale gdybym była w sytuacji zagrażającej i użyłabym tego w samoobronie, to wtedy mogłabym prawdopodobnie uargumentować to w sądzie, ale ogólnie jest to nielegalne.
1: No. Myśli pani w ogóle w jakiejś perspektywie o powrocie do Polski, czy już się tutaj pani w Wielkiej Brytanii zadomowiła?
2: No ja mam taką sytuację, że ja już nie mogę nad tym myśleć, bo ja nie mogę, dlatego że mój syn był urodzony tu i podlega pod jurysdykcję angielską, więc gdybym chciała wyjechać z nim, musiałam dostać zgodę sądu. Jak przechodziłam przez procedury związane z moim byłym partnerem, to taką aplikację wystosowałam, ale szanse na zgodę były nikłe, więc ją wycofałam. Także to nie jest tak, że mogę po prostu spakować rzeczy i pojechać. Mogę sama, ale bez dziecka, no to nie wchodzi w ogóle w grę, nie? Także zakładam, że dopóki mój młody nie będzie pełnoletni i nie wyrazi takiej chęci, że chce mieszkać w Polsce, no to raczej muszę sobie tutaj życie ułożyć, nie? Myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to bym chyba wróciła do Polski. Dlatego, że mam bardzo dużą rodzinę, z którą jestem dość blisko. I tego mi tutaj brakuje. To jest chyba najgorsze, to życie na obczyźnie, że jednak się nie ma tych najbliższych. Jeszcze jak się ma dziecko, nie, i nie ma się tego wsparcia rodziny, to się bardzo to odczuwa.
1: A pozytywny aspekt mieszkania tutaj? Czy jest, nie wiem, coś, co naprawdę tak pani sobie myśli, dobrze, że jestem tu akurat w Wielkiej Brytanii, bo... Albo w Southampton, to może jest coś związane z tym miastem.
2: Znaczy ja się akurat osobiście dobrze tu czuję. Ja się naprawdę czuję po raz pierwszy jak tak naprawdę u siebie, odkąd jestem w ogóle w Anglii, chyba dlatego, że jest ta społeczność polska taka duża, że mam bardzo dużo moich znajomych. Przez te 3 lata po prostu jestem w szoku, ilu znajomych poznałem. To takie osoby, które już są dość bliskie, a miałam problem nawiązać takie relacje z Anglikami w poprzedniej pracy. Jednak mają inną kulturę. Jednak te znajomości nie są tak głębokie, jakie potrafią być między Polakami. Jednak jesteśmy tacy ciepli, jesteśmy trochę inni. Także z tego względu jestem szczęśliwa. Jestem bardzo blisko New Forest, więc mam blisko do lasu, na czym mi kiedyś bardzo zależało. I mam pracę elastyczną i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, którzy właśnie mają też swoje biznesy, którym się tutaj układa. Więc jeśli o mnie chodzi, ja jestem tutaj na tyle, na ile mogę, szczęśliwa. I przede wszystkim to, że mogę studiować. Nie wiem, czy byłabym w stanie mieszkać, płacić rachunki, mieć opiekę nad młodym, mieć czas dla niego i studiować i robić to wszystko i pracować jednocześnie. Wydaje mi się, że nie byłabym w stanie tego tak pogodzić w Polsce, jak jestem w stanie to zrobić tutaj. Więc
1: co pani studiuje?
2: Psychologię, ale jak to się mówi, dziennie, tak? Że na cały etat, my mówimy full time, cały etat, więc tego bym na pewno nie byłabym w stanie tego zrobić, będąc w Polsce. A tutaj tak sobie to poukładałam, że jest to możliwe i finansowo daję radę, nie? A tam to byłby pewnie, z tego co widzę i z tego co rozmawiam ze znajomymi, z rodziną, to byłby zapiździel, nie? Zarabiałabym po prostu i mało bym się z dzieckiem widziała, tylko po to, żeby gdzieś tam realizować swoje cele, więc musiałby być kompromis, albo jedno, albo drugie. A tu mam wrażenie, że mam takie poczucie, że to godzę bardzo. Że spełniam się jako mama i w końcu realizuję siebie. I do tego mam taki normalny poziom życia, jeśli chodzi też o finanse, nie? I tą płynność.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I have to ask you about the situation, because you describe Southampton very beautifully as
2: Muszę zapytać pana o tę sytuację, ponieważ opisuje pan Southampton jako miasto bardzo piękne i bogate kulturowo, ale ostatnio media przedstawiają je jako bardzo niebezpieczne miejsce, w którym narasta problem migracyjny. Co społeczność sikhijska sądzi o sprawie Henry'ego Nowaka? O czym rozmawiają państwo między sobą i jakie jest pana osobiste zdanie na ten temat?
1: Case, what are the talks between you and what is your view on the case?
3: I would say Southampton, probably the safest city.
2: Southampton jest prawdopodobnie najbezpieczniejszym miastem w Europie. Nie znam zbyt wielu innych. Bywałem wprawdzie za granicą, ale nie znam tamtejszych realiów tak dobrze. Czuję jednak, że Southampton to jedno z najlepszych miejsc na świecie i jestem bardzo dumny, że tutaj mieszkam.
3: The picture that's being painted is absolutely wrong. Isolated case has happened.
2: Każdemu powtarzam, że obraz malowany obecnie w mediach jest całkowicie błędny. Ten odosobniony przypadek wydarzył się z określonych powodów. Nasze społeczności mają ze sobą bardzo dobre, niezwykle harmonijne relacje. Nigdy nie dochodziło u nas do przemocy na tle narodowościowym, kłótni czy poważniejszych sporów. Kiedy słyszę ludzi mówiących, że to niebezpieczne miejsce do życia, myślę sobie, że ci autorzy nie wiedzą absolutnie nic o Southampton. Nie znają tutejszych mieszkańców ani sąsiedztwa. Problemem jest to, że niektórzy wykorzystują kwestię imigracji jako wygodny pretekst, by po raz kolejny uderzyć w migrantów. To wszystko zaczęło się głównie od amerykańskich polityków. Wszyscy dobrze wiemy, o kogo chodzi, oraz od pewnych bardzo bogatych ludzi. Kiedy takie osoby wygłaszają swoje oświadczenia, doskonale wiedzą, jak bardzo wpływa to na inne społeczności.
3: It affects the other communities. Now they are in a position to do that.
2: Skoro mają tak ogromne możliwości i wpływy, to gdyby tliła się w nich choć odrobina człowieczeństwa i empatii do innych ludzi, mówiliby rzeczy dobre. Jestem pewien, że wtedy obywatele również wzięliby sobie ich słowa do serca i zmienili swoje życie na lepsze. Niestety, moim zdaniem, wykorzystują oni swoją władzę w bardzo zły sposób. Czy to Donald Trump, czy Elon Musk, czy im podobni.
3: Be it Trump, be it Elon Musk, or the other people.
2: Ta nagonka nie zaczęła się zresztą przy tej konkretnej sprawie. Zaczęło się to już jakiś czas temu w Ameryce, kiedy Trump zaczął masowo deportować ludzi. Zarówno tych, którzy mieszkali w Ameryce legalnie, jak i nielegalnie.
3: Or illegal. So I think it's affecting lots of people in America.
2: Myślę, że mocno dotknęło to tamtejsze społeczeństwo, a teraz ten trend rozprzestrzenia się, jak sądzę, na całą Europę. Często zastanawiamy się nad przyczyną tego zjawiska. Chodzi o to, że wciąż cynicznie rozgrywa się kartę rasową między białymi, brązowymi i czarnymi. Uważam, że to niezwykle niebezpieczny precedens. Istnieją przecież całe państwa afrykańskie zamieszkiwane przez czarnoskórych. Są też potężne narody w Azji.
3: And there's a big nations in Asia. Now, you could say, if this sort of thing goes on,
2: można by przypuszczać, że jeśli sprawy pójdą w tym kierunku, państwa te mogą w końcu zawiązać jakiś sojusz, na przykład militarny w Azji. Słyszała pani zapewne o krajach BRICS. Kiedy te wszystkie siły połączą się ze sobą, sytuacja stanie się jeszcze groźniejsza. Ludzie zawsze podejmują kroki odwetowe, gdy ich społeczności są szykanowane lub nękane, a my już teraz bardzo cierpimy z powodu istniejących uprzedzeń.
3: We already are suffering from these prejudices. So this case wasn't unique for.
2: Ta sprawa nie była więc wyjątkowa pod kątem samej niechęci rasowej, ale po prostu posłużyła jako pretekst. Przestępstwa niestety zdarzają się wszędzie.
3: Lots of people are murdered. Nobody wants anybody
2: Na całym świecie dochodzi do morderstw, choć nikt z nas nie chce przecież, by ktokolwiek tracił życie. Każdy człowiek o zdrowych zmysłach żywi jakieś ciepłe uczucia wobec swoich sąsiadów czy innych ludzi. Żaden rodzic nie chciałby, aby jego dziecko odeszło w tak tragicznych okolicznościach. To najgorsza rzecz, jaka może spotkać matkę czy ojca. Nasze serca szczerze współczują rodzinie Nowaka, która straciła młodego syna w tak wczesnym wieku.
3: At such an early age. But then on the other side, we got to be
2: z drugiej strony musimy pamiętać, że inni rodzice również tracą swoje dzieci w różnych, czasem zupełnie odmiennych okolicznościach, a z tego powodu nie dochodzi do demonstracji ani zamieszek. Jeśli już chcemy wyrażać swoje zdanie, a każdy ma do tego pełne prawo, powinniśmy to robić poprzez pokojowe manifestacje, a nie brutalne zamieszki.
3: But this one night, there's lots of people came from other cities.
2: Tymczasem tamtej nocy do Southampton zjechało mnóstwo ludzi z innych miast i rejonów kraju, tylko po to, by wziąć udział w tym marszu protestacyjnym. To, co wydarzyło się na jego końcu, było potworne, tragiczne i niezwykle bolesne do oglądania. Ci ludzie zaczęli rzucać w policję cegłami, elementami murów oraz koszami na śmieci.
3: They are somebody's sons and daughters.
2: Przecież ci policjanci i policjantki to także czyjeś dzieci, synowie i córki. Rzucanie w nich ciężkim gruzem i elementami elewacji mogło doprowadzić do tragedii, do wypadków śmiertelnych.
3: But a few police officers got injured while there was protecting the communities.
2: Kilku funkcjonariuszy odniosło rany podczas pilnowania porządku. Protestujący wywołali w tej dzielnicy ogromne zamieszanie. Demolowano samochody, niszczono płoty i wybijano okna. Moim zdaniem, jeśli ktoś podaje się za człowieka miłującego pokój, to dlaczego na oczach wszystkich i przed kamerami dopuszcza się aktów wandalizmu?
3: If you are a peace-loving person, why would you commit crime again yourself on the cameras in front of everybody? Then you claim that you are marching for peace, marching for justice.
2: Jak można twierdzić, że maszeruje się w imię pokoju i sprawiedliwości, a jednocześnie popełniać pospolite przestępstwa? Chciałbym zaapelować do ludzi, jeśli uważacie, że policja postąpiła niewłaściwie, zorganizujcie pokojowy marsz, zgłoście swoje zastrzeżenia i żądajcie sprawiedliwości oraz niezależnego śledztwa.
3: I think that wasn't the case on that day. So that was a sad day, first one ever.
2: Niestety tamtego dnia to nie był pokojowy protest. To był niezwykle smutny dzień, pierwszy taki, jaki kiedykolwiek widziałem w Southampton. Od tamtego czasu sytuacja nieco się uspokoiła. Policja bardzo wspiera wszystkie lokalne społeczności i stale trzyma rękę na pulsie, za co należą im się wyrazy uznania. Jeśli natomiast obywatele uważają, że popełniono błędy lub domagają się wyjaśnień, powinno się przeprowadzić niezależne śledztwo, aby bezstronnie dotrzeć do sedna sprawy.
1: The people are saying that that's one case, the horrible thing that happened concerning the murder of.
2: Ludzie zwracają uwagę, że zabójstwo Henry'ego Nowaka to jedno, ale osobną kwestią jest domniemane istnienie w Wielkiej Brytanii tak zwanego two-tier policing, czyli podwójnych standardów działania policji. Czy zgodziłby się pan z tezą, że obecnie w kraju, ze względu na dużą skalę imigracji, obawa przed posądzaniem o rasizm paraliżuje działania służb i zamyka merytoryczną dyskusję o przestępczości?
3: Well, I won't believe it for one minute.
2: Nie wierzę w to nawet przez sekundę. Policja zawsze znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli dochodzi do sporu między dwiema stronami i policja wysłucha jednej z nich, druga natychmiast krzyczy: nikt mnie nie słucha. Jeśli postąpią odwrotnie, pierwsza strona oskarży ich o to samo. Nie dostrzegam w tym żadnego systemowego, dwupoziomowego traktowania. Szczerze mówiąc, jestem bardzo religijnym człowiekiem. Głęboko wierzę w równość oraz sprawiedliwość i po prostu tego nie widzę. Owszem, policja czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nasza społeczność sikhijska również zgłasza pretensje, że nie zostaliśmy właściwie wysłuchani. Podobne odczucia mają inne mniejszości. Ogólnie rzecz biorąc, uważam jednak, że policja w Southampton wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. Czy uważa pan jednak, że w tym konkretnym przypadku doszło do zaniechań, które nigdy nie powinny mieć miejsca? Prawdopodobnie widział pan nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy. Mówiąc zupełnie szczerze, nie twierdzę, że nie popełniono tam błędu. Trzeba jednak spróbować zrozumieć specyfikę tej pracy. W telewizji pokazuje się mnóstwo programów dokumentujących interwencje policji w nocne weekendy, kiedy ludzie wychodzą z pubów czy klubów, są pijani i wszczynają bójki. Widzimy tam sceny, jak policjanci powalają agresywne osoby na ziemię, skuwają ich kajdankami, a zatrzymani krzyczą: to boli, zejdź ze mnie, przepraszam i tym podobne. Każdy, kto obejrzy te programy, zauważy, że to dla policji chleb powszedni. Takie sytuacje z pijanymi i agresywnymi ludźmi zdarzają się co noc. Dlatego funkcjonariusze mogli uznać to za kolejną rutynową interwencję. Sam byłem wtedy w Kanadzie, ale znam to miejsce. Rośnie tam sporo drzew, a z relacji świadków wiem, że tamtej nocy mocno padało i było bardzo ciemno. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem, prawdopodobnie około godziny 22:30 lub 23:00. Rozumiem więc, dlaczego w tym chaosie policjanci mogli nie zauważyć tego, co powinni dostrzec. Dodatkowo wszystko działo się błyskawicznie, w ciągu zaledwie kilku minut, i prawdopodobnie po prostu nie uwierzyli rannemu chłopakowi. Sprawca, osoba, która została później skazana, twierdził, że to on został zaatakowany. Rozumiem mechanizm myślenia policjantów. Zgłoszono napaść na tle rasowym, więc uznali, że muszą zabezpieczyć sytuację. Nie sądzę, aby kierowali się rasizmem. Chcieli po prostu opanować zdarzenie. Popełnili jednak kardynalny błąd, nie dopuszczając do siebie myśli, że poszkodowany został wielokrotnie ugodzony nożem. Gdyby napastnik od razu przyznał, że doszło do użycia noża, policja odebrałaby właściwy sygnał i natychmiast przebadałaby rannego. Niestety, funkcjonariusze zostali wprowadzeni w błąd przez sprawcę i zanim zorientowali się, jak poważna jest sytuacja, było już za późno. Wiadomo, że Henry Nowak wielokrotnie powtarzał policjantom, że został dźgnięty nożem. Uważam, że funkcjonariusze bezwzględnie powinni byli poświęcić mu więcej uwagi. Być może jednak zbytnio zrutynizowało ich ciągłe wysłuchiwanie pijackich wymówek podczas wieczornych interwencji.
3: I definitely think that they should have paid attention.
2: Zdecydowanie uważam, że ich obowiązkiem było natychmiastowe sprawdzenie stanu zdrowia poszkodowanego. Kto wie, być może to uratowałoby mu życie.
3: But I think this tragic incident.
2: Ta tragedia musi stać się dla policji bolesną lekcją na przyszłość, by nigdy więcej nie zignorowali podobnych sygnałów. Sytuacja, w której ranny człowiek wielokrotnie powtarza, że został ugodzony nożem, a jego słowa są lekceważone, jest po prostu niedopuszczalna i tragiczna.
1: May I ask, do you think that if the situation was reversed,
2: a jak pan sądzi, gdyby sytuacja była odwrotna i to biały mężczyzna zaatakował sikijskiego chłopca, czy społeczność sikijska zareagowałaby większym oburzeniem? Czy pana osobiście mocniej by to dotknęło?
1: Would you personally be more angered with it?
3: I think it depends on me personally think everybody's equal.
2: Moim zdaniem zależy to wyłącznie od człowieka. Osobiście uważam, że wszyscy jesteśmy równi. Mam wielu polskich przyjaciół, z którymi pracowałem, również jako ich przełożony. Wielokrotnie siadaliśmy razem, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Niektórzy z nich to moi bliscy koledzy. Jakbym się czuł w odwrotnej sytuacji? Myślę, że dokładnie tak samo. Przemoc to zawsze sprawa między konkretnymi dwiema osobami, bez względu na ich pochodzenie. Choć Henry Nowak nie należał do naszej społeczności, przez wiele tygodni po jego śmierci w naszych świątyniach modliliśmy się za jego duszę oraz za jego pogrążoną w żałobie rodzinę.
3: Sikh church, if you want to, you know, because I don't know how much people know about it, but they've been praying for his soul, for the family, and they've felt quite bad about it.
2: Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy, szczególnie kobiety, które mają niezwykle wrażliwe serca.

0: sobie kirpan, ale oprócz tego posiadał drugą broń i to właśnie tego drugiego narzędzia użył do ugodzenia Nowaka.
1: As I understand from the calls, from the pleas and from everybody, kirpan was not used.
0: Z ustaleń sądu, policji oraz wszystkich oficjalnych raportów jasno wynika, że kirpan nie był narzędziem zbrodni. Wiem, że temat ten celowo rozdmuchują środowiska skrajnie prawicowe oraz ludzie, którzy dążą do wywołania konfliktów społecznych. Skoro oficjalnie potwierdzono, że kirpan nie został użyty, dlaczego w kółko o nim słyszymy?
1: It was not used. There were some other weapons used. So this shouldn't be the issue. That's why we call it institutional racism.
0: To klasyczny przykład rasizmu instytucjonalnego. Atakuje się całą grupę wyznaniową bez żadnego racjonalnego powodu. W przypadku rasizmu instytucjonalnego bardzo trudno wskazać palcem jedną winną osobę. Za nagonką stoją politycy czy wielkie organizacje medialne. To po prostu tanie chwyty polityczne, mające na celu zbicie kapitału wyborczego. Nie obchodzi ich, jak bardzo rani to lokalne społeczności. Liczą jedynie na głosy zdobyte dzięki podsycaniu podziałów.
1: The Prime Minister has stated that that we should not be using those sort of words.
0: Myślę, że premier słusznie potępił używanie tak polaryzującego języka. Przecież nawet sami rodzice zamordowanego Henry'ego błagali ludzi o spokój i jedność, podkreślając, że ta potworna tragedia nie może doprowadzić do wojny między społecznościami, bo to nie społeczności ponoszą tutaj winę. Tragedie i przestępstwa to odosobnione przypadki, które dzieją się między konkretnymi ludźmi.
1: Incidents happen between the youngsters. Whatever happened, the only two people know.
0: Co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, wiedzą tylko dwie osoby. Jedna z nich nie żyje, a druga odsiaduje wyrok 21 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych nie dała wiary linii obrony sprawcy, dlatego został sprawiedliwie skazany.
1: And the other one, what he said, jury didn't believe him. So he got convicted.
0: Jeśli ta sytuacja ma nas czegoś nauczyć na przyszłość, to przede wszystkim konieczności lepszego monitoringu miejskiego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest pani Polką, mieszka pani w Southampton. Czy możemy prosić o taką historię, jak to się stało? Wiem, że ona zapewnie jest długa, ma wiele wątków, ale jak to się stało, że pani w Southampton wylądowała i tutaj żyje?
2: Tak, przyjechałam w 2004 roku. Wziąłam sobie przerwę na studiach roczną, po której już nie wróciłam, bo w tym czasie akurat poznałam swojego męża. No i także już tutaj zostałam. Zaczęłam pracować, no, przyszły dzieci, no i dalej tutaj siedzę.
1: Czyli mąż mieszkał tutaj w Southampton?
2: Tak, tak.
1: Mąż jest Sikhem?
2: Tak.
1: No i co pani sobie pomyślała? Poznała pani Sikha? Zakładam, że pewnie było to pierwsza pani styczność w ogóle z tą społecznością. Jakie były pani odczucia?
2: Ogólnie ja nigdy nie dzieliłam ludzi na kolory, dla mnie wszyscy są równi, więc tak, owszem, musiałam poznać religię jego i wszystko. Podobało mi się to, dlatego że ci ludzie są bardzo życzliwi, bardzo pomocni. No w ogóle, dla mnie chyba najlepsi jak tutaj, którzy mi w ogóle tak samo pomogli. Więc jak dla mnie super społeczność.
1: A społeczność pani męża późniejszego, jak na panią zareagowała? Też zakładam, że no to nie jest tak, że generalnie bardzo tutaj te społeczności się mieszają, czy się mylę?
2: W tamtym czasie tak, to było coś takiego, że o matko, ona, tak jak nasza społeczność, o matko, wzięła sobie brązowego, różne tam zdania u niego, nawet jak poszłam pierwszy raz do Gurdwary, nie odczułam niczego. Nie odczułam niczego, że jestem biała, czy że jestem katoliczką. Nie odczułam czegoś takiego.
1: Ta różnica wyznań pani nie przeszkadzała? Nie myślała pani, że to będzie takie duże wyzwanie?
2: Nie. Nie. I nigdy w naszej rodzinie nie było rozmowy, jak mamy wychować dzieci, czy w której religii mamy wychować dzieci. Nigdy nie mieliśmy. Obchodzimy święta nasze, czyli katolickie, i obchodzimy święta jego.
1: A jaka jest historia pani męża? On się tutaj kiedy przeniósł do Southampton i skąd jest?
2: Matko, w którym roku on przyjechał? Nie powiem pani, w którym roku on przyjechał. Wiem, że na pewno przede mną. Tak, przede mną na pewno. I przepraszam, jakie było drugie pytanie?
1: Skąd jest? Gdzie się urodził?
2: Z Indii, z Punjab. Punjab dokładnie.
1: Tutaj jest jego rodzina, czy on tak jak pani, nie zapytałam, ale tak zakładam, że pewnie pani rodzina jest w Polsce, jego w Indiach, a wy tutaj we dwoje.
2: Tak, moja rodzina też jest tutaj, męża, chyba tylko siostra cioteczna, ale ona przyjechała dopiero później, a on przyjechał tutaj jako student.
1: Czyli pani rodzina z Polski też tutaj jest częściowo?
2: Tak, tak, częściowo.
1: No i jak państwu się tutaj żyje? Żyje 2004 rok, no to są 22 lata, jak dobrze liczę. No i?
2: Nie, no żyje mi się bardzo dobrze. No nigdy jakoś nie odczułam, może czasem tak, faktycznie odczułam, że jednak nie jestem tutaj mile widziana, tak?
1: Ale od kogo pani tak odczuła?
2: Od rodowitych Brytyjczyków. I tylko to, a tak, żeby z innej strony, tak, fakt, straciłam dużo przyjaciół nawet w Polsce, dlatego że mam męża brązowego. Czy się tym przejęłam? Chyba nie za bardzo, bo no jednak ja z nim żyję i oprócz mnie nikt nie wie, jak się żyje. Oczywiście ludzie lubią sobie stwarzać ich scenariusze, ale chyba jakby mi nie było z tym dobrze, czy coś by było źle, no to nie bylibyśmy razem chyba 22 lata.
1: I był jakiś taki dla pani szok kulturowy, że coś było, co panią zadziwiło w pani mężu, czy nie ma takiej rzeczy i w zasadzie nie czuje pani jakoś różnicy, że jest z innej kultury?
2: Nie czuję w ogóle żadnej różnicy. W ogóle nie, i nigdy nie odczułam. Może to też dlatego, że jesteśmy tyle i nigdy nie odczułam, że nie rób tego, czy nie ubieraj się tak, czy tak. Nigdy nie odczułam. Czułam się normalnie, no, jak normal, no, z normalną osobą. Czy ja bym była z Polakiem, czy z nim, żadnej różnicy tutaj nie widzę.
1: To zapytam, jak dzieci, bo pani tak powiedziała, że nie było nigdy na ten temat rozmowy ani wątpliwości, no to jak to jest, jak państwo dzieci wychowują, jeśli mogę zapytać o to, w jakiej wierze, czy jest jakiś problem, w jakim języku się ze sobą porozumiewacie wszyscy?
2: Wszyscy porozumiewamy się w języku polskim. Tak.
1: Dzieci... Mąż się nauczył języka polskiego?
2: Tak. A dlatego, że jak byliśmy kiedyś, nie wiem, czy chyba na Wielkanoc byliśmy gdzieś zaproszeni i każdy rozmawiał po polsku. I wtedy do niego mówi, nie, muszę się nauczyć polskiego, bo mówi, ja nic nie rozumiem. I to go tak właśnie, że tego polskiego się nauczył. Dzieci mówią w trzech językach. Jak wychowujemy? Dzieci są
1: w trzech językach, czyli polski, angielski,
2: polski, angielski i bandżabi. Tak. Dzieci chodzą też do bandżabi szkoły. Samoukami chyba z mówienia. Może mają problemy z tam... Nie może. Na pewno mają problemy z czytaniem czy pisaniem, ale mówić... Mówią super moim zdaniem. Co do wychowania. Dzieci mają chrzest, dzieci mają komunię. Nigdy ich ani mąż, ani ja nie ciągnęliśmy jakoś, tylko no tak jak z naszych chyba stereotypów, że no nie, no musi mieć tą komunię, musi mieć ten chrzest, więc ja też tak, okej, zrobimy chrzest, wytłumaczyłam mu, co to jest ten chrzest i w ogóle, później powiedziałam mu o komunii, no i jedno z naszych dzieci jednak stwierdziło, że bardziej go ciągnie w sików, do sików i nie miałam z tym problemu, powiedziałam mu tylko, masz być dobrym człowiekiem. Bóg jest jeden, masz być dobrym człowiekiem i tyle mi wystarczy.
1: To nie jest łatwe. Czy wręcz przeciwnie, bo pani mówi o tym, jakby to było łatwe, to są wybory religii, ona jednak no, trochę zmienia postrzeganie rzeczywistości. Czy pani nie widzi tych różnic?
2: Wie pani co, nie widzę w ogóle tej różnicy, a na przykład tak jak dla mnie, nawet jestem dumna z tego, że moje dziecko jest tak jakby ochrzczonym sikiem, bo jest takim właśnie ochrzczonym sikiem. I on o tym zadecydował, on się tego nauczył, jego bardziej w to ciągnęło. Owszem, wie wszystko o chrześcijaństwie, o katolikach, wszystko, ale jednak no, była ta rozmowa, że mami jednak no, ciągnie mnie bardziej tam. Okej, dziecko, jedyne co mnie interesuje, masz być dobrym człowiekiem. Nieważne w co wierzysz, masz być dobrym człowiekiem i tyle.
1: To jeszcze zapytam, no bo my w zasadzie wczoraj po raz pierwszy dowiadywałyśmy się o podstawach takiego sikhizmu, czym w ogóle sikhizm jest, czy dla pani to jest już teraz wszystko, zakładam, że tak, bo 20 parę lat żyć z sikhiem, to chyba wszystkiego się pani dowiedziała, czy coś panią jeszcze dziwi, no zakładam, że pani mąż nosi turban, nie? Czyli mąż nie jest ochrzczonym sikhiem?
2: Nie.
1: A syn jest?
2: Sikie, tak.
1: O, proszę.
2: Więc to też nie jest takie, że o, chcę wyglądać jak tata czy coś. Nie. Mąż nie ma turbanu. Jest sikiem.
1: Czyli też nie ma kirpanu?
2: Nie ma.
1: A syn ma?
2: Tak.
1: I nosi na co dzień?
2: Tak.
1: No dobrze, no to teraz zapytam, jako że w zasadzie jest to sprawa, w związku z którą w ogóle znalazłyśmy się w Southampton. Jak państwo postrzegają te wydarzenia, które miały miejsce w grudniu? Czy jakoś dzieci to przeżyły? Czy państwo jakoś to przeżyli? Jaki to miało wpływ na państwa rzeczywistość? Czy to była jakaś informacja, o której w domu rozmawialiście? Czy...
2: Oczywiście, o której rozmawiamy do tej pory. Jesteśmy na bieżąco. Czy to wpłynęło na nas, jako na nas? No nie, no... Tak jak właśnie, o, tutaj ja jestem pośrodku, bo jednak, no, Henry miał jakieś tam korzenie polskie. Wikram jest sikiem, którego znam. Więc... No, owszem, nie powinno do tego dojść. Ale czy to coś zmieniło w nas, czy nie wiem, czy boimy się o coś, czy nie wydaje mi się.
1: Jak pani myśli, bo my wiemy, że pani uczestniczyła w rozprawach sądowych, słuchała ich, czego się pani dowiedziała, czy ta sytuacja jakoś inaczej się maluje w pani oczach, czy całe to zajście inaczej się maluje niż tak, jak media to na przykład przedstawiają? I dlaczego pani w ogóle była tam na tych rozprawach?
2: No może właśnie też z tego powodu, że no jednak znam kulturę jednych i drugich i chciałam to widzieć, jak to w ogóle jest przedstawione i no kurde, to jest taka trudna sprawa, no no jednak tutaj była ta obrona, o której każdy mówi, że niby nie, nie oszukujmy się, no biali są rasistami i zawsze będą, nieważne ile tutaj lat będziesz mieszkała, jeżeli jesteś brązowa, nigdy nie będziesz Brytyjczykiem, więc tutaj też musimy to podkreślić. Na pewno było to na tle rasistowskim, dlatego że znając go, wiem, że nie jest osobą agresywną.
1: Wikram.
2: Tak, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która tak samo pomogła z mojemu synowi z prześladowaniem w szkole. Poradzić sobie, poukładać to wszystko i właśnie mówiąc, że agresją niczego nie zdziała, więc wiem, że bez przyczyny tego nie zrobił. Nie powinno się tak stać. Nie powinno, bo tutaj obie rodziny przeżywają tragedię. Owszem, Henrygo większą, bo stracili swoje dziecko, tak? Ale no, alkohol też tutaj wchodzi w grę.
1: Czyli trochę inaczej się pani maluje na tej zasadzie, że coś tam zaszło między nimi, że doszło do...
2: No na 100%. Widzimy nawet nagranie, chyba które nie jest jeszcze puszczone ze Snapchata, gdzie Henry nagrywa Wikrema idąc za nim i mówiąc mu, że powiedz, że jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem. W tym momencie odwraca się Wikrem do niego i mówi, tak, jestem złym człowiekiem, i zabrał mu telefon. Gdzie jest powiedziane, nawet chyba w rozmowie z policją, że mu zabrał ten telefon, że ma go przy sobie. To nie jest, że chciał go okraść czy coś, tak jak chcieli to przedstawić, nie. Powiedziane to było, zabrałem mu telefon i mam go przy sobie.
1: No i myśli pani, że ten wyrok był słuszny? Uczestniczyła pani w tych rozprawach? Słuchała pani obu stron?
2: Nie jest słuszny.
1: Bo?
2: Bo powinno to być brane jako albo jak to, self-defense, obrona własna, albo manslaughter, o matko. No zapomniałem, jak jest po polsku manslaughter, nie wiem.
1: Nieumyślne spowodowanie
2: chyba nieumyślne,
1: śmierci.
2: No właśnie, nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: No to są takie zupełnie inne słowa niż to, czy opis sytuacji, niż taki, jaki jest w mediach.
2: O, całkowicie. Całkowicie, bo siedząc tam, a później czytając artykuły, myślałam sobie, że w ogóle siedzieliśmy na dwóch oddzielnych rozprawach.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam, znała pani, czy zna pani Wikrama, co to był za chłopak, bo 23-latek, więc chłopak chyba mogę powiedzieć.
2: Nigdy nie miałam z nim problemów, jak mówiłam, pomógł mojemu dziecku tak samo. Jest wykształcony, gdzie nigdzie nie podkreślali tego, że jest wykształconym chłopakiem. Nigdy nie miałam z nim jakiegokolwiek zajścia. Dla mnie w porządku, no.
1: No ale jednak zabił chłopaka.
2: Owszem, ale to nie zmieni niczego. No i nie możemy wszystkim, tak samo jak teraz jest atak na tych Sików, nie możemy za coś jednej osoby odpowiadać wszyscy. Jeżeli ta osoba...
1: No nie, ale Wikram odpowiedział, jest taki wyrok sądu.
2: No, odpowiedział za to.
1: Czyli dla pani to jest, no właśnie, jaka to jest sytuacja, jak to pani przeżywa?
2: Troszkę jest niesprawiedliwości tam, na pewno. Nie przedstawione było, co na przykład turban oznacza dla Sika na głowie. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, zrzucił koronę królowi z głowy. Ludzie nie wiedzą o tym, bo nie chcą się dowiedzieć, a może ich to nie interesuje tak samo, więc i jeżeli nawet ktoś mówi, dobra, bo nie ma dowodów, że Henry był, nie wiem, tam coś powiedział rasistowskiego do niego, ale zrzucił mu turban, targał go za włosy.
1: A skąd pani to wie?
2: Z sądu, z tych wszystkich rozpraw, gdzie było czytane. No widzieliśmy tam, że na tym wideo, że Wikram miał rozpuszczone te włosy. Turban ma trzy warstwy. To nie jest jedna warstwa, to są trzy warstwy, gdzie ostatnia ma bodajże chyba 7 metrów. To nie jest coś, co tak sobie ktoś rozwinie, więc musiał być uderzony, żeby mu to spadło z głowy. Po drugie, jeżeli pani widziała ten kerpan, są na nim włosy, które zostały wydarte Wikramowi.
1: Tak, chociaż tak też mówią Sikhowie, że to nie kirpan, tylko ten sztylet, który został użyty, to jest jakiś 21 centymetrowy sztylet, którego tak normalnie Sikhowie przy sobie nosić nie mogą.
2: Ekstra, to było ekstra takie. Mogą, nie muszą. Może powiedzmy tak, mogą, nie muszą.
1: To jaka była ta sytuacja opisywana przez Wikrama w sądzie w takim razie? Co tam zaszło? Czy pani jest to w stanie jakoś skrócić, co on mówił?
2: Wszystko chyba to, co właśnie pisze, no zostało no, tego z barku chyba, I think. Wikram mu się usunął, bo widział, że idzie takim ślaczkiem, że jest chyba na pewno nietrzeźwy. Zsunął mu się. Henry go uderzył z barka. I mówił, że powinieneś zostawić mi więcej miejsca. Wikram powiedział tak, powinienem, przepraszam. No i tamten zaczął mówić coś jak, co ty sobie myślisz, kim ty jesteś? Pokażę ci co, no i tam jeszcze było, Wikram do niego mówi, dobra, carry on with your day. I tamten chyba go zaczął wtedy nagrywać czy coś i pokażę ci, co chłopaki z Essex robią z takimi jak ty, coś takiego. I się zaczęło od tego wideo, że on mówił ten telefon, skasuj to, no i się właśnie zaczęła cała...
1: To jeszcze zapytam, bo kwestią, która jest podnoszona w tej sprawie, bo jedną rzeczą jest to, co tam zaszło, ale drugą to, jak policja potraktowała właśnie Henry'ego. Czy to pani jakoś ocenia, że faktycznie może być tak, czy że są takie sytuacje, mówi się to teraz two-tier policing, że ta obawa przed tym, że zostanie się uznanym na przykład przez policjanta za rasistę, jest tak mocna, że w tym przypadku doprowadziła, czy poniekąd mogła, no doprowadziła do tragedii, tak? No bo to nagranie chyba nikt nie ma wątpliwości, że to było co najmniej zaniedbanie ze strony policjantów.
2: Nagranie nie jest miłe. Nagranie nie jest miłe i myślę, że tak. Doszło tutaj do zaniedbania, owszem. Jak słyszymy, nigdzie nie jest powiedziane, że Wikram mówi, że go ugodził tym nożem, skoro Henry mówi. Powinien być dobrze sprawdzony, a nie targają chłopakiem świętej pamięci po ziemi i skuwają go jeszcze w kajdanki, tak? Nie sprawdzając go. Nikt nie wie, było przy rozmowie z policją mówione, że potrzebują medical assistant, tak? Nikt tego nie wezwał, dopóki chyba też tam na tym nagraniu już policja jak już była i wtedy z tych kamer tam było, że ambulans, żeby wezwać. To przecież dużo czasu minęło od mówienia im, żeby wezwali ambulans, a kiedy oni wezwali, ambulans był wzywany.
1: Uważa pani, że tak już niezależnie od tej sprawy, ale pani mieszkając tutaj już 20 parę lat, czy zdarza się w ostatnich czasach, no bo to jest tak podniesione, że te mniejszości w zasadzie są poniekąd uprzywilejowane, jeśli chodzi o takie sytuacje związane z interwencjami policyjnymi? Czy pani to odczuła, czy nie?
2: Nie odczułam, nigdy nie miałam takiej sytuacji w ogóle nie byłam, więc tutaj akurat nie mogę się wypowiedzieć, naprawdę. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć. Fakt, że tam były tutaj przy hotelach, gdzie są ci, co są nielegalnie tutaj, był w hotelach, były tam owszem protesty. Tak, słyszy się właśnie w mediach czy coś, że bardziej atakują właśnie brązowych czy czarnych tych ludzi, bardziej chyba brązowych, bo tak mi się wydaje, ale czy ja to odczułam? No ja akurat tego nie odczułam. Jedynie z filmików, z mediów, co słyszę.
1: Co pani sądzi o tej sytuacji w kontekście tego, jak teraz, jakie są reakcje na nią, jakie są reakcje polityków, o takich głosach podnoszonych a propos noszenia kirpanów przez Sikhów? Co pani na ten temat myśli?
2: Na pewno nigdy nie zrobił tego, że zrobił ban kirpan. Bo to jest tak, jakby nam, katolikom, zabronili nosić, nie wiem, krzyżyka czy medalika świętego na łańcuszku. Okej, mówimy o dużym, bo to akurat ten większy miał w tym tutaj całą grę, tak? Ale mały, który nosisz, on nie jest nawet ostry. On nie jest nawet ostry. Jeżeli pani będzie chciała, to zaraz pokażę.
1: Będę chciała.
2: Owszem, to pokażę.
1: To zapytam jeszcze, bo trochę w naszych oczach tak się malowało Southampton, tak trochę media malują jako miasto niebezpieczne teraz w kontekście tych wydarzeń. Czy pani odczuwa to, czy tutaj dochodzi do takich sytuacji częściej niż raz? Czy to była wyjątkowa sytuacja, czy tu faktycznie dużo jest takich sytuacji, jakichś przestępstw z użyciem noża?
2: O matko, no wiem tylko o tej teraz sytuacji, jakoś tam...
1: Czyli nie jest to chleb powszedni.
2: Nie, nie, nie.
1: Ale ponoć w ogóle w Wielkiej Brytanii dochodzi do bardzo wielu przestępstw z użyciem noża.
2: No tak. I wiedzą, że nie mogą tego robić, a dalej noszą, tak? Może jednak zakazać picia alkoholu. Bo to jest jedyny problem wszystkich chyba awantur.
1: Powiedziałaby pani, że Southampton jest bezpiecznym miastem?
2: Pani co, tak 50 na 50. W sumie no nigdy gdzieś się nie bałam. Chodzę wieczorem czy do sklepu, czy coś. No, może też zależy, w jakiej dzielnicy ktoś mieszka. No ja tutaj nie odczuwam, bo ja mówię, jest taka mieszanka tych ludzi i jakoś nie odczuwam, że jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Czy nawet idąc na centrum, ja nie odczuwam żadnego niebezpieczeństwa.
1: Na początku rozmowy wspomniała pani o Brytyjczykach i że to ze strony Brytyjczyków pani odczuwała niechęć wiele razy. Czy takie sytuacje wciąż mają miejsce, albo jak pani ocenia, no bo Southampton i niektóre tu dzielnice, to jest naprawdę tygiel kulturowy. Tu jest, no, w Portsmouth na przestrzeni 100 metrów mamy 6 nacji, spotkamy, z którymi najlepiej się pani dogaduje, integruje, z którymi nie bardzo. Czy ma pani jakąś taką ocenę mieszkańców Southampton, no bo to jest ponad 30% mieszkańców, to nie są Brytyjczycy.
2: Wie pani co, ja chyba jestem taką osobą, że ja się dogadam ze wszystkimi. Mi nikt nie przeszkadza. Nie, naprawdę, tak jak powiedziałam na początku, ja nie widzę kolorów w człowieku. Nie widzę kolorów w człowieku. Jeżeli ktoś jest szczery i lojalny w stosunku do mnie, ja to odwdzięczam tak samo. Jakoś tak, i tak jak powiedziałam o Brytyjczykach, słyszałam to, jak przyjechałam, że żebym wracała, że im kradnę pracę oczywiście, i nawet jak zaczęłam swoją pracę i rozmawiałam z koleżanką, Polką, przyszedł do nas menadżer i powiedział, że jesteśmy w Anglii i powinniśmy rozmawiać po angielsku. I taki był zakaz, że żaden Polak, czy w ogóle obcokrajowiec, nie mógł rozmawiać we własnym języku. Wszyscy musieli po angielsku.
1: Teraz już takiego zakazu nie ma.
2: Chyba nie. Tylko, że wtedy, no to też weźmy pod uwagę, że no nie wszyscy mówili po tym angielsku. Pokaż ten, że nie jest ostry. Tu masz z przodu.
1: A co, taki malutki jest?
3: Tak.
1: Mogę dotknąć?
3: Tak.
1: No nie jest ostry.
4: To jest całe zamieszanie.
2: Tak.
1: A mogę zapytać syna? Mogę cię o coś zapytać? No a ty jak całą tą sytuację oceniasz? Co mówi młodzież? Bo my rozmawiamy z dorosłymi, a młodzież jak się na to zapatruje?
3: Ja chyba nie mogę tak dużo pogadać o tym, bo tutaj jest bardzo... Tak, ludzie pomyślą, że coś ja chcę powiedzieć, bo ja jestem Sikhem, do... ludzie będą mówić, że będę na Wikrema, ale to jest szkoda, że umarł. Jest naprawdę, ale tak jak ludzie teraz robią, że musimy wszystko no okrzaniać i że no jak to? Protest.
1: Protestować.
3: A, protestować i takie, takie. Tak, no, na wszyscy, co jest to brązowe, to myślą, że to jest, no, że, jak to? Unsafe.
1: Możesz mówić też po angielsku.
2: Możesz też po angielsku. A.
3: No, do niebezpieczne.
2: Tak. Okay.
1: A czy ty się czujesz bezpiecznie w Southampton? Jak ci się tutaj mieszka?
3: Tutaj okej, okay, nie było tak źle, ale teraz o tym Henry, to jest tak, no, trochę jest tak, że ludzie tak będą teraz popatrzeć na ciebie dwa czy trzy razy, coś powiedział do ciebie. Tutaj chodziłem ostatnio i coś na rasistował kogoś, no rasistowskie coś mi powiedział, ale to ja myślę, że jest od wszystko to Henry'ego.
1: Przejmujesz się tym bardzo?
3: Nie, nie tak za bardzo. Tutaj teraz jest takie, że ludzie będą tutaj rasistował, bo ludzie teraz będą myśleć, że to nie jest nasz kraj, ale tutaj jestem urodzony. Do, tak ludzie będą myśleć.
1: A to ja mogę cię zapytać, masz bardzo rodziców z innych państw, wychowujesz się i urodziłeś się w Wielkiej Brytanii. No, jak ty się identyfikujesz? Kim ty jesteś? Jakbym cię zapytała, to co byś powiedział?
3: Ja bym powiedział, że jestem no, od Brytanii. Że tutaj urodziłem się i tutaj mieszkam, gadam po angielsku, ale jak ludzie by spytali mnie, gdzie jest to twoje rodzice, to ja by, skąd twoje rodzice, to ja by powiedział, że od Polski, od Indii, ale ja więcej do Indii, ja tutaj na religii i takie, takie.
1: Czyli jednak nie Jezus Chrystus i nie krzyżyk.
3: Nie. Uczę się trochę o papieże i takie, takie.
1: Czyli wiesz, kim był Jan Paweł II?
3: Tak, tak.
1: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Nocne powtórki w net.

Pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczę. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je

ty będziesz na rozstaju i nie zapuka nikt do drzwi.

0: Promocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
3: I boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry. Jak dobrze wstać, skoro wnet. Wita Państwa Magdalena Woźniak. A dzisiaj jestem w trasie z moimi przyjaciółmi, z księdzem Jerzym Jastrzębskim.
4: Pozdrawiam serdecznie. Wracamy z Milejczyc i jesteśmy ciekawi waszych wrażeń po wizycie w Milejczycach.
2: Nie. Najpierw będziemy opowiadać o naszych wrażeniach z Milejczyc. Za chwilę poproszę.
4: Standardowo.
2: No dobrze, to jest niestandardowo w takim razie. Zaczęłam od księdza z racji hierarchii, ale jadą ze mną dwie piękne kobiety. Jedzie ze mną Agata.
5: Agata Ślusarczyk, redaktor portalu Oboka.
2: Magdalena Wawrzyniak,
6: założycielka konta na Instagramie Niepokalane Serce Maryi, działająca też w ruchu płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi.
2: Jesteśmy w trasie, być może w tle słyszą Państwo auto. Ja nie będę się za bardzo wysilać, bo muszę się skupić na drodze, za to wysilać się będą oni. No i przez to, że dwa dni temu było święto Serca Pana Jezusa, jesteśmy w Triduum. Dzisiaj jest niedziela, 14. Takie troszkę kłamstewko, bo naprawdę dzisiaj jest zupełnie inna data. Ale tak, radio to jest magia. No to kogo mam najpierw zapytać? Panie przodem, dobrze. Magdalenko, opowiedz mi o swojej pierwszej wizycie w Milejczycach.
6: Ona
2: nawet nie mi, tylko nam.
6: Kochani słuchacze, przygoda z Milejczycami zaczęła się na Powiślu, na Tamce. Tutaj właśnie nasza cudowna prowadząca Magdalena zaprosiła mnie na przyjęcie szkaplerza, czerwonego szkaplerza Męki Pańskiej i zielonego szkaplerza Matki Bożej, właśnie u Szarytek na Tamce. I to było przepiękne przeżycie. Tam poznałam siostrę Elżbietkę, która właśnie, no też wiadomo, z racji swojego zgromadzenia jest rozmiłowana w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. No i tak się zgadałyśmy o świętych, którzy kultywują właśnie ten kult Serca Pana Jezusa, o świętej Dżemie Galgani, o świętej Małgorzacie Marii Alacoque. No i ku naszemu zaskoczeniu siostra Elżbietka zapłonęła żywym ogniem ekscytacji i nagle wyleciała z pomieszczenia i po chwili przybyła z obrazem właśnie Pana Jezusa z Milejczyc, mówiąc, że sama nie tak dawno otrzymała go właśnie od kapłana, jeszcze sama wtedy nie będąc w Milejczycach. No i właśnie przeczytała nam ariatykuł z Poratalu, bodajże PCH24, właśnie, że cuda dzieją się w tym miejscu, w Milejczycach, że ten obraz słynie łaskami od XVII wieku, od końcówki XVII wieku. I tak samo, że no właśnie już te cuda się dzieją. No my wszystkie się oczywiście zapaliłyśmy i siostra powiedziała, że oczywiście też posiada w swojej kolekcji dużo świętych obrazów, więc ten przekazuje na tak zwaną peregrynację, czyli właśnie na takie przekazywanie na tydzień danej osobie do domu, tak żeby Pan Jezus nawiedził ten dom i żeby przez modlitwę przy tym obrazie mogły wylewać się łaski właśnie na to domostwo, na tę rodzinę, na osobę, która przed tym obrazem się modli. No i oczywiście niewiele mi trzeba było. Dostałam ten obraz na tydzień do siebie do domu, ale pomyślałam, co mi tam czyjś, muszę mieć swój własny. No i tak naprawdę już następnego dnia byłam w drodze do Milejczyc przy okazji też wizytacji w pustelni mojego zaprzyjaźnionego kapłana w Poletyłach. No i właśnie pierwsze moje doświadczenie było od razu konkretne. Nawet miało znamiona pewnego mistycyzmu, które dopiero po czasie rozeznałam, bo na tamten czas może mi się to nie wydawało jakieś spektakularne, ale Pan Jezus w czasie odsłania nam więcej. No i właśnie jak się pojawiłam dosłownie na 10 minut w tych Milejczycach, bo tak jak mówię, plan docelowy był inny, to oczywiście szybka pogawędka ze wspaniałym księdzem proboszczem. Nabyłam własną kopię obrazu też dla zaprzyjaźnionych wspólnot, też dla zaprzyjaźnionych osób, dla księdza kapłana, do którego dla księdza właśnie mojego zaprzyjaźnionego, do którego jechałam z wizytacją. I właśnie dosłownie moment na rozpoczęciu mszy świętej, na uklęknięcie przed tym cudownym obrazem, no i wtedy zadziały się cuda. Nie wiem, Madziu, czy mogę opowiadać to świadectwo.
7: Właśnie, bo opowiedzmy, bo my tak tutaj zaczęliśmy, jakby wszyscy Państwo absolutnie wiedzieli, czym się je Milejczyce i co to jest za cudowne miasto. Znaczy miasto, przepraszam, nie miasto, tylko...
4: Miastem co to jest? Było.
7: A, miastem było, no tak, królewskim nawet, tak?
4: Tak.
7: Ile było karcz?
4: 27.
7: 27 karcz.
4: Przez króla Zygmuntego, inaczej, w posiadłościach, a więc w sumie pod władaniem, i w tym sensie założone przez króla Zygmunta III Wazy.
7: A, no to może profetycznie powiedziałam, może znowu będzie miastem, no bo skoro teraz jest, kościółek został podniesiony do rangi z sanktuarium, to wszystko jest możliwe.
4: Ma być sanatorium w Milejczycach.
7: No jej, no to ja już jestem w tym wieku, że na pewno będę z tego sanatorium również korzystać. Ale właśnie może powiedzmy, jak się zaczął ten kult. Nie wiem, czy ktoś z Was, ja prowadzę samochód, więc ja tutaj muszę być kierowcą, może ktoś z Was opowie o kulcie i jak to się wszystko zaczęło i o obrazie serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Ksiądz Jerzy Jastrzębski!
4: A ja myślałem, że Agata.
5: Ojej, to możemy Jezu, razem.
7: Ja nie widzę tam z
4: dobrze, w alfabecie jest najpierw A, to Agata.
7: Dobrze.
5: Dobrze, to ja mogę powiedzieć na tyle, ile wiem, a jeżdżę już do Milejczyc od, można powiedzieć, 3 lat i wsłuchuję się w tą niesamowitą historię, bo tak naprawdę ona chyba najbardziej do mnie przemówiła. To znaczy początek narodzenia się tego kultu wiąże się z działaniem Bożej opatrzności. I już samo przyjście księdza proboszcza, który tak naprawdę zarzekał się i mówił, byle nie do Milejczyc i tak naprawdę nie chciał przyjść do tego miejsca z różnych względów. Troszeczkę obawiał się klimatu tej podlaskiej wsi, która była niedaleko rażenia, że tak powiem, szeptuch. Troszeczkę nie chciał z tego względu, że zaangażowany był w prowadzenie klubu sportowego w Siemiatyczach i był bardzo oddany tej pasji, też tej ewangelizacji, pracy z młodzieżą. Nie chciał się za bardzo z tego miejsca oddalać. Natomiast przyjął z pokorą decyzję biskupa i to był taki moment, punkt zwrotny, że otworzył się tak naprawdę na wolę Bożą, czyli na wolę serca Jezusa. I to już był taki moment, kiedy... bo powiem, że ksiądz proboszcz odgrywa tutaj ważną rolę, dlatego że Pan Bóg działa przez ludzkie serca, przez naszą wolę, naszą zgodę, tak jak Maryja. Jeżeli mówimy tak na pewne wydarzenia, pewne decyzje naszych przełożonych, czy w ogóle tego, co przynosi życie, Pan Bóg wtedy może realizować swoją wolę. Więc wracając do głównego wątku, ksiądz proboszcz, który pojawił się w Milejczycach, zaczął po prostu zderzył się, że tak powiem, z rzeczywistością parafialną. To znaczy, to była bardzo mała parafia, około tam 350 osób. Na mszy świętej niedzielnej przychodziło 60 osób w pierwsze piątki miesiąca.
7: Ksiądz powiedział, że przyszło 5, tak?
5: Na pierwsze piątki przychodziło 5 osób. To było bardzo mało. I to była głównie starsza parafia, starsze osoby, więc nie był to szczyt marzeń, ale dosyć szybko okazało się, że w tej parafii zaczynają się pojawiać pierwsze znaki, pierwsze cuda. Otóż pierwsze cuda była za przyczyną Matki Bożej. Już tak skracając tą historię, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowa i proboszcz sam mówi, że mógłby napisać niejedną książkę na tej podstawie, ale przyszła do niego kobieta, matka zrozpaczona, bo syn uległ wypadkowi i prosiła o modlitwę. Ksiądz pomyślał, że skoro jest obraz Matki Bożej, jest srebrna sukienka, to pewnie za przyczyną Maryi będą wypraszane łaski. Pewnie było to miejsce...
7: Przepraszam cię, Agatko, jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, dlaczego właśnie ta srebrna sukienka nasunęła mu tą myśl, że może być to, ta modlitwa może być bardziej wstawiennicza, czy działać...
5: Dlatego, że po prostu ksiądz ją znalazł, a srebrna sukienka oznacza tyle, że to było wotum, tak? Srebrna sukienka jest wotum dziękczynnym. Jeżeli dany obraz jest obdarzany kultem, szczególną czcią, wierni zazwyczaj prezentują właśnie wotum, srebrną sukienkę. I to było takim znakiem, takim świadectwem tego, że w przeszłości ten obraz i Maryja działała tutaj w sposób szczególny. I tak rzeczywiście się stało. Po modlitwie za przyczyną Matki Bożej chłopiec wyzdrowiał. Był to cud, bo lekarze dawali mu 2% szans. Natomiast kolejne też dwa cuda bardzo podobne też wydarzyły się za przyczyną Matki Bożej. I w momencie, kiedy ksiądz proboszcz już nabierał takiego przekonania, że będzie to miejsce dedykowane Matce Bożej, że być może to się rozwinie właśnie ten kult, przychodzi taki moment, że jest możliwość w zasadzie oddania do renowacji obrazów, ołtarzy tak naprawdę, ołtarzy i obrazów. I w pierwszej kolejności myśli o tym, żeby oddać ten łaskami słonący maryjny obraz, ale jednak coś w sercu mu mówi, że wypuścić Pana Jezusa przodem. I w momencie, kiedy ten obraz Jezusa, który znajdował się w tej parafii już od bardzo długiego czasu, od kilkuset lat, wraca, to też z biegiem okoliczności tak naprawdę archiwista diecezji drohiczyńskiej, ksiądz Zenon Czumaj, odkrywa w archiwum notę, a w zasadzie różne noty, które składa jak puzzle w jedną całość, pokazujące, że ten obraz ma szczególną historię, że on był już przed zaborem rosyjskim obdarzany ogromnym kultem, nie tylko wśród katolików, ale też wśród osób prawosławnych. I daje mu to do myślenia, że skoro tak, to być może warto zacząć modlitwę, skoro ten obraz był taki cudowny. Co jeszcze świadczy właśnie o tej cudowności czy łaskawości Pana Jezusa z sercem w wizerunku dobrego pasterza? Otóż, co jest ciekawostką, Pan Jezus obraz miał dwie korony. Jedna była założona na głowę Pana Jezusa, druga na głowę owieczki, co jest takim nowym, ale też świadczy, podobnie jak ta sukienka, też korony świadczą o szacunku, o czci, o łaskach i o kulcie. Też obraz miał 9 wod, przynajmniej tyle było zanotowanych w księgach w Drohiczynie, natomiast było ich na pewno dużo więcej, bo poprzez różne perturbacje historii one zaginęły, więc były to takie wskazówki, impulsy do tego, żeby wrócić do tego kultu, żeby ten kult serca Jezusa, który na tej ziemi tak mocno wrósł w tą ziemię, przypomnieć. A tak naprawdę to wyglądało tak, że sam Pan Jezus upomniał się o swoje serce, które właśnie tutaj na ziemi podlaskiej odbierało taką wielką cześć. Warto zaznaczyć, że też działali tutaj jezuici, którzy ten kult serca Pana Jezusa bardzo, bardzo krzewili. I rozpoczęła się taka zwykła modlitwa przed obrazem, tak? Koronka do Bożego Miłosierdzia, koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też po pewnym czasie zaczęły się dziać cuda. Ksiądz proboszcz mówi, że łaski zaczęły się po prostu rozlewać, wręcz ruszyła lawina łask. Było to uzdrowienie na przykład dziecka w łonie mamy, któremu już lekarze sygnalizowali matce aborcję. No, po odprawieniu mszy świętej, którą zamówiła babcia, okazało się, że dziecko urodziło się zupełnie zdrowe. I tych łask było bardzo, bardzo, bardzo wiele. I ksiądz proboszcz miał w sercu takie przekonanie, że ten wizerunek należy oddać ludziom. To znaczy zrobić małe kopie, małe obrazki, które mogłyby wędrować w świat. Mogliby je zabierać pielgrzymi ze sobą i modlić się w swoich domach. I tak powstały małe obrazki, obrazy i ta iskra z Milejczyc zaczęła wydobywać się też głównie poprzez świadectwa ludzi, którzy coraz tłumniej tu przyjeżdżali, którzy doświadczali uzdrowień z chorób nowotworowych, uwolnień z nałogów, przemiany serca, pokoju serca, błogosławieństwa Bożego, poczęć dzieci. Ksiądz proboszcz mówi już w tym momencie o ponad 100 chrztach dzieci uproszonych właśnie przed tym wizerunkiem. Też właśnie skąd ta statystyka, bo proboszcz też pół żartem mówi, dobrze, ja się za was pomodlę pod warunkiem, że ochrzcicie swoje dziecko. No i takich świadectw właśnie już bardzo, bardzo namacalnych jest tutaj bardzo dużo. I ksiądz proboszcz mówi też, że nie ma w zasadzie osoby, która nie wyjechałaby z tego miejsca bez łaski. Czasami jest to po prostu łaska polega na tym, że człowiek też godzi się ze swoją sytuacją, z krzyżem choroby, z krzyżem choroby dziecka, czy z jakąś trudną sytuacją, ale ma to zaufanie, odnawia też miłość swojego serca w stosunku do serca Pana Jezusa. To jest takie miejsce, które odnawia ludzkie serca, miejsce, w którym, tak jak ksiądz proboszcz mówi, nasze serce możemy zestroić ze sercem Jezusa. To jest taka przestrzeń, gdzie te serca otwieramy. Ale myślę, że tutaj ksiądz Jerzy też mógłby wiele do tej historii jeszcze dopowiedzieć, bo ona jest wielowątkowa i tu jest dużo jeszcze różnych niuansów, które można i ciekawostek opowiedzieć.
7: Ja chciałam tylko zadać pytanie, księże, no jak to się stało? Jak księdza z nami, słuchacze też kojarzą na pewno księdza, bo też był gościem u mnie w audycji. U mnie, ja z kolei znam księdza z mojej parafii, zaprzyjaźniliśmy się tam, jakoś tak poczuliśmy, że nadajemy na tych samych falach, czasem tak bywa. Potem ksiądz odszedł do innej parafii, jednak ta przyjaźń przetrwała i okazało się, że jeździmy w to samo miejsce, co było dla mnie niesamowite, ponieważ Milejczycy wówczas, jeszcze 3 lata temu, wydawało mi się takim miejscem dopiero nowo odkrywanym, niszowym, no takim dostępnym tylko dla wybrańców, którzy usłyszeli gdzieś od kogoś pocztą pantoflową, a tu nagle się okazało, że ksiądz znakomicie zna to miejsce. No właśnie, jak to się zaczęło u księdza?
4: Jak powiedział ewangelista Jan, świat nie pomieściłby ksiąg, których można by napisać o wielu czynach Jezusa, także Jezusa w moim życiu. Ja jestem zakochany w sercu Jezusa od wielu lat, a szczególnie to miało miejsce kilka lat temu, kiedy będąc we Francji, najpierw długo w Paryżu, potem w Paryżu, w innych miejscach, też poczułem takie zaproszenie Pana Jezusa, żeby tam częściej chodzić na adorację, ale też szukać śladów Bożego serca. I dlatego między innymi wybrałem się na nocną adorację do Bazyliki Sacré-Cœur, czyli Serca Jezusa w Paryżu. To było niesamowite, bo część nocy byłem na modlitwie, a część szedłem do takiego pokoiku, do którego miałem dojście z bazyliki. Tam trochę się przekimałem i znowu wracałem na modlitwę. I pamiętam, że po całej takiej nocy modlitwy, trochę czuwania w kościele, trochę na łóżku, żeby się zdrzemnąć, to A rano po prostu nie mogłem wyjść z Bazyliki Sacré-Cœur. Pomyślałem, że ja muszę tu wrócić. I to było też ciekawe, że jak wyszedłem z Bazyliki, ale stałem na schodach jeszcze i patrzyłem na Paryż u moich stóp, to widziałem z jednej strony słońce, z drugiej strony burzę. Więc takie ciemne chmury i zderzenie tych dwóch zjawisk atmosferycznych spowodowało burzę nad Paryżem. Pomyślałem, że taka jakaś burza też toczy się we mnie i że to jest pewien obraz pojedynku, który dzieje się w ludzkim sercu. I rzeczywiście po tygodniu wróciłem jeszcze raz na nocną adorację do Bazyliki Sacré-Cœur, a stamtąd pojechałem do miejsca objawień Bożego Serca, czyli do Paray-le-Monial. Jeszcze wcześniej między innymi nawiedzając Wesle, gdzie jest przepiękna Bazylika Romańska, gdzie są relikwie świętej Marii Magdaleny. I będąc właśnie w Paray-le-Monial, też byłem, pamiętam, dobrze przyjęty, bo miałem ze sobą wiele różnych relikwii, więc świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, księdza Sopoćki błogosławionego, jeszcze błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, no więc też przy okazji opowiadałem we Francji o polskich świętych w różnych miejscach, też w takiej polskiej szkole w Paryżu, więc jakby spotykając się z tym kościołem francuskim, też odkrywałem wartość adoracji, odkrywałem wartość serca Jezusa i znowu podczas modlitwy w Paray-le-Monial tak poczułem, że serce Jezusa woła mnie jeszcze wyraźniej. Efekt był taki, że wracając do Polski jeszcze wstąpiłem pomodlić się w Ensi przy grobie świętego Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich, i wróciwszy do Polski napisałem kilka książek o sercu Jezusa, bo poczułem, że no właśnie, mamy, to wtedy jeszcze było rok przed rozpoczęciem jubileuszu 350 lat Bożego Serca, i pytałem się, dlaczego on się nie dzieje, dlaczego się o tym w Polsce nie mówi. No i takie poczułem wewnętrzne zaproszenie, żeby napisać jakieś książki, modlitewniki do serca Jezusa. I efekt był taki rzeczywiście, że napisałem krótką nowennę 9 cuf o miłości do Bożego Serca, inspirowaną pismami Franciszka Salezego. Także książkę Ukryta w ranie serca Jezusa o siostrze Wandzie Boniszewskiej, która miała też tą duchowość. Oraz dwie książki z siostrą Anną Marią Pudełko. To były takie modlitewne rozważania litanii, dialog serc, czyli rozważania wyzwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i sercem słuchająca, czyli rozważania wyzwań litanii do Niepokalanego Serca Maryi. No i tak poczułem, że właśnie to jest ten owoc tej pielgrzymki do Francji, że do serca Jezusa woła mnie i jakoś jestem zaproszony, by dużo głosić, pisać, tworzyć. No i też się tak stało, że zacząłem jeździć w Polsce, ale też po Europie i nie tylko w Europie, też głosić rekolekcje o sercu Jezusa. I jakieś różne rozważania w internecie. No i jakby na tym tle pewnego razu pojawiła się informacja, którą przeczytałem w internecie, o Milejczycach. I pomyślałem sobie, ojej, to jest miejsce, które chcę poznać, skoro Pan Jezus umiłował to miejsce. I wziąłem, pamiętam, taką zaprzyjaźnioną siostrę zakonną, staruszkę dosyć schorowaną. Ona mówi, wiesz, ja jestem sercanką, my czcimy bardzo serce Boże, też mamy dom w Paray-le-Monial, ale nie mogę pojechać do Paray-le-Monial, może z tobą do Milejczyc pojadą. I okej, zawiozę cię. No i pojechaliśmy razem. No i tak naprawdę moje regularne jeżdżenie do Milejczyc zaczęło się od tego momentu, bo pomodliłem się przed tym obrazem, który chwyta za serce. Dosyć szybko weszliśmy w dobry, piękny kontakt z księdzem proboszczem, który też poprosił mnie, żebym tam przyjeżdżał do niego regularnie i pomagał mu poprzez różne konferencje, poprzez różne publikacje. No, bo on jako proboszcz też był mocno skoncentrowany na rozwijaniu na całej administracji. No z czasem też pewnego razu, gdy przyjechałem, było dużo księży i był też biskup, ordynariusz Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, który zaprosił mnie do udziału w pracach Komisji Teologicznej w Milejczycach, do spraw zbadania cudów w Milejczycach. No i za tym poszły też kolejne rzeczy. Prowadzenie rekolekcji o sercu Jezusa w Milejczycach i w ogóle mówienie o Milejczycach w różnych wywiadach. Potem doszło nawet do tego, że w Paray-le-Monial mówiłem o Milejczycach. Także to poszło w drugą stronę też. Ale nie tylko we Francji, to także w innych miejscach. Na przykład ostatnio byłem w Japonii, to też opowiadałem o sercu Jezusa w Milejczycach. Więc właśnie to Pan Bóg zaskakuje mnie, jak otworzyłem się na to Boże serce, a ono mnie prowadzi w zaskakujące miejsce. No i także to nasze spotkanie, nasza pielgrzymka dzisiaj do Milejczyc jest częścią właśnie tego, że serce Jezusa zawołało mnie, ja odpowiedziałem na ten głos. No i Pan Bóg przez znaki, które się dzieją, potwierdza słuszność decyzji. A jeszcze co do samych Milejczyc, tam kilka takich rzeczy, jak powiedzielibyśmy, związanych z historią, z geografią, też jakoś ważne, żeby zrozumieć specyfikę tego miejsca. Milejczycy są na szlaku drogi pomiędzy Siemiatyczami a Białymstokiem. Są około 20 kilometrów od Siemiatycz. To oznacza, że to jest kilka czy kilkanaście kilometrów do granicy z Białorusią. To jest taki teren wiejski, otoczony lasami. W Milejczycach tak naprawdę chyba w tej chwili nie ma żadnego sklepu, który działa na stałe, tylko okresowo. Jest bardzo malutka, niepozorna, wydająca się jakby z lat 80. stacja benzynowa. Jest to dosyć rozrzucona wioska. A jednocześnie Milejczycy właśnie przez tą swoją serdeczność ludzi mieszkających, to czystą przyrodę, czyste powietrze, tą zieloną przyrodę, tą oczywiście zdrową żywność, charyzmatycznego, ciepłego księdza proboszcza, one bardzo też przyciągają, jakby tworzą pewien taki klimat do tego, żeby wejść do kościoła i zanurzyć się w duchowość z serca Jezusa. Do tego dochodzą jakieś też ważne elementy historyczne. Skoro Milejczyce leżą na granicy Polski i Białorusi niejako, to też noszą na sobie ślad bolesnej historii tych ziem. Warto przypomnieć, że tak jak już było na początku, pani Magdalena powiedziała, no kiedyś było na 27 Karczm, to było miasto królewskie. Jednak po tym, jak zaangażowało się w pomoc powstańcom, miasto zostało zniszczone w dużym stopniu, traciło na wartości. Katolikom odebrano świątynię, którą częściowo zniszczono. Świątynia ta przez 37 lat była cerkwią, a potem jak prawosławni próbowali w jakiś sposób zablokować czy wyciszyć kult Bożego Serca, na przykład przysłaniając serce Jezusa na wizerunku, za co ten człowiek, który to uczynił, został ukarany ślepotą, to zaczęła panować taka aura, to jest takie dziwne miejsce, ten budynek, ta świątynia. To może już tam nawet niech cerkwi nie będzie, ale też nie będzie kościoła katolickiego.
7: Ale może, dlaczego prawosławni chcieli zasłonić to?
4: Tak, zaraz dokończę. I co chcę powiedzieć, że potem, po tych 37 latach bycia cerkwią, 20 lat to był magazyn. Jakimś tam magazyn żywności, mąki czy czegoś. No, czyli mówiąc krótko, mówimy o tym, że przez 60 lat nie odbywał tam się kult prowadzony przez kapłanów kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego prawosławni tak reagowali? No po pierwsze, na tych terenach jest dużo prawosławnych, a w przypadku Milejczyc to nawet większość prawosławnych jest dzisiaj. Bo jeżeli Milejczycy liczą około 1200 osób, to 350 to są katolicy, a reszta to są prawosławni. A jeśli się cofniemy na przykład do czasów zaborów, po powstaniu listopadowym czy styczniowym, czasów, kiedy to był teren diecezji pińskiej, a pińskie, jak wiemy, obecnie jest na terenie Białorusi, to widzimy, że Milejczyce były w promieniowaniu oddziaływania bardziej wschodu niż zachodu, bardziej cara, aniżeli tych polskich przedstawicieli władzy, która oczywiście wtedy nie istniała, władza państwowa, no ale powiedzmy jakichś namiestników cara polskojęzycznych albo Polaków, którzy byli ulegli carowi. I w duchowości kościoła prawosławnego nie ma czegoś takiego jak nabożeństwo do serca Jezusa. A jednocześnie prawosławni bardzo czczą Chrystusa dobrego pasterza, więc skoro widzieli na tym wizerunku Chrystusa niosącego owieczkę, czyli dobrego pasterza, a jednocześnie widzieli to Boże serce, ale jakby, czyli jakby nie prawosławne, tylko katolickie, to chcieli tą pierś Pana Jezusa przysłonić kawałkiem lipowego drewna ozłoconego, po to, żeby zasłonić to serce, żeby ten obraz był jakby ikoną Jezusa dobrego pasterza. No i właśnie, bo to oczywiście po to, żeby wyciszyć kult katolicki, kościoła katolickiego, żeby zmniejszyć też wpływ Polaków na tych ziemiach. I właśnie w tym kontekście ten sprawca, który starszy cerkwi, on się chyba tak nazywał, który starostwa cerkiewny właśnie, który przysłonił to serce, on został ukarany ślepotą i to spowodowało taki strach, że prawosławni właśnie zdecydowali się nawet na zamknięcie tego miejsca, nie używania tego na cerkwie, a jednocześnie niedopuszczenie, by używali tego katolicy i dlatego 20 lat ten budynek był po prostu magazynem żywności. I to, co się stało, to przebudzenie kultu serca Jezusa, które następuje od kilku lat, które zostało zapoczątkowane od odnowienia obrazu serca Jezusa, no jest takim wyraźnym znakiem tego, że Bóg umiłował Milejczyce, że, jak mówi pani Agata, że Milejczyce są tą iskrą, która wychodzi na świat. I w pewnym sensie Milejczyce zaczynają być jakby centrum kultu serca Jezusa w tym rejonie Polski, a może nawet w Polsce. Nawet tak, miałem taki obraz, może trochę fantazja mnie ponosi, ale spróbujcie państwo na mapie Google ją trochę na Europy pomniejszyć ją i wtedy zobaczycie, że Polska jest jakby w centrum Europy, tak można powiedzieć, ale z lewej strony Polski, czyli jak jest właśnie ściana wschodnia, na której są Milejczyce. I tak jak serce w organizmie człowieka jest w centrum, ale jakby lekko po lewej stronie, tak samo Milejczyce na mapie są w centrum, ale jakby po lewej stronie. Więc mówiąc tak metaforycznie, Milejczyce, nawet mapa mówi nam o tym, że Milejczyce nam mówią o sercu Jezusa.
2: No to zróbmy sobie teraz chwilkę przerwy i proszę zapowiedzieć utwór. To ten, który przed chwilą wybrałam, to mi się tak podobał. Ksiądz przed chwilą go puszczał tutaj u nas w samochodzie, więc proszę, żeby ksiądz go zapowiedział.
4: Pozostając w temacie, Sacred Heart, Ola Jejo, skandynawski kompozytor. Warto go słuchać. Sacred Heart, czyli Najświętsze Serce.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet właśnie ruszyliśmy ze stacji benzynowej. Dziewczyny, zaopatrzyliśmy się w kawki. Ruszamy w dalszą podróż z Milejczyc właśnie do Warszawy. I teraz chciałabym zapytać już o duchowy aspekt i wzrost duchowy, bo serce Pana Jezusa zawsze prowadzi nas w stronę Słońca i tego, co najpiękniejsze. Madziu, czym jest serce Pana Jezusa dla Ciebie?
1: No, ciężkie pytanie. Pierwsze, co się ciśnie na usta, to odpowiedź może taka górnolotna, że jest wszystkim, ale to gdzieś życie pokazuje w miarę upływającego czasu, że wszystko to, co ludzkie, czasem się kończy. Relacje czasem się kończą, czasem życie się kończy, ktoś odchodzi z naszego życia, odchodzi już do Pana, że to wszystko jest ulotne i tak naprawdę ten taki najbliższy przyjaciel naszego serca, to się okazuje często, że to jest właśnie Pan Jezus, nie kto inny. Ludzie przychodzą, odchodzą, a są takie chwile, kiedy zostajemy całkowicie sami. Też możemy odczuć jakąś taką pustkę wewnętrzną, pomimo tego, że żyjemy w świecie przepełnionym konsumpcją. Widzimy, że w miarę jedzenia ten apetyt wcale nie jest mniejszy, tylko jak taka czarna dziura, chcemy pochłaniać jeszcze więcej. A to wszystko nam mówi o tym, że co do zasady, to serce nie jest wypełnione, ponieważ jedyną osobą, która może to serce wypełnić, jest właśnie Bóg. I życie oczywiście przeczołga nas na różne sposoby, aż do momentu, kiedy właśnie dojdziemy do tego typu refleksji. I jak przyjdzie, to można powiedzieć, że wtedy naprawdę można poczuć taką duchową pełnię z poziomu tego serca. Wtedy poznajemy, że Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem na dobre i na złe. Ja właśnie takich sytuacji wiele miałam w życiu i właśnie tutaj tylko Pan Jezus okazywał się przyjacielem przez duże P. Także mam taką dużą ufność do Niego. Też oczywiście On mnie ćwiczy, bo to nie jest łatwa droga z Panem Jezusem, ale to serce w miarę poznawania no staje się dla nas wszystkim. A jeszcze jak widzimy, że to serce chce się wylepszyć,

W moim przypadku, tak jak Pan Jezus mnie prowadzi od jakiegoś czasu, widzę właśnie, że na pewno dużo ma tych pragnień swojego serca, ale być może tym jednym największym jest pragnienie dusz. I w moim życiowym doświadczeniu widzę to namacalnie, że Pan Jezus o te dusze się upomina i wykorzystuje nasze serca, nasze ręce, nasze słowa wypowiadane do drugiego człowieka, żeby przychodzić właśnie, objawiać swoją obecność. I właśnie kiedy uklęknęłam przed tym cudownym obrazem, nagle zobaczyłam twarz kapłana. Zaprzyjaźnionego, który wcześniej posługiwał w jednej z moich wspólnot. No ten kapłan na jakiś czas został odsunięty przez biskupa z działania właśnie u nas. No i właśnie tak zachodziliśmy wspólnotowo, no co tam mogło się wydarzyć, że nie mamy właśnie z nim styczności. No i po czasie dowiedziałam się właśnie, że tam są walki duchowe, wiadomo, każdy tutaj jest na to narażony, księża w większym jeszcze stopniu od nas. No i wspólnotowo podjęliśmy za tego kapłana Margaretkę. No i poza tą taką codzienną modlitwą, pamięcią o jego osobie, tak naprawdę przez dłuższy czas w ogóle nie miałam z nim styczności, a właśnie patrząc przez chwilę dosłownie, bo tak jak już wspomniałam, ja zaraz miałam jechać już do pustelni, do Poletył, więc ten mój czas przed Jezusem był naprawdę chwilką, a Pan Jezus pokazał mi twarz tego kapłana. I co dziwne, właśnie usłyszałam takie słowa, jakby wydobywające się z mojego serca, ale też tak jakby z głębi tego obrazu, wsadź go do mojego serca. I tak naprawdę na tamten moment nawet nie wydało mi się to dziwne, bo może to brzmi tak mistycznie, ale na tamten czas tak ziemsko patrzyłam na całe to zdarzenie. No ale wszystko się zmieniło w momencie, kiedy dojechałam do tych Poletył, ponieważ pierwszym kapłanem, którego ujrzałam, był właśnie ten kapłan, którego przed chwilą Pan Jezus pokazał mi właśnie, kiedy modliłam się przed jego obrazem. No i powiem, że strzała taka szoku mnie przeszyła konkretna, a się dowiedziałam, że to miejsce, te Poletyły też są właśnie taką przestrzenią, gdzie księża, którzy rozeznają swoje dalsze bycie w kapłaństwie czy odejście z kapłaństwa, no właśnie mają taki ostatni czas na to, żeby podjąć decyzję. I widzicie Państwo, to nie był przypadek, że pojawiam się tam, ja jechałam tam w ogóle w innym celu, nie wiedziałam, że ten kapłan tam może być, a właśnie będąc w Milejczycach zdążyłam pobrać obrazki, ale też kopię obrazu omodlone właśnie dla księdza posługującego w Poletyłach. No i właśnie byłam niepocieszona, że nie wiedziałam, że ten kapłan, którego Pan Jezus mi pokazał, też tam będzie i czułam duży zawód, że nie mam dla niego Pana Jezusa. Ale też oczywiście pełna już zachwytów po tym wszystkim, czego doświadczyłam w tę krótką chwilę, będąc w Milejczycach, z podekscytowaniem, brzydko mówiąc, wymachiwałam kopią obrazu Jezusa z Milejczyc, opowiadałam o tych cudach i o tym wszystkim, o czym ksiądz proboszcz właśnie w Milejczycach tak żywo opowiada. I ten ksiądz, tutaj wcześniej wspomniany, tak z daleka wszystkiemu się przysłuchiwał i przez wiele godzin w ogóle nie wchodziliśmy ze sobą w interakcję, a właśnie w momencie, kiedy już miałam de facto opuszczać tę pustelnię, ten kapłan sam zainicjował kontakt, podszedł do mnie i zapytał mnie, co za obraz przywiozłam, bo odkąd tylko weszłam do tej pustelni, on od tego Pana Jezusa nie może oderwać wzroku. Oczywiście wszystko jeszcze raz wytłumaczyłam temu kapłanowi i sobie przypomniałam, że w samochodzie mam jeszcze takie papierowe
wydrukowane obrazki przedstawiające właśnie ten cudowny obraz.

0: wzięłam tego kapłana ze sobą do auta. No i właśnie wręczyłam taki obrazek z tyłu z modlitwą właśnie do serca Pana Jezusa i powiedziałam, że on nie może opuścić Podlasia, jeżeli właśnie nie zawita tam u Pana Jezusa w Milejczycach. I tak naprawdę nasze drogi się rozeszły. Ja dopiero po czasie dowiedziałam się, że ten kapłan nie odszedł z kapłaństwa, że zmienił swój pobyt, miejsce pobytu i dalej trafa w tym pięknym powołaniu. I powiem szczerze, że oczywiście to było dla mnie już mocne świadectwo, ale dopiero tak naprawdę ostatnio, w ostatnim miesiącu, za sprawą właśnie tutaj Agaty i jej artykułu na portalu Opoka, Pan Jezus mi uzmysłowił, dlaczego w ogóle on mi pokazał tego kapłana te 3 lata temu. Właśnie skąd się wzięło to doświadczenie. Teraz mogę połączyć te kropki. Agata napisała, że komisja rozeznająca właśnie sprawę tutaj Milejczyc, tych cudów, które mają miejsce, no doszła do tego, że to miejsce jest być może właśnie z zamysłu Bożego miejscem, gdzie kapłani będą mogli odnawiać swoje życie duchowe, gdzie będą mogli sami przylgnąć mocniej do serca Pana Jezusa, umocnić swoją wiarę, tak by później właśnie te owieczki nas przybliżać do tego serca. I właśnie jak przeczytałam artykuł Agaty, to byłam po kolejnej mojej wizycie w Milejczycach, gdzie tym razem jechałam ze znajomą i jej kuzynem klerykiem, gdzie też mieliśmy piękny czas w Milejczycach. I właśnie zobaczyłam taki klucz, że udało mi się przez te lata tylu kapłanów albo bezpośrednio zawieść do Milejczyc, albo poprzez rozmowę, opowiadanie świadectwa o tym miejscu, sprowokować do tego, żeby oni sami zapragnęli przyjechać tutaj. Że faktycznie jest to jakiś Boży zamysł na to, oczywiście, żeby szukać każdej owieczki, czyli każdego z nas, ale też, żeby właśnie na nowo wylać łaski z tego serca na kapłanów, by ich umocnić, odnowić ich życie kapłańskie, tak by właśnie oni mogli nas jeszcze mocniej pociągać do tego serca.
1: Agatko, to samo pytanie kieruję do ciebie.
2: To ja powiem tak, jeżeli mówimy o sercu Pana Jezusa, które tak szczególnie objawia się w Milejczycach, ono ma w sobie jakąś taką otwartość. To jest takie miejsce dla mnie, gdzie ja bardzo szybko otworzyłam swoje serce na serce Pana Jezusa. Tam jest jakaś taka przestrzeń, ta przestrzeń ciszy, przestrzeń drewnianego kościółka, który co prawda nawiedza już coraz więcej pielgrzymów, ale kiedy przyjedziemy tam w tygodniu, to naprawdę zdarzało się, że kościół jest całkowicie pusty i można z tym sercem Jezusa, które jest bardzo wymowne w swojej symbolice, cały obraz jest bardzo mocno przemawiający swoją prostotą. To jest Pan Jezus, który ma na piersi otwarte serce, gorące serce z płomieniami swojej miłości, przebite koroną cierniową, ma szaty królewskie i ma na ramionach swoją owieczkę zaginioną, którą odnalazł, która jest szczęśliwa, która jest wpatrzona w Pana Jezusa, która ma uszy też skierowane, wsłuchane.
3: Połączenie GPS zostało zerwane.
1: To za to, że jedziemy naprawdę samochodem.
2: Tak, ale no właśnie. To
1: ale mocność z sercem Pana Jezusa nie
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I właśnie ta owieczka ma tą łączność z sercem Pana Jezusa. Jest też, jej wzrok jest skierowany na oblicze Pana Jezusa, a Pan Jezus jest wsłuchany w jej serce, jest przytulony do jej serca. I ta cała wymowa, po prostu ona jakoś tak działa na wyobraźnię, jest tak czytelna, tak prosta, że Naprawdę, można w tej ciszy się zasłuchać i jakoś tak to serce się człowieka, można powiedzieć, samo otwiera i zaczyna się właśnie człowiek wsłuchiwać też w serce Boże. I jakoś to miejsce właśnie, to już chyba z kilkanaście razy, być może już nawet kilkadziesiąt, jeździłam do Milejczyc. W zasadzie mam takie wrażenie, że co miesiąc, raz w miesiącu na pewno jestem w Milejczycach. I to zazwyczaj nie na jeden dzień, ale na kilka dni. I ta moja relacja z sercem Jezusa, ona się cały czas pogłębia. Ja tęsknię do Milejczyc, chociaż już wyjeżdżam, ale wiem, że wrócę i tęsknię do tej przestrzeni, gdzie mogę tak spokojnie pobyć z Panem Jezusem, bez pośpiechu, w otoczeniu pięknej podlaskiej przyrody, gdzie czas zwalnia, gdzie też ludzie okazują serce, chociażby właśnie ksiądz proboszcz, który tak bardzo hojnie wita pielgrzymów, który nie szczędzi swojego serca, żeby opowiadać o sercu Jezusa, nie szczędzi też właśnie swojego czasu, żeby przyjmować intencje. Nieraz po niedzielnej mszy świętej to kilka godzin siedzi właśnie na plebanii, rozmawia z pielgrzymami, przyjmuje intencje, wsłuchuje się właśnie w to, co jest w ludzkich sercach, też stara się zawsze jakoś pomóc duchowo, rozeznać to, z czym przyjeżdżają osoby. I też sam często dzieli się swoim doświadczeniem swojej przemiany serca. Tak jak mówiłam, począwszy od tego, że zgodził się podjąć posługę w tym miejscu, to jego serce zaczęło się coraz bardziej też otwierać i dzieli się takim swoim kapłańskim życiem, które tak jak każdego z nas też jest naznaczone tym, że nam się nie chce, to, że czasami robimy coś po swojemu, to, że jesteśmy jakoś tam uparci na swoje, ale on pokazuje, że to jego serce się zmienia, to on stara się właśnie wsłuchiwać i nawet jak czasem nie chce mu się, to też odpowiada na tą prośbę Pana Jezusa, który mu szepcze do serca, że pomóc się za daną osobę, teraz się pomóc. On czasami opowiada o takich negocjacjach z Panem Jezusem, mówi, nie chce mi się, ale dobrze, pójdę, pomodlę się. I często właśnie z takiego posłuszeństwa i przekraczania siebie wypływa potem łaska. I ksiądz proboszcz często mówi o tym, że właśnie po tej modlitwie, czy przed obrazem, czy też właśnie po sprawowaniu Najświętszej Mszy Świętej Eucharystii, właśnie ktoś otrzymuje łaskę. I to wszystko, można powiedzieć, że to moje serce, ono się przemienia właśnie poprzez różne doświadczenia, które są w Milejczycach. Przez tą ciszę, przez wymowę obrazu, przez księdza proboszcza, też jego konferencje, homilie, to zawsze wracam z jakąś taką inspiracją, z jakąś myślą. Też podoba mi się bardzo ta prostota w Milejczycach i też prostota księdza proboszcza, który ma takie proste, ufne serce, które też często opowiada, jak prosi Pana Jezusa o różne rzeczy, ponieważ sam jest na tej parafii, przyjeżdża coraz więcej pielgrzymów. Ta parafia wymaga też rozwoju w tym momencie, chociażby infrastruktury. I takie drobne rzeczy. Mówi, że Panie Jezu, potrzeba kostki brukowej, zrób coś, jeżeli chcesz, żeby to miejsce żyło, wyglądało, żeby ludzie mieli jakoś tak tutaj godne warunki, to zrób coś. I faktycznie pojawiają się ludzie, którzy po prostu pomagają, którzy wspierają księdza proboszcza i to naprawdę jakoś tak mnie inspiruje, pokazuje, że ta relacja z sercem Jezusa jest taka bardzo prosta, taka ufna i naprawdę trzeba mieć takie serce dziecka, żeby po prostu to ta współpraca przynosiła owoc, żeby ta łaska też właśnie przez serce moje też się dalej rozlewała, żeby moje życie było owocne, żebym ja też wnosiła to światło, tą miłość do życia innych ludzi. I wiem, że to jest jakaś taka droga, że to się nie dzieje za jednym przyjazdem, tylko przynajmniej w moim przypadku jest to pewien taki proces, można powiedzieć, formacji czy takiego doświadczenia serca, które się otwiera.
1: Księże.
4: Właśnie wracając z Milejczyc, przed chwilą przejechaliśmy przez Zuzelę, a skoro Zuzela to miejsce urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to on jest autorem tych słów, czas to miłość. Więc jeżeli mówimy o sercu Jezusa, to tak naprawdę mówimy o miłości. Jeżeli kogoś kochasz, to masz dla niego czas. To chcesz z nim tracić czas i wiesz, że to nie jest czas stracony, ale pomnożony. Kardynał Wyszyński jest też autorem słów: tylko to, co zostało przez nas przemyślane na modlitwie, można bezpiecznie dać innym. Więc serce Jezusa jest dla mnie miłością, jest dla mnie szkołą miłości, szkołą łagodności, pokory. Właśnie kiedy mam czas, żeby być przy Jezusie, żeby z Nim wszystko przegadać, to potem, kiedy idę, by spotkać się z ludźmi, idę do pracy, to ta bliskość z sercem Jezusa zmienia mnie, otwiera mnie bardziej, czyni bardziej wrażliwym, zasłuchanym, mam nadzieję pokornym i łagodnym. Więc serce Jezusa jest dla mnie najpierw zaproszeniem do bliskości, do przyjaźni, do przyjmowania też swoich kruchości, słabości, do podnoszenia się z upadków, a z drugiej strony serce jest dla mnie Jezusa jest zaproszeniem do okazywania miłości. Pamiętamy, że duchowość serca Jezusa, że te objawienia we Francji w XVII wieku, one pojawiły się w Paroli Monial w takim kontekście, że postrzegano wiarę jako taką wielką surowość, pewien rygoryzm zasad, jakby z takim trudnym przyjmowaniem tego, że Bóg naprawdę może człowieka zbawić. To było też wskutek dyskusji z protestantami po reformacji. Ale problem z surowym Bogiem albo z tym, że wiara redukuje się do zasad, mamy także dzisiaj. I dlatego uważam, że wejście na drogę bliskości z sercem Jezusa może być dla nas szansą, żeby nie redukować bycia chrześcijaninem tylko do prawa kościelnego, do tego, co mi wolno, nie wolno, do jakiejś doktryny, czy do księdza proboszcza, czy innego księdza, z którym mamy do czynienia, od którego musimy załatwić jakieś zaświadczenie i w ogóle nie wiemy, o co mu chodzi, pod co on się nas czepia, skoro nam nie daje zaświadczenia, które jest nam bardzo potrzebne i tak dalej. A tutaj Jezus w Milejczycach mówi, halo, ja się pytam ciebie o miłość, czy ty masz dla mnie czas? Czy ty chcesz tą miłość praktykować? Bo jeżeli chcesz tą miłością żyć, to przyjmiesz zasady, które są w ramach Kościoła katolickiego, jego prawo, doktrynę, to, że jesteśmy wspólnotą niedoskonałą, ale jesteśmy. Więc dla mnie bliskość sercem Jezusa jest na tym poziomie wewnętrznym, tego ciągłego dialogu, troski, bliskości z Jezusem, a z drugiej strony jest na tym poziomie zewnętrznym, obiektywnym, bo dobrze przeżyta modlitwa, ona tym się cechuje, że ja naprawdę staram się być bardziej łagodny, pracowity, że ja przystępuję do wypełnienia moich obowiązków i nie obarczam nimi innych, tylko robię to, co do mnie należy. I to jest przeogromne bogactwo. Też serce Jezusa przypomina dla mnie to, że Jezus prawdziwy i żywy żyje w Eucharystii. Miałem to szczęście, że właśnie niecały miesiąc temu byłem w Japonii na pielgrzymce i będąc w Akicie właśnie też na nowo odkryłem sens modlitwy, którą prosiła Maryja w Akicie, siostrę Agnieszkę Sakagawę, wizjonerkę. Ta modlitwa się zaczyna od słów: Najświętsze serce Jezusa prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie. Ja tak pytałem, o co chodzi z tą modlitwą, z tym Najświętszym Sercem? Ano właśnie o to chodzi, że prawdziwe serce, żywe serce Jezusa żyje w Eucharystii. Wobec tego Eucharystia nie jest tylko przykazaniem, które trzeba spełnić raz w niedzielę, tylko idę na spotkanie z Jezusem, który żyje w Eucharystii, w adoracji, idę na to spotkanie, bo tęsknię za Nim, bo chcę spotkać żywego Jezusa, który jest moją miłością, moim przyjacielem, a nie tylko jakąś regułą, a nie tylko jakimś prawem. I w tym sensie myślę, że pielęgnowanie bliskości serca Jezusa pomaga nam wchodzić w taką przyjaźń, budować taką intymność z Jezusem. Kiedy patrzymy jeszcze na serce Jezusa, także na ten obraz w Milejczycach, to jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch elementach. Że po pierwsze jest to serce zranione. Więc kiedy ja może kogoś ranię przez moje niewłaściwe zachowanie, albo kiedy ja jestem zraniony grzechem, zgorszeniem, czy w jakiś inny sposób, to Jezus nie, to Jezus chce leczyć moje rany. Jak mówi Słowo Boże, w Jego ranach jest nasze zdrowie. I to jest to, co przed chwilą mówiła pani Agata, że nie wystarczy raz przyjechać, nie wystarczy się raz pomodlić, ale warto cyklicznie powtarzać, bo to jest uzdrowienie z pewnym procesem. Zawsze uwielbiam przywoływać zdanie księdza Krzysztofa Grzywocza, że Bóg jest miłośnikiem procesu, bo po prostu powoli uczymy się kochać. Że miłość, z miłością nie jest tak, że po prostu, że to jest jakaś pigułka, którą raz weźmiesz i koniec. Nie. Miłość domaga się wytrwałości, regularności, ciągłego powstawania w upadku, ciągłej troski, ciągłej empatii, ciągłego zasłuchania, bo w ten sposób czynimy nasze serce bardziej wrażliwym. Prawda? Ale także większej wrażliwości na tych cierpiących, na ubogich, na zabłąkanych. A jednocześnie obraz w Milejczycach przypomina mi, że serce Jezusa to jest też gotowość przyjmowania innych ludzi i niesienia ich. Bo w pieśni, którą napisaliśmy z Piotrem Pałką z okazji ustanowienia sanktuarium serca Jezusa w Milejczycach, w tej pieśni, właśnie w piątej zwrotce o tym napisałem w tekście, że Jezu, weź mnie na swe ramiona jak swoją owieczkę. Kiedy upadnę, kiedy zacznę konać, weź mnie, o Jezu, swoje ramiona. Ta pieśń, mam nadzieję, będzie już w czerwcu coraz bardziej rozchodzić się po różnych mediach, także na falach Radia Wnet. Ale właśnie zachęcam też do tego, by każdy z nas, patrząc na ten obraz w Milejczycach czy inny, też zawierzał siebie Jezusowi, to znaczy mówił: Jezu, ja nie daję rady, ale kiedy klękam przed Tobą, kiedy przychodzę do Ciebie, to wiem, że z Tobą mogę dać rady, dźwigać różne problemy, że Ty możesz pomóc mi, Ty uczynić to z miłością, że Ty mi przyprowadzisz różnych konkretnych ludzi, którzy będą dla mnie znakiem Twojej miłości. I właśnie te wszystkie opowieści księdza Jarosława Rosłona, proboszcza z Milejczyc, to one tak naprawdę są opowieścią jedną, o tym, że Jezus mówi: przyjdź do mnie, ja Ciebie poniosę, ja Ci pomogę, ale daj mi swój czas, bo skoro mnie kochasz, to znajdziesz czas, bo czas to miłość.
1: Drodzy Państwo, jedziemy w takim razie na Podlasie i kładziemy swoje serce, swoje oczy, swoją duszę i swoją miłość przy sercu Pana Jezusa, jak święty Jan Apostoł, i słuchamy bicia serca Pana Jezusa, który nieustannie powtarza: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gośćmi była Magdalena Wawrzyniak, Agata
5: Ślusarczyk
1: oraz ksiądz Jerzy Jastrzębski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
4: Chwała Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
1: No właśnie!
6: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
7: I boską moc w sercu mieć.
6: Zaprasza Magdalena Woźniak.
8: Reklama.
6: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
9: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET. Think Tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET. Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
10: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
11: Karol Maurycy de Talleyrand.
10: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
12: Po reklamie. www.wnet.fm.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 87 i 8
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie przy krakowskim przedmieściu w naszym głównym studiu Radia Wnet znajduje się Fryderyk Litwin, który naszą audycję realizuje. A co to za audycja? Oczywiście, jak co tydzień, Studio Londyn startuje o 9 rano, a rozpoczynaliśmy od słowotoku, od słów i jeszcze więcej słów. Words i grupa Ethan z płyty Anglii, Ugly Monster. No, ja czekam już na kolejny krążek zespołu. Niedawno rozmawiałem z założycielem i liderem grupy Ethan, Andrzejem Czapleskim, który obiecuje wam koncerty zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, ale właśnie również kolejne nagrania. Jak najbardziej polecam słuchać tej kapeli, ponieważ często pojawia się na naszej antenie, ale nie tylko dlatego ich polecam, lecz przede wszystkim dlatego, że to naprawdę dobry kawał technicznej muzy i kapela już całkiem nieźle przebija się zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Więc Izie w końcu daje dojść do słowa, bo mi macha cały czas, że coś chce powiedzieć.
3: Tak, tak. Chciałam przede wszystkim się przywitać. Przywitać się ze wszystkimi, którzy słuchają nas z Wielkiej Brytanii, z Polski, z całego świata. 8:14 u nas na zegarach brytyjskich, zegarach 9:14 na zegarach polskich. Z tej strony czerwony dywan na czas wiosenno-letni zamieniony na błękitny hamak w naszym ogrodzie. Na błękitny hamak, do błękitnego hamaka serdecznie zapraszamy. O tym jeszcze będziemy mówili. Z tej strony Iza Smolarek
2: oraz Aleksy Sławiński
3: oraz Koty 3. Koty 3, które czekają na wizytę naszych przyjaciół. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele, którzy podróżowali ze Szkocji po spokojnej nocy w naszym spokojnym, sennym miasteczku, wybiorą się do nas na czerwony dywan, na błękitny hamak i będziemy mogli z nimi porozmawiać. Będziemy rozmawiali również z Andrzejem Karasiem, redaktorem Andrzejem Karasiem z Radia Wnet, który właśnie powrócił do Warszawy, spokojnie, szczęśliwie powrócił do Warszawy z wielkiej wyprawy do Wielkiej Brytanii, oraz porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Magierem, pediatrą, który wytłumaczy nam troszeczkę od medycznej strony, jak wyglądała sprawa z Henrym Nowakiem. Henry Nowak, przypomnijmy, 18-letni student ugodzony w grudniu ubiegłego roku przez Sika. Sika, który zadzwonił na policję, właściwie jego brat zadzwonił na policję i powiedział, że Sik został zaatakowany przez Polaka na tle rasistowskim. Będziemy o tym rozmawiali dzisiaj z doktorem Krzysztofem Magierem. Bądźcie z nami. Poza tym mnóstwo muzyki i sporo wiadomości z wysp.
2: No niewątpliwie, a skoro już mówimy o muzyce, zostawiam was w czułych rękach kwintetu znanego jako AC/DC. Moi drodzy, chyba znacie tę nazwę. No jednak stoją na scenie od początku lat 70., więc chyba coś wam się o uszy poobijało. Got some rock and roll thunder, moi drodzy.

0: www.net.fm.
1: No to nam zagrzmiało za sprawą grupy AC/DC Rock and Roll Thunder z przed 12-13 lat Rock and Roll Thunder, a my tymczasem również mamy inne grzmoty, albowiem deszczowo było przez miniony tydzień i właśnie w tym takim raczej deszczowym tygodniu Wielka Brytania witała naszego dzisiejszego gościa.
2: Tak, my też witamy naszego dzisiejszego gościa w studiu Londyn na czerwonym dywanie albo w błękitnym hamaku. Pojawia się redaktor Andrzej Karaś, który właśnie wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Izo, dzień dobry Aleksie. Wróciłem w czwartek wieczorem do Warszawy i pogoda została mnie w zasadzie brytyjska. Co prawda już nie padało, ale było mokro na ulicach i jest chłodno. Też wczoraj popadywało. Natomiast co do Anglii, co do pobytu w Leeds, który już zapowiadałem tydzień temu u jego wrót, to ta pogoda no, mogła być gorsza, natomiast bardzo dużo wiało i to ja byłem na to przygotowany mentalnie. To nie jest rzecz, która mnie zaskoczyła ani jakkolwiek zepsuła mój pobyt, natomiast to było wymagające. Czasami nie było łatwo się poruszać, no i też miałem pewne obawy, czy nie złapię mnie jakieś przeziębienie ani czy coś w tym rodzaju, natomiast nic takiego nie nastąpiło. Ciepła herbata zawsze wieczorem i rano robiła swoje.
2: Chyba to z mlekiem,
3: mam jak najbardziej.
2: Przypomnijmy naszym słuchaczom, jakie miejscowości odwiedziłeś i jaki był cel twojej podróży do Wielkiej Brytanii.
3: Odwiedziłem, tak, przede wszystkim mieszkałem w Leeds, natomiast udało mi się dzięki znajomym, którzy przyjechali do mnie z Nottingham, odwiedzić Bradford, gdzie był drugi stadion z tych najważniejszych w tym regionie do obejrzenia. Udało mi się zobaczyć budynek klubowy, kupić pamiątki, więc to jak najbardziej. I bardzo ciekawe w Bradford jest Muzeum Mediów, które no, pokazuje, jak te środki przekazu naszej komunikacji międzyludzkiej zmieniały się na przestrzeni stuleci, z uwzględnieniem głównie w Anglii, jakie telewizory ludzie łączyli się ze światem, czyli jakie były odbiorniki radiowe. Też bardzo ciekawym eksponatem były takie miksery do tworzenia własnej muzyki, trochę pewnie przy użyciu sztucznej inteligencji. Można było ułożyć własną piosenkę z podkładem, z bitami i z tekstem nawet. To było szalenie interesujące. Co jest bardzo symptomatyczne, muzea, które odwiedziłem, no, były z wolnym dostępem, były darmowe, natomiast zachęcano, żeby wpłacić jakiś datek na ich funkcjonowanie. Podobnie było w Muzeum Zbrojeń, już w samym takim niemalże w centrum Leeds, w luksusowej dzielnicy w Dokach, bardzo, bardzo ładnej, bardzo, bardzo atrakcyjnej, budującej się jeszcze wciąż, w dużej mierze również przez robotników z Polski, ponieważ nasz język był tam mocno słyszalny. Wielu mężczyzn pracujących tam miałem w okolicznym sklepie, czy po prostu na ulicy. Była też okazja, żeby się pozdrowić, wymienić dwa słowa. I właśnie potem to Muzeum Zbrojeń i też oprócz tego, że można było zobaczyć, jak ludzie walczyli przy użyciu jakich narzędzi na przestrzeni wieków, bo to aż głęboko w starożytność były wystawy przygotowane do niemalże współczesności, do II wojny światowej, może i dalej. No i też wizja historii Wielkiej Brytanii była jak najbardziej też podawana zwiedzającemu na tacy. Imponujące były makiety z bitwy pod Azincourt, z wojny stuletniej, czy z innej słynnej bitwy pod Waterloo. Bardzo, bardzo ciekawe muzea, dużo wrażeń wszelakich.
2: Sporo mówimy na naszej antenie w Radiu Wnet, w Studiu Londyn na temat bezpieczeństwa na ulicach w Wielkiej Brytanii. Czasami mam wrażenie, że ludzie popadają ze skrajności w skrajność. Ostatnio czytałam jakąś informację dziennikarza spoza Radia Wnet, który wybierał się do Southampton, gdzie został zesztyletowany 18-letni student w zeszłym roku. I ludzie po prostu życzyli mu, żeby wyszedł z tej wyprawy cało, żeby trzymał się bezpiecznie i tak dalej. Ja myślę, że to jest troszeczkę przesada. My wszyscy tutaj żyjemy w Wielkiej Brytanii. Rzeczy zdarzają się w różnych miejscach, różnych części świata. Jak ty odbierasz bezpieczeństwo na ulicach brytyjskich? Tym bardziej, że kiedy podałeś mi informację, że jedziesz do Sheffield, pomimo całej mojej tolerancji, troszeczkę się spięłam i pomyślałam sobie, jejku Andrzej, trzymaj się. Mimo wszystko, mimo tego, co właśnie powiedziałam przed chwilką na temat tego innego dziennikarza.
3: Jeżeli chodzi, no tak, tak. Mój plan wyjazdu do Sheffield, no nie był taki realny w tych okolicznościach, gdyż no to jest jednak 200 kilometrów czy coś takiego. No to odległość no dosyć znacząca, bo z tego co pamiętam, 2 godziny pociągiem by to się wiązało. Natomiast już pod koniec, jak dotarłem na dworzec autobusowy w Leeds, no to nabrałem przekonania, że jakaś wycieczka autobusowa byłaby możliwa z tegoż dworca, ponieważ on był dosyć wygodny, komfortowy. Wsiąść do takiego autobusu nie miałem wrażenia, żeby to było trudne, wymagające. No to po prostu nie zdążyłem. Huddersfield chciałem odwiedzić, gdyż jest tam jeden też kolejny, ważny klub. Natomiast wracając do tematu bezpieczeństwa, ja chodziłem po ulicach 22, 23, nie było, to nie tylko po centrum, ale też takich trochę bardziej o dzielnicach typowo mieszkaniowych. Interesowało mnie, jak żyją ludzie w tych blokach rozmaitych. Nie czułem się ani razu jakoś zagrożony. Jedyne co, to czasem zdarzało mi się trochę zabłądzić. Na przykład jak mi się rozładował telefon, to już trzeba było iść na czoja. Natomiast ja mieszkałem w takim dosyć punkcie, do którego prędzej czy później dało się spokojnie trafić. Patrząc po wysokich budynkach czy po wskazówkach, to był dosyć ważny punkt orientacyjny w centrum Leeds.
1: No ja właśnie w ten sam sposób uczyłem się chodzić po Londynie, właśnie oglądając no, cały nasz skyline. Wtedy jeszcze troszeczkę skromniejszy, ponieważ w Londynie przez bardzo wiele lat zabraniano budowania wysokich budynków, ale właśnie czy wysokość lotu samolotów lądujących na Heathrow, czy właśnie poszczególne budynki, czy też właśnie układ ulic, które robiły mi takie wielkie kwadraty, wiedziałem, że jestem w tej dzielnicy albo w tamtej, w zależności gdzie się poruszałem. No ale właśnie, wspominałeś m.in. Royal Armoury w Leeds, ale no Leeds to jest duże miasto. Co można znaleźć w Bradford? Bradford, ja zawsze kiedy wypowiadam to słowo, to się uśmiecham, ponieważ przez wiele lat to miasto uchodziło za najgorsze do życia w Wielkiej Brytanii. Przypominam sobie film East is East, w którym młody chłopak z pakistańsko-brytyjskiej rodziny przyjeżdża tam na moment ze swoją rodziną, takim rodzinnym vanem, patrzy po ulicach i sam się dziwi. I've never seen so many Pakis. Jak tam było w Bradford? Co tam interesującego można znaleźć?
3: Tak, ta obserwacja jest jak najbardziej słuszna. Ja przechadzałem się po miejscowym rynku, po takim placu centralnym w godzinach właśnie pracy, to był czy takich obiadowych, 14, 15 i faktycznie Brytyjczyka urodzonego w Wielkiej Brytanii bardzo trudno i tak pochodzącego stamtąd sprzed stuleci, tak już mówiąc bardzo obrazowo, trudno było spotkać. Myślę, że taki człowiek po prostu przybywał w pracy, natomiast bardzo wielu przybyszów z rozmaitych odległych części świata być może nie musi pracować, bo może ma zapewniony jakoś byt przez państwo do tego stopnia, że to takie podjęcie szybkiej pracy zarobkowej nie zawsze jest konieczne i po prostu czy to na zakupy, czy to na spacer, na rynku w Bradford jest fantastyczna fontanna, a w zasadzie fontanny. Byłem w ciągu dnia, myślę, że one wieczorem robiłyby jeszcze większe wrażenie, ogromne właśnie połacie wody i ludzie po prostu sobie wypoczywali, spacerowali, chodzili na zakupy. Mnie się podobało, można było tak podziwiać architekturę, miejsc do spacerowania było bardzo dużo, można było właśnie wypocząć. Bardzo dużo wszelakich lokali gastronomicznych czy sklepów, w których można było coś kupić sobie do jedzenia, do picia. To pod kątem takiej infrastruktury to zarówno Leeds i Bradford były bardzo przyjaznym jak dla mnie miejscem. Dużo, dużo możliwości takiego właśnie spędzania spokojnego, wolnego czasu. Natomiast jeżeli chodzi o taki krajobraz społeczny, no to zaskoczyła mnie skala bezdomności w Leeds. W Bradford nie zwróciłem na to aż tak bardzo uwagi, natomiast w centrum Leeds jest to spory problem.
1: No i właśnie taki sam problem widzieliśmy, kiedy pół roku temu byliśmy w Birmingham. Nawet w samym centrum, a przede wszystkim właśnie wzdłuż Riverside, znajdują się całe takie małe shanty towns złożone z namiotów. Pod wszystkimi mostami praktycznie stoi kilka namiotów. No mnie to przerażało. Drugie największe miasto w Wielkiej Brytanii. Stolica industrialu brytyjskiego, no a tu po prostu czuliśmy się troszeczkę jak w jakimś zapomnianym zakątku świata.
2: Tymczasem ja chciałabym jeszcze dodać, że tutaj w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w Anglii, w tej części, gdzie mieszkamy, jednak trzeba bardzo mocno się postarać, żeby być osobą bezdomną, dlatego że funkcjonuje bardzo wiele organizacji, które oferują nocleg, oferują jedzenie. I raczej bezdomność jest wyborem, jest stylem życia i tutaj ogromny, duży nacisk instytucje kładą na to, żeby zachować czyjeś prawo wyboru. Czyli jeżeli ktoś chce być bezdomny, to nie można go zmuszać do tego, żeby jednak przebywał w ośrodku, żeby jednak mieszkał, żeby podjął pracę i tak dalej, i tak dalej. Oferuje się narzędzia, oferuje się tak zwane tools takiej osobie, ale to ostatecznie, czy ta osoba pozostanie na ulicy, czy nie, to zależy po prostu tylko i wyłącznie od tej osoby. To tyle gwoli wyjaśnienia. Natomiast ja chciałam spytać o twoje wrażenia kulinarne. Redaktor Andrzej Karaś na czerwonym dywanie, na błękitnym hamaku, dzisiaj w studiu Londynu w Radiu Wnet. Rozmawiamy o wielkiej wyprawie do Wielkiej Brytanii. My się tutaj troszeczkę przyzwyczailiśmy do tego, co jemy, jak to wszystko wygląda, ale wiem, że dla Europejczyka, dla Polaka niektóre nasze nawyki żywieniowe mogą być trochę dziwne. Jak to ty obserwowałeś?
3: Ja jeszcze chętnie powrócę do wątku takiego społecznego, bo zauważyłem, że w każdej dzielnicy, w każdej dzielnicy, gdzie miałem okazję być, było jakieś właśnie centrum pomocy, gdzie można było przyjść, porozmawiać, poprosić o pomoc, nie wiem, w napisaniu CV, czy w znalezieniu oferty pracy, także poczytać książkę, wypożyczyć, skorzystać z internetu, a więc otrzymać takie okno na świat, pomoc właśnie w wyjściu z jakiegoś życiowego problemu, więc rzeczywiście być może to jest wybór, aczkolwiek dochodziły do mnie sygnały, że żyje się coraz trudniej jednak. Zarówno takie sygnały miałem tutaj, słuchając w Polsce, czy to opowieści właśnie ze studia Londyn, czy z moich znajomych innych, którzy tam przybywają, a także długa rozmowa w poniedziałek, jak odbyłem z osobami, które mi towarzyszyły, że to miejsce już nie jest tak przyjazne, do życia i sporo Polaków rozważa w ogóle wyjazd albo w ogóle praca do Polski. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie i o wrażenia kulinarne, no bardzo dużo fast foodów. Mam wrażenie, że dzisiaj to jest forma, która dominuje i jest najczęstszym wyborem przeciętnego Brytyjczyka, przeciętnego mieszkańca Leeds. Ja też mieszkałem w takiej dzielnicy chyba zamieszkanej w dużej mierze przez Azjatów, a więc zapach tajskich, chińskich knajp czy koreańskich towarzyszył mi w zasadzie od momentu samego wyjścia z hotelu i przyznam, że ten zapach już pod koniec zaczynałem mieć go powoli dość. Zresztą mieszkałem blisko uniwersytetu i miałem wrażenie też, że studentów dużo jest z Azji. Wszystkie te budynki, takie duże akademiki, tak bym to nazwał, wychodzili stamtąd ludzie pochodzenia azjatyckiego w ogromnej mierze, czy wracali. Ale też jeździłem po mieście i bardzo dużo kuchni blisko wschodniej. Bardzo dużo knajp oznaczonych, że tutaj można zjeść mięso halal, a więc przygotowane wedle reguł islamu. Można oczywiście było zjeść tradycyjne fish and chips. Ja akurat nie zdążyłem, natomiast było blisko mnie, blisko mojego miejsca noclegu była taka właśnie restauracja. Mnóstwo tych sklepów małych Greggs, gdzie można z jakąś przekąskę sobie o każdej porze dnia zakupić i zjeść na miejscu, tudzież gdzieś po drodze. Też pizzerie i to, co zauważyłem w restauracjach, w barach, w knajpach, bardzo duże zróżnicowanie cen w zależności od miejsca, od lokalizacji. W tych w lepszych dzielnicach, jak właśnie te doki, albo obszary zupełnie mniej znane, mniej oblegane, no to ceny różniły się czasem o 100% tego samego produktu. To kulinarnie może nie jest to najciekawsze miejsce na świecie, jeżeli Wielka Brytania, natomiast można było zjeść, nie można było się najgłodny, nikt, kto miał, może sobie pozwolić, to nie chodził. Natomiast wydaje mi się, że Brytyjczycy też nie są jakoś bardzo staranni, jeżeli chodzi o te swoje nawyki żywieniowe. Jedzą po prostu, idą często po tej najmniejszej linii oporu, fast foody były pełne.
2: Mnie się bardzo podoba to stwierdzenie eufemistyczne twoje, że Brytyjczycy nie są za bardzo eleganccy, tak? W tym, za bardzo staranni w tym, co jedzą. No, masz sporo racji. Mnie natomiast bardzo zawsze czaruje w Polsce wiele takich miejsc kraftowych, w których można znaleźć i zjeść kraftowe jedzenie, takie dedykowane, bardzo wyjątkowe. Dlatego bardzo mocno tęsknię właśnie pod tym względem też do Polski. Natomiast ja już w kalendarzu zapisałam to po pytaniu ciebie, że przyjedziesz w przyszłym roku i że mam nadzieję odwiedzisz Studio London.
3: Tak, to na pewno to, co mi dała do myślenia wizyta w Wielkiej Brytanii już w mijającym tygodniu, w zasadzie na przełomie poprzedniego i tego tygodnia, że chcę wrócić, chcę przyjeżdżać może częściej niż raz na rok. W ogóle to był mój powrót na wyspy od 2018 roku jakoś nie było okazji dotrzeć. Jakoś były inne pomysły, natomiast mam nadzieję i taki jest plan, że w przyszłym roku i w kolejnych uda się chociaż na chwilę podjechać, zobaczyć w końcu Londyn po dwóch dekadach i też poznawać inne miejscowości, bo czy to duże miasta jak Leeds, ale też te mniejsze ośrodki w okolicy, jak chociażby to Brada, chociaż to nie jest mały ośrodek wcale. To jest całkowicie osobne, autonomiczne, samodzielne miasto, natomiast te wszystkie wioski, jak jechałem z na lotnisko, no to rozglądałem się z szeroko otwartymi oczami, myśląc sobie, jak tu jest ciekawie, ile jest jeszcze rzeczy do zobaczenia, no, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i też w wielu innych krajach świata, więc jeżeli ktoś lubi podróże, no to ma ten dylemat, gdzie pojechać w tym roku, no bo to jest zawsze sztuka wyboru i sztuka rezygnacji z czegoś na rzecz czegoś innego. Natomiast Wyspy Brytyjskie, Wielka Brytania, Londyn, znowu może Leeds czy Sheffield, no i mimo wszystko chciałbym na chwilę zajrzeć, bo jednak tysiąc razy słuchałem tą słynną piosenkę zespołu The Clash, gdzie ta stale z Sheffield jest obecna, no i po prostu czuję, że chcę tam pojechać i też tam wiele innych ciekawych miejsc jest, czy to w Anglii, czy w Szkocji, czy w Walii. Mam nadzieję, że jeszcze wiele przede mną i przed nami wspólnie, Aleksie i Izo.
2: My serdecznie zapraszamy, na pewno będziemy towarzyszyli Tobie, jeżeli tutaj pojawisz się w okolicach Londynu. Ja nieskromnie polecam Aleksa jako przewodnika po Londynie, bo naprawdę zna ciekawostki, zna takie miejsca, które normalnie nie pojawiają się w przewodnikach. To polecam zarówno Tobie, jak i wszystkim naszym słuchaczom, którzy mają ochotę odwiedzić Londyn w czasie

0: Drodzy, Brytyjczycy na dobrą sprawę nawet swojego własnego kraju nie znają. Latają po całym świecie, bardzo często w te same miejsca co roku. Nie wiem, ja bym tak nie potrafił. W mojej codziennej pracy siedziałem sobie w czwartek czy piątek na recepcji w przychodni z moją koleżanką z pracy i tak rozmawialiśmy. Ona rodowita Brytyjka, Angielka. Przyznała mi się, że nigdy jeszcze w życiu nie była w Walii ani w Szkocji. Mimo, że po świecie chodzi już od około 40 lat, ja tam nigdy o wiek nie pytałem. No ale, moi drodzy, to jest tak, jakby ktoś mieszkał całe życie w Polsce i nigdy nie był w Gdańsku czy na Mazurach. Dziwne to jest, zwłaszcza, że Brytyjczycy są przecież tacy światowcy, jeżdżą po Ameryce, jeżdżą do Australii, jeżdżą przede wszystkim na Daleki Wschód. Bardzo często teraz się takie kraje jak Tajlandia zrobiły popularne, bo Hiszpania to już właściwie passé, bo to już oni wszystko widzieli, chociaż ona też nawet nie widziała, gdzie jest Costa del Sol. No ale tak to właśnie wygląda. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ja bym teraz bardzo chętnie właśnie wrócił do Polski i zrobił sobie taki tour po naszym pięknym kraju.
1: Ja też o tym sobie myślałam, ale to wiesz, przykładów nie trzeba daleko szukać. Kiedy ja ciebie zapytałam, czy byłeś w Tatrach naszych pięknych, znaczy moich pięknych górach, moich, dlatego że ja wyjeżdżałam tam z rodziną od bardzo, bardzo małego dziecka, no to powiedziałeś nie.
0: Nie, to są takie okolice, których naprawdę nie znam. Są miejsca, w których bywałem niejednokrotnie. Chociaż jeżeli chodzi o okolice Tatr, no to teraz i tak mnie obśmiejesz, no to jest jednak kawałek. Bardzo lubiłem jeździć do Wisły. I wiesz, sama Wisła, Czantoria, wiadomo, Barania Góra, no to są miejsca, które miałem przyjemność zwiedzić, no ale w tych Tatrach Wysokich nie byłem jeszcze nigdy. To trzeba przyznać.
1: Mam nadzieję, że macie już jakieś plany w głowie na wakacje, na podróże, na wyjazdy, nawet jeżeli to są podróże na przykład do na waszą działkę niedaleko domu. Jejku, jak ja chciałabym mieć działkę, takie rancho, wiesz, niedaleko domu.
0: Moja matka nazywa swoją działkę właśnie ranczem.
1: Piszcie do nas, kontaktujcie się z nami ze Smolarek albo Aleks Słowiński przez Facebooka. Jakie macie plany już wakacyjne, bo gdzieś tam to słońce w kościach już siedzi i warto byłoby coś zaplanować. Może na festiwal wybieracie się? Jeżeli tak, to dokąd? Jaki festiwal?
0: Oj tak, mieliśmy ogromny festiwal w Gdańsku. Mystic Festival. Jedna z największych imprez muzycznych w Europie. Mój przyjaciel tam był, no podzielił się swoimi wrażeniami. Jak zwykle był pod ogromną presją czasową, ponieważ wiadomo, że ciągle się tam coś dzieje, nie wszystko da się obejrzeć. Grupa Anthrax, która zrobiła ogromny szał, tak samo jak i sam Dave Mustaine, że Megadeth, który chwalił się kolejnymi nagrodami, no to było podobno coś. No ja niestety na Mysticu jeszcze nigdy nie byłem, ale polecam jak najbardziej. Tymczasem, skoro już tyle mówiliśmy o tym zabawnym Bradford, ja was zabieram z powrotem do Bradford za sprawą grupy Smokey, która chyba nawet stamtąd pochodzi. Back to Bradford i dla was grupa Smokey na kwadrans przed godziną 10:00.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No, w Radiu Wnet, studio Londyn i czerwony dywan, który na czas wakacyjny, czyli taką późną wiosnę i lato zamieniamy też na niebieski hamak. Na niebieskim hamaku można pojawić się, można się z nami skontaktować. Wtedy porozmawiamy o tym, co jest w Wielkiej Brytanii, o czym chcielibyście się podzielić. Kontaktujcie się z nami przez Facebook i Zasmolarek albo Olek Słowiński, ale też zaczynamy już wkrótce wielki projekt Poezja na śniadanie. Mieliśmy bajki na śniadanie jakiś czas temu w Studiu Londyn, teraz będziemy mieli poezję na śniadanie. Czyli wszyscy ci, którzy nas słuchają w tej chwili, którzy mają ochotę, którzy piszą wiersze, mają ochotę podzielić się swoją twórczością, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Szczegóły będę omawiała indywidualnie. Chodzi o to, żeby zaprezentować na antenie wasze wiersze, wasze teksty, żeby one nie były tylko gdzieś do szuflady albo w czasopismach, na półkach w bibliotece, ale żeby po prostu ludzie je usłyszeli, żeby można było nieść wasze słowa przez cały kolejny tydzień. Jest taki dobry start, niedzielny poranek i wasze wersy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wasze wiersze będzie można usłyszeć na całym świecie, jeżeli nam zaufacie.
2: No tak, Iza jak najbardziej w literaturze siedzi już od, no nie powiem małego, może od małej, ponieważ zaczynała bardzo wcześnie.
1: Od małej dziewczynki.
2: No i nawet mi głosu trochę zabrakło. W każdym
1: Wiem,
2: razie...
1: że do naszego projektu dołączą znani pisarze, pisarze, których ja bardzo cenię, pisarze, właściwie poeci, poetki, ale też czekamy.
2: I poeciątka.
1: Ale też czekamy na wasze teksty. Właśnie, może dzięki Radiu Wnet, może dzięki Studiu Londyn wasza poezja stanie się rozpoznawalna i zaczniecie zdobywać nagrody. Wiem, że nie pisze się dla nagród, no może czasami
2: chyba, że ktoś się nazywa Iza Smolarek i wtedy no pisze właśnie pod to, co akurat...
1: No nie, niekoniecznie, w tej chwili mnie obrażasz. Nie, to tak się nie dzieje, natomiast
2: no w tej
1: ważne,
2: chwili
1: jest,
2: nie.
1: Ważne jest, żeby jednak te wszystkie teksty, które się tworzy, i to mówię jako właśnie pisarka, żeby pokazywać je, żeby wychodzić z nimi do słuchacza, do odbiorcy, do czytelnika, dlatego że tylko wtedy nasz tekst zaczyna istnieć, zaczyna żyć po prostu. W momencie, kiedy jest konfrontacja, kiedy ktoś filtruje nasz tekst przez swoje doświadczenia, przez swoje emocje i nadaje mu właściwie nie nawet drugie życie, pierwsze życie.
2: No niewątpliwie, jednak nie tworzy się sztuki tylko dla samej sztuki, żeby sobie stała gdzieś w kącie, albo tak jak i zapowiedziała, leżała w szufladzie. No wychodźmy z tym. My jakoś tak w naszej mentalności polskiej mamy to do siebie, że tak trochę bokiem, no dobra, coś tam robię i to nawet wstydliwe jest trochę, że ja piszę, albo maluję, albo robię jakąś muzyczkę. Tutaj w Wielkiej Brytanii mamy troszeczkę inne podejście. Zawsze mi, ja się muszę pokazać, ja muszę wyjść. I od kiedy dzieciaki już stają na nogach i mówią pierwsze słowa, to jak zaczną, to już skończyć nie mogą. I faktycznie to wypychanie siebie do przodu, ta pełna asertywności, osobowości jest no, chyba jedną z takich cech Brytyjczyków. Z jednej strony mówi się o nich, że są tacy flegmatyczni, wycofani, troszeczkę no, na boku, ale z drugiej strony okazuje się, że tam w środku właśnie ci ludzie chcą tak właśnie zabłysnąć. I wydaje mi się, że i nam powinno się coś takiego przydać od czasu do czasu.
1: Przypominamy poezja na hamaku, błękitnym hamaku Radia Wnet, Studia Londyn. Już wkrótce ten projekt rusza. Czekamy na wasze teksty, czekamy na wasze zgłoszenia. Iza Smolarek albo Olek Słowiński przez Facebooka najlepiej się kontaktować, albo przez redakcję Radia Wnet. Czekamy. Ja już nie mogę doczekać. Naprawdę, to jest dla mnie jak taki prezent, wiesz, świąteczny, urodzinowy, imieninowy, albo pod choinkę. Czytanie wierszy, czyichś wierszy. Kiedy ktoś naprawdę widzę, że wkłada serce, duszę, przekazuje swoje emocje, przekazuje swoją historię i następnie wysyła w świat i mówi, słuchaj, zobacz, przeczytaj, zobacz, co o tym myślisz albo jak to czujesz. Naprawdę, to jest dla mnie jak święto. Także podarujcie mi ten prezent, przesyłajcie swoje teksty, będziemy je publikowali na antenie Radia Wnet w Studio Londyn.
2: No tak, ja już sobie wyobrażam te e-maile do ciebie. Kochana Izo, zobacz, co Artificial Intelligence dla mnie stworzyło. No dobra, ja tymczasem zabieram was w świat prawdziwej poezji śpiewanej dla was. Simon and Garfunkel. Ach, band być może się rozbandował, ale nadal pozostają z nami ich słowa. I naprawdę, zawsze podziwiałem właśnie przede wszystkim tą poetyckość, tą liryczność Paula Simona. Zostańcie z nami na 7 minut przed godziną 10.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i w Radiu Wnet, Studio Londyn, błękitny hamak Studio Londyn. Będziemy za chwileczkę gościli kolejną osobę, która zabierze głos w bardzo ważnej sprawie, ale nie wyprzedzajmy faktów. Tymczasem okazuje się, że król jest tylko jeden, a jeżeli się jest królem, można mieć urodziny dwa razy w roku. Chcielibyście mieć urodziny dwa razy w roku? To nie znaczy, że dwa razy bardziej się starzejecie, ale po prostu, że obchodzicie urodziny dwukrotnie w ciągu roku. Tak jest z królem Karolem, naszym królem w Wielkiej Brytanii, chociaż niekoniecznie wszyscy podkreślają, że to jest ich król. Wczoraj wielka feta, urodzinowa feta. To jest zwyczaj, to nie jest prawdziwa data jego urodzin, ale to jest zwyczaj, żeby królewskie urodziny obchodzić właśnie w czerwcu.
2: No tak, ten zwyczaj wprowadziła już królowa Elżbieta II, która również obchodziła bodajże w maju swoje urodziny, ale ona również nie urodziła się w maju, ale to jest właśnie taka pora, kiedy zamiast obchodzić urodziny gdzieś tam w deszczowym i smutnym, smętnym okresie roku, obchodzimy to właśnie teraz.
1: Na przykład król Karol swoje urodziny tak naprawdę ma w listopadzie. W listopadzie obchody w Wielkiej Brytanii, jakiejkolwiek uroczystości na zewnątrz.
2: Największa uroczystość jednak ma miejsce 11 listopada i bardzo różnie wtedy bywa. Ja zazwyczaj, kiedy spaceruję sobie właśnie albo wzdłuż wielkiego pochodu, albo właśnie nawet w nim czynnie uczestniczę, czasami muszę brać parasolkę, a czasami chodzę sobie w rozpiętym sweterku.
1: Tymczasem wracamy do czerwca i do wczorajszych obchodów urodzin. Wielka feta w związku z tym Pałac Buckingham, i oczywiście pokaz samolotów.
2: Niewątpliwie przelot nad pałacem Buckingham z balkonu, którego rodzina królewska machała swoim poddanym, to było wielkie, wielkie wydarzenia. Troop de Colors to jest coroczne wydarzenie właśnie poświęcone urodzinom królewskim. Pod pałacem Buckingham gromadzą się dziesiątki tysięcy osób. Cały Londyn świętuje, ale również świętuje cała Wielka Brytania i przede wszystkim terytoria zamorskie, w których ten kult rodziny królewskiej jest bardzo mocno obchodzony, ponieważ oni tam też daleko, daleko od kraju chcą czuć się Brytyjczykami i bardzo często właśnie w taki zelotyczny sposób podchodzą do różnych krajowych wydarzeń. Ale tutaj w Londynie przede wszystkim ten właśnie przelot Red Arrows, czyli grupy akrobacyjnej Royal Air Force, to był chyba punkt taki najbardziej rozpoznawalny.
1: Oczywiście z dymem w kolorach flagi Wielkiej Brytanii.
2: No tak, ale te trzy kolory pojawiają się zarówno jeżeli chodzi o akrobatyczny zespół brytyjskiego Royal Air Force, jak i właśnie słynne włoskie Frecce Tricolori, które też jest złożone właśnie z samolotów szkoleniowych z kolei włoskiej armii. I oczywiście Francuzi również mają swoje trzy kolory i też bardzo często pokazują je na swoim niebie. Ja nawet nie wiem, jak często na niebie nad Moskwą pojawiają się również trzy kolory, więc tych kolorów jest mnóstwo. My mamy na szczęście dwa i mamy na szczęście najnowocześniejsze na świecie samoloty, które kto wie, czy też nie będą puszczały takiej dwukolorowej smugi.
1: Tymczasem oprócz tłumów zwolenników korony brytyjskiej na paradzie pojawiła się też organizacja Republic. Byli bardzo hałaśliwi i oczywiście zaczęli skandować hasła związane z wizerunkiem, z bratem króla Karola III, Andrzejem, któremu odebrano królewskie apanaże w związku z jego koneksjami z Epsteinem i wielką aferą seksualną.
2: No tak, w Wielkiej Brytanii republikanie to nie jest to samo co republic, więc tak jak u nas w Polsce bycie republikaninem jest rzeczą oczywistą, ponieważ my jako Polacy po prostu mieszkamy w republice. Tutaj Brytyjczycy mieli swoją republikańską historię, chyba nie najjaśniejsza karta w historii Wielkiej Brytanii, więc chyba nie najlepiej oni się kojarzą.
1: Tymczasem na całości imprezy urodzinowej uroczystości pojawił się też polski akcent, czyli brytyjska kompozytorka polskiego pochodzenia Roxana Panufnik została odznaczona orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy za działalność muzyczną oraz charytatywną.
2: Czy to jest rodzina malarza Panufnika? No, bardzo interesujące. Jednakże, jeżeli już wspominamy o urodzinach, dzisiaj świętuje swoje urodziny również Donald T., ale nie ten Donald T. z Gdańska, lecz Donald T., czyli Trump w Stanach Zjednoczonych. Wizytuje go między innymi polski prezydent. To ma być ogromna feta, na której jednym z najważniejszych punktów będzie gala MMA przed samym Białym Domem. No, ja też chciałbym tam być, zobaczyć, jak oni będą obchodzili urodziny Donalda Trumpa. Bardzo okrągłe, chyba 80, jeżeli dobrze liczę. Tymczasem ja patrzę na nasz zegar. Już mamy 2 minuty po godzinie 10, więc witamy się w kolejnej godzinie audycji Studio Londyn w Radiu Wnet.
1: 2 minuty po godzinie 10 w Polsce, 2 minuty po godzinie 10 w Wielkiej, 9, przepraszam, w Wielkiej Brytanii. Z tej strony Studio Londyn, z tej strony Czerwony Dywan, albo teraz w czasie wakacji, właściwie takiego urlopowego czasu, Błękitny Hamak. Z tej strony Iza Smolarek.
2: I Aleks Sławiński.
1: Natomiast z tamtej strony, warszawskiej strony, na warszawskim przedmieściu jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Zapraszamy do drugiej godziny naszej audycji Studia Londyn. Będziemy już wkrótce gościli kolejną osobę. Osobę, która odniesie się z medycznego punktu widzenia do tego, co stało się z Henrym Nowakiem.
2: No niewątpliwie, ale przede wszystkim rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą o urodzinach królewskich. Król może sobie pozwolić na wiele, więc wyznacza sobie urodziny wtedy, kiedy mu się podoba. A tymczasem ja was zostawiam na następne 2 minuty z prawdziwym królem. Królem rock'n'rolla, bo król rock'n'rolla był tylko jeden i on również śpiewa o innym królu. King Creole i lewa Elvis Presley.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Po reklamie.
7: www.wnet.pl

0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: FM.
1: No tak, pokażcie mi, jak bogowie mordują. How the Gods Kill, utwór tytułowy z trzeciej płyty grupy Danzig. Nie Danzig, ten niemiecki Danzig, nie. Danzig, no, nazwiska Glena Danziga, wokalisty, założyciela i lidera grupy właśnie Danzig. Znaliśmy chłopaka już od samego początku lat 80. Najpierw grupa Samhain, później Misfits, ale to były już zupełnie inne czasy. Kiedy na początku lat 90. po raz pierwszy usłyszałem Glena w jego nowym wcieleniu, po prostu zdziczałem. A ta płyta How the Gods Kill miała fantastyczną okładkę zrobioną przez Geigera. Był to bardzo znany malarz i rzeźbiarz austriacki, którego najbardziej znamy chociażby ze stworów z filmów Alien. Bardzo mroczna postać malarstwa i rzeźby. No i faktycznie do dzisiaj pamiętamy jego fantastyczne obrazy. On między innymi zrobił również fantastyczny obraz wokalistki grupy Blondie w wielu wersjach, bo on lubił powielać swoje obrazy, w różnych wersjach je przedstawiał. No i faktycznie Debbie Harry z tymi wbitymi gwoździami, ponieważ gwoździe i różne takie inne dosyć sterczące przedmioty były charakterystyczne dla sztuki Geigera. Polecam właśnie zarówno samego Glena Danziga, jego karierę muzyczną, jak i oczywiście Geigera. No i oczywiście samą Debbie Harry, która dzisiaj być może również pojawi się razem z grupą Blondie na naszej antenie, ale nie mogę jeszcze tego przewidywać, ponieważ ja zazwyczaj nie wiem w ogóle, co wydarzy się za naszym antenowym zakrętem.
2: No tak, tymczasem jestem ciekawa, czy byś polecił plecy u króla na dworze królewskim. Okazuje się, że Windsor ma ogromny problem z ochroną. 23 ochroniarzy zostało właśnie zawieszonych w pracy, w swoich obowiązkach albo zwolnionych, ponieważ spali na służbie. I kiedy ja sięgnęłam sobie na królewską stronę, do zakładki praca, znalazłam na przykład ogłoszenie: poszukują archiwisty, bardzo duże wymagania, ogromne wymagania, jeżeli chodzi o taką osobę, a płatność minimum wage, czyli płaca minimalna w Wielkiej Brytanii. I zastanawiam się, czy ktoś taką pracę weźmie tylko dlatego, żeby mieć ciekawy punkt w swoim CV, czy jest po prostu fascynatem królewskich na przykład archiwów i chciałby dołączyć do królewskiej rodziny albo do tej ekipy, która opiekuje się królewską rodziną. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o ochronę królewską, płace były bardzo podobne.
1: No tak, oczywiście, jeżeli chodzi o dostęp do archiwów królewskich, no mi się wydaje, że tutaj swoje CV nie jedna osoba pisałaby cyrylicą, ponieważ wiemy, że nasi wschodni sąsiedzi są bardzo zainteresowani no i historią, i przede wszystkim archiwami, ale archiwa to fantastyczne miejsce, żeby spać, nie uważasz? Ja pracowałem przez jakiś...
2: I łączysz jedno z drugim.
1: Dobrze. No niewątpliwie, przyjemne,
2: jeżeli
1: spożyteczne.
2: Jeżeli macie ochotę się wyspać dobrze w pracy, to w takim razie aplikujcie o pracę jako archiwista. Oczywiście musicie mieć kompetencje i szkolenia ukończone, natomiast możecie się wtedy wyspać w pracy, tak?
1: No tak, za minimalną płacę to ja mogę spać w pracy. Chociaż ja przyznam, robię sobie podśmiechujki, jednak ja również w archiwach trochę grzebałem i trochę pracowałem. Właśnie w jednej z przychodni, kiedy musiałem uzupełnić pewien backlog, czyli zaległą pracę z 2 lat pewnej przychodni, uzupełnić, wprowadzić to wszystko do komputera. I właśnie to... Ta praca w archiwum bardzo, bardzo mi się podobała, była bardzo twórcza, powstało wtedy wiele moich obrazków. Ja tam na pewno nie spałem, na pewno miałem ręce pełne roboty od klikania po komputerze, poprzez grzebania w mój odtwarzacz CD, z którego płynęły różne nutki, właśnie skończywszy na malowaniu, do tego się przyznam. No ale skoro już wspomnieliśmy kilka chwil temu o Debbie Harry, dla was chyba najbardziej znany utwór grupy Blondie, zrobi nam się bardzo atomowo.

0: Radio Wnet.
1: A chomik był i poszedł sobie. Utwór, który zawsze był dla mnie jednym z symboli lat 70. i do którego wracam z wielką sympatią i wielkim sentymentem. Zresztą chyba sama Debbie Harry bardzo ten numer lubi, albowiem przemiksowała go wiele, wiele lat później, pod koniec lat 90., kiedy pojawiła się płyta No Exit. Również i w tamtych okolicach pojawił się remiksy utworu Atomic, ale nie będę was nimi zanudzał, bo są dużo, dużo dłuższe i trochę chyba mniej wnoszące niż wersja oryginalna. My tymczasem poruszamy się tak z północy Anglii z pomocą Andrzeja Karasia jeszcze przed chwilą właśnie na samo południe, nawet już poza samy brytyjski mainland. Tam właśnie na południu znajduje się piękna wyspa, którą Iza uwielbia za światło. Ja z kolei uwielbiam za 20-kolorową Alum Bay. No i oczywiście wszyscy kochamy Chaos, zarówno wschodni, jak i zachodni, jak i uwielbiamy Pałac Królewski, Pałac Królowej Wiktorii, który znajduje się właśnie zaledwie parę kroków od Chaos. Niedawno również świętowaliśmy obronę Chaos przez polski okręt, ale tym razem wybieramy się na Isle of Wight z innej przyczyny.
2: Będziemy rozmawiali za chwileczkę, będziemy łączyli się z doktorem Krzysztofem Magierem, który jest pediatrą, który ze strony medycznej przyjrzy się sprawie, o której rozmawiamy już od wielu, wielu dni na antenie Radia Wnet. Mówimy o śmierci 18-letniego studenta polsko-brytyjskich korzeniach, który został dźgnięty nożem przez Sika. Natomiast rodzina Sika w tym samym czasie, kiedy chłopak potrzebował pomocy, zadzwoniła na policję i poinformowała policjantów, że Sik został zaatakowany na tle rasistowskim.
1: No tak, znamy tę historię bardzo dobrze i to jest historia rozwojowa, albowiem sam Digwa już otrzymał swoje dożywocie, jednakże również jego matka, która była uwikłana w tę sprawę, usuwając nóż z miejsca zdarzenia swojego wyroku, ma doczekać się w lipcu. Natomiast okazuje się, że również mamy do czynienia z bardzo poważnym dochodzeniem koronerskim na temat udziału policji czy też błędów policyjnych właśnie w tej sprawie i o tym nasz dzisiejszy gość Krzysztof Magier opowiada. On właśnie jest tam z okolic, właśnie Southampton, w którym miało miejsce to zdarzenie. Nie wspomniałem o wyspie Isle of Wight bez przyczyny, albowiem Krzysztof Magier jest praktykującym lekarzem właśnie przede wszystkim w tamtych okolicach. Na Isle of Wight łączymy się z naszym dzisiejszym gościem.
2: Od wielu już dni na antenie Radia Wnet w studiu Londyn rozmawiamy o sprawie Henry'ego Nowaka, 18-latka, który w minionym roku, w grudniu minionego roku został wielokrotnie śmiertelnie pchnięty nożem, a przy okazji jeszcze uznany za osobę, która dokonała ataku rasistowskiego. Przypatrujemy się tej sprawie z wielu aspektów. Rozmawiamy z politologami, rozmawiamy ze społecznikami, rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą politykę w Wielkiej Brytanii, ale też którzy po prostu żyją tutaj i martwią się o swoje bezpieczeństwo. Dzisiaj na czerwonym dywanie w studiu Londyn gościmy doktora Krzysztofa Magiera, który pracuje jako lekarz na pięknej wyspie Isle of Wight. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, my tak z tej strony bardziej medycznej podejdźmy do tej sytuacji, już abstrahując od na razie od Henry'ego Nowaka. Jak w takiej sytuacji zachowuje się ciało, jeżeli ktoś otrzymuje wiele ciosów nożem, nożem dość długim, bardzo ostrym? Jak można w takiej osobie, czy można w ogóle pomóc? Co można zrobić w takiej sytuacji? Czego nie wolno absolutnie robić?
3: No więc ja chciałbym zacząć tę rozmowę od złożenia kondolencji rodzinie Henry'ego Nowaka, którzy kiedyś mogą słyszeć tę rozmowę. To jest niewyobrażalna tragedia i myślę, że od tego trzeba zacząć. Jeżeli przejdziemy do medycznych aspektów, to ja przede wszystkim chciałbym się prawidłowo przedstawić, żeby nie było nieporozumień na temat mojej kwalifikacji. Otóż ja nie jestem ani chirurgiem naczyniowym, ani specjalistą medycyny ratunkowej, ani chirurgiem urazowym. Ja jestem ogólnym pediatrą, który tak zwane specjalne zainteresowanie to jest medycyna ratunkowa dziecięca i jestem w moim szpitalu tak zwanym Lead for Pediatric Critical Care. I w ramach tego zainteresowania brałem udział w kursach, brałem udział w bardzo dobrym kursie służb medycznych Armii Brytyjskiej i brałem udział w takim trzydniowym w Londynie kursie zaawansowane leczenie urazów u dzieci. To obejmowało i rany postrzałowe, i rany pchnięcia nożem. W żaden sposób nie kreuję na eksperta od urazów, natomiast myślę, że wiem więcej niż przeciętny lekarz na temat leczenia urazów. A w tym przypadku rzeczą, która zwróciła moją uwagę, to jest stwierdzenie w tych uzasadnieniach wyroku sądowego, które sobie przeczytałem na spokojnie, one są ogólnie dostępne na stronach sądowych, że krytyczny cios nożem, bo tych ciosów nożem było kilka, krytyczny cios nożem uszkodził ważną żyłę za obojczykiem i krwawienie z tej żyły było tak poważne i ten uraz był tak poważny, że on by nie przeżył, niezależnie jak szybko by otrzymał pierwszą pomoc, reanimację albo jest napisane w orzeczeniu expert medical treatment, czyli zaawansowaną specjalistyczną pomoc lekarską. No więc w świetle tego, co ja wiem na temat leczenia urazów, to mi się wydało nieprawidłowe stwierdzenie. Poza tym wszyscyśmy widzieli nagranie z kamery nasobnej policjanta, na którym Henry był nie tylko przytomny, ale rozmawiał. No więc to się wszystko, że tak powiem, nie zgadzało. Przyjrzałem się temu bliżej i uważam, że bardzo dobrze zrobił koroner dzień po tam w zeszłym tygodniu, że zarządził pełen inquest, bo po prostu to nie jest prawda, że niezależnie od tego, czy byłby leczony, jak szybko by się leczenie udało zorganizować, on nie miał żadnych szans. To uważam jest stwierdzenie nieprawidłowe. Oczywiście w każdym przypadku medycznym jest inaczej. Nie da się na 100% niczego przewidzieć. Nie można niczego zagwarantować. Natomiast w tym akurat przypadku to stwierdzenie, że on nie miał żadnych szans, niezależnie co by się nie wydarzyło, jest po prostu chyba nieprawidłowe i zobaczymy, co sąd koronera powie. Chciałbym tutaj w ogóle zacząć od takiej szerszej perspektywy. Nie każdy wie, to jest taki mało znany fakt, że armia brytyjska w Afganistanie i w Iraku, służby medyczne armii brytyjskiej miały najniższą śmiertelność. Były najskuteczniejsze w leczeniu urazów. I te metody i te schematy organizacyjne leczenia urazów zostały przekazane do życia cywilnego. Bo ci wszyscy chirurdzy, ci wszyscy medycy urazowi, oni przeszli do cywila i w Wielkiej Brytanii zorganizowano takie Major Trauma Centers, taką sieć skondensowanych centrów leczenia urazów. I od tego czasu śmiertelność wszelkich urazów samochodowych, komunikacyjnych, postrzałowych, ran nożem znacząco spadła w całej Anglii. I w Anglii w tej chwili prawdopodobnie jest jeden z lepszych na świecie systemów leczenia urazów. I żeby tak właśnie dać perspektywę, pani mówi, że groźny duży nóż, więc takie pchnięcie dużym, groźnym nożem długości ponad 10 cm w Londynie było takie podsumowanie opublikowane nie tak bardzo dawno. W 938 przypadków pchnięcia nożem w klatkę piersiową śmiertelność była poniżej 1%. Czyli na 100 osób, które zostały dźgnięte, 99 przeżyło. To wszystko dzięki właśnie temu doskonałemu systemowi. Są statystyki również dotyczące tej żyły podobojczykowej. Prawdopodobnie o tej żyle mówi raport sędziego, że ważna żyła za obojczykiem. No więc przy urazie żyły podobojczykowej, jej przecięciu, czy jej, kiedy ona jest przebita nożem, śmiertelność jest znacząco większa. Znaczy jest 45-50%, no ale w dalszym ciągu to jest daleko od 100%. Jeszcze bardziej interesujący jest fakt, że wśród ofiar, które dotrą do szpitala żywe, ta śmiertelność spada, jest pomiędzy 5-30% w zależności od źródeł. Więc to nie są powszechne i są częste te urazy, więc trudno o statystyki. Natomiast jedno jest pewne, że dane medyczne i to, co wiemy na temat tych urazów, nie pozwala powiedzieć, że poważny uraz czy poważne przecięcie żyły podobojczykowej jest i musi być śmiertelne. To po prostu takiego stwierdzenia moim zdaniem nie można powiedzieć.
1: No i to jest bardzo ważne zdanie doktora Krzysztofa Magiera, ponieważ my wiele mówimy na temat tragicznej śmierci Henrygo Nowaka, ale bardziej podchodzimy do tego tematu od strony emocjonalnej. On nam więcej opowiada o tym, jak to wygląda od tej strony technicznej. Czy można było Henrymu pomóc? Czy można było jednak sprawić, żeby miał większe szanse przeżycia? O tym będziemy rozmawiali więcej już za chwileczkę. Tymczasem ja was pozostawiam jeszcze na moment z grupą Motorhead. Niech jeszcze raz coś się wydarzy. Być może jednak nie. Just one more time. Motorheads.

0: W Radiu Wnet już 39 minut po godzinie 10. My tymczasem wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Doktor Krzysztof Magier opowiada nam o technikaliach, jak zaopatrzony jest śmigłowiec ratunkowy, jakie byłyby szanse dla Henry'ego na przeżycie, gdyby trochę inaczej zareagowały służby. No i oczywiście o tym, jak służby teraz reagują, co ma do powiedzenia koroner, między innymi właśnie w tej sprawie, ponieważ okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa, ona się coraz bardziej chyba nam gmatwa.
1: Lekarz w tym ambulansie, w tym helikopterze ratunkowym, oni, bo to wiem z kursu właśnie w Londynie, oni są znacząco lepiej wyposażeni niż przeciętna karetka. On jest w stanie zrobić prawie tyle, ile początkowe leczenie w szpitalu. Także on przyjeżdża tak naprawdę z taką ruchomą izbą przyjęć szpitalną. I jeżeli taki lekarz pogotowia ratunkowego tego air ambulance, tego właśnie helikoptera, dotrze do żywej ofiary, no to mamy te same statystyki, jakby ofiara żywa dotarła do szpitala. I ja właśnie sobie pozwoliłem na takie stwierdzenie, które tam wywołało burzę po prostu i masę hejtu i masę tam skarg na mnie, że gdyby policja uwierzyła Henry'emu, że został dźgnięty nożem, gdyby go nie ruszała, pozwoliła mu siedzieć, oddychać płytko, tak jak on sobie tam oddychał, i po prostu zawołała ten air ambulance, tą karetkę pogotowia z tym wykwalifikowanym lekarzem na pokładzie. I gdyby ten lekarz, tak jak tam zdaje się, bardzo szybko przyleciał i był na miejscu i od razu wziął Henry'ego pod opiekę, to ja uważam, że on miał dobre szanse, dobre przeżycia. No, nie wiemy, czy 5, czy 30, czy 40%, czy 60%, to już jest spekulacja. Natomiast na pewno nie możemy powiedzieć, że cokolwiek by się nie zdarzyło, to on musiał umrzeć. To jest właśnie tutaj główny powód, dla którego są te emocje. Bo jeżeli mówimy, że wcześniejsza pomoc mogła mu ratować życie, no to pośrednio mówimy, że policja i jej działanie i opóźnienie w zawołaniu karetki

I teraz w sprawach o morderstwo z reguły nie ma rozprawy koronerskiej, gdyż w sprawie o morderstwo wyjaśnia kwestie śmierci, okoliczności, przyczyny i tak dalej sąd kryminalny. Natomiast w tym przypadku, co jest niezwykle interesujące, akurat dzień po moim wpisie, co jest prawdopodobnie tą kompletnym przypadkiem, myślę, że koroner doszedł do tych samych wniosków, co ja, koroner zarządził pełne śledztwo w okoliczności śmierci, a szczególnie w możliwe przyczynienie się policji do śmierci Henry'ego. Także w tej chwili będzie pełna rozprawa koronerska. Co więcej, co jest jeszcze większą rzadkością, normalnie koroner obraduje i wydaje werdykty jednoosobowo, bo to jest samodzielny sędzia, samodzielny sąd. W tym przypadku koroner Winchester zdecydował o powołaniu Rady Przysięgłych. Moja osobista opinia, na ile ja się znam na prawie tutejszym angielskim, jest taka, że koroner spodziewa się jakichś wniosków poważnych, w związku z czym postanowił nie wydawać tego werdyktu jednoosobowo, tylko powołać ławę przysięgłych, żeby zwiększyć przejrzystość i niezależność tego sądu. W tym momencie, jak jest już rozprawa koronerska zapowiedziana, to spekulacje na temat tego, czy policja się przyczyniła do jego śmierci, czy nie przyczyniła, są, że tak powiem, niewłaściwe, bo dobrym zwyczajem jest nie spekulować, jak sąd obraduje. Natomiast myślę, że można sobie pozwolić na parę takich stwierdzeń, takich dla ogólnie edukacji ogólnej. Jeżeli mamy ofiarę z urazami wewnętrznymi, z pękniętą wątrobą po wypadku komunikacyjnym, z raną kłutą, z jakimkolwiek krwawieniem wewnętrznym, kluczowe jest delikatne obchodzenie się z tą osobą, gdyż każdy uraz wewnętrzny powodujący krwawienie jest w pierwszej fazie zatamowany przez tak zwany skrzep pierwotny. Nawet tętnice przecięte czy nakłute się kurczą, tam się tworzy skrzep. W żyle krew płynie pod niższym ciśnieniem, jak żyła jest przekłuta czy rozdarta, też się tam w tkankach tworzy jakiś skrzep. I najczęściej ten skrzep w dużym stopniu zwalnia krwawienie i jest niezwykle pożyteczny. Dlatego w medycynie ratunkowej nie tylko się ostrożnie obchodzi z ofiarami właśnie urazów wewnętrznych, ale również na przykład płyny podaje się ostrożnie, się dwa razy wolniej podaje wszystkie bolusy, płyny, krew się toczy bardzo ostrożnie, żeby tym wysokim ciśnieniem, wzrostem ciśnienia nie wypłukać tego skrzepu, żeby nie zepsuć tej dobrej roboty, którą organizm zrobił. No i teraz myślę, że dla każdego logicznie myślącego człowieka wykręcenie rąk do tyłu, żeby założyć kajdanki, no na pewno tutaj rozciąga te struktury przy obojczyku, no i no można powiedzieć, że można się spodziewać, że to nie jest optymalne postępowanie w takiej ranie kłutej, która właśnie jest w okolicach obojczyka. Podobnie, tam już są zupełnie pozamedyczne spekulacje, czy policja swoje własne regulacje przestrzegała swoich własnych regulacji. To już są zupełnie poza moją, to już nie jest moja sprawa. Natomiast ja powiem tak, że bardzo, bardzo się cieszę, że koroner zarządził właśnie ten inquest, to śledztwo i bardzo się cieszę, że jest ława przysięgłych, bo to powinno uspokoić emocje, bo tutaj są strasznie duże emocje, strasznie duże. Zresztą Państwo wiecie, były rozruchy uliczne. Więc bardzo trudno oskarżyć Radę Przysięgłych, czyli szeregowych obywateli wylosowanych spośród lokalnej społeczności o to, że są ustawieni, zmanipulowani albo oszukani, albo przekupieni, albo chronią system, no bo takie oskarżenia są. Więc mi się wydaje, że koroner postąpił niezwykle mądrze i odpowiedzialnie właśnie powołując tą Radę Przysięgłych, bo w tej chwili w takim bardzo otwartym, w ogóle posiedzenia koronera są publiczne, rodzina ma bardzo duże prawa, więc będzie bardzo solidny i taki niezwykle wysokiej jakości proces prawny, który wyjaśni wszystkie okoliczności śmierci. I uważam, że to jest po prostu doskonała decyzja koronera i naprawdę uważam, że w tej chwili powinniśmy przestać spekulować, oskarżać jednych, drugich, trzecich, spokojnie czekać na

0: wynik tego, werdykt tego sądu koronerskiego. A tak jak mówię, spodziewam się, że te będą poważne wnioski i poważne stwierdzenia w tym werdykcie, gdyż w trywialnych sprawach o błąd lekarski, powiedzmy, koroner nie powołuje Rady Przysięgłych. Koroner jednoosobowo wydaje werdykty. Także myślę, że tutaj można się spodziewać jakichś takich dużych decyzji tego sądu i werdykt będzie prawdopodobnie dosyć stanowczy.
1: Na pewno będziemy śledzili tę sprawę. Dziękuję ogromnie za rozmowę. Z całą pewnością też będziemy kontaktowali się z panem doktorem już po werdykcie, żeby skomentować to wszystko. Naszym gościem na czerwonym dywanie dzisiaj w Studiu Londyn w Radiu Wnet był dr Krzysztof Magier z ASL.
0: Pediatra, nie chirurg naczyniowy. Bo już mnie na X-ie tu przedstawiano na wszystkie możliwe sposoby. Ja jestem zwykłym pediatrą.
1: Pediatra, podkreślam. Dziękuję ogromnie za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia.
2: Jestem przekonany, że z Krzysztofem Magierem jeszcze niejednokrotnie będziemy się spotykać. Okres wakacyjny dopiero przed nami, a Iza uwielbia okolice Isle of Wight, więc kto wie, czy nie spotkamy się jeszcze z panem doktorem na żywo, właśnie tam, na południe od Anglii. Nie mówię na południe od Anglii bez powodu, albowiem Isle of Wight jest już poza naszym mainlandem, ale dostać się tam można bardzo szybkim promem, bardzo szybkim poduszkowcem. Mnie ta podróż poduszkowcem bardzo, bardzo mocno wkręciła. Zaledwie 10 minut i już jesteśmy w zupełnie innym świecie.
1: Na pewno będziemy też przyglądali się sprawie Henry'ego Nowaka i temu, jak, w jaki sposób koroner zareaguje, jaki będzie wyrok, jakie będzie podsumowanie tej sprawy.
2: No tak, tymczasem my zmieniamy temat, ponieważ mamy gości, kolejnych gości dzisiaj na antenie, którzy przyjechali do nas ze Szkocji, ale moi drodzy, oni nie przyjechali tutaj bez powodu, albowiem właśnie wczoraj obchodziliśmy 6. rocznicę naszej znajomości, zaś również wczoraj utwór napisany zarówno przez Izę, jak i naszych dzisiejszych gości miał swoją
1: piątą
2: rocznicę premiery. Moi drodzy, kawałek, który doszedł do drugiego miejsca listy przebojów w Radiu Wnet. Poczujmy się troszeczkę obco, zanim znowu przywitamy się z naszymi gośćmi, którzy obco się chyba tutaj nie czują, ponieważ już niejednokrotnie na naszej antenie bywali i na naszym czerwonym dywanie również. Dla was grupa Revival, moi drodzy.

0: Radio Wnet.
1: No właśnie, nie jesteś stąd, to skąd ty jesteś? Nie z Liverpoolu, nie z Reading.
2: Z Reading
1: już też nie.
2: Dzisiaj na naszej antenie, na czerwonym dywanie, właściwie w błękitnym hamaku, studia Londyn, Katarzyna Waszczyńska i Konrad Wójtowicz, którzy przyjechali właśnie ze Szkocji, przebyli 10-godzinną drogę i są u nas. Mam nadzieję, że nie przywieźliście nam szkockiego deszczu.
3: Absolutnie nie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dawno nas tutaj nie było, ale przyjeżdżamy na kontrolę, bo dywan już mamy przeczepany, że tak powiem, wasz czerwony dywan. Ale musimy sprawdzać teraz, bo słyszałam o jakimś niebieskim hamaku, więc przyjechaliśmy na kontrolę po prostu zwyczajnie, bo nie może być tak, że nas tutaj tak długo nie ma i nie sprawdzimy, co wy tutaj broicie.
1: No, broimy jak najbardziej co tydzień. Katarzyna i Konrad przyjechali do nas z bardzo dalekiej szkockiej krainy, aż z Aberdeen. Ja wiem, że ty masz tam właśnie bardzo dużo swoich znajomych, dużo rodziny, no i właśnie ta przeprowadzka z Reading do Aberdeen odbyła się nie bez powodu, żeby być trochę bliżej swoich bliskich, żeby bliscy byli jeszcze bliżej. No ale wiem, że nie przyjechaliście tutaj tylko po to, żeby eksplorować nasz dywan, czy też hamak, ale i z paru innych przyczyn, więc no miło nam was znowu widzieć i słyszeć przede wszystkim na naszej antenie.
3: Nam również bardzo miło i te podróże są bardzo ciekawe. Przez całą właściwie wyspę przejechaliśmy, bo byliśmy w kilku miejscach, załatwić dużo fajnych rzeczy i odwiedzić różne osoby, ale nie mogliśmy właściwie was pominąć, bo tak jak wspomnieliście, wczoraj właściwie była taka rocznica i naszego pierwszego spotkania z wami, z naszego zderzenia z Radiem Wnet po raz pierwszy, ale także Obca miała swoją jakby piątą rocznicę naszą promocję, nasze wtedy ujawnienie tej naszej obcej. I taka ta obca trochę w nas jest, bo troszeczkę tak podróżujemy, tu Szkocja, tu Anglia, a przeprowadzka jak najbardziej. Deszczu nie przywożę, już ci odpowiem na to pytanie, które właściwie pominęłam gdzieś. Deszczu nie przywozimy, bo w Szkocji jest pięknie, no nie wiem jak w tej chwili, ale nie jest tak źle, troszeczkę wieje, ale bardzo ładnie.
2: Sporo dzisiaj na naszej antenie w studiu Londyn mówimy o bezpieczeństwie na brytyjskich ulicach. Jak wy to postrzegacie właśnie ze szkockiej perspektywy?
3: No właśnie wczoraj miałam taką sytuację, że z moją małą torebeczką sobie przechadzaliśmy się tutaj przez okolice Hatfield wieczorną porą, szukając posiłkowania, że tak powiem, bo zgłodnieliśmy. No i musiałam troszeczkę ukryć swoją torebkę. Nie czułam się tak bezpiecznie. Widać więcej radiowozów, widać większy ruch. Nie było niebezpiecznie. To chcę podnieść to, ale takie odczucie miałam. Na szkockich ulicach czuję się, ale to też może być to, że ja znam doskonale to miejsce. Ja się czuję tam bezpiecznie. Ja się tam czuję jak w domu. Naprawdę czuję się jak w domu.
2: No, River Dee, ta słynna River Dee ze twojej piosenki. W jaki sposób mieszkanie w Szkocji wpływa na twoją twórczość? W jaki sposób tam się rozwijasz? Ponieważ wiadomo, że przynajmniej część naszych słuchaczy wie, że tworzysz muzykę, jesteś dźwiękowcem. Czy to w jakiś sposób odbija się w tej chwili na twojej twórczości? Jak to ogarniasz?
3: Absolutnie. Ja tu chciałabym podnieść taką kwestię, że sam przyjazd, uważam, że każdy artysta powinien przynajmniej raz odwiedzić Szkocję. Szkocja jest sama w sobie, kiedy przejeżdżasz, kiedy szczególnie ten village side, te takie bardziej, może nie miasta, ale właśnie ta wiejska strona Szkocji jest tak piękna, że inspiruje pod każdym względem. Tu nie trzeba nawet myśleć, to się samo robi. Tam wystarczy pojechać, popatrzeć, poobcować troszeczkę i myślę, że to wystarczy, bo to jest niesamowite. Ja nie umiem tego ubrać w słowa, ewentualnie w następnej piosence może usłyszycie.
2: No właśnie, nad czym teraz pracujesz? Czy pracujesz nad tekstem, nad muzyką i czego możemy się spodziewać w przyszłości?
3: Tak naprawdę powiem, że przeprowadzka była dużym projektem, ale po przeprowadzce oczywiście wiele zadziało się gdzieś tam. Oprócz umeblowania studia trzeba było jeszcze parę innych rzeczy mniej fajnych ogarnąć. Także gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi obowiązkami znaleźliśmy trochę czasu, gdzieś zrobiliśmy sobie kilka prób i są projekty, ale niestety nie umiem określić w czasie, kiedy coś się ruszy, bo jest dużo do zrobienia, ale staram się też w tych obowiązkach, w tym wszystkim znaleźć czas dla siebie, dla rodziny, której mi tak bardzo brakowało. No i muzyka będzie, ale no mówię, nie określam, nie stawiam sobie terminów, wrzucam to, tak że tak powiem, na luz.
1: No właśnie, mówimy dużo o muzyce. Kiedy mieszkaliście w Reading, w waszej wielkiej ogrodowej rockbudzie mieliście swoje własne studio. Czy przeprowadziliście również rockbudę? Czy macie również właśnie coś podobnego tam u siebie w ogrodzie, daleko, daleko na północy? Czy macie jedynie domowe studio? Wiem, że dzisiaj to wszystko się miniaturyzuje. Ty się wyspecjalizowałaś w produkcji muzycznej, między innymi w tym kierunku skończyłaś studia. Ale czy mieścicie się jedynie w swoim salonie w tym momencie, czy faktycznie już znowu wyszliście do większej budy ogrodowej, żeby mieć swobodę i własne studio poza domem?
3: Na ten moment jest to w procesie. Dlaczego? Dlatego, że początkowo pomysł był, aby studio, które jest profesjonalne i gotowe w salonie, żeby pozostało w tym salonie, ale bierzemy pod uwagę też to, żeby postawić aberdeeńską rockbudę. Zobaczymy. Jeszcze nie podjęliśmy takiej konkretnej decyzji. Rozważam. Jak właśnie po powrocie, może jutro spróbuję troszeczkę przearanżować to wszystko i nie wiem, no zobaczymy, czas pokaże. Bierzemy pod uwagę postawienie aberdeeńskiej rockbudy.
1: No, ale oprócz samej muzyki również często siadasz za konsolą. Między innymi w Poskowym Teatrze zdarzało ci się realizować niejedną sztukę. Czy nie brakuje ci tego? Czy jest szansa, żeby właśnie tam na północy również znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz mogła rozpędzić się troszeczkę, jeżeli chodzi o tę stronę realizatorską, ale również i produkcyjną. Czy już przymierzasz się do tego, żeby nie tworzyć jedynie muzyki, nie pisać tylko piosenek, ale również od tej strony technicznej trochę bardziej się zaangażować?
3: Oczywiście, oczywiście. Są już miejsca, są pomysły, są projekty, są nowi ludzie, gdzieś tam się pojawili i będzie się działo pewnie. Co się będzie działo, nie wiemy do końca, bo wiadomo, to czas pokaże, ale wracając do teatru, serdecznie zapraszam wszystkich do obserwacji sceny polskiej UK, bo ja ciągle jestem i ciągle będę ze sceną polską wracać. Prawdopodobnie jesienią już będzie można zobaczyć kolejną sztukę i mnie za konsolą prawdopodobnie.
2: Serdecznie w takim razie zapraszamy, a my powoli już zwijamy nasz czerwony dywan. Nasze Studio Londyn kończy swoją audycję. Naszymi gośćmi na czerwonym dywanie Studia Londyn albo w błękitnym hamaku są Katarzyna Baszczyńska i milczący, ale cały czas obecny, zapewniam was, obecny Konrad Wójtowicz, czyli grupa Revival. Oraz dr Krzysztof Magier i redaktor Andrzej Karaś. Całości będzie można wysłuchać w podcastach Radia Wnet. Serdecznie zapraszamy i życzymy wam pięknej niedzieli. Żegnają się z wami Iza Smolarek
1: oraz Aleksy Sławiński. No i oczywiście pozostajemy nadal w klimatach grupy Revival, która historyczna wcale nie jest i historyczna przede wszystkim nie jest.
2: 10:03 u nas na zegarach, 11:03 w Warszawie. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizował naszą audycję. Dziękujemy ogromnie za słuchanie i życzymy pięknego tygodnia.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: www.net.fm.
4: Reklama.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET. Think Tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET. Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

Olmobruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu spod noża. To

roziskrzona biel. Nie odróżnisz anioła od śniegu. Pod stopami skrzypi jego cień. Ale słońca

anioła zabrakło. Jest na śniegu niewidzialny ślad.

Anioła zabrakło, jest na śniegu niewidzialny ślad.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
3: Radio Wnet.
4: Nieść pocieszenie cierpiącym. Nieść miłość tam, gdzie jest nędza. Nadzieję tam, gdzie panuje przygnębienie. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Ewangelia przytacza imiona pierwszych 12 robotników. To uczniowie ustanowieni apostołami, to znaczy misjonarzami i głosicielami. Jest wśród nich Szymon, zwany Piotrem. To ten pierwszy, a także Judasz Iskariota, ostatni, dla przypomnienia nam, że można iść za Jezusem i Go zdradzić. Ale Ewangelia pozostaje dla wszystkich słowem żywym i prawdziwym. Na przestrzeni wieków dobra nowina jest zawsze taka sama, wciąż młoda, świeża i wyzwalająca. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Tak, jest bliskie, gdyż w Jezusie Chrystusie Bóg staje się bliski każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, każdemu ludowi i narodowi. Kiedy ta Ewangelia jest głoszona i wprowadzana w życie, zło ustępuje niczym choroba, która dobiega końca. Jak noc ustępująca przed świtem, jak śmierć pokonana przez zmartwychwstałego. I w ten sposób spojrzenie Jezusa przemienia rzeczywistość. Jego inicjatywa pełna miłości daje życie nowemu ludowi, Kościołowi, wezwanemu do kontynuowania misji apostołów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tak, dar Jezusa jest dany całkowicie gratis, gdyż Jego wartość przewyższa wszelką miarę. Nie sposób na Niego zasłużyć, ani Go kupić. Ta łaska jest przepięknym imieniem miłosierdzia Boga, które dociera do nas wszędzie, żeby nas doprowadzić do siebie. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Moi drodzy, zadanie ewangelizowania rodzi się z daru Bożego, daru, który w Chrystusie staje się przebaczeniem dla świata, służbą dla najmniejszych i najbiedniejszych, zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości. Prośmy o pomoc Maryję Pannę, pełną łaski, abyśmy opowiadali z radością i odważnie na misję, do której powołuje nas Pan Jezus. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i powczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Ecce ancilla Domini.
4: Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: A Słowo się stało ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca łaskę wiary, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Za
4: wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imię Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, wyrażam przede wszystkim wdzięczność Panu za podróż apostolską do Hiszpanii. Dziękuję narodowi hiszpańskiemu za bardzo entuzjastyczne i pełne pobożności przyjęcie. Dziękuję w szczególności królowi. Dziękuję z wdzięcznością także biskupom oraz wszystkim wspólnotom, które spotkałem, a także całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanii. Chciałbym także przypomnieć nowych błogosławionych. Księży diecezjalnych z Czech oraz Jana Świerca i 8 błogosławionych salezjanów Polaków. Wszyscy oni zostali błogosławionymi jako męczennicy, ofiary prześladowania przez reżimy totalitarne z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Wczoraj także w Mato Grosso w Brazylii został błogosławiony Nazareno Lanciotti, ksiądz diecezji rzymskiej, misjonarz, który także podniósł śmierć męczeńską, ponieważ w imię Ewangelii bronił najuboższych. Niech ich przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję kapłanów oraz całego Kościoła. Chciałbym wyrazić moją bliskość także mieszkańcom Filipin, którzy kilka dni temu zostali dotknięci silnym trzęsieniem ziemi. Modlę się za zmarłych i ich rodziny, modlę się za zranionych i wszystkich, którzy cierpią z powodu tego trzęsienia ziemi. A teraz chciałbym pozdrowić was wszystkich, Rzymianie i pielgrzymi z różnych państw. Pozdrawiam także członków Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu między Uczniami Chrystusa a Kościołem Katolickim. Chciałbym, aby te wasze refleksje pomogły wzrastać we wzajemnej komunii. Pozdrawiam także wiernych ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey.
2: And the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida.
1: Ze szkoły katolickiej w Miami, z Miami na Florydzie.
2: Saluto i Cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo.
1: Pozdrawiam młodzież bierzmowaną z diecezji w Bergamo.
2: Comunità Casa di Maria.
1: Wspólnotę Domy Maryi.
2: Chiamava i ragazzi dell'Immacolata.
1: Którą Ojciec Święty Franciszek nazywał młodzieżą niepokalanej. A także grupy parafialne Matki Bożej Łaskawej, świętej Franciszki Gabrini w Rzymie. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

Ojciec Święty zakończył modlitwę Anioł Pański, wznowioną po przerwie spowodowanej pielgrzymką do Hiszpanii. Co ciekawe, Ojciec Święty pozdrowił dzisiaj wiele grup, które zgromadziły się na placu Świętego Piotra, podziękował Hiszpanom za ich życzliwe przyjęcie, natomiast także wspomniał księdza Jana Świerca i jego 8 towarzyszy, którzy zostali beatyfikowani w zeszłym tygodniu w Krakowie. Podał ich jako przykład tych, którzy oddali życie ze względu na Jezusa Chrystusa. O tych wszystkich informacjach, drodzy Państwo, możecie przeczytać na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękując za wspólną modlitwę z Watykanu, żegna się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

ucicha wiatr i milknie sowa, gdy nadchodzi pora księżycowa.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: No i co tutaj robisz?
2: No, tam mamy maszynę, miodarkę, będziemy wirować miód, wyciągać ramki z miodem. Tu mamy tak zwaną odsklepiarkę i na tym urządzeniu odsklepiamy po prostu ramki z miodem.
1: Co to znaczy odsklepiamy?
2: Miód, który jest już dojrzały, jest pełna komórka. Pszczółki zaciągają tą ramkę woskiem. To jakby wykowały. No i wtedy taki ramek po prostu dajemy na tą odsklepiarkę i widelczykami po prostu ściągamy te wieczka zasklepione z tych ramek. Odsłaniamy ten miód, który jest. No i jak to mamy odsłonięte, obracamy drugą stronę. Też odsklepiamy widełkami. Jak jest odsklepiony ramek, to go po prostu dajemy do wirówki. Wirówka jest elektryczna, z nastawioną szybkością elektronicznie. No i tak ustawiamy ramki w wirówce, żeby te najciężejsze były naprzeciwko siebie, a te mniej lżej, te mniej ciężejsze też naprzeciwko siebie, żeby była taka zachowana równowaga. Zamykamy i włączamy raz. I tam słychać ten szum tego wirowanego miodu. Tata miał pszczoły, miał tych 10 rodzin. No ja mu pomagałem, miałem tam już nawet swój ul, jeden, czy później dwa.
1: Ile lat w tym czasie?
2: No to już jest ponad 50 lat wstecz. No miałem 18 lat wtedy. No ale tato potem nagle zmarł zawał serca, no więc spadło to na mnie. No ponieważ już byłem nauczony z tym pracować, no więc poszerzyłem to, rozwinąłem. No i w 99 roku zostałem bez pracy i zamieniłem hobby na zawód. Czyli od 99 roku byłem zawodowym pszczelarzem, żyłem tylko z tego. Rekord to miałem 136 rodzin pszczelich.
1: To znaczy to jest 136 uli?
2: Uli, tak. No więc pracy było sporo. No jest to taka odskocznia od wszystkiego. Brzęk pszczół, ukojenie. O taką ciekawostkę. Przeważnie kobiety przeżywają mężczyzn średnio od 6 do 7 lat. W zależności jakie to są lata, jaka ta statystyka jest. A my pszczelarze to są przeważnie sami wdowcy. Odwrotnie. Po prostu to powietrze z ula, ten miód, ten spokój przy tej pracy tak wpływa kojąco jakoś dobrze. I być może, że to jest też zawód, który jest potrzebny w tej chwili bardzo. No więc może też dlatego Pan Bóg przedłuża życie tym pszczelarzom.

0: I Pan Bóg dał mi dożyć tych 72 lata, no w zasadzie w tej chwili jest sprawny, można powiedzieć zdrowy, no. Jak się wyłączy prąd, włącza się hamowanie i maszyna się zatrzymuje. Otwieramy.
1: Ale teraz mamy wylany tylko z jednej strony.
0: Z jednej strony. I teraz odwracamy ramki na drugą stronę. I znowu zamykamy. I włączamy. Złapałem COVID-a. Byłem 13 dni pod tlenem w szpitalu i było naprawdę źle ze mną. Ja myślałem, że tam stąd już byłem tak pogodzony, już...
1: Że, i o czym myślałeś w takim stanie będąc?
0: No po prostu no, jako wierzący no, byłem gotowy na to. No, byłem na to gotowy. No ale dzięki modlitwom, bo byłem się bardzo w kościele udzielałem wszędzie. Miałem tu na parafii przede wszystkim modlitwa księdza. To nawet na Jasnej Górze była specjalnie msza za mną, bo to byłem tam w zarządzie wojewódzkim z pszczelarstwa przez 16 lat. Tam się koledzy dowiedzieli, no to jest środowisko katolickie. No, zrobili zbiórkę, pojechali do Częstochowy, dali nam mszę. No też to trzeba uszanować. No, w niedzielę raz była specjalnie msza na to. No. No i wyszedłem, zostałem, muszę powiedzieć, uzdrowiony. Przecież ja zrobiłem pięć schudków, bo mi zniszczyło płuca całkowicie, ten COVID. Ja zrobiłem pięć schudków i stałem i łapałem powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Musiałem odczekać znowu parę, to żeby powiedzmy wyjść na jakiś poziom. No a w tej chwili ja robię, pracuję, jak wszystko na drugie piętro po dwa schudki biegiem wyskoczę. No jest, no mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż byłem przedtem. W chórach śpiewam też dzisiaj mamy próbę chóru, w niedzielę znowu wyjazd na pamiątkę poświęcenie kościoła tam do Kozakowic, tam mamy też taki koncert. No jestem gedeonitą też, rozprowadzam też ten Nowy Testament. Także nie znam, jakby to powiedzieć, słowa nuda. Cały czas w ruchu. No i przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że wyszedłem z tego wszystkiego obronnowej, a czy dobrze. No Pan Bóg jak uzdrawia, to przynajmniej 100%. Także jestem lepszy, jak byłem przedtem.
1: Pan Bóg jeszcze do czegoś Cię tutaj potrzebuje?
0: No chyba tak. Chyba tak. Ja sobie już nie wiem, czy bym sobie mógł wyobrazić, że żyć bez Pana Jezusa, bez Jego jakiejś obecności modli.
1: Dobrze jest Wam ze sobą.
0: Tak, można tak powiedzieć. Ta bliskość, człowiek czuje tę obecność, no, tę ochronę przede wszystkim. Otwieramy. No i teraz wywirowane ramki wyciągamy i będziemy wkładać następne partie.
1: I są zupełnie puste, jeśli chodzi o miód, tak?
0: Leciutko, tak, leciutko, nie ma nic. Wszystko wypłynęło. O, widać jak miód ładnie spływa po krawędziach i zbiera się na dole, na dnie miodarki. Zamykamy i znowu włączamy.

0: No, też Pan by mnie używał też. Mogę takie jedno przeżycie też jeszcze opowiedzieć. Wiadomo, jakby w tych władzach wojewódzkich, no to też obsługiwałem te wszystkie uroczystości, no tam, czy pogrzeby, czy jakieś tam, no, jakieś różne jubileusze. Raz też jechałem w łaziskach. No, ograniczenie do tych 70, no miałem tam 76, bo zawsze tak tam przeważnie jeździłem, zawsze przepisowo, bo tak wypada chrześcijaninowi świadomie nie przekraczać tam przepisów. No i z boku wyjechał samochód, ciągnął na linię drugiego, uwaliłem stałą siłą do niego, bo nagle mi na dwupasówce zajechał drugie. No więc wycofałem auto, mówię, no to jako to jeździcie, przecież co robicie, no tam skulony był taki tam w serwisie, ze serwisu ubrania mieli, skulony. No i ja wycofałem, tam jeszcze tak z piskiem opon, bo miałem te blachy wbite do przedniego koła. Wycofałem, idę, patrzę się, to auto holowane zostało, a tych już nie ma, nie? No i taki zdziwiony, tu wychodzi z boku, gdzieś tam z rowu wychodzi piękna dziewczyna z aparatem fotograficznym. Taki mówi, niech się pan nie martwi, ja wszystko mam. Ja mówię, co pani ma? No zrobiłam zdjęcie, bo oni odpięli to auto i uciekli, nie? Chociaż było to auto zgniecione, ale silnik był z przodu, napęd przedni, dali rady uciec. No, no i numer rejestracyjny, wszystko, i wezwała policję, bo jeszcze telefonu wtedy nie miałem komórkowego. To i prosiła, to była reporterka Dziennika Zachodniego, która robiła gdzieś tam zdjęcia huty, łaziska. Jak to hukło, to wyszła z tej skarpy i to. No i policja przyjechała, pospisywała wszystko, co trzeba. To no, ale co, ten Mercedes, to był najnowszy Mercedes w niemieckich rejestracjach. No i sobie się, no też chłopaki, auto się zepsuło, jechali, wzięli ze serwisu, no i może mieli coś drinknione i zwiali, nie? No a już ten policjant się tak uśmiechał, no i co się okazało, to byli złodzieje aut. No i ukradli to, nie mogli go uchronić, wzięli go na hol. Tylko ten, co ciągnął, nie dogadał się z tym, co ty mu zahamował, a ten jeszcze liczył, że przejadą. Nie? No. No i potem drugie auto poleciało na sygnale, zaś tam na ten adres. No. Ale za chwilę samochód policyjny, trzeci przyjechał, przywiózł właścicieli. No a ja taki zbuntowany, toż Panie Boże, modliłem się, to toż, co się stało, że przecież no, taki wypadek, mnie się nic nie stało, nie, no, tylko że taki może czy żal, czy coś, taka gorycz trochę we mnie była. No ale jak przyleciał trzeci samochód, przywiózł młodych ludzi, małżeństwo, tam było wszystko w tym aucie, port, dokumenty, wszystko to. Ci złodzieje jechali za nim, bo się potem okazało, pilnowali. Oni weszli w łaziska gdzieś do wujka, na werandzie się tylko przywitali, uściskali, umówili się na to. To nie trwało ani 5 minut, umówili się na 4 po południu na kawę. Przychodzą, auta już nie było. Ci młodzi tańczyli koło tego auta i Bogu dziękowali. Wtedy dopiero zrozumiałem. No.
1: Że ktoś wszystko aranżował, tak?
0: Tak. No. Jeszcze miałem szczęście, bo jeszcze mówiłem temu policjantowi. Ja wiem, kiedyś w biegach byłem dobry, bo oni ujechali 300 metrów, porzucili to auto i to. Ja mówię, to by mi dogonił. O, i spokojnie, mogłoby pana już tu nie być. To była mafia. Mafia. Potem się okazało, jak była sprawa w sądzie, byli uzbrojeni. W ich mieszkaniu znaleźli mnóstwo broni. To oni kradli auta na zamówienie. No, i, no a ten numer rejestracyjny, co był, to się okazało, że policja pojechała na ten, bo to już od razu adres mieli i polecieli na sygnale. Przyjeżdżają na parafię gdzieś tam pod Katowicami, no więc wyłączyli sygnał, to dzwonią, wychodzi księżulo, no oni tacy, no proszę, co was prowadza, no mi to potem opowiadali. No szukamy samochodu o takich numer rejestracyjnych. No to mój samochód, a dlaczego pytacie? No a czy można go zobaczyć? No stoi tu w podwórku na tym. No oczywiście poszli, ale auto było bez numeru, złodzieje ukradli numery. I na tych numerach poszli, pojechali na akcję. No. Po pół roku się okazało, że ten samochód, co ja go rozbiłem, do którego uderzyłem. No, to był kradziony w Niemczech, po pół roku się dopiero okazało. No. Takim podziękowaniem może za wszystko, co robimy dla ludzi, jest to, żeby ludzie za nas dziękowali Panu Bogu, że stanęliśmy na ich drodze, że im pomogliśmy. Czy też jest ważne, może czasem tego nie wiemy, że czasem jedyną Biblią dla któregoś człowieka może być nasze postępowanie, nasze życie. No to taki motto by było na zakończenie.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Autopromocja.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET, Polska Ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET, think tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET.
1: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
5: Po reklamie.

0: Tu to Radio Solidarność, przy mikrofonie Andrzej Gelberg. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja nieprzypadkowo wybrałem tę piosenkę na samym początku. Jej tytuł, Lekcja Historii Klasycznej, napisał Jacek Kaczmarski. Dzisiaj będziemy słuchali jeszcze paru jego piosenek. No, ze względu na pana profesję, pan jest historykiem, wprawdzie pan nie penetruje tego okresu pierwszej Republiki Rzymskiej, tylko zupełnie inne miejsce, inny czas, ale jest pan wybitnym polskim historykiem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji i do rozmowy o historii, bo myślę, że jest wiele powodów, żeby do historii wracać i w jej perspektywie odczytywać nasze położenie obecne. I bardzo lubię także sięgać do historii Rzymu, rzecz jasna.
0: O to mi właśnie chodzi. Kiedyś, nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, wyszła taka książka Fukuyamy, która zrobiła ogromną rewolucję wśród czytelników pod tytułem Koniec historii. Po paru latach Fukuyama się musiał z tego wycofać, że jego futurystyczne przewidywania kompletnie się nie chciały sprawdzić. Jak pan to ocenia, tę sytuację z tym końcem historii, który w końcu nie nastąpił, bo nastąpić nie mógł?
1: No akurat tak się złożyło, że ten pierwszy tekst Fukuyamy ukazał się w 1989 roku na łamach czasopisma amerykańskiego pod tytułem The National Interest i w tym samym roku na łamach Arki Krakowskiej wychodzącej wtedy z podziemia napisałem o absurdach tego przewidywania Fukuyamy, więc jakby na bieżąco jeden oczywiście wiele innych osób krytykowało te tezy, spekulacje sprytnego gracza medialnego, bo tylko tak oceniam Francisa Fukuyamę. Oparte na założeniu, że historia się skończyła, ta historia przez duże H, ponieważ już nie ma żadnego starcia wielkich idei, wielkich konfliktów. Wygrał demokratyczny liberalizm według wzorca zachodniej Europy, czy też tego wschodniego liberalnego wybrzeża amerykańskiego i to ma być już definitywny koniec ludzkich możliwości. Czeka nas tylko nuda. No, nie trzeba było być żadnym tytanem intelektu, żeby stwierdzić, że tego rodzaju teza jest uroszczeniem wyjątkowo pysznej i głupiej, krótkowzrocznej, pozbawionej jakiejkolwiek pamięci historycznej, inteligencji, właśnie charakterystycznej dla niektórych reformatorów z Harvardu, no bo tacy też wtedy przyjechali do Polski reformować polską gospodarkę z Jeffreyem Sachsem na czele. I ludzi przyzwyczajonych właśnie budować swoją karierę medialną na efektownych tezach, które następnego dnia mogą być sfalsyfikowane, ale przez ten jeden dzień huczą media o tym, jaka to wspaniała, efektowna teza, że już oto Zachód wygrał definitywnie tej wersji demokratyczno-liberalnej i nic więcej ciekawego nas nie czeka. Zwracam uwagę na to, że po pierwsze religie zachowują swoje znaczenie, narody zachowują swoje znaczenie, cywilizacje zachowują swoje znaczenie i oczywiście mnóstwo innych czynników tutaj się pojawia, o których także wielu innych autorów wtedy pisało już jako o czynnikach zupełnie nie uwzględnionych przez Fukuyamę i przez ten pyszałkowaty establishment, który nie wychodzi poza łamy New York Timesa, prawda, czy CNN-u.
0: No, żeby jednym zdaniem uprościć tę wizję, którą przedstawia Fukuyama, to była wizja teoretycznie wspaniałego, spokojnego świata, który jest wolny od wojen, wolny od jakichś nadzwyczajnych, negatywnych emocji. Będzie się równocześnie bez żadnych wielkich różnic gospodarczych rozwijał. Tylko, że pachniało od samego początku ogromno, to pan profesor zdążył powiedzieć, nudą, no bo to w ogóle taki świat, w którym wszystko jest takie, jak opisywał to Fukuyama, no to można byłoby zwariować nudy.
1: No oczywiście Fukuyama zresztą to przyznawał, że pożyczył i rozwinął tezę od rosyjskiego myśliciela Korzewnikowa, który występował we Francji pod nazwiskiem skróconym Korzew, a ten z kolei zaczerpnął to od Hegla. No a Hegel jest dla mnie symbolem skrajnej pyszałkowatości umysłu ludzkiego, który chce ogarnąć całość dziejów i spojrzeć na nie z zewnątrz. Niestety nikt z nas nie dysponuje taką możliwością spojrzenia na dzieje z zewnątrz i orzeknięcia, że oto już wszystko się dokonało. Bardzo mądrze zareagował na tego rodzaju pokusy Adam Mickiewicz w takim swoim sformułowaniu z cyklu Zdania i uwagi. Ten tylko pozna przeszłe, kto zna przyszłe wieki. To znaczy, jak się skończy historia, naprawdę, jak nastąpi koniec czasów, a kiedy on nastąpi i jak on nastąpi, tego nikt z nas nie wie, dopiero wtedy będzie można powiedzieć, które idee były ważne, które postaci historyczne były najważniejsze. A teraz mówienie ze środka, czy z jakiegoś punktu po prostu tych dziejów, nie wiem, czy środka, czy punktu zbliżającego się do końca, czy przeciwnie, na samym ich początku, nie mam pojęcia, w którym momencie dziejowym my jesteśmy. Mówienie, że oto ja tutaj ze swojej żabiej perspektywy orzeknę, na czym polegają całe dzieje, jest po prostu groteskowe. I do takich groteskowych pyszałków należy Fukuyama i cały demokratyczno-liberalny establishment, który wierzy, że właśnie na ideach, które z jednej strony od Hegla idą przez Marksa, a z drugiej strony idą w stronę Johna Stuarta Milla, można zakończyć rozwój ludzkości. No tak nie jest, po prostu tak nie jest.
0: Ale wracając do sentencji Cycerona, to historia magistra vita est, to ona się spotkała od razu z dużą krytyką. Również krytykiem był wspomniany przez pana Hegel, ale lista tych, którzy rozjechali się w ogóle po tym pomyśle Cycerona, jest bardzo długa. Nawet aż trudno wymieniać. Już poza Heglem, to nie wiem. Churchill między innymi też już zupełnie ze współczesnych też sobie pokpiwał w ogóle z tym końcem historii. Nie z końcem historii, tylko że z tym są nauczycielką życia. Natomiast jak pan to ocenia w ogóle? Czy rzeczywiście historia czegoś nas nauczyła, czy pan uprawia ten zawód, który powinien poprzez jego rozpropagowanie pana książek czegoś uczyć? Czy to ta nauka rzeczywiście jest przydatna?
1: No jedni chcą się uczyć czegoś, a inni się nie chcą uczyć. Proporcje między jednymi a drugimi bywają różne, ale na ogół więcej ludzi się chyba nie chce uczyć i nie chce poświęcać czasu refleksji, która wydaje się abstrakcyjna, oddalona od praktyki życiowej. Tymczasem historia rzeczywiście może być pomocna w zrozumieniu naszej współczesności i powiedziałbym to, jak bardzo ona jest pomocna i jak bardzo może być niebezpieczna dla tych, którzy właśnie chcieliby wyszydzić znaczenie historii w życiu obywatelskim, tak bym to ujął, może świadczyć właśnie przykład z historii zaczerpnięty. Otóż pierwszy żółty cesarz, Qin Shi Huangdi, ten, który zjednoczył Chiny mniej więcej 220 lat przed Chrystusem, w jednym z pierwszych swoich postanowień orzekł, że wszystkie książki poświęcone historii muszą być spalone w jego państwie. Chiny już były bardzo rozwiniętą cywilizacją, więc były jak najbardziej także książki historyczne. Trzeba je spalić, ponieważ historia jest jedynym zwierciadłem, z którym można skonfrontować współczesność. Nie wiemy nic o przyszłości i nie dowiemy się, zanim stanie się teraźniejszością. Natomiast historia jest jedynym, powiedziałbym, materiałem, jakim dysponujemy, żeby orzec, jaka jest nasza współczesność. Zastanowić się nad tym, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym, czy rządy obecnie nam panujących są lepsze, czy gorsze od tych, którzy byli wcześniej. To właśnie daje nam historia, tę możliwość porównania. I w tym sensie historia pozostaje niezastąpioną nauczycielką życia, ale tylko dla tych, którzy chcą się uczyć, a ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, że historia może być nauczycielką życia, a chcieliby ją wyeliminować z możliwości, powiedziałbym, oceny ich działania, ich, powiedziałbym, rządów, zabiegają o to, żeby historię zniszczyć, żeby historię unieważnić, żeby historię ośmieszyć. I tak jest od pierwszego żółtego cesarza aż do Józefa Stalina i jego współczesnych naśladowców.
0: To, że ludzie niekoniecznie się interesują historią, chcą czytać historię, wynika między innymi z tego, moim zdaniem, że niestety historycy rzadko kiedy obdarzeni są wielkim talentem narracji. No, pana książki są rozchwytywane, bardzo mają dużo czytelników, ale pan jest w jakimś sensie wyjątkiem. Nawet niewygodnie mi to mówić, bo się znamy 30 lat, ale może nawet dłużej. Natomiast są ludzie, którzy pisząc książki historyczne nigdy nie byli historykami, a osiągnęli ogromną karierę jako autorzy. No, wymienię chociażby Roberta Gravesa, jak Klaudiusz i Messalina, czy Belisariusz, to były książki tłumaczone na kilkadziesiąt języków i wychodziły w sumie w nakładach milionowych. U nas w Polsce na znacznie mniejszą skalę Paweł właściwie co, też nie był historykiem, bo Grace, przypomnę, był poetą i kiedyś, będąc w Warszawie, przyznał się, że on zabrał się za te książki historyczne z powodów materialnych, bo po prostu jego tomiki poetyckie rozchodziły się w nakładzie tysiąca egzemplarzy, co jest normalne. Natomiast Paweł Jasienica, pisząc Polskę Jagiellonów czy Polskę Piastów, też miał ogromny sukces czytelniczy. Jak się pan do tego odnosi?
1: No, oczywiście dla mnie akurat i Robert Graves był bardzo ważny, i Jasienica. Zaczytywałem się Klaudiuszem i tymi kolejnymi książkami, które pan wymienił, zwłaszcza Belisariusz był dla mnie też ważną lekturą. I chociaż oczywiście one są no, beletrystyczną formą opowieści o historii, to oparte na rzetelnej, powiedziałbym, wiedzy historycznej, po prostu pozwalają ożywić wyobraźnię. I to jest, no, myślę, bardzo istotny czynnik, na który zwrócił pan uwagę w swoim pytaniu. To znaczy, trzeba ożywiać wyobraźnię. Wyobraźnię nie tylko historyczną, ale przez to, że poznajemy te inne światy, które były, światy historyczne, potrafimy też żywszą wyobraźnią reagować na to, co dzieje się z nami, wokół nas, i oceniać także nasze własne decyzje. No właśnie po to jest ta wyobraźnia historyczna. Oczywiście drugim zjawiskiem, o którym trzeba chyba tutaj wspomnieć, jest to, że no, łatwo jest ośmieszać historię czy krytykować opowieści o historii, wychodząc z założenia następującego. Ci, którzy opowiadają o historii, często robią to w sposób bardzo stronniczy, oszukańczy, po prostu są błaznami na dworze jakichś utrzymujących ich imperatorów, w największym skrócie i uproszczeniu, i zniekształcają w istocie obraz przeszłości, żeby jakoś przetrwać w roli tych błaznów na dworach takich czy innych imperatorów, czy nazywają się ci imperatorzy Unia Europejska, czy Związek Sowiecki, czy Trzecia Rzesza, czy nacjonalistyczna Polska, wszystko jedno, to nie ma znaczenia. No a czasem bardzo istotnym motywem po prostu jest tutaj wyłącznie pogoń za pieniędzmi, którą dzisiaj no, w jakiś sposób napędza także nowa techniczna strona opowiadania o historii. To znaczy każdy może opowiadać o historii, a niektórzy, mając jakieś swoje blogi historyczne, a nie mając ani wykształcenia historycznego, ani żadnych skrupułów, tak bym to powiedział, opowiadają, no, nawet nie powiedziałbym byle co, ale opowiadają w sposób tak tendencyjny, tak podkręcający pewne emocje, najczęściej negatywne, żeby tylko zwiększyć swoją klikalność, swoje sukcesy, na przykład opowiadając o pakcie Piłsudski-Hitler albo o tym, że największą zbrodnią w historii Polski była decyzja o powstaniu warszawskim. No, prawda, podkręcić emocje i już mamy gotową opowieść o historii bez rozważenia za i przeciw, tylko mamy prostą jak cep konstrukcję, którą mamy bić w emocje ludzi, żeby klikali, żeby kupowali. No i to jest druga strona popularyzacji historii. Jak między tymi zjawiskami, między Skyllą i Charybdą, że użyję tego, powiedziałbym, mitologicznego porównania, przepłynąć, żeby nie stracić, że tak powiem, z oczu tego obrazu przeszłości, który jest nam potrzebny w naszym kursie, w naszej nawigacji przez życie, i jednocześnie potrafić odrzucić no, te syrenie śpiewy ludzi, którzy niesłychanie cynicznie fałszują historię, albo z powodów politycznych, albo z powodów merkantylnych. No i tu jest cały problem, który zwiększa się jeszcze bardziej. Przepraszam, że dorzucam wątek, o który pan redaktor jeszcze nie zapytał, ale wątek, który mi się wydaje bardzo ważny. Otóż dzisiaj chyba powstała wyjątkowa sytuacja dzisiaj, czyli w ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu latach, ona się nasila, czy kilku latach, a mianowicie jesteśmy gotowi zastąpić nasz własny rozum, można użyć tej metafory, rozumem zewnętrznym, to znaczy pamięć zewnętrzna jest takie pojęcie w komputerach, taki osobny klocuszek, który można dołączyć do naszego laptopa czy komputera. No dzisiaj takim osobnym klocuszkiem, który ma zastąpić naszą własną pamięć, naszą własną wiedzę, jest telefon komórkowy, w którym mamy wszystko i wszystko on nam podpowie, odpowie na każde pytanie, tyle tylko, że ta odpowiedź może być tendencyjna, nieprawdziwa, spaczona. Żeby to ocenić, po prostu muszę mieć sam coś w głowie. Dlatego namawiam ludzi, żeby jeżeli chcą wyrobić sobie zdanie, sami coś przeczytali, poznali z różnych źródeł, tylko wtedy będą mogli ocenić, czy to, co im podpowiada telefon albo sztuczna inteligencja ma jakąkolwiek wartość. Zakończę tę odpowiedź jednym dla mnie drastycznym przykładem. Pewien członek Polskiej Akademii Nauki, Polskiej Akademii Umiejętności, logik, członek towarzystw, wielu bardzo poważnych międzynarodowych towarzystw naukowych, w korespondencji ze mną stwierdził, że głos ostateczny w sprawach historii ma sztuczna inteligencja. Zapytał sztucznej inteligencji o pewien problem historyczny i nie zważając na to, że sztuczna inteligencja po prostu ogarnia tylko to, co jest w internecie, a nie ogarnia olbrzymich pokładów wiedzy, które nie znajdują się jeszcze w internecie, a znajdują się w książkach wiedzy fachowej, ów członek Polskiej Akademii Nauk powiedział, że po prostu sztuczna inteligencja ma ostatnie zdanie w sprawach historii. No ręce opadają, po prostu jest to przykład bezdennej głupoty.
0: No gdyby tak rzeczywiście miało być, to tutaj wizja Fukuyamy, on nie przewidywał jeszcze, bo nie mówiło się wtedy, kiedy wydawał tę książkę o sztucznej inteligencji. Jeśli sztuczna inteligencja ma zawładnąć wszystkim, to rzeczywiście chyba będzie koniec historii. No miejmy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Natomiast wracając do tych dwóch autorów, którzy osiągnęli ogromny sukces wydawniczy, do Grewisa i Jasienicy w naszym polskim Grajdołku, to oni zawdzięczali ten sukces, ja studiowałem czy przeglądałem krytyczne uwagi profesjonalnych historyków, którzy po prostu atakowali Gravesa i Jasienicę, ale nie stawiali im zarzutu, że oni chcą manipulować i przedstawiać tę historię, tylko że tutaj byli niedokładni, tam niedokładni, tu trochę zafantazjowali. Naprawdę drobne detale, ale przebijała z tych krytyk ogromna zazdrość, nie powiem o zawiści, zazdrość tego sukcesu wydawniczego, a on wynikał przede wszystkim z tego, że oni mieli ogromny talent literacki. I to było źródło ich sukcesów. I dobry pomysł na napisanie paru znakomitych książek.
1: Ale niewątpliwie tak jest i zawiść jest naszą ludzką, powiedziałbym, cechą, nierzadko występującą, zwłaszcza wśród ludzi, którzy piszą czy tworzą cokolwiek. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden kontekst tych krytyk. Teraz mam na myśli Jasienicę, bo w przypadku Gravesa to jednak była historia starożytna, ona nie miała takiego znaczenia politycznego, ale cała dyskusja nad książkami Jasienicy toczyła się w Polsce, która jeszcze nazywała się wtedy PRL-em i w granicach pewnej cenzury, więc historycy zawodowi zwracali uwagę właśnie na te rozmaite jakieś tam drobne czy odrobinę większe potknięcia faktograficzne czy naciągnięcia interpretacyjne, ale przecież nie kwestionowali zasadniczej linii politycznej, którą reprezentował Jasienica. Ja na nią zwracam uwagę, przykro to powiedzieć, ale Paweł Jasienica realizował zamówienie polityczne towarzysza Wiesława. Wiem, że to zabrzmi dla pana zdumiewająco, szokująco i dla wielu z państwa, ale to zamówienie w jednym zasadniczym punkcie daje się zobaczyć bardzo wyraźnie. To jest książka skrajnie antyklerykalna, antykatolicka. Jest przepojona taką wrogością do Kościoła w historii Polski, Kościół jako główny szkodnik w historii Polski. To jest główna linia, zwłaszcza także, gdy idzie o czasy Jagiellonów, gdzie jeszcze drugim zarzutem jest to właśnie wyjście na wschód, za daleko, na tą Moskwę. Piastowie są jedynym ideałem. Piastowie oczywiście, którzy przeciwstawiają się w jakiejś mierze swoją silną władzą, Kazimierz Wielki, wpływom Kościoła, którzy sami realizują tutaj polską rację stanu, No, ta wizja no, jakoś ściśle zbieżna była z zamówieniem Gomułki, rozeszła się oczywiście w tragicznym czasie marca 1968 roku, kiedy Gomułka wyjątkowo brutalnie zaatakował Jasienicę, ale zwróćmy uwagę na ten aspekt, kiedy czytamy Jasienicę, jak skrajnie tendencyjna ideowo jest to książka.
0: Dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do spraw polskich, posłuchajmy jednej piosenki Jacka Kaczmarskiego, też w jakiś sposób pasująca do tej audycji.
2: Wasze Wiliczystwo, na wstępie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt. Zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki rytarz, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi. Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć. Inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidemment, nie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż, to łajdak, jakich mało. Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go. Branicki twarz wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny i Potocki był zupełnie komilfo. I tylko jeden szlachcic star wyszedł z sali. Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też Potocki, ale całkiem odrszos. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu! Niech ekscelencja spojrzy, jaki owłosiony. Co było zresztą szczerą prawdą, on trudno. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować. To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś niezamożny, sądząc szat, trybialną wstążkę w czapce wniósł i szable w pięści. Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować. Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować. Kiedy ten mnisi list kołątej judził go. W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy, krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Dlatego radzę nim ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść nie grozi niczym to. Wygrać, co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie quid pro quo.
0: No tak, problemy z Rosją mamy od zachodniej, od Sejmu Niemego chyba począwszy, a może jeszcze wcześniej. W każdym razie same problemy. Natomiast jest taki epizod w tych relacjach, kiedy w 1650 roku przyjechała delegacja z Moskwy pod kierownictwem nomen omen człowieka, który się nazywał Puszkin. I z twardym żądaniem do polskiego parlamentu i króla, żeby wydać autora Paszkwilu, który napisał nie wiadomo kto, albo pod pseudonimem, dlatego że on obraził cara. No i to się nie skończyło tym wydaniem, jednak potrafiliśmy się postawić i wyjaśniliśmy temu posłowi z Moskwy, że Polska nie będzie miała żadnych pretensji, jeśli o polskim królu by się na Kremlu ukazał jakiś satyryczny tekst, ale to ich nie przekonało. I siedzieli parę miesięcy, aż wydusili przynajmniej to, że w tej broszurze, która była wydana, jedna kartka tam zawierała jakąś erratę. Także te metody, jakie stosowali wtedy, przecież oburzające, to one się niczym nie zmieniły. Tylko są często bardziej skuteczne.
1: No to rzeczywiście jest bardzo charakterystyczny przykład swoistego podejścia rosyjskich, to wtedy jeszcze moskiewskich, tak, dyplomatów do kwestii prestiżu, prestiżu własnego państwa. Z jednej strony no, można dostrzec w tym no, wyjątkową bezczelność, z którą trzeba się było mierzyć, ale którą trzeba było także docenić jako sposób szacunku wobec własnego państwa. Chcę bowiem dać przykład odzwierciedlający ten szacunek, którego brak dostrzegam w postawach niektórych naszych polityków. Otóż, kiedy upływała 200. rocznica powstania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego, a to ministerstwo powstało w 1802 roku pod tą nazwą, jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wcześniej było kolegium, a jeszcze wcześniej pasolski prikaz. Otóż z okazji 200-lecia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji do Sieniawy, maleńkiej miejscowości na pograniczu dawnego zaboru austriackiego i rosyjskiego, przyjechał minister spraw zagranicznych Rosji, wtedy on się Iwanow nazywał, żeby złożyć kwiaty na grobie drugiego ministra spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Książę Adam Jerzy w XIX wieku rzeczywiście wskutek znajomości z carem Aleksandrem I został drugim w historii tego urzędu ministrem spraw zagranicznych Rosji, ale potem był cały czas głównym wrogiem Rosji. A jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji uznało za swój obowiązek uczcić wszystkich ministrów, którzy byli w ciągu 200 lat, jakoś symbolicznie, i tenże Iwanow przyjechał do Sieniawy, nie spotykając się z nikim w Warszawie, tylko po prostu złożyć hołd byłemu ministrowi. I w tym samym czasie miałem okazję w Fundacji Batorego wysłuchać, no to było nie w tym, kilka lat później, tyrady pana ministra Sikorskiego, który wygłosił szokujące potępienie poprzednich ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, w tym ministra Beka, słowami przypominającymi tyradę Wiaczesława Mołotowa z września 1939 roku. W podobny sposób minister Sikorski mówił o II Rzeczpospolitej i o jej polityce zagranicznej. No więc myślę, że właśnie to zderzenie postawy, w której przywiązuje się bardzo dużą rolę do prestiżu własnego państwa, tytulatury cara, może budzić w nas odrazę, bo jest oczywiście uderzeniem w wolność słowa. To jest przykład, który przytoczył pan redaktor, i bronimy tu naszej cywilizacji w imię wolności słowa. Ale jeżeli nasi urzędnicy państwowi, no dzisiaj współcześnie, przepraszam, że do tego nawiązuję, jeżeli premier Rzeczpospolitej, w tej chwili premier pełniący tę funkcję, zajmuje się głównie polityką twitterową, w której szydzi z prezydenta Rzeczpospolitej, no to znaczy, że czegoś fundamentalnie ważnego zapomniał ten człowiek i ludzie, którzy mu przyklaskują, że państwo i jego najwyższe urzędy wymagają elementarnego szacunku. I paradoksalnie zwracam uwagę na tę stronę zjawiska, które przytoczył pan oczywiście poselstwem braci Puszkinów z początku lat 50. XVII wieku. To nie jest tylko kwestia zderzenia wolności słowa z despotyzmem rosyjskim, ale to jest także od drugiej strony kwestia szacunku dla własnego państwa. Rosja rosła dlatego, że zachowywała szacunek dla swojego państwa. Oczywiście rosła także dlatego, że bezwzględnie eksploatując swoich poddanych i łamiąc prawa ludzkie i boskie, dokonywała ciągle podbojów. Ale bez szacunku dla własnego państwa my swojego państwa nie utrzymamy. I na to także chciałem zwrócić uwagę.
0: Ta piosenka Jacka Kaczmarskiego opisywała sytuację pierwszego rozbioru Polski. Potem nastąpił drugi, trzeci, no i wreszcie utrata niepodległości. Do tego zresztą dojdziemy, ale dzisiaj, jak ludzie obserwują te czasy, no mimo, że się kiepsko uczyli tej historii w szkołach, bo mieli nudnych wykładowców, ale mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Wiedzą o to, że utraciliśmy niepodległość na ponad 120 lat, bo tego przynajmniej w szkole uczono. I często spotykam się również w publicystyce prób analogii naszej sytuacji obecnej do tej z końca XVIII wieku. Czy pan profesor podziela takie obawy i lęki? Też panu się to kojarzy?
1: No oczywiście, co będzie, tego nie wiem. Natomiast wiemy, co było, prawda? To znaczy, możemy to analizować, jak dwory sąsiedzkie rozgrywały politykę wewnętrzną w Polsce w wieku XVIII. Dwór petersburski, czyli rosyjski, i dwór pruski, berliński, czyli niemiecki. W jakiejś mierze także, no tutaj trzecim partnerem w tej rozgrywce był Wiedeń. czyli drugi dwór niemiecki. I ten sposób rozgrywania polityki wewnętrznej w Polsce przez podkręcanie sporu, tak ażeby Polska stała się dysfunkcjonalna wewnętrznie, żeby Polacy stracili szacunek dla własnego państwa, jest czymś, co znamy właśnie z historii wieku XVIII i wiemy, do jakich konsekwencji prowadziła tego rodzaju gra i podporządkowanie tej grze, no powiedziałbym, partii odpowiednio moskiewskiej, berlińskiej w Polsce. Teraz no, obserwujemy niewątpliwie zjawiska, które no, budzą te skojarzenia i które budzą niepokój. W dodatku dynamika polityki międzynarodowej, która no, bardzo wzrosła w ostatnich latach, odkąd Rosja przystąpiła do agresji za pomocą środków militarnych, już nie tylko hybrydowych, ale po prostu czołgów, samolotów, dronów. I zaczęto po prostu kwestionować granice w Polsce, przepraszam, w Europie, te ustalone od 1945 roku. Możemy się oczywiście gniewać na te granice, ubolewać nad utratą ziem wschodnich. Różne tutaj aspekty są oczywiście skutków tego porządku, nazwijmy to tak, jałtańskiego. Ale jednym z no niewątpliwie pozytywnych aspektów tego porządku jest to, że no mogliśmy się czuć względnie bezpiecznie w konkretnych granicach. Teraz, kiedy Rosja ogłosiła w 2022 roku formalny zabór mniej więcej 1/4 czy 1/5 terytorium Ukrainy, po prostu ogłosiła przyłączenie terytoriów sąsiedniego państwa do własnego państwa i wciąż traktuje to jako cel wojenny, no to znaczy, że granice w Europie zaczynają być znowu przesuwane przy pomocy środków militarnych i dyplomatycznych. I w tej sytuacji gra, w której Rosja odgrywa rolę inicjatora, ale szuka partnerów do zmiany granic, czy uznania, powiedziałbym, tej zmiany granic ze strony innych graczy światowych, czy europejskich, jest dla nas oczywiście zjawiskiem bardzo niepokojącym, bo pamiętajmy, ci, którzy patrzą na Lwów, na Grodno, czy gdzieś jeszcze na wschód z nostalgią, jakkolwiek ta nostalgia może być uprawniona, niech pamiętają jedno. Jeżeli ruszy się te granice, to z całą pewnością Rosja uruchomi przesunięcie granic wspólnie z Niemcami, granic, w których Polska może stracić nie tylko te tak zwane ziemie odzyskane po 1945 roku, ale swój byt polityczny. To jest właśnie ta niepokojąca dzisiaj dynamika sytuacji i niepokojąca analogia z sytuacją wewnętrznej, której partia berlińska zwłaszcza odgrywa dzisiaj w Polsce niezwykle silną rolę. No w dodatku rolę w mediach, nieporównywalną z kolei z niczym, co było w wieku XVIII, bo w wieku XVIII nie mieliśmy portalu Onet, nie mieliśmy innych wpływowych środków kształtowania umysłu według kapitału niemieckiego i według interesów niemieckich zarządzającego emocjami i umysłami milionów Polaków.
0: Nigdy nie zapomnę takiej krótkiej rozmowy, którą odbyłem, będąc w Czeczenii na trakcie tej pierwszej wojny, kiedy Rosja atakowała Czeczenię. Wiozłem wtedy list napisany przez Zbigniewa Herberta, przetłumaczony na język czeczeński, żeby go wręczyć prezydentowi Dudajewowi, który już nie był w stolicy, tylko gdzieś się ukrywał w górach razem z swoimi oddziałami, których nazywano Dudajewcami. Byłem nawet umówiony na konkretny dzień, ale w przeddzień tego spotkania rakieta trafiła Dudajewa i go zabiła. Także list wręczyłem parę dni później Ałuje, czyli żonie, wdowie już wtedy Dudajewowej. Natomiast tam wysoko w górach nagle jakiś przewodnik mój powiedział, że taki stary Czeczen chce ze mną porozmawiać. Kiedy podszedł do mnie, był mały, niski, w takiej ogromnej czapie futrzanej, się pyta, skąd ja jestem. Ja mówię, z Polski. A gdzie ta Polska leży? Pomiędzy Niemcami i Rosją. Spojrzał na mnie uważnie, bystrym okiem i powiedział, to jest jeszcze jakieś miejsce na państwo pomiędzy Rosją i Niemcami? I nie umiem zapomnieć w ogóle tej jego jakże logicznej uwagi, człowieka, który nie wiedział, gdzie jest Polska, ale rozumiał, że to może być dla Polski niebezpieczne położenie geograficzne. Natomiast dzisiaj często słyszę zarzuty o zdradę i używa się zamiennie słowa słowa zdrady, że ludzie się zachowują tak jak w czasie tuż przed trzecim rozbiorem Polski, Targowica.
1: No, tuż pamiętam, jak rzeczywiście oburzała się strona dzisiaj rządząca, kiedy no, takie oskarżenia o naruszanie polskich interesów państwowych były kierowane przez partię wtedy rządzącą, czyli w latach 2016-2023, wobec opozycji, kiedy opozycja na przykład no, torpedowała wzmocnienie obrony polskich granic przed akcją hybrydową Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. I ci sami ludzie, którzy właśnie tego rodzaju no, oburzenie, że nazywa się ich zdrajcami, kiedy opluwają polskich żołnierzy broniących polskich granic, teraz bardzo chętnie wysuwają oskarżenia o zdradę, posługują się tym oskarżeniem, zupełnie odwracając rzeczywistość o 180 stopni w stosunku do dzisiejszej opozycji, mówiąc, że ta na przykład nie chce, powiedzmy, układu z Niemcami, tak jak negocjuje go Donald Tusk, czy na przykład nie chce sejfu, tutaj mówię o tym, prawda, wieloletnim systemie pożyczkowym na zbrojenia, tylko prawda wybiera ten projekt, który zgłosił prezydent wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego, nie zapożyczania się gdzie indziej, tylko zrealizowania naszych zbrojeń w oparciu o polskie zapasy złota. No to właśnie nazywa się to zdradą i tak dalej. Więc myślę, że ta sytuacja ilustruje zjawisko, o które pytał pan redaktor przed chwilą, to znaczy to jest ta niepokojąca sytuacja podziału wewnętrznego, w której rzeczywiści zdrajcy mogą z okrzykiem zdrada na ustach doprowadzać do pełnego, powiedziałbym, paraliżu wewnętrznego Polski i tego, co najtrafniej nazwał wspomniany przez pana wielki polski poeta Zbigniew Herbert zapaścią semantyczną. No po prostu słowo zdrada przestaje cokolwiek znaczyć, jeżeli zdrajcy używają go przeciwko patriotom. I to jest właśnie sytuacja, którą najświetniej opisał rzeczywiście Herbert lat temu, 30 kilka, kiedy no, opisywał właśnie to, jak zapadamy się w jakiś taki grząski grunt, w którym nie możemy znaleźć twardego punktu, by jasno określić, kto jest zdrajcą i dlaczego, bo siła wzmacniaczy, które mają zdrajcy w swoich rękach, żeby zagłuszyć głos prawdy, sumienia, jest tak potężna, że tego twardego gruntu prawdy, rzeczywistości mamy wrażenie, że nie możemy się domacać, bo słyszymy wciąż ten ogłuszający ryk, który tych megafonów, tych potężnych portali, tych najpotężniejszych mediów elektronicznych, które odwracają znaczenia i które krzyczą zdrajca na tych, którzy bronią polskiego interesu. No to jest właśnie stan obecny, stan przedrozbiorowy, tak bym to powiedział, ale stan, z którego mam nadzieję może jeszcze uda nam się wyjść.
0: No oby, posłuchajmy teraz piosenki Jacka Kaczmarskiego, niestety o trzecim rozbiorze Polski.

podeszli do zajęć cennych, długotrwałych nad biurka za małe dla królewskich zaleceń, gdzie świtem pióra skrzypiące się łamały, a świece świeciły, by nic nie oświecić. A w stolicy Sejm kończy obrady, na rękach niesiony uśmiecha się król, ambasadorowie nie zmieniają ról.

wiedziałem, że to się tak skończy, na żer wyszły obce wojskowe patrole. A król bez królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy utrzymując dwór i nie wiedział jeszcze, niepotrzebny chór, jakie, kiedy i za co zalśnią mu ordery. Imperatorowa i państwa ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wieczołowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia.

ta piosenka. Halo, słyszy mnie pan, panie profesorze? Dobrze. Może teraz jest teraz bardzo taki aktualny temat, który drąży tutaj polskie media. To jest problem z Ukrainą i z tym orłem białym dla Żeleńskiego, którego chce mu odebrać prezydent Rzeczpospolitej. Pan zresztą też jest przecież laureatem tej nagrody orła białego. To jest najwyższe polskie odznaczenie. Natomiast to odebranie Żeleńskiemu tego odznaczenia jest spowodowane tym, że on jeden z ważnych takich prestiżowych oddziałów walczących z Rosją chce dać im prawo noszenia oddziału bohaterów UPA. To jest coś zupełnie niepojętego. Już nie tylko te wszystkie dobre rzeczy, które Polska zrobiła dla Ukrainy, jak się ta wojna zaczęła, ale się na przykład u nas w ogóle kompletnie zapomina i nie używa tego argumentu, a on jest pamiętany na Ukrainie, bo jak pojechałem na Ukrainę pierwszego dnia wojny i rozmawiałem z Ukraińcami, oni byli bardzo wdzięczni również za fakt, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. O ile z Litwą spóźniliśmy się, byliśmy na kilkudziesiątym miejscu, o tyle Ukraina została przez Polskę pierwsza uznana za niepodległy kraj. Co więcej, to właśnie po raz pierwszy Ukraina stała się niepodległym krajem i została uznana przez Polskę. Ukraińcy to pamiętali. A jakoś my teraz tego nie powtarzamy. Natomiast z tym odebraniem tego odznaczenia. Polski ambasador Cichocki, który w trakcie tej wojny tam był, jako jeden z dwóch ambasadorów, którzy nie uciekli w ogóle z Kijowa, i został w Kijowie, bo wtedy sytuacja była na tyle przez pierwszy tydzień niewyraźna, że nie było wiadomo, czy nie zostanie zajęty ten Kijów i jaki będzie los tych ambasadorów. Oni się nie wszyscy uciekli z Ukrainy jako taki, zostali niektórzy, pojechali do Lwowa. Natomiast Cichocki został. I wtedy prezydent Żeleńskiego odznaczył dosyć wysokim odznaczeniem w uznaniu i szacunku za jego odwagę i za solidarność z napadniętym narodem ukraińskim. Problem z Banderą jest oczywiście bardzo trudny, ale tutaj nie można. Żeleński na pewno mógł nie wiedzieć długi czas jeszcze, jak był młodym człowiekiem, ale jeszcze jak został prezydentem, to chyba został wyedukowany, co się tutaj działo na Wołyniu, że to się działo rzeczy rzeczywiście nie z pogranicza ludobójstwa, tylko dokładnie było to ludobójstwo. Także niepojęte jest jego zachowanie i mam nadzieję, że prezydent Rzeczpospolitej atakowany z wszystkich z wielu stron, że nie ulegnie i odbierze mu to oznaczenie. Niekoniecznie fizycznie, bo przecież nie będzie, nikt nie pojedzie jakaś tam ekipa ludzi, żeby je zabrać, ale będzie

0: po prostu stwierdzenie, że on już tego orderu nie ma prawa nosić, czy mieć nawet.
1: No, wydaje mi się, że paradoksalnie, tak to zresztą nieraz bywa, kryzys ujawniony przez decyzję prezydenta Zełenskiego o specjalnym uhonorowaniu tak zwanych bohaterów UPA i odpowiedzią pana prezydenta Nawrockiego jest pierwszą chyba okazją, kiedy no jakby została postawiona na ostrzu noża ta kwestia, że Ukraina, która stawia w centrum swojej pamięci historycznej UPA, Banderę, po prostu jest problemem dla samej siebie, nie tylko dla Polski, bo oczywiście dla Polski sąsiedztwo z krajem, który opiera swoją tożsamość historyczną na czczeniu ludobójców, bo pamiętajmy, Bandera, który znajdował się wtedy, owszem, w obozie niemieckim dla specjalnych więźniów Sachsenhausen, obok dowódcy AK Stefana Grota-Robeckiego, nie brał udziału bezpośredniego w samym ludobójstwie dokonanym na polskiej ludności cywilnej, ale jak najbardziej głosił ten program i był ścisłym kolaborantem niemieckim w odróżnieniu od Stefana Grota-Robeckiego, dlatego został przez Niemców z Sachsenhausen wypuszczony jako ich współpracownik dalej, a Stefan Grota-Robecki został zamordowany przez Niemców.
0: Otóż w okresie powstania warszawskiego go zastrzelili.
1: Tak. Otóż właśnie w tym kontekście sąsiedztwo z narodem, który czci ludobójców jako swoich największych bohaterów, nie będzie nigdy dla Polski niebezpieczne. To zostało jasno, że tak powiem, uświadomione nie tylko Polakom, bo Polacy w większości chyba jednak to wiedzieli, ale po raz pierwszy chyba dotarło do szerszej, powiedziałbym, publiczności ukraińskiej. Rzecz jasna, pan prezydent Zełenski doskonale o tym wiedział, a powiedziałbym specjalnym powodem do tego, żeby mu odebrać Order Orła Białego, jest bezprzykładny cynizm, z jakim Zełenski posłużył się UPA, bo to nie jest przecież człowiek z zachodniej Ukrainy wychowany w kulcie UPA, tak jak oczywiście są tacy nacjonaliści, jest ich niemało na zachodniej Ukrainie, czyli wschodniej Małopolsce czy wschodniej Galicji, wszystko jedno jak to nazwiemy. Natomiast Zełenski do tego kręgu w ogóle nie należy. To jest człowiek wychowany w kulturze sowieckiej we wschodniej Ukrainie. Dla niego było to całkowicie obojętne. Ale teraz, żeby przykryć potworne afery korupcyjne, które przeżarły jego dwór, jego najbliższe otoczenie z niejakim Mindiczem, który uciekł do Izraela, z szefem jego kancelarii Jermakiem, to chodzi o wielomiliardowe oszustwa finansowe, które kryje prezydent Zełenski. On użył nagle karty nacjonalistycznej, żeby odwrócić ten coraz bardziej wyraźnie zaciskający się krąg oskarżeń przeciwko niemu samemu. Nagle ma być przywódcą narodowej dumy ukraińskiej, która skupia się na bohaterach z UPA i Banderze. No to jest wyjątkowe łajdactwo i na takie łajdactwo powinna być adekwatna odpowiedź, chyba że prezydent Zełenski pójdzie do Canossy, że użyję tego z kolei mediewistycznego określenia, czyli no po prostu da wyraz, jasny wyraz przeprosinom za ten nie błąd, tylko za tą świadomie łajdacką decyzję. Bo nie nazwałbym jej łajdackiem, gdyby to była decyzja ukraińskiego nacjonalisty, który po prostu ma taką pamięć, niedobrą pamięć, z którą do Europy Ukraina nigdy nie wejdzie, ale po prostu jest to jego autentyczna pamięć. Nie, to było czysto cyniczne zagranie polityka, który pogrąża się w korupcji coraz większej i który chce zmobilizować na motywie antypolskim uczucia narodowe Ukraińców. No to jest właśnie największa przykrość tej sytuacji, że nazwę to w tak delikatny sposób. Na to odpowiedź może być tylko taka, jaką przedstawił prezydent Nawrocki. Powtarzam, chyba że prezydent Zełenski zdecyduje się w wyrazisty sposób przeprosić za swoje postępowanie i wycofać z tego haniebnego gestu.
0: Wiedza o tym, co się działo w ogóle w 1943, 1944, nawet częściowo w 1945 roku, tam na ziemiach na Wołyniu, ta zbrodnia, potworna zbrodnia, wyjątkowo okrutna i bestialska, nie była głęboko zakorzeniona w pamięci ukraińskiej. Wręcz przeciwnie, jej nie było, ponieważ rozmawiałem kiedyś z Rafałem Dzięciołowskim, który specjalnie pojechał, jak był Majdan tak zwany, to jeszcze było zanim dobrych parę lat przed wojną ukraińsko-rosyjską. I tam to zima była, sami młodzi ludzie w jakichś namiotach, on też razem z nimi. Ja się pytam, czy rozmawiał z nimi o wojnie. On mówi, próbowałem, a potem rozmawiałem. Oni nic nie wiedzieli. Mówi, jak to nie wiedzieli? No a skąd się mieli dowiedzieć? W szkole nie uczono, gazety o tym nie pisały, a dziadek milczał. No i wtedy do mnie dotarło, że oni rzeczywiście mogli nie wiedzieć. W Polsce zresztą też w PRL-u za dużo się nie mówiło o tej zbrodni wołyńskiej. Raczej Cichosza to był Związek Sowiecki, to może niekoniecznie. Natomiast teraz, już w wolnej Polsce, była inicjatywa w kościele, którym proboszczem był, to była taka animacja, próba takiej pierwszej próby Leona Kantorskiego. Już nie żyje ten ksiądz. I zaproszono ukraińskich naukowców, historyków i polskich historyków na specjalne takie wspólne seminarium. Potem zresztą powstała książka, która zawierała odpowiedzi tych naukowców, tych historyków na pytania dotyczące rzezi wołyńskiej. I tutaj nagle się okazało, na samym początku, ja nie byłem na tym seminarium, ale mi opowiadali ludzie, że na początku Ukraińcy byli bardzo sztywni, w ogóle nie chcieli to za bardzo przyjąć w ogóle wiedzy na ten temat, ale potem, kiedy odpowiedzieli na te pytania, podobnie jak Polacy, na te same, to okazało się, że nastąpiło duże zbliżenie poglądów. Duże zbliżenie. Więc świat akademicki jest otwarty na argumenty, zwłaszcza historyków, że tutaj się działa...
1: Ja akurat uczestniczyłem w takim bardzo dużym kongresie historyków ukraińskich i polskich, który odbył się dosłownie tydzień czy 10 dni przed właśnie tą decyzją prezydenta Zełenskiego w Baranowie Sandomierskim. Bardzo sympatyczna atmosfera, bardzo pożyteczna inicjatywa. Był tylko jeden punkt sporny, to znaczy właśnie kwestia oceny zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Ukraińscy historycy, którzy w każdej innej kwestii, no można się było porozumieć i spokojnie rozmawiać, w tej jednej, no rzeczywiście nie mogli się z polskimi historykami zgodzić, tak bym to ujął delikatnie, a więc ten element pozostał kwestią sporną. Natomiast przechodzę do zagadnienia ważniejszego. Otóż wydaje mi się, że o ile rzeczywiście duża część ludności Ukrainy mogła po prostu o tej zbrodni nie wiedzieć i o jej skali, o tyle trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest usprawiedliwienie na dzisiaj i powiedzieć, że no to machnijmy ręką, no Niemcy też przecież mówili w 45, 6, 7 roku, myśmy nic nie wiedzieli o Holokauście. Kto mówił nam o Holokauście? Nic się nie mówiło takiego, prawda? Czy o zbrodniach Wehrmachtu? Czy to znaczy, że Niemcy nie powinni byli dowiedzieć się o tych zbrodniach? Otóż Ukraińcy muszą dowiedzieć się o tej wyjątkowej, bezprecedensowej skali zbrodni ludobójstwa na Polakach, podjętego przez ich ukraińską powstańczą armię, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście ta formacja powinna być w centrum ich tożsamości, czy raczej ci bohaterowie, którzy dzisiaj walczą o niepodległość Ukrainy z realnym wrogiem, nie zabijają ludności cywilnej, kobiet, dzieci i starców, tylko walczą przeciwko orkom armii Putina, przeciwko żołnierzom przysłanym przez Putina do podbijania ziemi ukraińskich i grabienia ukraińskich domów. To jest pytanie, na które dzisiaj Ukraińcy powinni sobie odpowiedzieć i paradoksalnie, jeszcze raz to podkreślę, właśnie stanowcza reakcja prezydenta Nawrockiego spowodowała, że zaczęto o tym mówić, że do części Ukraińców w ogóle ta sprawa dotarła jako problem. Aha, więc jest jakiś problem. Więc jednak nie powinniśmy tak bezrefleksyjnie przyjmować tego UPA, tego Bandery na swoje sztandary. I Dopiero teraz ta sprawa wybuchła i chwała Bogu, że wybuchła.
0: Oby ta refleksja się zakończyła dojściem do prawdy. No już niestety musimy kończyć naszą audycję, kończy się nasz czas, a na sam koniec zostawiłem też ostatnią piosenkę Jacka Kaczmarskiego, Tradycja. On dotyczy już nie kogoś innego, tylko Polaków. Bardzo ważna piosenka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Spójrzcie na królów naszych poczet,

grzechy. Myśmy czyści, gnębią nas teraz komuniści. Sejmy, sejmiki, wnioski, weto i nie oddamy praw o włos.

0: My już nie dzieci Piłsudskiego, to ich historia temu winna, że nasza będzie całkiem inna. Zapomnieć wojny i powstania, jedynie słuszny szarpać dzwon narodowego byle trwania, w zgodzie na namiestniczy tron. W zamian w tej ziemi nam mogiła i przodków śpiew jak echa kielich, że jeszcze Polska wtedy żyła, gdy za nią ginęli.
1: I na tym kończymy naszą audycję tym przesłaniem, że tylko wtedy żyła, kiedy za nią ginęli, abyśmy nie musieli ginąć. A jeśli trzeba będzie ginąć, to jak kamienie na szaniec chyba. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem i Państwa gościem był pan profesor Andrzej Nowak. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Panie, musimy...

0: autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
1: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.
0: Nieregularnik literacki.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć na antenie pana dyrektora Janusza Kukułę.
12: Dzień dobry.
11: Oraz pana Tomasza Lerskiego.
13: Dzień dobry, witam.
11: Panowie napisali na cztery ręce monumentalny album 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025, Twarze Teatru Wyobraźni. Edytorem tej publikacji jest wydawnictwo z Torunia Adam Marszałek. Jesienią zeszłego roku minęła właśnie ta setna rocznica emisji pierwszego słuchowiska na antenie Polskiego Radia. To Teatr Polski, Polskiego Radia to jest symbol Polskiego Radia, to jest jego wizytówka. Pan dyrektor Kukuła niemal półwiecze poświęcił temu, tej instytucji tak silnie zakorzenionej w naszej kulturze, kształtującej estetykę, kształtującej gusta kilku generacji Polaków. Wspaniała placówka Melpomeny, właśnie Teatr Wyobraźni. Może najpierw zapytam, panie dyrektorze, jak to się stało, że pan trafił w ogóle do Teatru Polskiego Radia?
12: Tak, to jak to w życiu każdego człowieka, o naszym losie decyduje miłość. Jako uczeń liceum w cudownym mieście Lubliniec słuchałem radia Katowice. W owych czasach Radio Katowice to była wielka placówka kultury. mam nadzieję, że jest nadal, ale w owych latach, w połowie lat 70. to było rzeczywiście miejsce, gdzie cały kulturalny Śląsk się spotykał. No i tak zakochałem się bez pamięci w słuchowisku, wierząc, że wyobraźnia decyduje o tym, jakimi ludźmi się stajemy. Potem skończyłem studia na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach, gdzie był kierunek reżyserii radiowej kierowany przez pana Eugeniusza Łabusa, nieżyjącego już genialnego dziennikarza właśnie Radia Katowice i w ogóle genialnego człowieka, wizjonera prawdziwego. Cieszę się, że mogę o nim wspomnieć i oddać mu hołd, bo to w moim życiu jeden z najważniejszych ludzi. I poznałem tam tych wielkich Teatru Polskiego Radia, bo wszyscy uczyli. Juliusz Owicki, ówczesny dyrektor, człowiek niezwykłej wiedzy, erudycji, kultury osobistej i bez pamięci zakochany w polskości. Zbigniew Kopalko, legendarny reżyser z kręgów jeszcze Reduty Wileńskiej, Osterwy. Niezwykły człowiek, który zapisał się w mojej pamięci, ale przez to w pamięci Teatru Polskiego Radia, jeżeli można o takiej zbiorowej pamięci mówić, ja wierzę, że można. Wielką odwagą artystyczną. To on kształtował nas, to wówczas studentów, bo to weszło całe pokolenie z połowy XX wieku i jestem przekonany, że zmieniło teatr radiowy, unowocześniając go w znacznym stopniu, tworząc jego nowe oblicze. I tak pojawiłem się któregoś dnia w Warszawie. Sprowadził mnie tutaj człowiek równie ważny w moim życiu, pan Henryk Rosen, ówczesny dyrektor Teatru Polskiego Radia. I tak już nasze drogi się połączyły, że prawie jak pan wspomniał, na pół wieku zostałem w Teatrze Polskiego Radia i miałem honor, zaszczyt, szczęście, to chyba najcudowniejsze słowo, które oddaje moją rolę i mój los. Szczęście poznać największych polskich artystów, pisarzy, aktorów, kompozytorów. I każdy dzień, każdy mój oddech był poświęcony właśnie Teatrowi Polskiego Radia. I żyję do tej pory w przekonaniu, że to wszystko, co zyskałem w życiu, kim jestem, zawdzięczam Teatrowi Polskiego Radia.
11: No z tych słów, które pan tutaj napisał w tej publikacji, to właśnie emanuje miłość do sceny, w ogóle do teatru, do sceny radiowej w szczególności. Chciałbym teraz Tomasza Lerskiego, który jest historykiem, pisał o Słonimskim, o Dąbrowskiej, o polskiej fonografii, chciałem zapytać, tutaj padło nazwisko Zbigniew Kopalko. On jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, zaczynał właśnie w Wilnie u Witolda Chylewicza, bardzo znaczącej postaci Radia Międzywojennego, Teatru Polskiego Radia. Może dwa słowa o początkach tej instytucji.
13: Oczywiście jest to pomysł Chylewicza, który, tak jak słusznie powiedziałeś, był wilnianinem i w ogóle postacią, no, symbolem tego miasta, jeśli chodzi o życie kulturalne Wilna w latach 20. i w 30. również. Czy to jest jego oryginalny pomysł, to trudno mi powiedzieć, bo troszeczkę polskie radio było ewentualnie, delikatnie to ujmując, opóźnione w stosunku do radiofonii światowych, także była tam okres 2 lat spóźnienia, więc być może już teatr radiowy gdzieś istniał, prawda? Może w radiu brytyjskim, nie wiem, czy się już nazywało BBC wtedy, ale ono zaczęło troszeczkę wcześniej działać, więc albo to jest pomysł po prostu, który zaczerpnął słuchając jakiegoś zagranicznego radia, albo zupełnie autonomiczny, to tego już niestety nie rozstrzygniemy. No jednak pomysł genialny, bo rzeczywiście od początku była to instytucja najważniejsza w ofercie Polskiego Radia. To było to najlepsze, czyli ten creme de la creme, tak się
11: od razu było mówiło. Symbolem takim?
13: No ja myślę, że tak, bo to był największy magnes dla słuchaczy. To znaczy oczywiście obawiano się, że teatr radiowy zaprzepaści działalność, utrudni działalność teatrom normalnym, tak zwanym stacjonarnym, tak się to dzisiaj mówi, że po prostu będzie odciągało to radio ludzi od pójścia do normalnego teatru. No tak się nie stało, wręcz stało się na odwrót, to znaczy właśnie słuchowiska, które w ogóle styl ich, prawda, i ten gatunek, który stworzył Hulewicz, dopomógł teatrowi temu stacjonarnemu w tym, że społeczeństwo jeszcze bardziej się zainteresowało sztuką teatru. To samo zresztą było z fonografią. Obawiano się, że fonografia zaszkodzi radiu, prawda? A potem okazało się, że radio pomaga fonografii, więc radio rzeczywiście miało ogromną siłę zapraszania, pokazywania, prawda, i przyzwyczajania ludzi do czegoś nowego, to znaczy do teatru w domu. W ogóle dźwięk czy muzyka w domu to już był szok. Słowo mówione, które płynie skądś z daleka, prawda, i słuchamy tego słowa u siebie w swoim własnym domu, to już był wielki szok kulturalny, kulturowy, no i w ogóle pod każdym względem. Natomiast przekaz teatru, teatralny, dostępny we własnym domu, no to w ogóle nie da się tego chyba nawet porównać z późniejszym pojawieniem się telewizji. To był większy szok i większe zaskoczenie. Hulewicz doskonale tutaj się odnalazł w tym nowym medium, w tej nowej sytuacji, czego nigdy wcześniej nie było. I mimo, że rzucano na niego kalumnię, owszem, że on chce teatr normalny zdewastować czy zniszczyć, no to uważam, że przyczynił się do rozkwitu teatru. Na pewno dla Wilna no to była postać kluczowa, a ten dorobek jego radiowy to jest jakaś otworzenie jakiejś nowej karty, nowych drzwi do kultury. Więc myślę, że był postacią no niezwykle zasłużoną i do tej pory jego pamięć kultywujemy.
11: Dwa słowa jeszcze o Hulewiczu dopowiem. Tutaj on w Wilnie rzeczywiście spędził swoje chyba najbardziej płodne, jeśli tak można określić, lata, ale no, on pochodził z Wielkopolski i w ogóle był poetą też, miał specjalizacje literackie, był też wydawcą i kto wie, żeby mu się powiodło jako edytorowi, to może by to radio w ogóle się nie pojawiło, bo jest taka anegdota krąży, że on w Poznaniu założył wydawnictwo, miał wspólnika i Hulewicz dał pieniądze, wspólnik doświadczenie.
13: A po
11: tym czasie się zamienili. Trafił do Wilna, ściągnął tam Gałczyńskiego, to mówiąc nawiasem między innymi. No, zrobił furorę jako twórca radiowy, no i potem został przeniesiony przez samą wojną do Warszawy i rozstrzelany w Palmirach przez Niemców w tej egzekucji.
12: Jest taka piękna opowieść o Guillermo Marconim, twórcy radiofonii włoskiej. Mianowicie Marconi kochał dźwięki i kiedy pojawiły się mikrofony coraz lepsze, to opowiadał, że dźwięki świata zostają w eterze, w powietrzu na zawsze. I dzięki mikrofonom, gdybyśmy mieli takie uniwersalne mikrofony, to moglibyśmy usłyszeć przemarsz legionów rzymskich i kazanie na górze. Więc to jest taka piękna metafora radia jako instytucji, jako miejsca, gdzie słyszymy świat, ale słyszeć świat to także go widzieć, bo widzimy również uszami, tak jak słyszymy oczami. To nie ulega żadnej wątpliwości. Musimy się tylko tego nauczyć. Ale gdyby ta opowieść Guillermo Marconiego rzeczywiście była prawdziwa, a ja wierzę, że jest, to te wszystkie głosy ludzi, artystów, którzy byli w Teatrze Polskiego Radia, gdzieś istnieją i może kiedyś znajdziemy taki wzmacniacz, który wychwyci jeszcze trwanie tych głosów, jak Gustaw Holubek mówi, wielką improwizację, a Witold Hulewicz recytuje wiersze Rilkego, bo przyjaźnił się z tym genialnym poetą i tłumaczył je na polski. Witold Hulewicz skończył liceum w Śremie Wielkopolskim i proszę sobie wyobrazić, że byłem tam w tym liceum, które kończył na zaproszenie młodzieży. Była rocznica rozstrzelania, śmierci Hulewicza, właśnie jak pan wspomniał, w Palmirach. Tam każdego roku jeździmy złożyć kwiaty na jego grobie, bo bo jest legendarną postacią Teatru Polskiego Radia i pamięć o nim musi trwać wiecznie. I ta młodzież kultywuje pamięć o Hulewiczu. Byli przeszczęśliwi, że przyjechałem do nich. Tam jeszcze są schody, po których chodził, i drzwi z tamtych czasów, więc też opowiedziałem im o Guillermo Marconim i mówię, wsłuchajcie się, bo usłyszycie głosy swojego idola, który tu przed wami chodził tymi korytarzami. Bardzo byli poruszeni. Cudowna młodzież, piękne miasto i pamięć o Witoldzie Hulewiczu, więc cieszę się, że go tak możemy dzisiaj wspomnieć w Radiu Wnet.
11: Do dobrego tonu przed laty, to jeszcze tata mi opowiadał, że przed wojną rodzinnie się słuchało Teatru Polskiego Radia. No ja to pamiętam jeszcze jako pacholęcie z lat 70., że właśnie w niedzielę słuchaliśmy wszyscy z tych słuchowisk, czy audycji, czy słuchowisk, czy nawet Matysiaków lub Jeziolanów. Jeziolani w niedzielę, a Matysiakowie w sobotę. Jak to jest z tym Teatrem Polskiego Radia? Jaki pomysł mieliście, żeby przez pryzmat, ta książka jest, może dwa słowa zdradzę, przez pryzmat wypowiedzi aktorów, no aktorów to jest chyba blisko setka, prawda? Blisko setka najwybitniejszych postaci polskiej sceny, polskiego teatru. Trudno było ich nakłonić, żeby się wypowiedzieli do tej książki, Tomaszu?
13: Oczywiście wymagało to przygotowań z naszej strony, to znaczy przygotowania się do konkretnej osoby. To jest po pierwsze, jakie należy zadać pytania. No troszeczkę tę osobę rozgryźć od strony jej działalności artystycznej, żeby wiedzieć właściwie, jaki będzie przebieg rozmowy, jaki będzie temat rozmowy. No potem umówić się, to też jest rzeczywiście dosyć karkołomne, żeby taka osoba znalazła czas na rozmowę, i to nie krótką przecież, bo to nie były rozmowy trwające 15 minut. Potem oczywiście zredagować tę wypowiedź, nadać jej kształt literacki. No potem postarać się jeszcze o autoryzację. To było też bardzo trudne, żeby takową potem wydobyć, bo to są ludzie bardzo zajęci. Oczywiście no, dla mnie osobiście to była jedna z największych uczt życiowych. Porozmawianie z tymi aktorami, często w ich domu, więc to jest dodatkowe, które oczywiście śladu po tym książce niestety nie ma, ale to było już dla mnie osobiście wielkie przeżycie. Móc odwiedzić te wielkie osoby ze świata kultury, to jest nasza elita i to jest niezaprzeczalne, w warunkach domowych, i tam rozmawiać o ich dorobku artystycznym, o ich życiu. Więc to jest taki sam skarb jak łabus dla pana dyrektora Kukuły, to dla mnie to też pan Kukuła jest dla mnie skarbem. I teraz już mu oddaję hołd za życia jeszcze. Natomiast rzeczywiście przeżycia związane z obcowaniem z tymi wielkimi ludźmi kultury polskiej, no to są po prostu nie do przecenienia z mojej strony. Także myślę, że to znalazło swoje odbicie w książce. Czyli także nasz stosunek do tych ludzi, prawda, których po prostu no, niezwykle cenimy, i oni nam odpłacili, myślę, wspaniale, otwierając się, mówiąc nie tylko o karierze, ale w ogóle o swoim życiu, o swoich przeżyciach, o swoich myślach związanych właśnie z teatrem radiowym, teatrem wyobraźni.
12: Tak, kiedy myśleliśmy o uczczeniu setnej rocznicy istnienia Teatru Polskiego Radia, to oczywiście pojawiały się różne pomysły, bo poczynając od pracy stricte naukowej, ale pomyśleliśmy, że to już właściwie istnieje bardzo dobra bibliografia związana z historią, z faktami i z tymi postaciami historycznymi. Zresztą to w internecie młode pokolenie znajdzie wszystko, co będzie potrzebne, ale takie portrety, właściwie zatrzymanie się w czasie i rozmowa z tymi wielkimi artystami, to jest prawdziwy pomnik. I nie baliśmy się słowa exegi monumentum, bo to są ludzie, którzy tworzą te instytucje. My byliśmy, jesteśmy i pozostaniemy w cieniu. Natomiast oni są tymi ludźmi, którzy siadają przed mikrofonem i mówią do nas najpiękniejsze słowa, jakie napisano po polsku. Opowiadają historie, które mogły się zdarzyć. które są w jakimś sensie metaforą współczesności. Bo ja często to powtarzałem przez te lata, kiedy miałem okazję publicznie zabierać głos, że jeżeli by pojawił się ktoś z kosmosu, życie pozaziemskie, którym zastanawiamy się, czy istnieje, czy nie istnieje, to moglibyśmy dać im do słuchania sztuki radiowe i wtedy wiedzieliby, z kim tu na trzeciej planecie od Słońca mają do czynienia, kim jesteśmy jako gatunek, co nas pasjonuje, co kochamy, czego się boimy, bo teatr jest po to, by o naszych nadziejach, tęsknotach, miłościach i gniewach opowiadać. Więc taki portret teatru poprzez ludzi, to tak jakbyśmy mieli wspaniały aparat fotograficzny i robili zdjęcia duszy tych cudownych artystów.
13: To znaczy jest jeszcze, powiedzmy, drugi tor tego, o czym pan pięknie powiedział, pan dyrektor. Aktorzy przekazują nam treści jakieś literackie, prawda? I to jest ich jakby zadanie i rola w teatrze radiowym. Natomiast w tej książce mówią nie o tym, tylko mówią jakby o sobie. I to jest bardzo ciekawe, żeby poznać...
14: Subiektywne bardzo wypowiedzi to są.
13: Subiektywne, żeby poznać ich... To, co rzeczywiście oni myślą na temat teatru wyobraźni, na temat no, bycia aktorem radiowym. Pani profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska, która jest no, jedną z największych znawczyń teatru polskiego, obejrzała, przeczytała album, zapoznała się z tymi wypowiedziami, powiedziała, że to jest jakaś zupełnie nowa wiedza. To, co aktorzy mówią na temat teatru radiowego, to jest nowa jakby dyscyplina do zbadania, którą ona, mimo że zajmuje się teatrem 60 lat, to dłużej niż pan dyrektor teatrem wyobraźni, właściwie to dla niej jest jakiś zupełnie nowy świat. Ale świat, powiedział, świat niezwykle głęboki, to jest coś... To jest wiedza, którą ci ludzie przekazywali w albumie, no po prostu zaskakująca. Dla niej ta teatrologa z krwi i kości. Więc powiedziała, że bardzo dużo dowiedziała się dzięki tym wypowiedziom o istocie teatru, o jakimś jego innej części, innym fragmencie, czyli o teatrze radiowym. Nie znała tego aż tak i nie wyobrażała sobie, że to będzie aż tak poważne i tak głębokie i tak... istotne dla dziejów teatru polskiego jako takiego.
11: Ale uściślimy, że tu są nie tylko aktorzy, są też realizatorzy, scenarzyści. Zabrakło jednej postaci, którą szczególnie bliskiej panu dyrektorowi Kukule, mówi o Andrzeju Mularczyku, wspaniałym reporterze, pisarzu, dziennikarzu. Pan dyrektor Kukuła no, przyczynił się do gigantycznego sukcesu polskiej radiofonii razem z panem Andrzejem Mularczykiem. Dwa słowa, może wspomnijmy pana Andrzeja, którego już zabrakło.
12: Z wielką przyjemnością. Andrzej Mularczyk to jedna z najważniejszych postaci związanych z Polskim Radiem, z Teatrem Polskiego Radia. Napisał chyba 83 słuchowiska.
14: Najlepsze.
12: I Andrzej Mularczyk to powinien mieć pomnik w głównym gmachu w siedzibie Teatru Polskiego Radia, bo najpiękniejsze rzeczy, jakie tam powstały, to stworzył właśnie on, niezwykła wyobraźnia, cudowny słuch językowy. Stworzone przez niego postaci to są najprawdziwsi, najbogatsi wewnętrznie ludzie, o jakich możemy sobie wyobrazić. Historię, którą opowiada, a miałem szczęście reżyserować ponad połowę jego słuchowisk, bo byliśmy ze sobą bardzo blisko związani, to dla mnie największe przeżycia, jakich zaznałem wchodząc do radiowego studia. I on był człowiekiem wielkiej skromności, czego zresztą całe życie od niego się uczyłem. Przychodził, rozmawialiśmy o życiu. Tak i na koniec spotkania, gdzieś w 28 minucie wyjmował z teczki scenariusz, jeszcze pisany na maszynie do pisania i takim bardzo cichym głosem mówił, może znajdziesz chwilę, żeby to przeczytać. No to proszę sobie wyobrazić, co ja wtedy czułem. Tu siedzi przede mną ktoś, kogo wielbię, no, który, jak to się mówi, w którego patrzę jak w obrazek. Każde jego słowo ma dla mnie ogromne znaczenie i to są niezapomniane chwile, bo A może kiedyś będzie okazja taką audycję wspomnieniową zrobić o Andrzeju Mulatczyku, a on na to zasługuje jak mało kto. Bo ta pamięć też zaginie wkrótce i będzie tylko notatka w Wikipedii. Andrzej Mulatczyk żył, napisał samych scenariusz tak. do samych swoich i tyle. Ale to było przecież najpierw słuchowisko. Wszystkie te filmy to były słuchowiska, bo
13: on... To wymieńmy tytuły. Kochaj albo rzuć, sami tak, swoi, nie ma mocnych.
12: Tak, no to najbardziej znany jego scenariusz, ale napisał bardzo dużo innych. I to wielkie szczęście, że mieliśmy Andrzeja Mulatczyka i nasi słuchacze, proszę, żeby sięgali po jego twórczość. Napisał również dalszy ciąg Losów samych swoich, to się nazywa Każdy żyje jak umie.
11: Znakomita powieść.
12: Fenomenalna.
11: Powieść znakomita, film już trochę mam wątpliwości, ale...
12: Powieść znakomita.
11: Znakomita, język jest po prostu taki.
12: No niezwykły, niezwykły.
11: I to jest utkane na kanwie losów jego stryja, zdaje się.
12: Tak, tak. Także no on tak twierdził.
11: No tak twierdził przynajmniej, tak?
12: Jaka jest prawda, to ja tak zawsze patrzyłem wtedy na niego, mówię, no kim ten stryj musiał być, żeby to była prawda. Ale Andrzej lubił taką, no znał jak mało kto mitologię grecką, więc mitologię współczesności również genialnie tworzył.
11: No, tutaj jeszcze przypomnijmy, że dzieło na cztery ręce napisane z Jerzymieńskim, innym wybitną figurą z Polskiego Radia, Dom, serial przecież napisali do spółki scenariusz. No, chciałem jeszcze zapytać o...
12: No i Polskie Drogi.
11: Polskie Drogi to Janicki sam.
12: Tak, tak.
11: To Janicki sam, to Jerzy Janicki sam, tak, tak, tak, tak. No to, ale oni w tandemie jeszcze jak zaczynali jako dziennikarze w latach 50. To wspaniałe postacie rzeczywiście.
12: Lennon i McCartney.
11: Tak. No więc właśnie,
12: polskiej kultury.
11: Ale wspomnijmy też o tym sukcesie, o radiowym Oskarze, o tym słuchowisku, które się działo na początku lat 90. na terenie dawnych garnizonów Armii Sowieckiej, która opuszczała III Rzeczpospolitą. Jak to było, panie dyrektorze?
12: To jest życie każdego z człowieka, to jest splot zdarzeń, które układają się w jakąś historię. I właściwie, gdybyśmy posłuchali wszystkich ludzi naraz, to powstałaby niesamowita historia tego, co dzieje się dookoła nas. Więc i historia słuchowisk Mulatczyka ma również taką historię. Ja króciutko opowiem. Andrzej napisał scenariusz najlepszy, jaki robiłem, w sensie reżyserowałem, który się nazywał Solo na trąbkę. I było to opowieść o handlu narządami, konkretnie nerkami. To było jeszcze długo przed erą przeszczepów. No i zrobiliśmy słowisko, główną rolę zagrał Krzysztof Kowalewski i Mariano Pania. To była moja zawsze pierwsza obsada, ci dwaj genialni aktorzy. Bardzo się to Andrzejowi Mulatczykowi podobało. Wysłaliśmy to na właśnie Pri Italia i żyłem w przekonaniu, że nie ma nic lepszego w Europie nie powstało. Niestety powstało i słuchowisko Solo na trąbkę nagrody nie zdobyło. Jak badałem tajemnicę, dlaczego nie, to okazało się, że przewodniczącym jury był Niemiec. Reżyser niemiecki, a w tym słuchowisku nie za dobrze o Niemcach się mówiło. I jakiś czas później Andrzej Mulatczyk przyszedł, to opowiedziałem to o jego wizytach i dał mi scenariusz słowiska Cyrk odjechał, lwy zostały. To właśnie opowieść o oficerze Armii Czerwonej, który dezerteruje, bo nie chce wracać do ZSRR, tylko chce zostać w Polsce, nawet w polskim więzieniu będzie mu lepiej. Lwy rzeczywiście uciekają z transportu, bo żołnierze Armii Czerwonej mieli również cyrk, żeby wzbogacić swoje życie intelektualno-kulturalne. No i to słuchowisko również pojechało na Pri Italia i wygrało. Bardzo się zdziwiłem tym razem, bo było tak antyradzieckie, a Europa w owym czasie antyradziecka wcale nie była. Ale okazało się, że przewodniczącym jury był Anglik, który nienawidził Rosji i dlatego to słuchowisko wygrało. Więc króciutko powiedziałem Państwu tajemnice festiwali, nie tylko radiowych, bo wszystkie festiwale na tym polegają. Kto, co, komu, kim i kogo zna, co lubi, czego nienawidzi.
11: Dwa słowa powiedzmy o siedzibach Teatru Polskiego Radia. Przed wojną się mieściło przy ulicy Zielonej, rozumiem, Tomaszu?
13: Oczywiście przy ulicy Zielonej 25, ale były też teatry w rozgłośniach regionalnych tak zwanych, czyli na przykład w Krakowie, to była już scena od mniej więcej 30 roku istniejąca. I w ogóle Teatr Wyobraźni w Krakowie, w rozgłośni krakowskiej, to było Polskie Radio Kraków, teraz to jest Radio Kraków, bo ta nazwa się zmieniała, ale cały czas jest to ta sama instytucja. No to Teatr Krakowski jest jednym z najbardziej zasłużonych w ogóle dla Teatru Wyobraźni, bo Teatr Wyobraźni to nie tylko Warszawa.
11: Właśnie.
13: Trzeba o tym pamiętać, że i dzisiaj też powstają słuchowiska, a to w Radiu Białystok, a w Radiu właśnie w Krakowie i w innych rozgłośniach tak zwanych regionalnych, czyli teatr radiowy no, ma szerszy zasięg, prawda, niż nam się to wydaje. My tutaj w Warszawie niestety nie możemy posłuchać sobie, chyba że jakoś znajdziemy specjalny sposób, ale tak generalnie to raczej nie. Na przykład Teatru Wyobraźni w Białymstoku, a tam słuchowiska również są nagrywane. Także tak, to była Zielna 25, no i tam znajdowało się wielkie studio.
11: Kamień na kamieniu. Nie
13: kamień na kamieniu, no kamienica, bo to była kamienica przebudowana wewnętrznie na po prostu mieszkania połączono, te wielkie mieszkania połączono w wielkie studia poprzez usunięcie stropów i tak dalej i powstały ogromne kubatury, które były no, idealne dla radiofonii. Ale budynek stał do roku 54.
11: Właśnie, tak, podkreślmy.
13: Tak
11: jest. Nie powstał. Stanie Warszawskie nie 39 rok.
13: Niestety nie tak zasłużone
11: tylko
13: miejsce.
11: Budowa które... Pałacu Kultury, rozumiem, tak, albo nawet trochę później.
13: Stamtąd przemawiał Starzyński i tak dalej, no to był budynek rzeczywiście o historycznym znaczeniu, no nieważne. Ale teatr radiowy rzeczywiście tam istniał. Oczywiście był to teatr na żywo, czyli albo czytano z kartki, zresztą nie, częściowo aktorzy też potrafili, bo im było wygodniej opanować pamięciowo kwestie, więc był taki system mieszany. I rzeczywiście praca, właściwie książeczkę napisał bardzo interesującą Hulewicz o funkcjonowaniu i istocie Teatru Polskiego Radia. I właściwie ta książeczka, która wyszła, panie dyrektorze, chyba w 30 którymś roku przecież, jest tak ponadczasowa, jest tak doskonała, która ujmuje w ogóle tę istotę rzeczy w sposób właśnie nie starzejący się w żaden sposób, to właściwie według tego kanonu, który Hulewicz opracował w tej książeczce, teatr radiowy istnieje i funkcjonuje doskonale aż do dziś. Więc możemy sobie wyobrazić, że ten teatr przedwojenny był bardzo blisko tego teatru, który istnieje i dzisiaj, prawda? Oczywiście grano inaczej, mówiono inaczej, to była inna moda, inna maniera.
11: Inny repertuar też.
13: Inny repertuar też, inne były też powiedzmy cele. Więcej było w tym wszystkim patosów, bo to była Polska odrodzona, więc te słuchowiska miały właśnie podbudzać ludzi do patriotyzmu i tak dalej. Więc ten repertuar był troszeczkę bardziej może pompatyczny pod tym względem. Dzisiaj taki słuchowisk właściwie się przecież nie tworzy, ale taka była rola wówczas radia. To radio było bardzo państwowo-twórcze. Nie tylko, że kulturotwórcze, ale państwo twórcze. Więc miało takie, no troszeczkę inny wymiar miała działalność teatru radiowego przed wojną niż po wojnie, ale właściwie było to wszystko jednak bardzo do siebie podobne. I gdybyśmy włączyli przedwojenne teraz radio i posłuchali jakiegoś słuchowiska, to jedyne, co by nas mogło uderzyć, to oczywiście no inne akcentowanie języka polskiego i inna wymowa, L przedniojęzyczne, którego już dzisiaj właściwie nie ma, to było wówczas cechą numer jeden. Ale reszta była bardzo podobna do dzisiejszego świata teatru wyobraźni.
11: A czy zachowały się jakieś przedwojenne na jakichś płytach?
13: Niestety. Z tego co wiemy, nie ma ani jednego słuchowiska. Niestety nie.
12: Wiemy natomiast, że jeszcze 31 sierpnia 1939 roku około 22 nadano słuchowisko Polskie Radio Warszawa 1, więc to jednak...
13: Warszawa pierwsza.
12: Jak tak, Warszawa pierwsza, tak mówiono. To miało ogromne znaczenie. Tych premier było bardzo dużo, bo w jakimś stopniu wierzono, że słuchowisko, tak jak pan doktor Lerski wspomniał, wpływa na rozwój intelektualny ludzi, którzy tego słuchają. I ja życie spędziłem w przekonaniu, że tak właśnie jest.
13: No i chyba jest.
12: No, ja jestem pewny, że jest.
13: Właśnie, jesteśmy tego nawet pewni.
11: A po wojnie to Teatr Polskiego Radia zakotwiczył na Myśliwieckiej od razu w Warszawie, czy jak to było?
13: Nie, jeszcze był w Alejach Ujazdowskich, w pałacyku, który potem został zburzony pod siedzibę ambasady amerykańskiej, czyli w pałacyku Czetwertyńskich. Nie wiem, czy nie na Ratuszowej jeszcze był Teatr Radiowy na Pradze. Aha. Tam chyba też, czyli tam 45-6 rok, prawda, zaraz po wojnie. Bo Teatr Radiowy ruszył natychmiast, czyli fantastyczni aktorzy na czele z Elwerowiczem, prawda, natychmiast zaczęli brać udział w słuchowiskach zaraz powojennych.
11: Ale zanim się przeniósł do tej siedziby, gdzie jest obecnie, to jeszcze była Myśliwiecka przez wiele lat, prawda?
13: To jest też jeden z najważniejszych rozdziałów.
12: Ja zaczynałem na Myśliwieckiej, tak, kiedy pierwszy raz pojawiłem się w gabinecie ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego Radia, Juliusza Owickiego, to w środku był Jerzy Krzysztoń, genialny pisarz, nieco zapomniany dzisiaj, co bardzo mnie boli, i Ireneusz Iredyński, Gustaw Holubek, Zbigniew Kopalko, więc państwo mogą sobie wyobrazić, co młody chłopak czuł, patrząc na tych ludzi. No, bez wahania mogę powiedzieć, na legendy polskiej kultury, i jeszcze trzeba było się odezwać, bo tak patrzyli na stojącego w drzwiach człowieka, jakby zobaczyli kosmitę.
11: To jeszcze na zakończenie zapytam obu panów, jak widzicie przyszłość Teatru Polskiego Radia? Teraz są modne takie podcasty, robią ludzie, nawet na własne, prywatnie robią jakieś, próbują sami stworzyć jakieś słuchowiska na głosy, amatorsko, to jest zupełnie chałupniczą nieraz metodą. No ale wiem, że w czasie jazdy samochodem na przykład kilku moich znajomych słucha takich, nieraz to są, przeważnie to są jakieś takie sensacyjne fabuły, mniej do przemyślenia, tylko takie bieżące. Czy radio w ogóle, no bo era radia, niektórzy twierdzą, że złota era radio już minęła. Jak się ustosunkujecie, jak widzicie przyszłość tej sceny magicznej, tej sceny, która właśnie pozwala przenieść się w baśń, w bajkę, nie wiem jak to określić, no, w inny świat, w inny wymiar nawet powiedziałbym.
12: To jest tak jak z teatrem, ludzie zawsze będą słuchać innych, będą słuchać opowieści, nie tylko o bogach starożytności, ale i o przyszłych bogach czy bożkach. Bo my kochamy historie opowiadane przez aktorów. Wystarczy jeden aktor, jeden tekst. Warunek, że będzie to dobry tekst, bo radio, jak żadna ze sztuk, w każdej minucie musi odpowiadać na pytanie, zadawać pytanie, co będzie dalej. Jeżeli słuchacz nie zadaje sobie tego pytania, co zdarzy się w następnej sekundzie, minucie, czy minutach, to na pewno przerzuci się na inny program, a jest ich, jak wszyscy wiemy, bardzo, bardzo dużo. I wybór oferty są tu tak różnorodne, że każdy ma... Sam wybór jest już problemem. Natomiast tam, gdzie są opowiadane historie, zawsze będą odbiorcy tych opowiadań, tak jak ludzie zawsze będą pisać wiersze, jak zawsze będą tęsknić do lepszego życia niż to, które ich spotyka, i zawsze będą wierzyli, że piękno, dobro i mądrość to jednak pokona zło.
11: Coś byś dodał?
13: Myślę, że Teatr Polskiego jest nieśmiertelny, tak jak nieśmiertelne jest radio, i póki istnieje nasza cywilizacja, nie wiem, ile to jeszcze oczywiście potrwa, ale powiedzmy, że rzeczywiście przed nami jeszcze tysiąclecia naszej cywilizacji, to myślę, że i radio będzie istniało, i teatr radiowy. Teatr radiowy tak bardzo wniknął w życie ludzi, tak bardzo ciężko pracował oczywiście na tę swoją pozycję i tak bardzo jest obecny, że myślę, że poczucie braku, gdyby ta instytucja miała zniknąć, poczucie braku u słuchaczy spowodowałoby jakieś protesty, to jestem co do tego przekonany. Więc na pewno istnieć będzie, ale na pewno zaskoczy nas swoimi nowymi atrybutami i cechami, które będą wynikały nie tylko z tekstów czy z gry, ale także z środków technicznych, których dzisiaj nie mamy. to, co czeka nas, prawda, czyli te zmiany, te wynalazki, które na pewno nadejdą, związane w ogóle z dźwiękiem, z przekazem dźwięku, ze wszystkimi zabiegami akustycznymi, których można dokonywać dzięki nowoczesnej technologii, myślę, że to będzie tym atutem, jeśli chodzi o przyszłość, bo młode pokolenie będzie potrzebowało nie tylko treści, nie tylko meritum, prawda, tego literackiego czy gry scenicznej, aktorskiej, ale także technologii, która po prostu przykuje tych ludzi młodych, bo oni potrzebują właśnie tego na każdym kroku. Myślę, że taka technologia, jeśli oczywiście tylko Polskie Radio będzie miało na to środki finansowe, bo to są technologie kosztowne, ale myślę, że to przyjdzie w sukurs Teatrowi Wyobraźni i to jest właściwie ta droga, którą powinno Polskie Radio pójść, no nie bacząc właśnie, ile to będzie kosztowało, bo chodzi tutaj o rząd dusz, w przyszłości i o zdobycie właśnie wyobraźni i wrażliwości i ukształtowanie potrzeb wszelkiego rodzaju estetycznych przyszłego pokolenia.
11: To jeszcze na koniec ja przytoczę taką anegdotę dotyczącą Więcisława Glińskiego, też świetnego aktora, który wiele razy występował i na radiowej scenie. Mianowicie w latach Birutowszczyzny Więcisław Gliński spóźnił się do radia na nagranie pewnej sztuki. Wyjaśnił z uśmiechem, że zaspał, ponieważ śnił mu się towarzysz Stalin, to też nie śmiał się obudzić. I za ten żart, aktora ukarano kilkunastomiesięcznym zakazem obecności przez mikrofonem, bardzo bolesnym finansowym zakazem zresztą. Dziękuję pięknie Państwa i moim gościom, czyli panu dyrektorowi Januszowi Kukule.
12: Dziękuję, do usłyszenia.
11: I panu dyrektorowi Tomaszowi Lerskiemu.
13: Dziękuję również.
11: Dodam tylko, że publikacja nosi tytuł 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025. Twarzy Teatru Wyobraźni, a edytorem tej wspaniałej od strony edytorskiej także wydane jest wydawnictwo Adam Marszałek, a do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. A z fragmentami tejże publikacji zapozna teraz Państwa pani Magdalena Woźniak.
14: Z urodzenia jestem wrocławianką, dlatego teatr radiowy rozpoczął się dla mnie w tym właśnie mieście. Zaczęłam pracować we wrocławskim radiu, o ile tak można powiedzieć, kiedy miałam dosłownie parę latek. Zgłosiłam się do radiowego konkursu dla dzieci rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu, stanęłam przed mikrofonem, zadeklamowałam wiersz Tuwima Garbus, zaczynający się od słów piękne krawaty, lecz cóż mi po nich, gdy jestem garbaty. I wygrałam konkurs. Jako małe dziecko brałam później udział w bardzo wielu przedstawieniach teatru radiowego.

Otrzymywałam honoraria i z czasem mogłam memu rodzeństwu zafundować wakacyjną podróż autostopem, co było niesamowicie popularne w tamtych czasach. Była to już następna dekada. Minęły lata. Pewnego razu zgłoszono się do mnie i kilku innych dziewcząt oraz chłopców ze środowiska akademickiego. To było znowu Polskie Radio Wrocław i propozycja, abyśmy stworzyli coś w rodzaju kabaretu literackiego, a w zasadzie teatrzyku radiowego pod nazwą My Nastolatki. Byłam już wtedy studentką filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Oczywiście przystałam na to z wielką chęcią, a ów teatrzyk radiowy, jak nie trudno zgadnąć, zdecydował o całym moim przyszłym życiu. Ba, przeważył szale. Prowadziliśmy wywiady z wybitnymi osobami ze światokultury, które były gośćmi naszego programu. Występowałam tam na zasadzie produkcji aktorskiej, ale oprócz obowiązków aktorskich, typowo radiowych, miałam właśnie obowiązki dziennikarskie. To połączenie było naprawdę genialne. Przeprowadzałam wywiady ze sławnymi wrocławskimi, czy w ogóle wybitnymi ludźmi z Dolnego Śląska, przeważnie związanymi z literaturą, sztuką i teatrem. I wtedy pomyślałam, że jeżeli nie zostanę filologiem, to może aktorką, a jeśli nie powiedzie mi się w życiu zawodowym aktorskim, to będę dziennikarką, bo mam w zanadrzu takie miejsce jak Wrocławskie Radio, znane mi od lat, a w nim wspaniałych ludzi i pasjonującą pracę. Powoli wciągał mnie jednak prawdziwy teatr radiowy, który wówczas we Wrocławiu niezwykle energicznie działał. Nagrywano bardzo dużo słuchowisk na wysokim poziomie, nie rozróżniano publiczności popularnej od elitarnej. Słuchowiska opierały się w zasadzie na dosyć trudnej literaturze światowej, nie miały popularnego czy rozrywkowego charakteru, wręcz przeciwnie. Teatr wyobraźni we Wrocławiu w tamtych czasach miał wysokie aspiracje i wielkie ambicje. Pewnego jednak dnia opuściłam Wrocław. W 1972 roku ukończyłam PWST w Warszawie, a następnie trafiłam na 45 lat do Stołecznego Teatru Powszechnego. Jeśli idzie o teatr radiowy we Warszawie, to zaczął się w tym momencie, kiedy zainteresował się moim rozwojem Zygmunt Hibner. Za jego namową starałam się na wyścigi dotrzeć do teatru radiowego. Hibner skierował mnie w końcu na Myśliwiecką, gdzie odnalazłam to, co zostawiłam we Wrocławiu. Debiutowałam rolą Tomy 9 listopada 1974 roku w słuchowisku Daniła Granina Ktoś powinien, wyreżyserowanym przez Zofię Patren-Witkiewiczową. Zaczęto obsadzać mnie w słuchowiskach i tak jest do dzisiaj. Przychodzę z największą radością, przyjemnością i satysfakcją do radia. Najbardziej zaprzyjaźniłam się, w sensie wręcz osobistym, z Januszem Kukułą. Uważam, że jego odejście jest tragedią dla Teatru Polskiego Radia. Kocham radio nad życie, ale jestem prawdziwie zdumiona, że zagrałam w tak wielkiej liczbie słuchowisk. Wydawało mi się, że nie bardzo sprawdzam się w tej roli. Niemniej w 2017 roku zostałam laureatką Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry, przyznawanej za rolę w Teatrze Polskiego Radia. Dostałam też drugą wspaniałą nagrodę tego teatru, Wielkiego Splendora, którą wręczył mi Krzysztof Zaleski. Teatr radiowy jawi się w mej pamięci jako wspaniałe miejsce, gdzie nie tylko grało się w spektaklach, ale gawędziło o życiowych sprawach, o kwestiach światopoglądowych, sztuce, teatrze. Wytworzyła się też paczka aktorów o wrocławskich korzeniach, którzy osiedlili się w Warszawie i współpracowali z teatrem radiowym. Przyjemnie było widzieć znajome twarze z mego rodzinnego miasta. Podczas stanu wojennego, kiedy trwał bojkot wszystkich teatrów, został nam właściwie tylko teatr radiowy. Wszyscy garnęli się do tego miejsca jak pisklęta do gniazda. Radio stało wówczas nad przepaścią finansową, ale aktorzy tak bardzo starali się

0: podtrzymać ten teatr w okresie trudnym dla nich i dla radia, że udało się go utrzymać. Najcudowniejsze historie w moim zawodowym życiu wiążą się z teatrem radiowym. Proszę sobie wyobrazić, nie z teatrem na deskach i nawet nie z filmem. Lubię grać postaci bardzo skomplikowane, tragiczki, kobiety udręczone, stojące na granicy szaleństwa, egzystujące na styku między rzeczywistością a mrokiem, dobrem a zbrodnią. Trzeba do tego odwagi, lecz moja odwaga wynika nie z ryzykanstwa, a z głębokich przemyśleń, z mego światopoglądu. Wybieram role najbardziej zawikłane. Wędrówka po bardzo cienkim lodzie czy rozbitym szkle, w poszukiwaniu ratunku, to sedno tego, czego szukam w rolach radiowych. I takie role same do mnie przychodzą, pasuję do nich, a one do mnie. Profesor Bardini powiedział kiedyś trafnie a propos grania w teatrze wyobraźni, mianowicie, że sztuka dobrej gry w odpowiedniej roli polega na dobieraniu właściwego futerału do właściwego instrumentu. Nie można pchać kontrabasu do futerału na skrzypce, a to się w świecie teatru zdarza bardzo często. I odwrotnie, wkładanie małych skrzypiec do wielkiego pudła po kontrabasie skutkuje katastrofą. Aktorka płacząca podczas gry nie interesuje mnie. Za to interesuje mnie sytuacja, kiedy pod wpływem jej gry będą płakali słuchacze. Najgorzej jest wtedy, kiedy aktorce wystarcza, że ona sama płacze. Teatr wyobraźni to mój drugi dom, przepełniony satysfakcją zawodową, naznaczony wielkimi wyzwaniami, osnuty piękną treścią tego, co w tym teatrze zrealizowałam z pomocą wielu cudownych ludzi. Teatr dźwiękowy to dożywotnie studia nad fonią. Maturę uzyskujemy w tej uczelni w wieku 30 lat, doktorat po 50, habilitację mając lat 70, a profesurę grubo po ukończeniu 80 roku życia. Przez pryzmat mikrofonu aktor odkrywa samego siebie znacznie intensywniej, dokładniej, a wręcz bezlitośniej niż w teatrze, kinie czy telewizji. Mikrofon nie tylko notuje i utrwala głos, ale też mówi do aktora, jaki on jest naprawdę. I to w dodatku tegoż aktora osobistym głosem. Odbijam się w tym dźwiękowym lustrze od 50 lat i widzę, jaka jestem. Dlatego, drogi Teatrze Polskiego Radia, szanowny jubilacie, trwaj mi na zawsze, bo tak bardzo potrzebuję tego, co do mnie mówisz. Studia w Warszawskiej Szkole Teatralnej imienia Zelwerowicza ukończyłam w roku 1969 i trafiłam jako dyplomowana aktorka nie do teatru ani nie do filmu, ale właśnie do radia. Zawsze miałam niski głos. Objawiła się ta cecha, rzecz jasna, już w dzieciństwie. Ten głos dzisiaj już nie jest aż tak niski, złagodniał, ale dawniej był rzeczywiście bardzo ciemny, o niskim tembrze. I kiedy byłam dzieckiem, a ktoś mnie nie widział, a tylko słyszał, kiedy mówiłam, uważał, że jestem chłopcem. Tak myśleli niemal wszyscy. I właśnie takie role grywałam na początku w Teatrze Wyobraźni Polskiego Radia. Wtedy chłopców i w ogóle dzieci odgrywały dorosłe aktorki. Często spotykałam się w studiu radiowym z ukochaną moją partnerką Janiną Traczykówną, która występowała tak jak ja w rolach chłopców. Miała przecudowny, filujący głos, dźwięczny jak dzwonek. Dla odmiany bardzo jasny, wesoły, figlarny, pełen wdzięku i niesłychanego blasku. Sympatyczny jej głos wświdrowywał się w uszy każdemu i nigdy już nie można go było zapomnieć. A jak doszło do mojego radiowego grania? Otóż na jednym ze spektakli dyplomowych w szkole teatralnej u boku zdających egzamin studentów w wieku 8 lat zagrałam chłopca w sztuce Thorntona Wildera. Zobaczyła tę moją rolę reżyserka, przemiła, przecudowna, jedna z najpiękniejszych postaci radiowych, pani Helena Merenholz, kierowniczka literacka redakcji audycji dziecięcych. Przed wojną współpracownica Janusza Korczaka. Zaprosiła mnie do Polskiego Radia, do Teatru Radiowego i zaczęła obsadzać w bardzo wówczas potrzebnych rolach małych chłopców, w realizowanych wręcz na potęgę bajkach radiowych oraz słuchowiskach dla dzieci. Bardzo spodobały mi się te role i przyjemna zmiana osobowości, co ogromnie mnie bawiło. Efekty odnotowywano zadowalające, przeto grałam przez kilka lat właśnie postaci dziecięce płci męskiej, ale jednak powoli rosłam, dorastałam i po bodaj 5 latach zbuntowałam się. Powiedziałam, że będzie dosyć, bo jestem już dojrzałą dziewczynką, bodaj 14-letnią wówczas, i role małych chłopców od dzisiaj się skończyły. Ach, te kreacje radiowe, to były prawdziwe wyzwania dla aktorów. No bo jakże tutaj zagrać krople wody, czy też to słynne zsiadłe mleko? Dekadę później rozpoczęłam pracę aktorską po dyplomie od zagrania postaci Iwonki w serialu radiowym Matysiakowie. Muszę powiedzieć, że gram ją do dzisiaj. Od mego debiutu radiowego minęło 55 lat.
1: Nieregularnik literacki.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: promocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: Zapraszamy tu dziś na 14, na 14 w Radiu Wnet. Audycję tu wciąż mamy własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Reklamie.
9: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
10: Witamy serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchacze Radia Wnet. Do Państwa właśnie mówi Igor Toporowski, a obok mnie, po mojej prawicy, oczywiście...
11: Tymoteusz Dąbrowski, nieprzypadkowo po prawicy, ale to pozostawmy bez komentarza. Witam serdecznie wszystkich Państwa w ten fantastyczny dzień, jakim jest niedziela po południu. Dzisiaj u nas trochę deszczowo. Tak. Myślę, że w całej Polsce jest trochę deszczowo. Dziadkowie do mnie dzwonią z kurortu, na który pojechali i mówią, że nieudane pogoda jest najgorsza, leje, ale mam nadzieję, że w tym laniu mimo wszystko Państwo gdzieś jakieś szczęście albo nadzieje odnajdą.
10: W twoim laniu wody zawsze, Tymku, szczęście ja odnajduję.
11: Bardzo mi miło.
10: Fryderyk Litwin oczywiście w samym centrum, nieprzypadkowo. A ja chcę zacząć od razu z grubej rury. Tymku, mam dla ciebie taką łamigłówkę. Dwa zdania prawdziwe, jedno fałszywe i musisz odgadnąć, które jest fałszywe.
11: Dobra.
10: Dobrze, startujemy od tego.
11: Szykuję się.
10: Pierwsze zdanie brzmi... Przygotowałem się na dzisiejszą audycję. Drugie brzmi, przeczytałem wszystkie książki Andrzeja Sapkowskiego. Trzecie brzmi, w piątek moja dziewczyna Marysia spotkała konia w centrum Warszawy zamkniętego w samochodzie osobowym. Co jest według ciebie fałszywe?
11: Moim zdaniem, wiem, że tam jedno ma być fałszywe, ale tak. Dwa pierwsze fałszywe, trzecie jest prawdziwe. Trafiłem?
10: No prawie że.
11: A odwróćmy to o 180 stopni. Dwa pierwsze prawdziwe, trzecie fałszywe.
10: Nie trafiłeś.
11: O kurczę, no nie mów, że koń w samochodzie.
10: Koń w samochodzie, no. Jezu, nie wiem, czy słyszałeś, ponieważ ta sprawa się zrobiła nagle medialna w piątek, wyobraź sobie, że moja dziewczyna miała jedyny dzień wolny w tym tygodniu od pracy, miała się zrelaksować z przyjaciółką, pójść do restauracji, jak to wiesz, tutaj piątkowy wieczór, odpocząć od tego zgiełku, no i spotyka nagle w samochodzie osobowym, podkreślam, w małej Hondzie, czy w Hyundaiu, w bagażniku kucyka.
11: Ojej.
10: Zamkniętego kucyka.
11: No, żywego.
10: Żywego, tak. Tak. Po prostu kucyk.
11: Tak.
10: I okazało się finalnie, że pewien pan ze wsi 70 km pod Warszawą pojechał do Krynicy Morskiej.
11: Tak.
10: Z kucykiem w aucie i z dwoma gołąbkami, ponieważ nie były gołębie, to były małe gołąbki, które podobno jeszcze nawet nie mogły być karmione po prostu. Jeszcze powinny być karmione przez matkę. Mhm. Tym zmielonym jedzonkiem, prawda, ptasim.
11: Tak. To w ogóle jest ciekawe w biologii.
10: Dobrze,
11: ja
10: ale
11: lubię ten aspekt jedzenia przez matkę, a potem tak wyżygiwania go do swoich dzieci, które bardzo się cieszą i bardzo lubią to jeść. Okej.
10: Okay. Świetnie.
11: Jakoś mnie to porwało.
10: Świetnie. Teraz. Dobrze, to bardziej mnie to teraz nawet zdruzgotało niż ta historia, którą chciałem opowiedzieć.
11: Nie, przepraszam, że cię wybiłem z tego.
10: Ojej, no troszkę.
11: Świat natury straszny.
10: Tak, natura jest generalnie straszna, ale o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. I
11: stonogi? Mega straszne. Albo pająki.
10: Dobrze, tym odruszu. I pan zabrał konia i gołębie do Krynicy Morskiej, żeby potem wyciągnąć konika z samochodu i robić mu zdjęcia z dziećmi za pieniądze oczywiście. Oczywiście,
11: o, więc, matko,
10: tak. I potem z powrotem zapakował się do tego samochodu z tymi zwierzętami. Nie wiem jak. I no słuchaj, zabrakło mu paliwa po drodze, albo coś się zepsuło jakby, więc zostawił samochód w centrum Warszawy. Co ciekawe, dokumenty były na desce rozdzielczej, po prostu pod przednią szybą, wszystkie jego dokumenty. I poszedł sobie. I
11: a
10: poszedł szukać mechanika
11: zostały?
10: Podobno. Ptaki zostały też. One były upchane w ogóle pomiędzy pedałami gazu, hamulcowymi. Tak, to było coś strasznego.
11: Może one
10: strasznego.
11: Operowały tymi pedałami, jak on jechał.
10: No to by samochód odleciał faktycznie, ale
11: tak.
10: I wyobraź sobie, że faceta nie było, 3 godziny, oczywiście już zebrało się, nawet tam no, dziewczyny były cały czas przy tym samochodzie, więc w momencie takim największym to było z 10-12 osób, mhm. I sprawa stała się prędko medialna, prędzej to też troszkę mówi, no smutne to jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej komendy policji. Szybciej został napisany artykuł i wysłany w sieć, niż policja przybyła na miejsce. Co ciekawe, poszedł nawet post na Facebooka. Ludzie podobno dzwonili nagminnie, ponieważ ci, którzy byli na miejscu, no to nie wystarczyło najwyraźniej, mm-hmm. żeby policjanci jakoś się poczuli do zjawienia się na miejscu. I podobno też jak już się zjawili, to chcieli to raczej tak... No, zbagatelizowali to. Oczywiście facet się pojawił, był agresywny.
11: Zbagatelizowali?
10: No tak.
11: Konia
10: zamkniętego w bagażniku w centrum Warszawy w samochodzie osobowym. Tak.
11: No, mieli... przynajmniej twoja dziewczyna Marysia się jakoś tam wybiła.
10: Tak, no naprawdę. Ja ją nazwałem, kurczę, obwieściłem Batmanem takim, no, Warszawy City. No bo naprawdę, no.
11: Czy jak wy się tam dopełniacie, to ty jesteś takim też trochę Jokerem.
10: No, nie no, ja przy niej to tylko Robin, słuchaj.
11: Fantastyczne, czyli ja muszę stać się tym Jokerem.
10: O,
11: albo
10: tak.
11: Two-Face'em, będę monetą rzucał i wybierał.
10: O,
11: to jest dobra sprawa.
10: No.
11: Ostatnio swoim przepraszam.
10: Nie no, powiedz już jak zaczynasz to, jak
11: ale
10: ty
11: to
10: tak
11: jest
10: lubisz.
11: Taka skocznia i to okropne, ale jak już mówimy o podskakującej monecie, która wybiera nam los, to ostatnio często swoim znajomym z architektury, którzy są coraz to bliżej oddań, proponuję, aby swoje decyzje projektowe, które są trudne i których jest bardzo dużo, wybierali właśnie na zasadzie monety. Dlatego, że człowiek by siedział do 5-6 rano nad tym wszystkim, zastanawiał się, jedna i druga odpowiedź jest w miarę w porządku i trzeba jakoś wybrać i może ta moneta by nam pomagała.
10: No tak, ten Harvey Dent właśnie, który oddaje te wszystkie sprawy w ręce losu,
11: tak,
10: prawda?
11: Tak, no więc właśnie.
10: No ale to też sam wybór z człowieka zostaje
11: zdjęty. Może lepiej oddać faktycznie losowi, niż jej policji, jak teraz słyszę.
10: Na to wychodzi, ale no finalnie szczęśliwie się to zakończyło, ponieważ przyjechali panowie z fundacji i kucyk został zabrany temu facetowi, bo super. On się bardzo wykłócał. Był moment też, kiedy podobno wziął tego kucyka, bo on miał taką oczywiście taką
11: batutę?
10: Smycz.
11: Smycz, o mój Boże.
10: No kurczę, jeśli był zamknięty w bagażniku, to no można tak. Chyba nazwać to smyczą. I zabrał tego konia, zaczął z nim biec po prostu.
11: Ale, zbierać pieniądze.
10: Nie, no po prostu uciekać z miejsca. Z interesantem.
12: wyobrażam sobie, że on wskakuje na tego konia.
10: To by w ogóle zaczyna było, galopować. To by w ogóle było niesamowite.
12: Gdzieś
10: ale...
12: dal pod
10: nie, bo to był kucyk właśnie też. Dlatego też w sumie się zmieścił. Mm-hmm. Do tego bagażu, no, jakoś się zmieścił. Ale ludzie się też bardzo ładnie zachowali. W centrum Warszawy zostało znalezione jakieś sianko, więc kucyk jadł.
12: To mi przywraca wiarę.
10: Został też wyciągnięty przez ludzi z tego mm-hmm. bagażnika, więc pasł się przez chwilę w centrum Warszawy. Mm-hmm. Jakoś trawkę chyba znalazł. I sobie pojadł. No i finalnie sprawa się zakończyła tym, że przyjechali w ogóle śledczy. I śledczy, kolokwialnie mówiąc, zawinęli faceta i podobno
12: całe szczęście
10: zarzut
12: dokumenty
10: okrucieństwa wobec, tak, wobec zwierząt zostanie mu postawione, mm-hmm. postawione takie zarzuty. No i jest oczywiście zbiórka na stronie www.ratujemyzwierzaki.pl /kucyk/z/ osobówki. Oczywiście.
12: Kucyk z osobówki.
10: Tak, kucyk z osobówki. Zachęcamy, ponieważ no, jest to taka niecodzienna sytuacja, no a kucykowi na pewno kopyta musiały zdrętwieć.
12: Jejku, no to powiem ci, że nie wiem, jakie ty masz wrażenia, ale ja gdzieś odnajduję wiarę w te dobro człowieka i w ludzkość, że jakoś tak człowiekowi do człowieka to ciężej może tak podejść z otwartym sercem, ale jak pojawia się w potrzebie zwierzę, albo na przykład też zauważyłem, że dzieci, niemowlaki, no bo przecież ile było akcji z zamkniętymi dziećmi w samochodach, kiedy to były upały rok temu, jakieś te człowieczeństwo nad właśnie najbardziej niewinnymi istotami się u nas pojawia bardzo mocno.
10: Tak, no bo zwierzęta to w ogóle, zwierzęta i dzieci, co mają wspólnego, to nie mają prawa głosu, jakby, tak biorąc to w ten deseń, nie? Dlatego też one się stają tymi najbardziej niewinnymi. No, no po prostu też są niewinne, bo
12: no
10: jakby
12: tak,
10: no nie czynią...
12: No tak, potrzebują jak najwięcej tak naprawdę opieki.
10: Tak, tak,
12: same
10: tak.
12: Same sobą się nie zaopiekują.
10: Dokładnie, ale no to jest ciekawa kwestia, że też ludzie często się częściej pochylają się nad zwierzętami, no aniżeli nad drugim człowiekiem, no ale właśnie. Też z drugiej strony zwierzęta mają też troszkę bardziej przykichane jednak w tym naszym świecie, tak
12: no
10: mi się
12: bardzo
10: wydaje.
12: Są zależne od
10: no
12: nas.
10: Nie jemy ludzi tak często chyba, jak zwierzęta.
12: Okej.
10: www.ratujemyzwierzaki.pl /kucyk/z/osobówki no zachęcamy, żeby
12: zachęcamy
10: wesprzeć,
12: do niejedzenia ludzi i tak. Faktycznie do wspierania tej akcji. Świetnie, bardzo się cieszę w takim razie, że twoja dziewczyna w ogóle w tym uczestniczyła.
10: Bohaterka,
12: i serdecznie ją pozdrawiam. Prawdziwa. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam.
10: Też ją pozdrawiam. Również,
12: fantastycznie. Co tam jeszcze u ciebie, Igor, się ostatnio?
10: Ja dzisiaj idę na spektakl do Ateneum. Bo ostatni moment, prawda? Ostatni dzwonek przed sezonem ogórkowym. No i zdenerwujesz się. Chciałem to powiedzieć na końcu audycji, żeby cię nie rozstroić. Aha. Ale idę na spektakl Witolda Gombrowicza. Iwona Księżniczka Burgunda.
12: O nie, tak. Ja to teraz czytam. A ty tak? Jeszcze idziesz na spektakl, tak.
10: O, no to może za tydzień pogadamy właśnie
12: no,
10: o tym.
12: No, pogadajmy o tym.
10: Ja też mam dramaty Gombrowicza, to może też bym
12: Gombrowicz w ogóle nie lubił chodzić do teatru i pisał te teksty, te dramaty własne, sceniczne. Pisał tak trochę na oślep w kontekście właśnie tego, że no, wykorzystywał tam tą swoją charakterystyczną na przykład formę rytmicznej przedstawiania jak gdyby sytuacji, opisywania sytuacji w pewien muzyczny sposób. I sam Gombrowicz miał w ogóle problemy z tym, żeby to przełożyć na deski sceniczne, ale wczoraj słuchałem jakiejś audycji, której właśnie cała tematyka dotyczyła tego, jak dramaty, które są pisane przez artystów nie do końca znających realia sceniczne i to, jak ono się wydarza, to jednak okazało się, że te gombrowiczowskie są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre.
10: Tak, tak.
12: Dodatkowo, co to znaczy dobre? To znaczy, że właśnie te maski, które on zauważał socjologicznie, psychologicznie, no świetnie są wydawane scenicznie, no bo to był człowiek, który grał w teatrze w sumie całe życie. W teatrze życia.
10: Tak, tak. Teatr Mundi jak najbardziej. U Gombrowicza się sprawdza. Zaczynając w pamiętnikach, diarystyce, która powinna być sprywatyzowana jakkolwiek. Nie, tam jest też
12: to jest
10: teatr.
12: Rewelacyjne. Ale nie wiem, czy wiesz, to jego najbardziej, ja ci muszę pożyczyć tę książkę, bo przecież to razem żeśmy ją znaleźli w antykwariacie, czyli Kronos.
10: Kronos.
12: Jest to książka bardzo charakterystyczna, no bo to jest wydanie tak naprawdę już nie dzienników, ale raczej takich najbardziej prywatnych notatek. One często wyglądają w ten sposób, że jest tam data, po dacie są napisane dwa słowa klucze i koniec. koniec. Mhm. I tak się ciągnie przez 4-5 stron.
10: A czy mnie to interesuje? Kupiłem buty, coś
12: tam. No więc właśnie. Ale co ciekawe, to ono również zostało oddane na deski sceniczne. Normalnie Kronos jest grany, naprawdę? Był grany w teatrze i to podobno ciekawe. Był naprawdę bardzo dobrze oceniany. Mhm. Jak i też ślub Witolda Gombrowicza jest uznawany za w ogóle klasykę 21-wiecznego, czyli już współcześnie.
10: No tak.
12: Dramatu. Ja nie pamiętam, to był chyba Teatr Ochoty, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę.
10: Proszę dzwonić i poprawiać Tymoteusza Dąbrowskiego.
12: Dokładnie, jak najbardziej, ja tego potrzebuję. I tam właśnie było wydanie, które no świetnie, ale to świetnie grało, jeżeli chodzi o same postaci, dlatego że w samym dramacie Ślub bardzo często postaci, które właśnie tam występują, są samoświadome tego, co się z nimi dzieje. A głównym tematem ślubu jest to, że jesteśmy tworzeni przez innych. Czyli w takim trochę śnie, który się pojawia głównemu bohaterowi, on widzi swoje odbicia w innych postaciach, ojciec, matka, wuj i tak dalej, ale to są odbicia tak naprawdę jego wewnętrznego głosu. Często te teksty, które są tam pisane, odpowiedzi postaci do głównego bohatera są bezsensowne na pierwszy rzut oka, powiedzmy, że treściowo, ale jak wejdziemy właśnie w jakąś taką psychologię, to okazuje się, że są nam bardzo bliskie, bo na przykład starają się uniknąć pewnych lęków, starają się... No, Igor, no wypadł ci aż ołówek. Tak, ja wiem, że to jest mocny tekst, ale nie ma co aż tak bardzo. Także ja się jeszcze douczę na ten temat i za tydzień na pewno o tym porozmawiamy.
10: Cudownie, cudownie. Będziemy rozmawiali o tym dramatycznym Gombrowiczu, bo, o którym w sumie, bo prozę to trochę prześwietlaliśmy już, ale
12: tak.
10: Nad dramatem się nie pochylaliśmy.
12: A ja jeszcze tak powiem na szybko, to jest z takich moich notatek, nawet że dzisiejszych, co sobie wyciągnąłem z dzienników Gombrowicza, co jest dzisiaj dla mnie warte. Gombrowicz mówi, że sztuka, dwukropek. Po pierwsze, wybieranie i doskonalenie tego, co rzadkie. Indywidualne. Dwa, pielęgnowanie osobowości, tej indywidualności osoby. I trzy, hierarchizowanie wartości. Ciągły dyskurs, ciągły dystans i ciągła hierarchia tego, co jest dobre, a tego, co jest złe. Także to są jakieś takie moje trzy teksty na temat tego, jak chciałbym postępować ze sztuką w najbliższe dni.
10: No wow. Dlatego teraz The Police... i Roxanne, żeby wejść w ten klimat, zejść z tego Gombrowicza, wejść troszkę w, nie chcę powiedzieć niższe sfery, ale no na pewno Marquis de Sade porusza bardzo takie
12: bardzo
10: trywialne motywy. Jest to bardzo ciekawa
12: Gombrowicz
10: osobowość.
12: Gombrowicz nigdy w więzieniu nie był. Na pewno nie tak długo.
10: Nie był. No Marquis de Sade to jak już wszedł tam raz, to,
12: to
10: co chwilę...
12: Było wyjść.
10: Co tylko wyszedł, to znowu wracał. Ale wszystko za sprawą... Dobrze, nie. Do tego przejdziemy. Najpierw Roxanne, bo to jest taki klimat właśnie. Czerwone światełko. De Sade napisał książkę taką Filozofia w buduarze.
12: Tak.
10: Wszystko pięknie ze sobą się zgrywa, więc tak. Wysłuchajmy.

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: A więc zaczniemy może od fragmentu dzienników.
3: Nie zaczynamy od a więc?
2: Nie zaczynając od a więc, zaczniemy od fragmentu dziennika Witolda Gombrowicza, który mam nadzieję, że wprowadzi nas w nastrój dzisiejszej audycji. Ja bardzo boję się diabła. Dziwne wyznanie na ustach niedowiarka. Od idei diabła nie jestem w stanie się uwolnić. To obłąkanie się straszności w najbardziej bezpośrednim moim pobliżu. Cóż z policji, spraw, ze wszystkich zabezpieczeń i środków ostrożności, jeżeli potwór przechadza się wśród nas swobodnie i nic nas przed nim nie chroni. Nic, nic, żadnej zapory między nim a nami. Ręka jego wśród nas swobodna, jak najswobodniejsza. Cóż oddziela błogostan spacerowicza od podziemia rozwrzeszczonego głosem udręczonych? Co? Nic zupełnie. Przestrzeń tylko pusta. Ta ziemia, po której stąpamy, tak pokryta jest bólem. Brodzimy w nim po kolana i jest to ból dzisiejszy, wczorajszy, przedwczorajszy oraz sprzed tysiącleci. Albowiem nie trzeba się łudzić. Ból nie rozpływa się w czasie i krzyk dziecka sprzed 30 wieków nie jest ani trochę mniej krzykiem od tego, który 30 dni temu się rozeglał. Jest to ból wszystkich pokoleń i wszystkich istnień, nie tylko człowieka. I wreszcie, ale kto wam powiedział, że śmierć może wam przynieść, wyzwalając z tego świata, jakieś ukojenie? A jeśli tam są tylko pająki? A jeśli tam jest ból przekraczający nieskończenie wszystko, co możemy sobie wyobrazić? Nie drżysz za nadto przed tą chwilą, gdyż oddajesz się zupełnej pewności, że za tą ścianą nie może cię spotkać nic, co by było zupełnie nieludzkim. Skąd ta pewność? Co cię do niej upoważnia? Czyż w łonie tego, nawet naszego świata, nie zawiera się jakaś zasada piekielna, niedostępna człowiekowi, nie do ogarnięcia ani rozumem ludzkim, ani uczuciem? Gdzież więc gwarancja, że tamten świat ma być bardziej ludzki? A może jest on nieludzkością samą, zaprzeczeniem zupełnej naszej natury? Ale my nie możemy tego przyjąć do wiadomości, gdyż człowiek, i to jest pewne, z natury nie jest zdolny pojąć zła.
4: Zaułek dyskusyjny.
3: Markiz de Sade i właśnie ta natura bardzo figuruje u niego, w jego filozofii, w jego literaturze. Natura zastępuje Boga i również jest tą machinacją jednocześnie, która jest bezcelowa i bezsensowna, ale właśnie, bo to są czasy oświecenia, więc ten materializm i zmechanizowanie świata jest wtedy popularne.
2: Tak, następuje. Przecież nasz bohater to jest człowiek, który w Boga bardzo nie wierzy.
3: Bardzo nie wierzy, tak. No, ale ta natura właśnie go zastępuje i czyni, ona głównie jest tym sprawcą zła, poprzez ręce człowieka oczywiście. Markiz de Sade, urodzony w 1740 roku, już mając 16 lat potrafił uciec z klasztoru jezuickiego, wyprzeć się tej nauki i pójść na wojnę siedmioletnią, gdzie wraca jako w stopniu kapitana po właśnie tych 7 latach, mając już 23 lata. I co jest ciekawe też, taka ciekawa anegdotka, wydaje mi się, że dopiero w wieku 50 lat dowiedział się, że ma na imię inaczej niż jego ojciec chciał nazwać go Louisem Aldonsem Donatienem, mhm. Ale służący, którzy zanieśli niemowlę do kościoła, aby je ochrzcić, troszkę im się pokićkało i jakby podali księdzu imię Donatien Alphonse François. I tak zostało. Jakby po 50 latach dopiero markiz, zabiegając o skreślenie z listy emigrantów, wydobył swoją metrykę z parafii świętego Sulipcjusza i stwierdził, jak się naprawdę nazywa. A od dzieciństwa był cały czas nazywany właśnie Louis. To taka ciekawostka.
2: Straszne, żeby zacząć tak dzieciństwo, żeby wybrać się na wojnę siedmioletnią. kończy się w wieku 23 lat.
3: Tak, w naszym
2: jak
3: wieku.
2: Jak to musiało faktycznie wpłynąć na tego człowieka, bo to jest 7 lat w sumie najważniejszych w dorastaniu.
3: Dokładnie. No ale on jakoś... Wydaje mi się, że to nie było nadal najbardziej rzeczą wstrząsającą w jego życiorysie. O, ponieważ kilka lat później, a nawet nie kilka lat, w tym samym roku, w 63, czyli jak ma te 23 lata, odbywa się ślub z Renatą Pelagią de Montreuil. Warto zaznaczyć, że Markiz de Sade jest właśnie z tytułu markizem, to jest bardzo wysoki ród francuski. Więc to nawet rodzina Renaty Pelagi zabiegała bardziej o jego względy niż było na odwrót i udało im się spłodzić troje dzieci, właśnie bo Markiz de Sade był bardzo płodnym człowiekiem w każdym tego słowa znaczeniu, wydaje mi się, bo literacko bardzo ma, ocalonych jest 60 noweli, 11 powieści i jeszcze więcej listów, korespondencji i tak dalej. A było tego jeszcze więcej, co ciekawe. Wydaje mi się, że Markiz de Sade jest też takim troszkę tutaj archetypem. Wiesz, że u nas we współczesności panuje taki mem, taki żart na temat teściowej. No to Markiz de Sade, wydaje mi się...
2: No, gruba? No, tak? Bo ja tylko
3: mów
2: takie
3: dalej,
2: żarty.
3: Mów dalej.
2: Wkurzająca?
3: No właśnie, że wkurzająca, zła i tak dalej, teściowa, okay. Tak? Tak. I no Markiz de Sade, wydaje mi się, że to od niego się troszkę wzięło, ponieważ jego teściowa wyjątkowo go nie cierpiała i była przyczyną wielu jego bolączek, między innymi pobytu w więzieniu praktycznie każdym.
2: Tak, czyli tak, to jest jej sprawka.
3: Ona napisała królewski list, lettre de cachet, to jeszcze przed rewolucją francuską był list, który bez precedensu po prostu mógł skazywać kogoś na więzienie, na może.
2: Ale
3: na
2: ona już wcześniej
3: skutki.
2: Była na tyle wysoko postawiona, że mogła robić takie rzeczy, czy to było tak, że w sumie każdy mógł?
3: Nie, no to musiała być jakaś osoba wysoko, to była pani prezydentowa, słuchaj.
2: Aha, tak, no to już zrozumiałe bardzo.
3: Żona prezydenta jednego z sejmików bodajże właśnie. I ona od początku nie pasował jej ten Markiz de Sade. I może troszkę słusznie, ponieważ Markiz de Sade już kilka lat później potrafił tak zalawirować jej córką, że mieszkał w trójkę z jej córką i jeszcze młodszą siostrą tej córki. I żyli w miłosnym trójkącie i jakby ta żona też była na to jak najbardziej przystała po prostu.
2: Okay.
3: Więc Markiz de Sade też paradoksalnie można to o nim powiedzieć, że cieszył się bardzo uznaniem wokół swojej służby i kochanek. Mm-hmm. I generalnie ludzie go lubili, więc był na pewno wyrazistą personą.
2: Tak.
3: No ale niestety tak się stało, że pewnego razu ze swoim lokajem udał się do Paryża i tam afrodyzjak, który został podany kilku prostytutkom, rozchorował je wręcz i zostało mu zarzucone właśnie okrucieństwo seksualne, został strącony do więzienia. A potem mu się udało z tego więzienia wyjść, ale potem znowu trafił do kolejnego. No finalnie po prostu spędził 27 lat w więzieniu, potem w paryskiej Bastylii, podczas rewolucji francuskiej oczywiście szturmowanej, w której jego wszystkie pisma zostały z grubsza poniszczone, ale nie wszystkie. I on myślał, to też jest ciekawa anegdotka, on myślał, że jego opus magnum 120 dni Sodomy, w której też była zawarta historia Justyny, niedole cnoty, o której będziemy też wspominać dzisiaj, zostały zniszczone i on potem starał się to napisać jeszcze raz. Tylko bardziej,
2: bardzo ciekawe doświadczenie.
3: Tak, bardziej jeszcze rozwinięte i tak dalej. To taka była epopeja sensacyjna, ponieważ ta historia Justyny miała 4 tomy aż, a potem historia Julietty, jej siostry, 6 tomów kolejnych, gdzie same niedole cnoty mają 100 stron. Niecałe, to jest taka mini powieść.
2: Ja przeglądając zdjęcia, bo chciałem zobaczyć w ogóle, jak ten człowiek wyglądał w kontekście tego, czy są właśnie jakieś ryciny, rysunki. I bardzo często przedstawia się go właśnie w sytuacji, której Jest on, półnaga kobieta i on trzyma w ręku jakiś bicz.
3: Tak, on lubił.
2: O co chodziło?
3: On lubił, on uważał, że no ta jakby taka najwyższa rozkosz tkwi w tym bólu, prawda? Jeśli chodzi też właśnie o seksualność. I to nie jest tak, że on tylko biczował kobiety, on też sam się poddawał takiemu biczowaniu, więc sprawiedliwe podejście, wydaje mi
2: tak,
3: się, prawda?
2: Tak, mimo wszystko, jakakolwiek by nie była idea, jeżeli nie jesteśmy w tym hipokrytami, to idźmy w to dalej.
3: To prawda, to prawda. I, no i finalnie trafia on do zakładu chorych psychicznie, gdzie spędza 14 lat ostatnich swojego życia i tam z kolei, ponieważ on też bardzo zawsze chciał być reżyserem teatralnym, spełnia swoje życzenie i właśnie osoby inne zaburzone psychicznie służą mu jako aktorzy, a on tworzy sztuki i wystawia je właśnie w tym...
2: Fantastycznie. Tak, odnalazł się.
3: To
2: jakkolwiek
3: prawda.
2: By nie było ciężko, odnalazł się. Ale coś w tym jest, że ci więksi myśliciele w którymś momencie trafiają do tego zakładu psychiatrycznego. Ja nie wiem, czy tu chodzi o to,
3: Nietzsche,
2: że...
3: Tak.
2: No właśnie, że to my faktycznie jako te populistyczni ludzie, grupa cała... Narody, uznajemy ich za faktycznie skażonych, gorszych, dziwnych. Mhm. Czy to chodzi o to, że w którymś momencie już nawet sama ta myśl nie daje autorowi normalnie żyć?
3: Nie wiem.
2: Ja trochę czuję, że jeżeli człowiek jest konsekwentny w swojej idei i zamyka się bardzo mocno na swoją ideę, no to w tym momencie faktycznie może to doprowadzić do szaleństwa. Dlatego, że nie da się żyć ideą. No przecież pamiętamy bardzo dobrze, nawet wspominałem chyba ostatnio o Witkacym, który to właśnie był uznawany trochę za takiego, jakby to nazwać, aktora, nawet że klauna w którymś momencie, bo on nie potrafił mówić o niczym innym, niżeli żonglować właśnie swoimi ideami, swoimi teoriami. No i w ten sposób no, chyba trzeba być trochę tym aktorem, żeby w jakimś tym świecie przeżyć.
3: No właśnie, i tutaj troszkę też wkradają się prawa społeczne, jakieś normy, które nas też formują poniekąd. Naszą tę maskę, jeśli my jakoś sami ją nakładamy, to troszkę nam tutaj nosek wyściubią, policzki wyrzeźbią. Marquis de Sade, tak jak wspominaliśmy, wierzy w naturę z kolei. I człowiek, szanując prawa społeczne, staje w sprzeczności z naturą i sam siebie unieszczęśliwia. To jest takie ciekawe zdanie ze wstępu Jerzego Łojka, który przetłumaczył Niedole cnoty. Teraz sam fakt tej natury chcę poruszyć, ponieważ natura funkcjonuje u niego jako ta niszczycielska, bezwzględna jakaś siła, która właśnie cały czas polega jej trwanie i ten nieustanny rytm na właśnie tym niszczeniu. Umieramy, rodzimy się i znowu umieramy, zabijamy. I tak dalej. Kwiatki obumierają.
2: Przemoc, dominacja,
3: tak.
2: Okrucieństwo, hierarchię.
3: I właśnie podejmując dzieło zniszczenia, człowiek spełnia wolę natury i idzie za jej wskazaniami. No i tą nagrodą za posłuszeństwo tej naturze człowiek otrzymuje indywidualną satysfakcję. A tej satysfakcji najwyższym stopniem jest zmysłowa, fizyczna rozkosz, zwłaszcza seksualna.
2: Okej.
3: Takie są...
2: Czyli w sumie to jest filozofia dosyć bliska temu naturalizmowi, czyli temu powrotowi, no właśnie bezwzględnemu i okrutnemu, ale powrotowi do jakichś tych najbardziej zwierzęcych instynktów i może przetłumaczenie je trochę na ludzki język, ale z tym, może niedobre słowo, dystansem, ale no z tym zrozumieniem i zaakceptowaniem, że tego nie da się pozbyć.
3: Ale co jest też ciekawe, Marquis de Sade z punktu widzenia natury wkłada czyny i dobre, i złe na tej samej płaszczyźnie.
2: Bo są po prostu czynami.
3: Tak, są one obojętne.
2: Jeżeli
3: totalnie
2: my musimy
3: dla
2: trwać.
3: Jeżeli... One nic nie zmieniają.
2: Właśnie. Bo to jest ten bieg, który ma natura. To są gdzieś... No jak gdyby... Też mi się wydaje, że przez to, że nasze życie jest dosyć krótkie w kontekście całego trwania właśnie natury i tych wszystkich procesów, które się wydarzają, to że za bardzo chyba zamykamy się na to myślenie tylko i wyłącznie z naszej perspektywy, z takiej krótkofalowej perspektywy, co my możemy włożyć w ten nasz żywot, w ten nasz świat. A jednak... No więc właśnie, natura trwa i będzie trwała nadal. Może i będzie jakaś masakra klimatyczna, która się wydarzy, jednakowoż no, pewnie natury to nie zniszczy całkowicie, prawda? Ona będzie trwać, tylko że trochę inaczej.
3: Dlatego tutaj ona zyskuje właśnie ten boski pierwiastek, prawda? Mhm. Tej, równa się troszkę z tym Bogiem, bo Marquis de Sade był właśnie ateistą i idea Boga dla niego była tą jedyną ideą, której nie może przebaczyć człowiekowi,
2: tak.
3: Cytując. Jest też od razu jeden cytat właśnie z Niedoli Cnoty. Pozwolę sobie właśnie go tutaj otworzyć dla państwa, gdzie jeden właśnie z tych rzezimieszków, tych osób czyniących zło, zwraca się do tej cnotliwej kobiety. Do tego też za chwilę przejdziemy. W następujących zdaniach. Zechciej uwierzyć, Zofio, ten Bóg, którego zakładasz, jest tylko z jednej strony owocem ignorancji, a tyranii z drugiej. Gdy silniejszy zapragnął ujarzmić słabszego, wmówi mu, że jakiś Bóg uświęcił kajdany, w którego właśnie zakuwa, zaś słabszy, ogłupiały w swej nędzy, uwierzył we wszystko, czego pragnął silny. No i to się jakby ilustruje po prostu to, co to zdanie, które przed chwilą padło. Czyli idea, która funkcjonuje po prostu tylko po to, żeby te jakieś ramy społeczne uformować, czy uskutecznić jakąś machinację w społeczeństwie. Sade był też libertynem, to trzeba wspomnieć, czyli osobą, która odrzucała tradycyjne normy religijne, moralne, społeczne.
2: Okay.
3: Był w pełni tego słowa właśnie takim wolnościowcem, ale no nie takim, jacy aktualnie chyba u nas chodzą w społeczeństwie, we współczesności.
2: Ja, przepraszam, czy mogę tak na dwie minutki opowiedzieć o jednej anegdotce, która mi się ostatnio przytrafiła? Słuchaj, ja też jestem ateistą, też uważam i mam problem z ideą Boga, dalej nad tym pracuję, ale ostatnio czytałem taką krótką biografię, już nie pamiętam nazwiska, nie chcę przekręcić, to są te same lata, co Schopenhauer. Filozof, który zaproponował taką teorię, która to opowiada o tym, że wszyscy jesteśmy pewnego rodzaju cząstką Boga. I teraz wytłumaczę. Na sam początek był Bóg jakiś, który istniał w tej przestrzeni, no ale był samotny. Nie było nic oprócz niego. On był sam tą przestrzenią, ciałem, światem. No i doszedł do tego, że chyba najlepszą opcją, jaką może popełnić, bo może istnieć w nieskończenie, to będzie autodestrukcja. Zniszczy sam siebie, no bo po co ma istnieć, jeżeli istnieje sam, istnieje wszystkim. Więc dokonuje tej autodestrukcji na cząsteczki, na atomy, na to wszystko, które według praw, które istnieją, stworzyły całą tą naszą galaktykę, całą tą naszą przestrzeń, cały ten nasz świat. I idea polega na tym, że ten Bóg, faktycznie trochę nawiązując właśnie do tej, do tego myślenia bardziej długofalowego, niżeli krótko, ten Bóg w tym momencie umiera. Jego cząstki, tak samo jak przecież światy i galaktyki, zaczynają powoli umierać. Ta energia się wytwarza, wytraca się i my też mamy cząstki tego Boga i wszystko ma cząstki tego Boga i tak jak my umieramy, tak cały świat powoli, ale to powoli właśnie wytraca tą energię i umiera. Jakoś to bardzo rezonowało ze mną w kontekście tego, że no jakieś tam metafizyczne poczucie mam i że to może właśnie trochę polegać na zasadzie tej cząstki tej wszechrzeczy, wszechboga. Co ciekawe, sam filozof, kiedy dokończył książkę, swoją całą ideę, no on bardzo optymistycznie myślał o śmierci, no bo nie przyjmował jej jako coś, co dotyka go bezpośrednio, ale po prostu jest częścią świata tego umierającego Boga. Jak napisał tę książkę, poszedł do wydawnictwa, wydał pierwszy egzemplarz, położył pierwszy egzemplarz na swoim biurku i popełnił samobójstwo. Więc chyba też był dosyć oddany swojej idei.
3: To prawda.
2: Przepraszam, to była jakaś taka anegdotka, ale to chyba z początku tego tygodnia wpadło mi w ręce i wolałem.
3: Się Bóg właśnie rozzłosił.
2: Właśnie się bardzo rozpadało.
3: Teraz, tak. Zacząłeś te bluźnierstwa po prostu tutaj.
2: Wydaje kolejną energię, prawda?
3: Wytraca. Ale nie wiem. Dla mnie, tak jak odwołując się do tego, co powiedziałeś, no to jeśli Bóg byłby faktycznie, czuł coś takiego jak samotność, no to nie wiem, no jeśli jest Bogiem, to czy on odczuwałby naprawdę takie stany?
2: Nie wiem, czy stan samotności, ale bardziej bez sensu. No, że jak gdyby on jest wszystkim, prawda?
3: No również, no ale to również, no to jest wszystkim. No to czego może mu brakować, czemu miałby coś kończyć, jeśli jest wszystkim? Z drugiej strony to jest też...
2: Czemu miałby trwać, no, jeżeli jest wszystkim?
3: No jeśli już trwa, jeśli jest wszystkim.
2: A jeżeli może zniknąć?
3: No tak, ja tylko sobie to przerzuciłem na nas, na ludzi, jakby, mm-hmm. że jeśli Bóg mógł mieć takie ciągoty i tak dalej, no to ma jedynie dla mnie sens z tym, że my wszystkie mamy te, ilustrujemy to też jako ludzie, prawda?
5: Tak.
3: Te stany, emocje i czucie, ale no jest to ciekawe, coś ciekawa teoria, mnie nie pociąga. Wrócimy do Markiza de Sade.
5: Jeszcze tylko szybko rzucę. Nieistnienie jest bez porównania lepsze od istnienia. To jest cytat z książki tego filozofa, filozofii odkupienia tak zwanej. Nie potrafię wyczytać jego nazwiska. Mainlandera.
3: Biran.
5: Filipa. Mainlandera. Wszechświat jako zwłoki Boga. To tak tylko rzucam.
3: Ciekawe, ciekawe. No, Markiz de Sade ma coś wspólnego troszkę z Człowiekiem zbuntowanym, o którym mówi Albert Camus. Też nie bez przyczyny pojawia się właśnie esej poświęcony Markizowi, napisany przez Alberta. I jest to ten pierwiastek wspólny, że on się buntuje tak jak, no jest ateistą, więc nie buntuje się przeciwko Bogu, ale buntuje się przeciwko naturze. I nawet jest taki cytat: mam wstręt do natury, chciałbym przeszkodzić jej planom, pokrzyżować jej ruchy, zatrzymać koło gwiazd, zniszczyć to, co jej służy, ochronić to, co ją niszczy, słowem znieważyć ją w jej dziełach i nie mogę tego osiągnąć. Czyli tak jak wspominaliśmy o Albercie Camus wcześniej, Człowieku zbuntowany, mamy tutaj ten motyw bluźnierstwa nawet przeciwko tej naturze, skonfrontowania się z nią, i w sumie on jakby chciał odwrócić troszkę te losy, ale oczywiście jest bezradny wobec tego. Co ciekawe, jego wszystkie książki są bardzo wywrotowe wręcz, ponieważ czasami ciężko się domyślić, co on chciał przekazać tą prozą, ponieważ jest ona pisana, to znaczy bohaterzy przedstawiani, którzy odnoszą zwycięstwo, idą w zgodzie z naturą, prawda? Mhm. Osoby cnotliwe zwykle ponoszą klęskę, co jest też jeszcze bardziej ciekawe. Według mnie w Niedolach Cnoty właśnie w ogóle już zwycięża ten grzech i zwycięża zbrodnia, ponieważ kiedy Justyna... Dobrze, to teraz może powiem chwilę o tym opowiadaniu.
5: Mm-hmm, nawet właśnie.
3: Mamy, dziękuję, mamy dwie siostry, którym ojciec umiera, gdy jedna ma lat 15, druga 12. I one obie służą nam za obie skrajności, za tę dychotomię po prostu. Jedna sobie doskonale radzi, ponieważ popełnia zbrodnię za zbrodnią, grzech, wykorzystuje mężczyzn, zarabia pieniądze, żyje po prostu w pełni obfitości. Druga poświęca się cnocie, nie pochwala występku i cały czas jest wykorzystywana. Mhm. Jej dobroczynność, jej wdzięczność też nic praktycznie nie znaczy w tym opowiadaniu. I finalnie one na końcu się spotykają, prawda? I kiedy Justyna już, bo to jest ta młodsza, cnotliwa dziewczyna, po 15 latach, kiedy się spotykają, jedna drugiej się zwierza z całej swojej historii. Nie będziemy dotykać tej historii, ponieważ ona jest na tyle drastyczna, że wolność słowa tutaj raczej już by się załamała.
5: Ojejku.
3: No tak, aż tak. Naprawdę. No, każda przygoda, jaką ją spotyka, myśli sobie człowiek, że no nie może być gorzej, a jest jeszcze za każdym razem mm-hmm. gorzej. Więc no naprawdę jej ciało nosi piętna wielu zbrodni przeróżnych i tak dalej. I na końcu, kiedy ona już się zwierza tej Juliecie, która ma z kolei kilka morderstw na koncie, miliony liwrów i ludwików w kieszeni i super jej się żyje, to Justyna, kiedy już jej nic faktycznie nie grozi, ponieważ jest przy Juliecie, ma schron zapewniony, zostaje

0: niedole cnoty kończą się dowodem właśnie boskiej głupoty i nienawiści, jak mówi Albert Camus. A Jacek Trzynadel z kolei w posłowiu pisze: osioł, wokół której obracają się boskie zabiegi, jest zło, a cnotliwe jest tylko narzędziem, które jest torturowane i niszczone, aby zło mogło w końcu dostąpić wiecznej nagrody. Mm-hmm. Czyli Julietta się jakby nawraca, prawda, i ona sobie dojdzie po schodkach na spokojnie do Boga po tych wszystkich zbrodniach, które naprawdę wyczyniła, no są tak, tragiczne
1: tak.
0: Wręcz. Więc tutaj kolejny raz pojawia się motyw z człowieka zbuntowanego, że jeśli Bóg miałby istnieć, no to byłby naprawdę czymś okrutnym,
1: zawistnym. A co zawistnym. Jeżeli tam są tylko pajanki, prawda? O czym wspominaliśmy.
0: Dokładnie. I tak samo jest cytat z Alberta Camus na temat Markiza. Jeśli Bóg zabija człowieka i neguje go, nic nie może przeszkadzać człowiekowi w negowaniu i zabijaniu bliźnich, prawda? Jak Kuba Bogu.
1: Tak,
0: jak
1: Bóg Kubańczykom.
0: Jak Bóg Kubie, tak Kuba
1: Kubańczykom.
0: Kubie. Tak, tak. Kubańczyku, nie będzie. Więc no, jest to tragiczna filozofia, naprawdę. Przerażająca wręcz.
1: No ale nie powinniśmy się zamykać właśnie na takie
0: totalnie,
1: myśli, dlatego
0: nie.
1: Że
0: to też...
1: życie optymistyczne bardzo często jest nazywane tym życiem z klapkami.
0: Ignorancją, dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. Tu też są osoby cnotliwe, są takimi osobami ignoranckimi mm-hmm. na zgubę innych czy też na swoją własną jakby.
1: Mm-hmm. No właśnie, kogo się poświęci.
0: Naiwne są przede wszystkim.
1: Tak.
0: Więc...
1: No to akurat z naiwnością to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że właśnie im byłem lepszy, milszy i bardziej otwarty, tym wydaje mi się, że nawet zostawałem bardziej wykorzystywany w tym świecie, mhm. niżeli faktycznie dostawałem, tak jak wspomnieliśmy, za to nagrodę. No bo chyba inaczej, moralność jest tworzona przez nas i przez człowieka i teraz jest pytanie, czy to nie jest na tyle głęboki konstrukt społeczny, który trwa od tylu lat, że i tak zniszczenie go i zmienienie go no tak naprawdę jest możliwe. No nie wiem, czy jest możliwe. Wydaje mi się, że nie.
0: Właśnie, bo ta kwestia konstruktów jest ciekawa. Marquis de Sade, w sensie jego bohaterowie, ci, którzy czynią zło, często się posługują takim argumentem, że to jest wszystko relatywne. O, ten relatywizm grzechu i popełnionej zbrodni, ponieważ zbrodnia popełniona przeze mnie w tym kraju mhm. może w ogóle nie być zbrodnią popełnioną na tym innym
1: właśnie.
0: Kontynencie i tak samo jest z czynieniem dobra.
1: Mhm.
0: Prawda?
1: Dlaczego zabicie powiedzmy sobie komara jest w porządku, a już zgniecenie przepięknej biedroneczki albo motylka nagle jest czymś, co można nazwać tragicznym.
0: Albo jeszcze bardziej obrazowo w Indiach święte krowy,
1: tak.
0: które przechodzą przez jezdnię i nie możesz w ogóle nic zrobić, poczekać tak. grzecznie musisz, a tutaj na przykład sobie jemy wołowinkę i jest smaczna.
1: Jest smaczna, albo jest. Konie zamykamy w samochodzie.
0: Albo konie zamykamy w samochodzie. No a na przykład w Wietnamie te konie jemy. Też
1: no
0: i
1: więc.
0: Psy.
1: No dobra, no wszystko to jest relatywne.
0: To jest to. Zbrodnią człowieka zawsze będzie odpowiedź na zbrodnię Boga. I tutaj Albert Camus to nazywa zakładem libertyńskim. Jest to repliką na zakład paskalowski. Tyle, że właśnie Pascal, nie wiem czy wiesz, Pascal był to, dla mnie to jest troszkę śmieszny filozof, ponieważ on powiedział coś, i na tym polega ten jego zakład, że no nie wiemy, czy Bóg istnieje, ale jakby istniał, to lepiej w niego wierzyć. Tak jakby co? I to jest ten zakład paskalowski. A właśnie zakład libertyński to jest, tak to rozumiem, polega na tym, że jeśli Bóg istnieje, to jest złym Bogiem, więc tak. nasze czynienie zła tak. jest i tak usprawiedliwione, bo mm-hmm. jakby Bóg jest zły.
1: Mm-hmm. A my jesteśmy stworzeni tak naprawdę na jego podobieństwo, tak. więc dlaczego w ogóle miałby no być jakiekolwiek zasady?
0: W sumie żaden z tych dwóch zakładów nie... No lepiej tak. stronić od hazardów, prawda?
1: To prawda.
0: Mnie to nie pociąga.
1: Mnie też pociąga, bo dużo mówisz właśnie tutaj o jakichś zbrodniach, o karze, no i nagle pojawia mi się w głowie zbrodnia i kara Dostojewskiego.
0: Cóż za świetna dedukcja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Myślenie.
1: I ja mam takie wrażenie, pamiętam jak przeczytałem tę książkę, no bo gdzieś wydaje mi się, że opinia publiczna i często o tej książce mówi się w ten sposób, że główny bohater Raskolnikow, prawda, popełnia zbrodnię, i nagle cała książka jest o tym jego wyrzucie sumienia.
0: Tak.
1: O tym, że to u niego wewnętrznie zaczyna tworzyć się jakaś walka moralna i ostatecznie on idzie i przyznaje się do tej zbrodni, prawda? Mhm. Jest ta kara. Jednakowoż pamiętam, że ostatnio czytałem też jakąś krytykę i wychodzi na to, że są filozofowie, psycholodzy, którzy tę książkę odnajdują.

0: znajdują jako nie może moralność samego Raskolnikowa, tylko że jeżeli faktycznie nikt by na to nie zwrócił uwagi, ta zbrodnia by się idealnie udała, to on nigdy w życiu nie miałby złych myśli na temat tej zbrodni, bo on sobie poradził. I on jeszcze dodatkowo faktycznie coś z niej zyskał. Ale to moralność, inni ludzie, lustra jako inni ludzie odbijała się tak naprawdę w nim i on powoli z moralności innych zaczynał robić sobie swoje wyrzuty sumienia. On zauważał w złych czynach innych siebie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, no aż doprowadziło go to do przyznania się, czyli pewnego rodzaju szaleństwa, powiedzmy sobie szczerze, no bo to jest zaprzeczenie poprzedniego czynu, który on zrobił i tak właśnie, nazwijmy to, ukrywał bardzo sprawnie.
1: I to jest ciekawa w tym kontekście moralność samego Markiza, ponieważ tak jak on morduje, zabija, gwałci w tych wszystkich tekstach kultury, to paradoksalnie on sam brzydził się legalnymi zbrodniami, zabijaniem. Właśnie sam jest taki cytat, że moje narodowe więzienie z gilotyną przed oczami jest mi stokroć większym cierpieniem niż wszystkie możliwe bastylie. Lub inny cytat, ten co zabija winien zapłacić własną osobą. Mhm. Czyli też Hammurabi. Więc to też jest ciekawe, co z niego potrafiło wychodzić też. To też jest sama, jakby wszystko praktycznie powstało, większość jego twórczości właśnie, kiedy był zamknięty w czterech ścianach w celi. Mm-hmm. To też jest niesamowitym przykładem tego, jak te ściany totalnie nie potrafią uwięzić naszej wyobraźni.
0: To prawda, naszych fantazji. A nawet, że może pokazują i wyciągają te takie najszczersze i najgłębsze.
1: Dokładnie.
0: No ja sobie ostatnio zapisałem i chcę się tego trzymać. No właśnie, tu mówimy o Camus, czyli właśnie jak sobie kontrować współczesny przepych informacji, jak sobie hamować działanie, no najmocniejszą kontrą, nie działaniem, odcięciem się od bodźców. No i tu na przykład właśnie więzienie, wiem, że to jest bardzo radykalne myślenie, no ale te cztery ściany, no faktycznie widać, że artyści, którzy często zamykali się, nazwijmy to trochę szaleli w tych miejscach, zaczynali dochodzić do sedna swoich spraw, swoich idei. One były
1: mieli dużo czasu. No.
0: Tak, no mieli dużo czasu i przede wszystkim mieli też dużo przestrzeni, bo nikt dookoła ich nie oceniał. I dlatego o tym Raskolnikowie trochę wspomniałem, że właśnie tu nagle pojawia się ta samotność, ale ta samotność nagle staje się wyzwoleniem tak naprawdę.
1: Ja też chcę wspomnieć, tak, może ktoś kolekcjonuje motywy po prostu, toposy literackie, to chcę wspomnieć o, nie tylko przeczytałem Niedole cnoty, ale również dwie nowele Zbrodnie miłości i w jednej z nich Florville i Korwal, czyli Fatalizm. I to też jest bardzo fajne, wywrotowy motyw Edypa zastosowany, zupełnie na odwrót, czyli historia Florville, która przez przypadek i teraz, żebym tego nie pomylił, skazuje swoją matkę na śmierć, żeni się z ojcem, a ze swoim bratem rodzi, ze stosunku z bratem rodzi się syn, którego zabija też po jakimś czasie. Więc to też jest taki bardzo wywrotowy motyw Edypa, ale jest. No i sam fatalizm, czyli ta nieuchronność przed fatum tutaj, to już właśnie z góry przekazane. Z kolei Eugenia de Franval, to tutaj mamy motyw, to też już jest grubą krechą opisane, motyw kazirodczy, związek ojca z córką, wyrzeknięcie się totalnie, wypchnięcie matki z tego, z tej rodziny i też matka cnotliwa, cierpiąca, a ojciec manipulujący córką, prawda, od samego poczęcia, jakby od dziecka, wpajający jej te wszystkie ideologie radykalne. Też jest motyw w fatalizmie, w tej noweli ciekawy, śmierci obu postaci, dwóch kobiet, które jedna jest bardzo bogobojna i wierząca, a druga jest frywolna, jest libertyńska wręcz.
0: Okay.
1: I mamy to tutaj na 164 stronie. No ale generalnie to się różni tym, że właśnie o, super. Tamta niczego się nie spodziewała i nie bała się wszystkiego utracić, ta zaś zdawała się lękać utraty wszelkiej nadziei. Nie widziałam najmniejszych wyrzutów sumienia u kobiety, która powinna była uginać się pod ich ciężarem. U tej natomiast, która wolna była od wszelkiego grzechu, pojawiły się one przed zgonem. W chwili śmierci żałowała jedynie, że nie dosyć grzeszyła, jedna, a druga konała, wyrzucając sobie, iż czyniła za mało dobra. Pierwsza okryła się kwiatami, opłakując jedynie utratę rozkoszy, a druga chciała umrzeć na pokutniczym łożu, rozpaczając na wspomnienie godzin, które zaniedbała poświęcić cnocie. I też pada jeszcze jeden taki cytat, niedokładnie go przytoczę, że cnotliwi na łożu śmierci zastanawiają się, czy trafią do nieba, czy do piekła, a ci właśnie zbrodniarze cieszą się, że idą gdzieś dalej.
0: To ciekawe.
1: Tak.
0: Ale przepraszam, tak, tylko jeszcze rzucę, bo dużo właśnie tam było o tej miłości i okej, okay, tam są poprzewracane te motywy Edypa i w ogóle, ale no właśnie, on był chyba bardzo dobrym obserwatorem też tych namiętności, że jakby... Tak, że w tym szaleństwie i trochę w bezwzględności, która tam istnieje, ja widzę bardzo dużo romantyzmu. Jakiejś tak, takiej właśnie nawet bezwzględnej, ale miłości do drugiej osoby, do trochę przekraczania samego siebie, przekraczania granic na rzecz no, nawet tutaj jakiejś kazirodczej miłości.
1: No tak, no to dlatego ten zbiór noweli też, to jest generalnie 11 noweli chyba, czy tam 10 i one wszystkie mają... Są w tym zbiorze zbrodnie miłości, więc to
0: ja
1: pewnie wszystko...
0: Ja czytałem, że 11.
1: 11, no tak. To cudownie, że czytałeś.
0: Trafiłeś.
1: Nie trafiłem, słuchaj. I Marquis de... Aha, generalnie te wszystkie jego teksty bardzo są romantyczne i wyprzedzają troszkę romantyzm, który jest już na progu, u progu drzwi.
0: No więc właśnie.
1: Ale jednak to jest epoka oświecenia, ale nadal zostaje w tej formie oświeceniowej, ponieważ to są takie przypowiastki filozoficzne właśnie.
0: To są takie esejki.
1: Esejki, tak. Mm-hmm. Tak, jakby te wszystkie postaci służą wyraziście za jakieś idee,
0: bardzo
1: kamusowsko coś, tak.
0: Wydaje mi się, że dlatego też Kami nawiązuje do
1: na
0: niego,
1: pewno go
0: tam dotyka.
1: Pociągał tak. Marquis. No Marquis w de Sade właśnie jest paradoksalnie pociągający. Nie bez przyczyny też przetrwał te wszystkie lata cenzury. Też jest to ciekawe, bo ta pornografia, która to też Jerzy Łojek we wstępie zawiera tę myśl, że te wszystkie pornograficzne motywy, które on wsadzał w te teksty, paradoksalnie dały pewnie życie tym historiom, ponieważ przez to one były na językach, trwały i jakoś mogły przetrwać tę próbę czasu, gdy wiele z tych tekstów było niszczone też w tej kontrze właśnie z kolei. Cenzura kościoła bardzo głośno krzyczała o Markizie de Sade, żeby nie czytać go i tak dalej, że to jest pornografia i wszystko. Jerzy Łojek słusznie punktuje, że skoro to jest sama czysta pornografia, no to po co tyle o tym gadacie?
0: Dlaczego tak krytykujecie? Tak, to i musicie to krytykować, dokładnie, jeżeli to jest pornografia.
1: I to warto zaznaczyć, że w XX wieku oczywiście dopiero Markiz de Sade
0: dostał
1: właśnie to takie życie czytelnicze. Wiele tekstów się ukazało. U nas bardzo niedawno, ponieważ 50 lat temu, dopiero w latach 70. ukazały się pierwsze jego pisma do druku. I przetłumaczone zostały właśnie przez Jerzego Łojka i przez Jacka Trznadla. I tutaj mamy nowele przetłumaczone przez Trznadla, a przez Łojka.
0: Zachęciłeś mnie bardzo do czytania.
1: Cieszę
0: i przede
1: się.
0: Wszystkim zachęciłeś mnie chyba do tego, żeby odważnie myśleć, nie zamykać się. A jeżeli masz już jakąś swoją ideę, to może spojrzeć szerzej, jakie są w ogóle horyzonty tej idei.
1: Ale...
0: Że może człowiek i postrzeganie jakiejś rzeczy nie powinno zamykać się na tą własną jakąś wyobraźnię i nasze własne idee, ale właśnie może powinniśmy zerknąć na zbiór tych wszystkich idei człowieka i na tą szerszą perspektywę, tak trochę malarsko nawet powiem, niczym na jakiś krajobraz, który ma te piękne oświetlone słońcem góry, ale ma też no nie wiem, nazwijmy to właśnie jakieś korytarze głębokie, ciemne, urwiska, którymi też trzeba się faktycznie zająć i o nich myśleć. Proszę.
1: Bo potężna jest sztuka i wyobraźnia jest nasza nieograniczona, a takie prowokacyjne teksty zawsze zmuszają do myślenia po prostu i jakiegoś zbadania tej swojej własnej hierarchii wartości. I ja tutaj nie nawołuję do może testowania tych granic w sposób, jaki Marquis de Sade, testował 250 lat temu, ale no chociażby przecież Gombrowicz, to tak samo była prowokacja, prowokacyjna tak, literatura, tak. która wzywała ludzi do jakiegoś myślenia, prawda?
0: Tak, literatura to jest jedno, ale nawet, że w rozmowach, prawda, miejmy ten dystans do tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi i niektóre myśli mogą nam się przytrafić. Tak. I to jest w porządku. Jak najokropniejsze one nie są, przytrafiły się nam i bądźmy z nimi szczerzy. Powiedzmy, że one się nam przytrafiły i pomyślmy o nich może głębiej i dłużej, bo czuję, że mamy taki też trochę problem, że od razu przechodzi przez taki filtr u nas myśli, czy ona jest poprawna w ogóle, czy ja powinienem o tym myśleć, czy nie są ważniejsze rzeczy do zrobienia. A chyba jednak ta swoboda daje nam najwięcej, a no nie widzę też, żeby myśli były na tyle zniewalające, że później faktycznie za tym będą szły takie rzeczy, jak prawda nasz Markis popełniał.
1: Tak, ale podkreślamy, że swoboda myśli, a nie czynów,
0: tak.
1: Anarchia, to no, nie, każda skrajność jest jakby no, zła po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak. Nic nigdy nie zero-jedynkowe, kochani.
1: Tak. I tym akcentem będziemy się z Państwem żegnać powoli. Sprawdzam tutaj, czy Fryderyk Litwin przygotował na pewno dżingiel audycji Westnialente. Mamy dżingiel cudownie, Fryderyku. Jesteś zawsze tutaj
0: na czasie.
1: Na czele też na naszym technicznym
0: Bardzo
1: pionie.
0: Dziękujemy. Również chcielibyśmy wspomnieć pod sam koniec o patronite.pl/radiownet. Dziękuję, że Państwo nas wspierają. Dzięki Wam teraz w radiu jest pełno zielono. W końcu można oddychać świeżym powietrzem.
1: To prawda, aczkolwiek
0: filtrowanym.
1: Tak, okno zamknięte, bo ale już przestało lać, widzisz? Kończymy tak. O Markizie i przestało padać. Dzisiaj taka falowana właśnie ta pogoda, meksykańsko falowana. My dziękujemy Państwu serdecznie, że Państwo z nami byli i nas słuchali. Tyle z Festinalenty dzisiaj. Za tydzień to prawdopodobnie Witold Gombrowicz i może właśnie te dramaty.
0: Dramaty. Ja opowiem super, o dramatach. Fantastycznie. Super. Bardzo się cieszę.
1: Miłego...
0: I ślub. Ślub. Oraz kosmos.
1: Miłego wieczoru życzymy, a nie jeszcze popołudnia.
0: Popołudnia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
9: Karol Maurycy de Talleyrand.
8: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Po reklamie.
13: www.wnet.fm

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji muzycznej Dolce Far Niente, w której słuchamy muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. I dzisiaj, podobnie jak w zeszłym tygodniu, powrócimy do tych znanych artystów przełomu lat 50. i 60. Powrócimy do utworów, które już słuchaliśmy w ramach naszej audycji i oczywiście zerkniemy na to, co dzieje się dzisiaj we Włoszech, co dzieje się także w prasie włoskiej, ale także wyjątkowo przyglądamy się temu, co dzieje się na scenie światowej, ponieważ mówimy o dzisiejszej niedzieli, przede wszystkim w kontekście możliwego zakończenia wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale dzisiejszy program również będzie wyjątkowy przez to, w jaki sposób się zacznie, ponieważ we Francji trwa wyścig, 24-godzinny wyścig Le Mans, wyścig absolutnie legendarny i właśnie dlatego przygląda mu się na miejscu korespondent, chyba możemy tak powiedzieć, Radia Wnet, ale przede wszystkim gospodarz wspaniałej audycji Czas na Motorsport, Kamil Kowalik. Kamilu, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, słyszymy się, jesteśmy w bardzo ważnym momencie, bo właśnie za moment polski zespół MP2 przekroczył jako pierwszy samochód w składzie tego zespołu w załodze Kuba Śmiechowski i to jest trzeci triumf w historii polskiego zespołu w 24-godzinnym wyścigu. Teraz dzieje już sekundy nasz zespół. Okay, teraz słyszą Państwo, jestem w garażu, jest triumf 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, polski zespół Inter Euro Competition. Jakub Śmiechowski w składzie jest bardzo blisko. Gratulujemy, Jakub, z Polski. Przybiłem piątkę z Jakubem Śmiechowskim, kierowcą. W tym prototypie z Białego i to on wyścig jest w zespole Inter Europol Competition. Właśnie w momencie zapisał historię tego sławnego, no najbardziej sławnego ze wszystkich wyścigów na świecie, 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Zapisał się w historii. Dlaczego? Ponieważ jako pierwszy zespół w klasie LMP2, w drugiej najszybszej klasie, wygrał trzeci wyścig. Rok temu wygrali po raz drugi ten pierwszy premierowy triumf w 2023 roku, 3 lata temu. Za każdym razem w załodze polskiego zespołu Inter Europol Competition, która wygrywała tutaj w Le Mans, jechał Polak Kuba Śmiechowski, szef obecnie także tego zespołu. Wojciech Śmiechowski jest koło mnie też. Szef na razie nie ma, były szef tego zespołu, ojciec Kuby na razie nie mają jak rozmawiać, są w objęciach. Wielki sukces polskiego sportu motorowego, bo jeszcze jest jedna arcyważna rzecz. Na drugim miejscu w klasie LMP2 w tym wyścigu dojechał także samochód polskiego zespołu Inter Europol Competition, tylko już bez Polaka w składzie. Ale mamy zespół, który zdominował jeden z trzech najważniejszych wyścigów na świecie, a z tych trzech najważniejszych, no bo mamy 24-godzinny wyścig w Le Mans, mamy Indianapolis 500, no i mamy Grand Prix Monaco, no to Francja, ten wyścig tutaj w kraju Loary ma jednak najdłuższą tradycję, już w 1906 roku pierwszy raz kierowcy tutaj jeździli w ramach w ogóle pierwszego w historii w sporcie motorowym Grand Prix. No tym sposobem polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim zapisuje się po raz kolejny złotymi zgłoskami w historii 24-godzinnego wyścigu w Le Mans, ale już to jest naprawdę coś niezwykłego, że po raz trzeci tutaj wygrali. To jest coś nie do opisania, zupełnie jakieś nowe emocje tutaj i we mnie i w ludziach, którzy zgromadzili się w garażu Inter Europol Competition. Jest tutaj dużo sympatyków. Oczywiście dziennikarze telewizji, radia francuskiego są w garażu polskiego zespołu, bo wiedzą, że to jest naprawdę coś niebywałego, że z Polski w ogóle, naprawdę polski zespół, oni mają siedzibę w Małopolu, to jest zaraz pod Warszawą, tam droga na Białystok. To jest naprawdę polski zespół, polski personel. Zarówno jeśli chodzi o inżynierów, mają oczywiście kierowcę, szefa Polaka, także obsługa, jeśli chodzi nawet o tak przyziemne, można by powiedzieć, sprawy jak catering. Swoją drogą mówi się, że najlepszy w całym padoku. To jest naprawdę polski zespół z polskimi tradycjami, ale przede wszystkim zespół, który wyznacza nowe trendy w naszym świecie polskim, w którym niestety wyścigi samochodowe były długi czas gdzieś tam z boku w stosunku do rajdów, nie mówiąc o takiej piłce nożnej. Tymczasem oni udowadniają, że jako prywatny zespół potrafią osiągać tak gigantyczne sukcesy. No i ja też się niezmiernie cieszę, że mogę do Państwa mówić zaraz, naprawdę sekundy po wywalczeniu tego wielkiego triumfu z alei serwisowej tutaj w Le Mans na Circuit de la Sarthe. To jest historyczne, wielkie miejsce i już wiemy, że polski akcent, jeśli chodzi o historię tego obiektu i tego wydarzenia, jest niezwykle mocny. Z roku na rok coraz mocniejszy. Teraz wielkie święto, polska flaga, z nią tańczą niemalże członkowie zespołu Inter Europol Competition. No mamy trzecie zwycięstwo, dominowali ten wyścig kierowcy w żółto-zielono-białych barwach. Też takie specjalne malowanie jednego z samochodów naszego zespołu, właśnie tego, który wygrał z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Malowanie tak zwany art car we współpracy z polskimi artystami. Zrobiono takie malowanie niekoniecznie typowo wyścigowe, bo one odwołuje się do polskich pejzaży, konkretnie do pól rzepaku, tak bardzo popularnych u nas. Samochód bardzo efektownie wygląda, no ale przede wszystkim efektywnie jeździ i dowiózł, mówiąc kolokwialnie, trzecie polskie zwycięstwo w klasie LMP2. No i przypominamy, Robert Kubica przed rokiem w klasie Hypercar, tej najszybszej, wygrał. W tym roku aż tak dobrze nie było, wygrywa Toyota. No ale cóż, nie będziemy się tutaj smucić, że Robert nie jest na podium, był też naprawdę bardzo szybki. Istotne jest to, że polski zespół z Polakiem, powtórzę, po raz trzeci wygrywają w Le Mans w klasie LMP2. Tu naprawdę trzeba się postarać. Tutaj każdy jeździ samochodem o takich samych osiągach, o takim samym podwoziu francuskiej marki Oreca. Więc to właśnie w rękach zespołu i kierowców leży gestia tego, by zrobić różnicę, by być najszybszym. No i to Inter Europol Competition spod warszawskiego Małopola pokazał po raz kolejny. Mamy kolejne polskie zwycięstwo w Le Mans.
1: Powiedział Kamil Kowalik prosto z Circuit de la Sarthe, 24-godzinny wyścig w Le Mans. Kamilu, bardzo dziękuję za tę korespondencję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I oczywiście zapraszam Państwa do słuchania audycji Kamila Kowalika oraz Piotra Nałęcza. Czas na motorsport w każdy wtorek o godzinie 20:00. To jedyna audycja o sportach motorowych w polskim eterze, tak więc zdecydowanie warto tych bardzo dobrych audycji słuchać. Mogę o tym powiedzieć, bo sam będąc kompletnym laikiem, jeżeli chodzi o sporty samochodowe, zawsze z wielką przyjemnością tych audycji w każdy wtorek wieczór słucham. A teraz przenosimy się do lat 50. i do Włoch, proszę Państwa, no bo bądź co bądź, oczywiście Le Mans, oczywiście triumfy Polaków, ale w końcu jest to audycja Dolce Farniente, audycja muzyczna, tak więc ostatnio zakończyliśmy audycję, program piosenką Toniny Torielli, której mieliśmy słuchać kilka utworów, ale w końcu skończyło się tylko na jednym, tak więc dzisiaj powracamy do tej artystki. Przed nami kilka piosenek w jej wykonaniu i zaczniemy od tej zatytułowanej Intorno a te sempre.

I tak zaczęliśmy program oczywiście korespondencją z Francji, ale muzycznie zaczęliśmy Toniną Torielli, której piosenki Amame si vuoi słuchaliśmy już na zakończenie poprzedniego programu w zeszłą niedzielę, a to była piosenka, raz jeszcze powtórzę, Intorno a te sempre. To piosenka, która no, jak mogliśmy usłyszeć, była wykonywana pod koniec lat 50. I można powiedzieć, że Tonina Torielli była taką twarzą, jedną z twarzy tego wczesnego Sanremo, przełomu lat 50. i 60. Zresztą śpiewała w sumie ośmiokrotnie, przepraszam, na Rivierze Włoskiej i bez wątpienia ona zalicza się do tej pierwszej generacji piosenkarzy, którzy Sanremo tworzyli i którzy Sanremo spopularyzowali. Zresztą to ona właśnie w roku 1956 reprezentowała Włochy w czasie chyba pierwszej, nie, przepraszam, tak, nie, pierwszej, rzeczywiście, pierwszej edycji Eurowizji. Tonina Torielli, a my słuchamy teraz kolejnej jej piosenki Il Bosco Innamorato.

I to była to Inna Torrielli i Bosco Innamorato, a ja tylko jeszcze może powiem odnośnie tego pierwszego utworu, którego słuchaliśmy, że to była piosenka, którą zaprezentowała w roku 1957 wraz z Tiną Allori, ale to jest w ogóle bardzo ciekawa historia z Toniną Torrielli, której kariera rozpoczęła się niezwykle szybko i niezwykle szybko znalazła się na szczycie, ponieważ jeszcze w roku 1950, jeszcze przed rokiem 1950, w ogóle Tonina Torrielli urodziła się w roku 1934, 22 marca obchodziła swoje 92 urodziny. W każdym razie przed rokiem 1955 pracowała w fabryce czekolady Novi. To w Novi Ligure, taka miejscowość, tam znajdowała się ta fabryka czekolady i w roku 1955 Tonina Torrielli wystąpiła w konkursie dla amatorów i w taki sposób została dostrzeżona i już w roku 1956 występowała w Sanremo właśnie w sekcji dla amatorów, dla debiutantów. No i w przypadku Tonin Torrielli to się udało. O tym roku 1956 i o Sanremo w tamtej edycji Sanremo już robiłem audycję i to w zasadzie tylko Tonina Torrielli, można powiedzieć, wybiła się wówczas, ale to też jeszcze taka anegdotka związana z tym rokiem, z tym rokiem debiutu. Zdarzyło się Tonin Torrielli rozpoczęcie swojego występu na fałszywej nucie. Po prostu zaczęła śpiewać niezgodnie z orkiestrą i niezwykle się tym zestresowała. Uciekła ze sceny, ale wówczas prowadzący, słynny nuncio Filogamo, poszedł po nią i przyprowadził ją z powrotem na scenę, by dokończyła piosenkę. Ale tak, była wtedy bardzo, została skrytykowana przez prasę, że jest zbyt emocjonalna. Z drugiej strony także jej zarzucano brak przygotowania, ale nie zakończyło tej kariery, wręcz przeciwnie, jej głos był bardzo doceniany właśnie także przez swoją naturalność. I Tonina Torrielli na zawsze została takim symbolem rywalizacji z panią Pizzi, która z kolei także była tym symbolem włoskiej piosenki lat 50. A teraz słuchamy Tonin Torrielli, piosenka Tua, czyli Twoja.

To była piosenka Tua, która była także wykonywana chyba przede wszystkim przez Nille Pizzi, z którą rywalizowała Tonina Torielli o tytuł królowej włoskiej piosenki lat 50. Teraz posłuchamy kolejnej piosenki w wykonaniu Toniny Torielli. Ja tylko przypomnę, że słuchają Państwo audycji Dolce Farniente i że jest godzina 16:28, ale wcześniej może zerknijmy do prasy włoskiej, o czym dzisiaj piszą dzienniki, a pozobaczmy sobie na przykład dziennik Corriere della Sera. No i tutaj na przykład pierwszą informacją to relacja wyścigu Formuły 1 Grand Prix Barcelony. O Barcelonie mówiliśmy ostatnio raczej w kontekście pielgrzymki papieża Leona XIV oraz inauguracji kolejnej wieży w Bazylice Sagrada Familia, ale tak, w zeszłym tygodniu było Grand Prix Monaco, teraz Grand Prix Barcelona. Inna taka wiadomość już z rubryki, powiedzmy, varieté, to, że w pewnej miejscowości skradziono butelki wina Romane Conti o wartości 280 tysięcy euro. Dużo tych rzeczywiście takich informacji. Przypomnę tylko, że w zeszłym tygodniu Państwu opowiadałem z kolei o diamentach, które miały zostać skradzione z kolei w Turynie, gdzie osiadła Tonina Torielli wraz ze swoją rodziną w latach 60. Tam zresztą do roku 2003 prowadzili wraz z mężem sklep z winylami i innymi dyskami. To taka ciekawostka, ale jeszcze, tak jak mówiłem, będziemy słuchali jej piosenek, natomiast, albo nie, teraz posłuchamy piosenki, a później jeszcze kilka wiadomości ze świata. Słuchamy piosenki Febbre di Musica.

trochę bredzi muzyka. To Nina Torrielli, a ja może wrócę do właśnie tych wiadomości ze świata, ponieważ powinniśmy jednak wspomnieć o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Choć jest to muzyka, audycja muzyczna, to jakoś tak się składa, że właśnie w weekend najwięcej się dzieje w Zatoce Perskiej, a to w związku z możliwym zakończeniem tej wojny, która rozpoczęła się 28 lutego. Od dwóch dni wiemy, że to porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest już bardzo bliskie. Po raz pierwszy chyba tak na poważnie, ponieważ jak wyliczyli dziennikarze CNN, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, 38 razy mówił na przestrzeni 3 miesięcy, że w zasadzie to porozumienie jest już gotowe, już będzie podpisane. Nigdy tak się nie stało, ale tym razem to, że doszło do jakiegoś przełomu, to zostało potwierdzone przez stronę irańską i wszyscy spodziewali się, że to porozumienie zostanie podpisane dzisiaj. Między innymi mowa w nim o odblokowaniu cieśniny Ormus oraz zniesieniu blokady amerykańskiej na porty irańskie, co powinno nas interesować, biorąc pod uwagę, że to właśnie przez to i Europa i cały świat przechodzi przez kryzys energetyczny, co widzimy na stacjach benzynowych, ale także mowa między innymi o odmrożeniu 25 miliardów dolarów, które są zamrożone w różnych krajach, 25 miliardów dolarów należących do władz, do Iranu, do państwa irańskiego. No ale właśnie, gdzieś tu na drodze do tego porozumienia stoi Izrael, którego rządowi specjalnie nie zależy na tym, aby Stany Zjednoczone dogadały się z Iranem, i kilka godzin temu, jak w sumie chyba należało się spodziewać, lotnictwo izraelskie zbombardowało Bejrut, coś co z kolei stanowi czerwoną linię dla Teheranu, i Teheran już zapowiedział, że będzie odwet, a jednocześnie ten główny negocjator strony irańskiej, Mohammad Bagher Ghalibaf, stwierdził na platformie X, że no to pokazuje, że Stany Zjednoczone albo nie są poważne w tych negocjacjach, albo po prostu nie są w stanie wprowadzić się w życie i zastosować tego, co zostało wynegocjowane. Jak na razie władze izraelskie ogłosiły, że przygotowują się na kolejną eskalację. Czy ponownie udało się storpedować Benjaminowi Netanyahu porozumienie między Teheranem a Waszyngtonem, to zapewne okaże się w najbliższych godzinach, jednak raczej jeżeli ma dojść do tego porozumienia, to zapewne do niego prędzej czy później dojdzie. Oczywiście będziemy o tym Państwu opowiadali jutro obszernie na antenie Radia Wnet. A teraz już wracamy do muzyki i wracamy do Toniny Torrielli. Słuchamy piosenki Tornerai.

Piosenka Turny Raj. Godzina 16.40. To chyba czas teraz posłuchać trochę głosu męskiego. A dzisiaj posłuchamy ponownie Toniego Renisa. Ponownie, ponieważ mieliśmy całą, kiedyś już dawno temu, kilka miesięcy temu, całą audycję poświęconą temu, można powiedzieć, wyjątkowemu artyście piosenki włoskiej początku lat 60. Mówię wyjątkowym, ponieważ Toni Renis należał już do generacji urlatori, czyli tych nowych artystów, którzy zrewolucjonizowali włoską piosenkę na początku lat 60. Ale Toni Renis był wyjątkowy na swój sposób, ponieważ nie zrezygnował on z tej takiej bardzo, z tych tradycyjnych melodii, z tego sznytu lat 50. i dodał nawet troszeczkę bosanowy do tej włoskiej piosenki i oczywiście tą chyba najbardziej znaną piosenką, którą zaśpiewał po raz pierwszy Toni Renis i która później była śpiewana przez wiele, wiele innych artystów, nie tylko włoskich, w różnych wersjach coverowych, to piosenka Quando, Quando, Quando, której posłuchamy teraz na dobry początek przeglądu twórczości Toniego Renisa.

No i to jest akurat piosenka, którą Państwo mogą bardzo często usłyszeć na antenie Radia Wnet. Wiem, że redaktor Magdalena Uchaniuk bardzo ją lubi i bardzo często ją puszcza w swoich programach, ale my przed nami jeszcze kilka innych piosenek, tych mniej znanych w wykonaniu Toniego Renisa, który urodził się w roku 1938, który równo miesiąc temu obchodził swoje urodziny. I tak, Tony Renis, który tak naprawdę nazywa się Elio Cesari, który rozpoczynał swoją karierę pod koniec lat 50., kiedy to spotkał Adriana Celentano i wraz z nim śpiewał w różnych klubach w Mediolanie, różne kawałki amerykańskie, jakieś takie covery, troszkę wzorując się na Dinie Martinie oraz Jerrym Lewisie. W każdym razie rozpoczynał swoją karierę z kolei w San Remo w roku 1931 i współpracował z tekściarzem Testa, który z kolei był pochodzenia brazylijskiego, i stąd też właśnie ten element taki latynoamerykański w jego twórczości, który jeszcze na pewno usłyszymy. Teraz posłuchamy piosenki pod tytułem Quando dico che ti amo, czyli Kiedy mówię ci, że cię kocham.

I to była piosenka, którą Tony Renis zaprezentował na festiwalu w San Remo w roku 1967. A z kolei ta pierwsza piosenka, której słuchaliśmy, ta najbardziej znana, Quando, Quando, Quando, to z kolei piosenka, którą zaprezentował Renis, zaśpiewał w roku 1962, również w San Remo, i której tekst, do której tekst napisał właśnie Alberto Testa, o którym Państwu mówiłem, i który mówiłem także, że był Brazylijczykiem, że pochodził z Brazylii, on był Włochem, może inaczej, Brazylijczykiem pochodzenia włoskiego, urodził się w Brazylii, ale współpracował z artystami różnymi, nie tylko z Tonim Renisem, pisał także piosenki, no chociażby dla Luciana Pavarottiego, ale także dla Andrei Bocellego, nie tylko dla Włochów, bo także Céline Dion i wielu, wielu innych artystów, piosenkarzy z nim współpracowało. Powinniśmy kiedyś, w sumie tak sobie myślę, powrócić do tego człowieka, do tego tekściarza. No ale my teraz wracamy jeszcze do Toniego Renisa i czas na piosenkę, chyba taką moją ulubioną z jego repertuaru, I Sorrisi della Sera.

I to była piosenka, i Sorrisi della Sera. Ja patrzę na godzinę, jak zawsze jesteśmy w strasznym niedoczasie. Tak więc moja propozycja jest taka, byśmy posłuchali może jeszcze dwóch piosenek Toniego Renica i może uda nam się zamknąć ten dzisiejszy program jeszcze głosem damskim. To się okaże, ale teraz już nie zwlekając, słuchamy piosenki Ti guarderò nel cuore.

To była piosenka Tiguerderon il Cuore, ale chyba najbardziej znana wersja to jest ta zaśpiewana przez Bobby'ego Darina pod tytułem More, ale historia tej piosenki jest znacznie dłuższa, bo rzeczywiście Tiguerderon il Cuore to jest oryginalny tytuł. Później dopiero ta piosenka została zaadaptowana w języku angielskim. Oryginalnie została skomponowana przez Risa Urtaleniego oraz Nina Oliwierę w roku 1962. To była piosenka do filmu Mondo Cane, później wersja angielska, a w roku 1964 zaśpiewał ją właśnie Tony Renis. I podobnie właśnie jak Tony Renis teraz zaśpiewa dla nas piosenkę Non sei Mario Stasera.

I to, proszę Państwa, był ostatni utwór Toniego Renisa, którego dzisiaj posłuchaliśmy. Zostały niecałe 2 minuty do godziny 17. Po godzinie 17 Czarne Niebo News, a później porozmawiajmy o sporcie i na pewno dużo będzie o mundialu, który rozpoczął się bodajże 2 dni temu, jeżeli się nie mylę. W każdym razie, tak jak już obiecałem, posłuchamy teraz ostatniej piosenki śpiewanej przez kobietę. Giulia Cinquetti zamknie dzisiejszą audycję Dolce Farniente, którą przygotował dla Państwa i poprowadził Mikołaj Murkociński, a zrealizował niezastąpiony Fryderyk Litwin. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia już jutro o godzinie 15.30.

0: kulcze farnięte.
1: Czarne niebo, raport jak co tydzień w niedzielę o tej porze na antenie Radia Wnet, na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. Opowiadamy Państwu o tym, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na wschodzie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o relacjach polsko-ukraińskich, a są one tak napięte, że każda wypowiedź od razu wywołuje burzę i różnego rodzaju zarzuty, o czym mógł się już przekonać nasz redakcyjny kolega Wojciech Jankowski po wczorajszym programie wschodnim. Zresztą pewnie będzie też, a my wcześniej się przekonaliśmy też również, jak to wygląda. Pewnie też będzie tak dzisiaj, bo czeka nas szczera rozmowa z Rafałem Dzięciołowskim, ekspertem od spraw wschodnich, byłym prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. A ta rozmowa to odbędzie się pod tytułem Polska, Ukraina i granie z ogniem, bo chyba tak właśnie jest. Powrócimy też do tematu wysypiska śmieci we Lwowie i problemów, które we Lwowie właśnie w związku z budową tego wysypiska ma polska firma. O tym opowie Artur Żak. Będziemy też mówili, a właściwie to będzie początek rozmów w kontekście 25. rocznicy pielgrzymki na Ukrainę świętego Jana Pawła II. Dzisiaj pierwsza rozmowa na ten temat, rozmowa, którą nagrałem niedawno w Kijowie o tym i z zaproszeniem. To będzie też taka rozmowa z zaproszeniem. A teraz już możemy zacząć. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: Nie jestem pewien, czy się przedstawiłem, ale oczywiście nazywam się Paweł Bobołowicz, a ze mną jest Artur Żak w Lwowie na Ukrainie i Dmytro Antoniuk, jak zawsze, w Kijowie na Ukrainie. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Tydzień temu mieliśmy trochę problemów z łącznością. Mam nadzieję, że dzisiaj sytuacja będzie wyglądała lepiej, zwłaszcza, że dzisiaj potrzebujemy głosów każdego z nas do tych rozmów. Tradycyjnie zaczynamy od bieżących wydarzeń, od wydarzeń na Ukrainie i od opowieści Dmytra Antoniuka. Dmytrze.
3: Cóż, dzień dobry naszym widzom, naszym słuchaczom i szybciutko powiem o tym, że jak co nocy teraz w rano my czytamy i oglądamy wideo z głębokiej Rosji, gdzie dolatują nasze drony i ta noc nie stała wyjątkiem. W Jarosławskim obwodzie doszło do uderzenia potężnego jakiegoś obiektu związanego z rosyjską ropą. W obwodzie tulskim rosyjskim uderzono zakład chemikaliów Azot. No i co bardzo ważne, teraz przychodząc już do okupowanych części Ukrainy, uderzyliśmy naszymi dronami w mieście Ormiańsk. To jest Krym, tuż przy granicy z okupowaną częścią obwodu chersońskiego uderzyliśmy potężny zakład, który nazywa się Tytan, armiański Tytan, czyli też zakład produkujący dużo różnych gatunków, różnej chemii, która jest bardzo ważna dla Rosji i dla rosyjskiego wojska, ponieważ część tej produkcji idzie na to, żeby po prostu mieć, żeby produkować pociski dla artylerii i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, że uderzyliśmy ten zakład. On jest jednym z najpotężniejszych. W ogóle, jak mówią, że to jest taki w tym w rodzaju tej produkcji, którą produkuje, to jest największy zakład w Europie Wschodniej, no, który oczywiście należy do Ukrainy, ale częściowo teraz tymczasowo jest okupowany przez Rosję. No i niedaleko od tego zakładu w Ormiańsku są też te słynne mosty, które przeprowadzą z okupowanej części obwodów chersońskiego i zaporowskiego do Krymu, do Półwyspu Krymskiego. I my metodycznie co nocy niszczymy te mosty, co doprowadza do zniknięcia paliwa na Półwyspie Krymskim, ale nie tylko, co jest bardzo ważne, że okupanci, czyli wojska rosyjskie, które próbują atakować w kierunku Hulajpola, niedaleko od Zaporoża i tak dalej, oni coraz mniej mają paliwa, coraz mniej mają zasobów na to, żeby przeprowadzać te ataki zaciepne. To jest bardzo ważne i mnóstwo w ogóle teraz jest już taka tendencja mówić, że Ukraina już przełamała tą wojnę i wygrywa tą wojnę. Ja nie powiedziałbym tak, byłbym bardziej ostrożny, nic jeszcze my nie wygraliśmy, ale oczywiście tendencja na to, żeby mieć w jakiejś przyszłości sukcesy i między innymi sukcesy tam na południu Ukrainy, w okupowanych jej częściach, być może na Półwyspie Krymskim, taka tendencja jest i to nas naprawdę Ukraińców bardzo cieszy. Także czekamy na to, co będzie dalej, bo niektórzy z wojskowych z Ukrainy mówią o tym, że pod koniec tego lata będą takie nowiny, takie nowości, że to spodoba się wszystkim Ukraińcom. No, zobaczymy. Teraz ja jestem naprawdę bardzo ostrożny i trzymam oczywiście kciuki i wspieram w tym finansowo naszą wojsko, dlatego żeby wszystko było tak, jak trzeba.
1: Ja też mam takie wrażenie nieodparte, że sytuacja w wojnie może się zmienić od sytuacji wokół Krymu. Trzymamy za to kciuki. Stale też o tym mówi nasz gość Erfan Kudusow, który jest przekonany, że właśnie ostateczna kontrola nad Krymem zmieni przebieg tej wojny. Artur Żak, jak rozumiem, Arturze, opowieść o atakach w głębi Rosji.
4: W trybie ekspresowym faktycznie trzeba bardzo uważać na to, co się mówi i jakie przekonania się puszcza w eter. Rosjanie oczywiście mogą także przystosować się tak naprawdę do nowej rzeczywistości i przeciwdziałać tym atakom. Ja tylko dopełnię to, co powiedział Dmytro. Ten atak na bazę paliwową TEMP w obwodzie jarosławskim Federacji Rosyjskiej, 730 kilometrów od granicy, to jest drugie uderzenie, pierwsze uderzenie miało miejsce 31 grudnia, a to jest bardzo duża baza Rosrezerwu, czyli strategicznych rezerw Federacji Rosyjskiej. Zakład Azot, 370 kilometrów od Ukrainy, zakłady chemiczne Eurochem Andrieja Mielnicienki, jednego z głównych takich oligarchów Federacji Rosyjskiej, przemysłu chemicznego. Uderzenia w obwód smoleński, 320 kilometrów od granicy z Ukrainą. O krymskim Tytanie mówił także Dmytro, ale też uderzono w Jefimowkę w obwodzie wołgogradzkim i tutaj w taki centralny punkt przygotowania ropy naftowej. Ale też jest ciekawa informacja nie z terenu Rosji, a mianowicie od strony Brytyjczyków, a to dlatego, że Wielka Brytania po raz pierwszy zatrzymała tankowiec rosyjskiej floty cieni. Od dawna kraje takie jak Francja, Belgia i Szwecja zatrzymywały rosyjskie tankowce. Wielka Brytania po raz kolejny to zrobiła. Jednostka Smytros, jednostka pod banderą Kamerunu, prawdopodobnie zmierzała do Ustługi przed załadunkiem. Wyłączono oczywiście transponder, ale brytyjskie siły specjalne weszły na pokład tego okrętu, tego statku, tego tankowca i zatrzymano. I to z mojej strony by było na tyle w takim ekspresowej relacji.
3: Ja tylko dodam szybko, że to, co zrobiła Wielka Brytania, stało się możliwym dlatego, że my zniszczyliśmy jeden z tych okrętów, który bronił tą flotę cieni w Kronstadcie, proszę Państwa, na wyspie wojskowej pod Sankt Petersburgiem. Także to jest też skutek działań ukraińskich dronów.
1: Artur i Dmytro oczywiście cały czas obserwują sytuację na froncie i wokół frontu rosyjsko-ukraińskiego. Ja jeszcze dodam, tak jak Dmytro powiedział, że musi dodać, to ja muszę dodać jeszcze coś do powitania, bo nie powiedziałem, że dzisiejszy program i audycję realizuje na antenie Radia Wnet Fryderyk Litwin, a na kanale Czarne Niebo Lech Rustecki. To zawsze naszym kolegom dziękuję. Nie zawsze pamiętam o tym, żeby o tym powiedzieć. Czarne Niebo Raport.
2: Czarne Niebo.
1: Czarne Niebo, raport i zapowiedziana rozmowa z Rafałem Dzięciołowskim, byłym prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, ekspertem od spraw wschodnich. Rozmowa, którą zatytułowaliśmy Polska, Ukraina i granie z ogniem. Dzień dobry, Rafale.
0: Kłaniam się nisko państwu. Czołem, panowie.
1: Mam wrażenie, że gdzieś jest, wraca nasz dźwięk. Nie wiem, czy Lech Rustecki może to skontrolować, ale przez chwilę była zwrotka głosu. Teraz chyba już jest lepiej. Mam nadzieję, że uda nam się spokojnie rozmawiać. Chociaż to nie będzie prosta i spokojna rozmowa. Doskonale państwo wiedzą i ty, Rafale, też oczywiście wiesz o tym, że prezydent Zełenski postanowił nazwać jedną z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imieniem bohaterów UPA. Ta sprawa wywołała w Polsce kontrowersje, to jest pewnie za mało powiedziane, ale bardzo ostre reakcje i silne napięcie. Wiele osób już na ten temat się wypowiadało, wiele osób to skomentowało, także na antenie Radia Wnet i na naszym kanale, ale my z tobą jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Jak oceniasz, przede wszystkim, na początku, zacznijmy od tego, jak oceniasz to działanie prezydenta Zełenskiego? Niektórzy mówią o prowokacji, zamierzonej prowokacji, inni mówią ignorancji prezydenta Zełenskiego. Prawie wszyscy zgadzają się z tym, że to był ruch, który był niewłaściwy w tym momencie. A jak to ocenia Rafał Dzięciołowski?
0: Ja uważam, że to był błąd polityczny, ponieważ ta decyzja, oprócz wymiaru tego, który jest chyba dla nas oczywisty i zrozumiały, czyli jest ona jakąś formą motywacji żołnierzy, którzy walczą na froncie, a musimy pamiętać, że identyfikacja z tradycją ukraińskiej powstańczej armii to jest identyfikacja z najsilniejszą antyrosyjską partyzantką ukraińską, która chyba do połowy lat 50., a zdaje się ostatni oddział w latach 60. został rozbity przez Rosjan. To jest nieprawdopodobna skala ofiar sięgająca 150 tysięcy zabitych. Mówię tu zarówno o żołnierzach UPA, jak i o cywilach, którzy zostali zamordowani w wyniku akcji pacyfikacyjnych NKWD i oddziałów rosyjskich, sowieckich, a także wywózka prawie od, zdaje się, 200 do 400 tysięcy Ukraińców na Syberię w wyniku oporu przeciwko narzuconej władzy sowieckiej. I jakby rozumiem, że decyzja prezydenta Zełenskiego odwołuje się do tej tradycji, no ale jednak jest jeszcze druga strona tej decyzji, czyli wrażliwość polska i polska percepcja ukraińskiej powstańczej armii. Z tego, co słyszałem, nie umiem zweryfikować tych danych, pierwotnie w planach było nazwanie tej jednostki imieniem Kłyma Sawura, czyli dowódcy UPA Północ, tego oddziału, który doprowadził do ludobójstwa na Wołyniu i go przeprowadził. I gdyby to się stało, uznałbym to za akt prowokacji wymierzonej bezpośrednio we wrażliwość polską i właściwie uznałbym, że to jest rękawica rzucona w twarz narodowi polskiemu. Ale jednak, zważywszy na okoliczności, w jakich znajduje się dzisiaj Ukraina, ale też nie tylko Ukraina, po prostu cała Europa Środkowo-Wschodnia, czyli zagrożenie rosyjskie i potrzeba mobilizacji żołnierzy na froncie, rozumiem, w jaki sposób tę decyzję, chociaż uważam, że ona jest moralnie naganna, a politycznie błędna. Natomiast problemem jest też reakcja strony polskiej i ona ma dwa wymiary. Ten konkretny, który przedstawił pan prezydent Nawrocki, czyli groźba odebrania orderu Orła Białego. Moim zdaniem, od razu powiem, reakcja najdyplomatyczniej rzecz ujmując nadmiarowa, taka, która grozi poważnymi konsekwencjami politycznymi w sprawach, które dotyczą polityki historycznej. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, gdybyśmy mieli tylko ten jeden problem, to znaczy spór historyczny, gdybyśmy nie mieli, a ja tak uważam, egzystencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, którego powstrzymywanie jest dzisiaj w 100% właściwie dziełem walczących Ukraińców, to moglibyśmy wypowiedzieć Ukrainie historyczną wojnę, pójść na udry, zamknąć granice i tak dalej, i tak dalej. Ale tak nie jest. Mamy realne interesy wspólne, które nas powinny wiązać, bo one dzisiaj stanowią osnowę czegoś, co nazywa się realizmem politycznym. I w tym sensie ten bój jest bojem nadmiarowym. I drugie, to zwróćmy uwagę na to, że prezydent Nawrocki chciał realnie pokazać siłę i swoją przewagę wobec prezydenta Zełenskiego. No jak widzimy na filmach gangsterskich czy kowbojskich, uchylił poły marynarki i okazało się, że tam jest pistolet. Problem w tym, że moim zdaniem to jest pistolet naładowany ślepakami. No a tak uczciwie rzecz ujmując, jakiś to jest lewar, tak, czy dźwignia nacisku na Ukrainę, odebranie jakiegoś orderu. No to cały czas obracamy się w przestrzeni polityki symbolicznej, w przestrzeni polityki, powiedziałbym, rytualnej. Ale to nie jest realne. Znaczy, realna polityka zmierza do realizacji wzajemnych, wspólnych, rzeczywistych interesów obu państw. I tu się zaczyna tak naprawdę dyskusja na temat tego, czy my dzisiaj dopracowaliśmy się wspólnie z Ukrainą takich zależności, które powodowałyby trwały i nierozerwalny związek tych dwóch krajów. I powiem parę tez, które wydaje mi się nie nowe z mojej perspektywy, ale mogą być dość kontrowersyjne. Po pierwsze, uważam, że dzisiaj to my jesteśmy bardziej zależni realnie od Ukrainy, bo wbrew tromtadrackim opiniom różnych ekspertów, nie uważam, że sytuacja na froncie jest już ostatecznie przesądzona na niekorzyść Rosji i nigdy też nie uważałem i nadal nie uważam, że Rosja nie ma aspiracji i ambicji politycznych wobec Polski, pozbawienia nas suwerenności. Różnymi metodami, one nie muszą być wcale wojskowe. Wystarczy, że Ukraina upadnie, a przestraszony Zachód będzie poszukiwał jakiejś formy akomodacji, jak to się delikatnie mówi, czyli po prostu porozumienia z Rosją ponad naszymi głowami, naszymi interesami. W związku z tym ten związek z Ukrainą, ten realny związek interesów, jaki mamy z Ukrainą, jest bardzo mocny i tak naprawdę od niego zależy egzystencjalna kondycja Rzeczypospolitej. Stawiamy na szali stosunki z Ukrainą i musimy mieć tego świadomość, że stawiając te stosunki na szali, kładziemy też naszą przyszłość i być może naszą niepodległość. Być może będziemy musieli wejść do wojny. Te informacje, które przedstawiamy, optymistyczne i chwała Bogu na temat sukcesów militarnych Ukrainy, jej zdolności do budowy własnego przemysłu, jej też kreatywność w prowadzeniu wojny nowymi metodami, to wszystko jest oczywiście podziwu godne i chwalebne i ono może nam dawać jakieś poczucie uspokojenia i bezpieczeństwa, ale nie fałszywego komfortu, bo tak naprawdę ten spór to jest cały czas wojna, w których oba kraje toczą śmiertelną rozgrywkę. Ukraina traci ludzi, traci pieniądze, traci potencjał, podobnie jak Rosja. Mówimy, Ukraińcy mają bardzo nowoczesną technologię prowadzenia wojny i świetnie sobie dają radę. No ale nie rozstrzygnęli tej wojny na swoją korzyść. Rosjanie równie skutecznie się Ukraińcom przeciwstawiają. Musimy mieć tego świadomość, że to jest gra, w której stawka cały czas jest w grze, a wynik nie jest rozstrzygnięty. Czy z powodu polityki historycznej warto stawiać na szali tę stawkę ryzyka kłaść i moim zdaniem nie. Po prostu uważam, że to jest polityczny błąd.
1: Pozwól, Rafale, że dopytam się najpierw, bo tak. Właściwie każdy z nas już ma do ciebie pytania o czym mówisz, a poruszyłeś już kilka wątków, ale wracając do kwestii polityki historycznej, chciałbym zacząć od przytoczenia słów Andrzeja, profesora polskiego historyka Andrzeja Sulimy Kamińskiego, słowa, które napisał w 1984 roku w takim bardzo ważnym eseju, stwierdził tak, że Polak wytykający Ukraińcom błędy i grzechy utwierdza swoich w poczuciu ich racji, a oskarżanych nie do refleksji skłania, lecz do złości i obrazy. Więc mam wrażenie, że ta diagnoza, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, była znana jeszcze przed powstaniem obecnego państwa ukraińskiego, bo ono przecież powstało w 1991 roku, ale w relacjach polsko-ukraińskich ten syndrom rozmowy, jak rozmawiać, to już było opisane i było doskonale wiadomo, że czym bardziej naciskamy, tym jest mniejszy efekt. I właściwie tutaj jest moje pytanie. Jeżeli tak ciśniemy przez tyle lat w sprawach Wołynia, w sprawach historycznych, to nie chciałem się zapytać o błąd, tylko o skuteczność. Jeżeli nasze elity polityczne przez tyle lat cisną, przyjęły tego typu narzędzia, jak kolejne uchwały i tak dalej, a nie uzyskują efektu, to może po prostu cała droga i cała polityka jest błędna.
0: No, wydaje mi się, że dialog historyczny powinien być prowadzony pomiędzy Ukraińcami. Dopóki to jest dialog polsko-ukraiński, w którym jeszcze na dodatek Polska mówi z pozycji paternalistycznych, a to było zawsze, wierzcie mi państwo, brałem przecież w tym udział. I tak naprawdę do 22 roku myśmy prowadzili jakąś formę również wojny historycznej z Ukrainą, w której ten ton paternalistycznej zwierzchności, to oczekiwanie podporządkowania się naszej wizji było stale obecne i ono nie przynosiło rezultatu. No to wiadomo, że to jest niemożliwe. No, spójrzmy na nasze relacje na przykład z innymi krajami, no, z krajami tak, powiedziałbym, neutralnymi emocjonalnie, a nawet tak nam bliskimi jak Stany Zjednoczone. No, wypowiedź jednak ambasadora Rose'a w jakiejś innej, co prawda, sprawie, ale taka, która ingerowała w poczucie suwerenności narodu polskiego, została bardzo źle przyjęta. Ta metoda nie jest dobra. Myśmy powinni dążyć do tego dialogu, do tego zrozumienia polskiej pozycji, której też bronię, żeby było jasne. Ja nie jestem zwolennikiem postawy, że mamy rozgrzeszyć Ukraińców z ich win za Wołyń i Galicję Wschodnią. Ta zbrodnia była niesłychana i ta zbrodnia i polskie winy nie
1: wyróżniły. Ale mi chodzi o skuteczność. Mi chodzi o samą skuteczność.
0: Metoda, którą żeśmy przyjęli, uważam, że prowadzi nas na manowce i rezultat będzie odwrotny od zamierzonego. Zwracam uwagę na wywiad, który ostatnio w wirtualnej Polsce, na wywiad, który dał w wirtualnej Polsce prezes Jarosław Kaczyński. On tam powiedział, moim zdaniem, bardzo ciekawe zdanie, które w ogóle przeszło bez echa. On, interpretując decyzję pana prezydenta Karola Nawrockiego, pod którą zresztą się podpisał, powiedział, że on oczekuje, że to będzie taki rezultat, jakby walnąć pięścią w stół, żeby powstrzymać dalsze działania, błędne w naszym mniemaniu działania prezydenta Zełenskiego, ale ponieważ nic się nie zmieniło w relacji strategicznej, Ukraina jest tam potrzebna, zwycięstwo Ukrainy jest dla Polski egzystencjalnie ważne, to poza tym uderzeniem pięścią w stół, wszystko co dalej ma być już dobre w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą. I szczerze mówiąc, mam kłopot z tą wypowiedzią, bo jak patrzę na polski poziom emocji, komentarzy i koncepcji, które się pojawiają w kontekście tego problemu historycznego, no to zastanawiam się, czy on to mówi dlatego, że nie dostrzega rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, czy też troszkę nas tutaj czaruje i opowiada historię nie z tej ziemi, bo tak nie będzie. To się nie wydarzy. To nie będzie tak, że to jest ruch ostrzegawczy, po którym pójdą bardzo korzystne już teraz działania. Ja w ogóle mam swoją interpretację tej rzeczywistości i ona w ogóle nie dotyczy historii. Ja uważam, że to jest, biorąc pod uwagę proweniencję polityczną pana prezydenta Nawrockiego, a więc bardzo ścisłe konotacje z obozem polskiej endecji, grę wewnątrz Polską na zbudowanie koalicji z Konfederacją, prawą stroną, radykalną stroną PiSu. Zobaczmy, jak profesor Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, radykalizuje jeszcze ten przekaz, że w ogóle to jest wykorzystanie tej chybionej decyzji prezydenta Zełenskiego do tego, żeby zbudować nową linię polityczną wobec Ukrainy. Linię, którą zdefiniowałbym tak, że z opoki antemurale przeciwko Rosji Ukraina zamienia się we wroga, a rywala gospodarczego i wroga strategicznego. Do tego dochodzi forsowana również bardzo intensywnie koncepcja sojuszu Berlina z Kijowem, która jest w moim przekonaniu, ona Dzisiaj, z dzisiejszym Berlinem, to ona jest nawet zgodna z polskim interesem. W przypadku, gdyby wygrała AfD w Niemczech, ona jest w ogóle niemożliwa do zrealizowania, bo AfD jest wybitnie antyukraińską partią i wybitnie prorosyjską. Więc to jest moim zdaniem tylko i wyłącznie takie budowanie alibi do tego, żeby przeforsować starą, znaną nam z pism Dmowskiego, znaną nam z historii II Rzeczpospolitej koncepcję, w której Ukraina jest wrogiem Polski, a zwycięska Ukraina, i tutaj wracamy do tego zagadnienia, jak rozumiemy dzisiejszy etap wojny, wydaje mi się, że też część tych elit wokół pana prezydenta uważa, że Ukraina już wygrała i że w związku z tym staje się dla nas zagrożeniem. I to, co oni proponują, to jest takie instynktowne ściągnięcie cugli, to jest taka próba wyłamania się tuż przed finałem i przejścia szybkiego, no właśnie, i teraz jest pytanie, do czego? No bo przecież chyba nie do obozu putinowskiego. Jaka jest wizja tej nowej polityki? No bo możemy sobie założyć, że prezydent, odbierając order Orła Białego, jeśli do tego dojdzie, chce coś osiągnąć. Nie uważam stanowiska prezesa Kaczyńskiego za realistyczne. Nie uważam, że to będzie finał. Uważam, że to jest preludium, początek czegoś znacznie poważniejszego. I teraz pytanie, do czego my dążymy? No możemy, minister Przydacz był już uprzejmy powiedzieć w swoich licznych wypowiedziach, że zamknięcie Jasionki nie byłoby wcale złym rozwiązaniem, że pewną część pomocy na przykład możemy opóźniać, że możemy opóźniać przeglądy techniczne. Czemu? Do czego chcemy doprowadzić? Czy to jest instrument rzeczywiście prowadzenia polityki historycznej, czy to jest zmiana wektora sojuszu polskiego i percepcji polskiej względem Ukrainy? I czy to ostatecznie zbuduje i wzmocni pozycję Polski, czy też przeciwnie, spowoduje, że my sami się zmarginalizujemy, wyrzucimy się jakby poza nawias sojuszu z Europy, dzisiaj już ogólnoeuropejskiego przeciwko Rosji, staniemy się outsiderem znienacka na własną, z własnej decyzji i jeszcze na dodatek z powodu, który proszę to wybaczyć, ale dla rzeczywistych polityków, którzy uprawiają realną politykę, wydaje się niedorzeczny, bo nie znam drugiego takiego przypadku, żeby z powodów historycznych zmarginalizować pozycję własnego kraju. Jest jeden przypadek narodu znany mi, zniewolonego straszliwą, nieporównywalną w ogóle zbrodnią, to są relacje ormiańsko-tureckie, no ale oni właśnie z tego klinczu wychodzą w tej chwili. Oni właśnie mówią, dobra, ludobójstwo było ludobójstwem, ale my chcemy budować stosunki z Zachodem, w tym z Azerbejdżanem, w tym z Turcją. Oni doszli do wniosku, że to zniewolenie historią zaprowadziło ich na manowce i stali się tak naprawdę wasalem Rosji, która zresztą na dodatek jako ich protektor nie wykazała się ostatecznie sprawczością.
1: I dajmy teraz głos Arturowi.
4: Ja chciałbym tylko rzecz doprecyzować, powiedziałeś o marginalizacji, potencjalnej marginalizacji. Spora część ekspertów w Polsce mówi, że ta marginalizacja Rosji, przepraszam, Ukrainy, przez Ukrainę Polski została właśnie wprowadzona poprzez nazwanie tej jednostki imieniem bohaterów UPA, czyli to, że to Ukraina próbuje zmarginalizować udział Polski w tym bezpieczeństwie naszego regionu. Ale czy to nie jest tak, że Polska właśnie się zmarginalizowała, mówiąc i to na poziomie i kancelarii prezydenta, i prezydenta, i rządu, w momencie, w którym zadeklarowała, że nie będzie brała udziału w rozmowach i w potencjalnym wysyłaniu misji stabilizacyjnej, pokojowej, no po różnemu możemy to nazywać, i to jest konsensus ogólnopolityczny w Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No dotykamy istoty sprawy, to znaczy tego, kto tu kogo marginalizuje, kto ma potencjały i jakie to są potencjały. I ja bym powiedział tak, że jeżeli przyjąć, tak jak Arturze powiedziałeś, że to jest ten cwany zamysł Zełenskiego, żeby zmarginalizować Polskę, no to my naszą reakcją po prostu dokładnie realizujemy to, czego zakładamy, że Zełenski oczekuje. To znaczy, jeżeli teraz Polska wyłamie się z koalicji wsparcia dla Ukrainy, europejskiej koalicji, skończymy z tym zaklinaniem rzeczywistości. Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie Wszyscy są zaangażowani w różnym stopniu, ale bardzo intensywnie w pomoc dla Ukrainy, i to militarną, i gospodarczą, i Unia Europejska również. Właściwie jedyny kraj, który dzisiaj Ukrainy nie wspiera, poza przekazywaniem danych wywiadowczych, to są Stany Zjednoczone właśnie, oraz wspiera tym, że zarabia na tym, sprzedając sprzęt Ukrainie. Więc jeżeli byłby taki zamiar Zełenskiego, to oczywiście tak, to my po prostu sami się jakby wpisujemy w tę grę, ale ja uważam, że tak nie jest. Uważam, że to wynika z wieloletniej, przerażającej impotencji państwa polskiego w realizowaniu jakiejkolwiek rzeczywistej polityki. I to dotyczy obu ekip, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnie rządzącej Koalicji Obywatelskiej. Po chwalebnym okresie roku 2022, który wbrew pozorom nie był tylko aktem moralnej powinności, on był też aktem sprawczości politycznej, bo przekazywanie tego sprzętu w pierwszym momencie, Polska była rzeczywistym liderem. Za Polską poszły kraje europejskie. Myśmy realizowali nasz narodowy interes, wspierając Ukrainę z różnych powodów. Mam nawet wrażenie, że większość wspierała wcale nie tak, jak dzisiaj to mówimy, z powodów moralnych, tylko z powodu lęku egzystencjalnego o to, że jeżeli Ukraińcy nie podejmą walki, to rosyjskie wojska będą na granicy polskiej. A pamiętajmy, że w listopadzie 21 i grudniu 21 roku w katalogu żądań, które Putin przedstawił właściwie całemu światu, było nie tylko złamanie imperialnej pozycji hegemona światowego przez Stany Zjednoczone, to wyzwanie, które rzuca Rosja, ale też wprowadzenie jakiejś formy protektoratu nad obszarem, który wcześniej był przestrzenią wpływu Związku Sowieckiego. No i oczywiście Polska w tej strefie była i tam były bardzo konkretne wymagania, które de facto sprowadzały się do ograniczenia naszej suwerenności militarnej, i nie miejmy złudzeń, za tym poszłaby suwerenność energetyczna i polityczna zapewne też. I kto wie, czy ostateczną konsekwencją tych działań nie byłby jakiś premier Mateusz Piskorski albo Grzegorz Braun, więc nie warto lekceważyć tego zagrożenia, które było. Nasza odpowiedź wtedy była sprawcza i rzeczywista. I moja teoria jest taka, że myśmy przegapili ten moment, to była końcówka 22 roku i początek 23, kiedy Ukraina odzyskała równowagę po pierwotnym uderzeniu rosyjskim, przetrwała to uderzenie, zaczęła się podnosić z kolan. No bo przecież, powiedzmy sobie szczerze, wojska rosyjskie praktycznie wjeżdżały już do Kijowa. I w tym momencie, z tego co wiem, padły bardzo konkretne propozycje wobec strony polskiej współpracy w obszarze gospodarczym, przede wszystkim przemysłów militarnych. Jeszcze nie było mowy o wojnie dronowej, jeszcze nie było mowy o nowoczesnych technologiach, o AI na polu bitwy. Była raczej inicjatywa współpracy w obszarze amunicyjnym, produkcji sprzętu ciężkiego, tego wszystkiego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się kupować u Amerykanów i Koreańczyków. I wtedy, według mojej wiedzy, reakcja Polska wyraziła swoje dezinteresowanie dla oferty ukraińskiej. I to był straszliwy błąd, bo to był taki błąd założycielski naszej dzisiejszej impotencji, tego, że my nie mamy dzisiaj realnego zbudowania realnych zależności interesów między Polską a Ukrainą. I żeby też to było jasne, to jest relacja, która nie podlega ocenie moralnej. To jest relacja zależności siły i interesu. I w tym obszarze, gdybyśmy my mieli potencjał, to ja myślę, że prezydent Zełenski 100 razy by się zastanowił, zanim podjąłby taką decyzję, a w każdym razie zrobiłby pewien rachunek zysków i strat, i wyszłoby mu z tego, że nie warto jest poświęcać stosunków z na przykład krajem, w którym ma ulokowane 3/4 firm produkujących drony, dla czegoś, co z ich punktu widzenia, też żeby było jasne, też jest jakąś racją moralną, mianowicie żeby motywować żołnierzy jednostki specjalnej Armii Ukraińskiej Północ do tego, żeby mieli bardzo silną historyczną konotację. Wybrałby coś innego, bo wiedziałby, że 3/4 dronów, na przykład średniego albo dalekiego zasięgu, pochodzi z Podkarpacia. I to, że tak się nie stało, to jest, proszę państwa, wynik naszej polityki i naszego zaniedbania, a nie ukraińskiej woli ominięcia nas. Bo z tego co wiem, Ukraina do dzisiaj zabiega o realizację szeregu inicjatyw, inwestycji, powiedziałbym, militarnych na terenie Polski i też nie dlatego, że nas tak kocha albo że podoba im się krajobraz Mazowsza czy Podkarpacia, tylko dlatego, że z punktu widzenia logiki i prowadzenia wojny jesteśmy najbliższym zapleczem i że najlepiej byłoby, żeby część tego sprzętu powstawało tu i jechało natychmiast na Ukrainę, a zostawałaby u nas technologia, zostawałaby u nas część tego sprzętu, na którym ćwiczyłoby Wojsko Polskie i zostawałaby możliwość zwiększenia produkcji przeciwko realnego zagrożenia z dnia na dzień. I wszystko to niestety nie stało się, a nie stało się moim zdaniem właśnie z tego, no, co jest naszym historycznym obciążeniem, mianowicie z tego paternalistyczno-protekcjonalnego stosunku do Ukraińców. Nam do głowy nie przyszło, że oni mogą, po pierwsze, że w ogóle mogą sprostać Rosji i wytrzymać to uderzenie, to po pierwsze, a po drugie, że oni mogą coś wnieść, że oni mogą być liderami jakiejś technologii, że oni mogą coś wymyśleć, że oni mogą być dla nas atrakcyjnym partnerem. No jakże to tak? My mamy przecież protekcję amerykańską, mamy, to jest to, co, przykro mi to powiedzieć, ale mówił ostatnio pan Sławomir, pan profesor Cęckiewicz, że no nie ma takiego świata, w którym w szopie produkuje się dron, Amerykanie mogą lepsze wyprodukować. No nie, no właśnie okazuje się, że to Amerykanie idą teraz do Ukraińców po technologię, że to na Bliskim Wschodzie kraje zagrożone przez Iran sięgają po ukraińskie technologie. My na to mówimy, a woda sodowa Ukraińcom uderzyła do głowy. Nic bardziej błędnego, nie żadna woda sodowa, po prostu w polityce liczy się potencjał i Ukraina ma ten potencjał. Wytrwała pierwsze uderzenie, zbudowała własną odpowiedź, jest w tym niepokonana dzisiaj i jest w tym niezrównana, ponieważ żaden kraj NATO nie ma takiego doświadczenia, jakie ma Ukraina na rzeczywistym, realnym polu walki, polu, o którym generałowie NATO nie myślą, bo jak wiecie wszyscy państwo doskonale, generałowie rozgrywają dalej poprzednie wojny, dalej ciężkie czołgi, dalej artyleria i tak dalej, dalej linie okopów, a dzisiaj to wszystko załatwiają drony, a być może za chwilę się dowiemy, że będzie informatyczna sieć, która to zepnie w całość i tak dalej, i tak dalej. Żeby było jasne, ja nie mówię, że bez pomocy Zachodu Ukraina by tę wojnę prowadziła z takim sukcesem. Absolutnie nie. Uważam, że jesteśmy współzależni i że ta egzystencjalna współzależność wymaga od, powinna wymagać od liderów naszych i przywódców pomyślenia trzy razy, zanim będzie się chciało strzelać z armaty do wróbla, bo z perspektywy istnienia Rzeczypospolitej, państwa polskiego i jego bezpieczeństwa, spór historyczny jest oczywiście ważny, no ale on nie jest pierwszoplanowy. Dobrze by było, żeby to dotarło do polskich decydentów.
1: Rafał, oddajmy głos do Kijowa, Dmytro Antoniuk.
3: Dziękuję. Rafał podjął dużo różnych, powiedział dużo różnych rzeczy, które mogę skomentować, ale mam kilka ważnych chyba rzeczy do powiedzenia ze strony ukraińskiej, tak? Cała ta sytuacja, która jest teraz w relacjach polsko-ukraińskich, doprowadza do pojawy różnych nowych i starych głosów też. Z jednej strony podnosi się skrajna prawica ukraińska, oczywiście, to jest jasne, mówiąc o tym, że w ogóle nie poddajmy się na żadną presję polską, nic nie pójdziemy na żadne postępstwa, nie idźmy naprzód do Polski, bo to są takie Polska, to są takie polskie pany i tak dalej, czyli taka racja jeszcze radziecko, jakaś taka, no raczej radziecko, ale ciekawe, że to jest pojednanie takiej radzieckiej racji i racji skrajnie prawicowej ukraińskiej. Ale z drugiej strony cała ta sytuacja też doprowadza do tego, że pojawiają się też ciekawe głosy Ukraińców. Mam znajomych z Wołynia, które mówią o tym, że teraz, kiedy już w ponad rok trwają te ekshumacje, których prosiła Polska wielu lat, to żeby chociażby to nie rozwiąże tej całej sytuacji w dzisiejszych relacjach polsko-ukraińskich, ale chociażby być może to troszeczkę będzie jakiś postęp, żeby zrobić te biurokratyczne przepony ukraińskie mniejszymi, żeby pozwalać więcej robić tych ekshumacji w jeszcze więcej miejscach ważnych dla Polaków i tak dalej. Z innej strony w Kijowie też są głosy mówiące o tym, że warto byłoby ten pomnik Walentynowicz, który stoi na terenie ambasady Rzeczypospolitej Polskiej nareszcie postawić na terenie miasta Kijowa, jak to i było zaplanowane od początku, ale z dziwnych dla mnie przyczyn tak się nie stało, czyli ten pomnik Anny Walentynowicz nadal stoi jeszcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale jeżeli by on stał nareszcie gdzieś w Kijowie, być może w okolicach Majdana, bo ona była związana też z związkami profspiłki, tak? Jak to po polsku, przepraszam, wypadło.
1: Związków zawodowych, to założycielka Solidarności.
3: No i właśnie, i można byłoby postawić jej ten, przenieść ten pomnik do budynku naszych związków zawodowych, który jest jednym z symbolów walczącego Majdanu. To byłoby, i to nie mój pomysł, ale pomysł nie Polaków, lecz Ukraińców mieszkających w Kijowie, to jest też ważne. Chcę też krótko skomentować, że jest informacja o tym, że ten pomysł w ogóle nadanie tej w imienia bohaterów UPA chyba być może nie był pomysłem Zełenskiego, a ta inicjatywa była od żołnierzy bezpośrednio, ale zgadzam się z Rafałem, że to teraz w ogóle tak. To, że to w ogóle stało się teraz, to jest błądem z naszej strony, tak uważam, bo my jesteśmy też zależni, jak najbardziej zależni od Polski, od Jasionki, od tych dronów, od produkcji, od wszystkiego, co powiedział Rafał. I to, co zrobiła strona ukraińska, być może jeszcze nie zrobiła, bo ja chyba nie mamy informacji oficjalnej, że ta jednostka już jest nazwana imieniem bohaterów UPA, no, ale to, że powstał taki pomysł, że on trafił do przestrzeni już socjalnej, tak, do mediów, to jest naszym blondem, oczywiście. Także są różne głosy na Ukrainie. Są,
1: Dmytrze, pytanie do Rafała.
3: Czy na przykład zniesienie kolejnych przepon biurokratycznych w tych ekshumacjach pomogłoby na przykład temu wszystkiemu, żeby chociażby nie było tego strasznego napięcia, które obserwujemy teraz?
0: Ja myślę, że tak. To znaczy, jeżeli uznać, że rzeczywiście chodzi o spór historyczny, to tak, to uspokoiłoby nade wszystko opinię publiczną, odcięłoby tlen tej w tej chwili szalejącej, wręcz dzikiej, powiedziałbym, i nieopanowanej antyukraińskiej emocji, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. No to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, to jest jakiś antyukraiński sabat, w którym właściwie Ukraińcy nam przeszkadzają już tym samym faktem, że są między nami, że są Ukraińcami, przeszkadzają nam jako sąsiedzi. Mam wrażenie, że zaczynają nam przeszkadzać też jako kraj, który ciągle jeszcze walczy. I to jest przerażające. I dziwię się, szczerze mówiąc, rządzącym w Polsce, że nie reagują na te emocje, które przecież są marzeniem Rosjan i one zostaną przez Rosjan dostrzeżone, bo przecież skoro my to widzimy, to oni też to widzą, ale też zostaną wykorzystane i one mogą być wykorzystane w sposób, który spowoduje, że utracimy kontrolę w ogóle nad przebiegiem wydarzeń. To jest jedno z wielkich zagrożeń. No chyba, że przyjmiemy tę koncepcję, że to nie jest cel ostateczny i że spór historyczny jest tu tylko pretekstem, a tak naprawdę jest to jakaś próba zmiany polityki wobec Ukrainy, uznania właśnie Ukrainy za wroga politycznego i rywala gospodarczego i w związku z tym chcemy nastawić społeczeństwo polskie do tego, żebyśmy za chwilę powiedzieli twarde nie wobec Unii Europejskiej dla Ukrainy i twarde nie wobec NATO dla Ukrainy i w ogóle twarde nie wobec wspierania Ukrainy na froncie i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że tak jak mówię, uważam, że to jest koncepcja historycznie zakorzeniona w myśleniu panów z podznaku endecji i narodowców polskich, ale ona jest dzisiaj drogą donikąd dla Polski. Ona jest dzisiaj
1: to Rafale, Rafale, Rafale, pociągnijmy ten wątek. Mówisz o środowiskach endeckich czy neoendeckich w Polsce, które wchodzą w wielki sojusz ze środowiskami komunistycznymi czy postkomunistycznymi. Symbolem tego stał się Miller i ta propaganda, ten hejt gigantyczny, który wylewa się z tej strony. Leszek Miller, facet, który wziął pieniądze od Moskwy na stworzenie postkomunistycznej partii w Polsce, który pracował, działał w komunistycznej partii na usługach Sowietów, staje się teraz głównym patriotą w Polsce i autorytetem w sprawach ukraińskich. Co się stało w Polsce? Jak do tego mogło dojść, że takie osoby mają i stają się wyznacznikami działań o charakterze przecież moralnym?
0: No, dla mnie to też jest szok. Muszę powiedzieć uczciwie, że ja się nie spodziewałem czegoś podobnego. Nie rozumiem na przykład redaktora Bogdana Rymanowskiego, przecież dziennikarza Pulsu Dnia, człowieka z NZS-u, z opozycji, autora przeciekawej książki o kolaboracji w PRL-u pod

0: to jeszcze pamiętacie, czyli to był człowiek, który wykonał jawnie prorosyjski i sprzeczny z polską racją stanu ruch. Ruch, który ma się bezpośrednio odnosić między innymi do tej wojny, która dzisiaj odbywa się na Ukrainie. Ona też idzie o zależność energetyczną, zresztą nie tylko Ukrainy, ale całej Europy, prawda? Nord Stream 2, przypomnijmy sobie. Więc Leszek Miller działał w ewidentnie interesie rosyjskim, tylko po objęciu władzy. Po drugie, nie zapominajmy, proszę Państwa, o tym, że to był jeden z najbliższych przyjaciół kanclerza Schrödera, no tego człowieka, który był z kolei powiernikiem interesów Władimira Putina, który de facto otworzył Putinowi wejście do zachodnich Niemiec i który uczynił z Niemców kraj uzależniony energetycznie od Rosji. Jego przyjacielem osobistym, no takim, który miał rodzinne, więc wręcz więzi z rodziną Gerharda Schrödera, był właśnie Leszek Miller. I my dzisiaj mówimy, że Niemcom wytykamy Schrödera i wymachujemy, mówiąc im słusznie, że Schröder to jest hańba dla Niemców, a Miller to co? Jest niezależnym komentatorem politycznym w Polsce? Nagle stał się wiarygodnym i obiektywnym głosem na temat relacji ukraińsko-rosyjskich? Wolne żarty. Przecież to jest tak naprawdę głos Kremla. To jest Sowiet, który udaje obiektywnego komentatora, a jest sprzedawcą interesów putinowskich. I my to kupujemy, więc ja oczywiście tego nie rozumiem. Ja uważam, że to jest jakieś zaślepienie. Jeszcze na dodatek, przecież my to powinniśmy znać z historii naszej, historii PRL-u. Przecież nacjonalizm jako pewna formuła legitymizacji komunistycznego zniewolenia Polski był wielokrotnie przez komunistów używany. Zapomnieliśmy o tym, przestaliśmy się tym przejmować. Być może jest tak, to jest jedna z moich hipotez, że dzisiaj ten poziom emocji jest już tak wielki, że samo słowo Ukrainiec odbiera nam racjonalność i zdrowy rozsądek, uniemożliwia nam właściwe dostrzeżenie rzeczywistości w jej prawdziwych relacjach i proporcjach i że jesteśmy w stanie wygłosić każdą głupotę pod warunkiem, że zostaniemy podjudzeni słowem Ukrainiec. No i stąd jest taka wiara. Zresztą to, co powiedział Dmytro, zwróćcie Państwo na to uwagę, że on dostrzega też ten komunistyczny, ten sowiecki rytm w radykalnej krytyce Polaków. To jest właśnie to największe niebezpieczeństwo, do którego Rosja zapewne dąży, żeby mogła po obu stronach granicy oba narody judzić na siebie i szczuć i będzie do tego wykorzystywała gości o proweniencji Leszka Millera, bo płatni zdrajcy i pachołki Rosji byli zarówno po naszej stronie, jak i po ukraińskiej stronie.
1: To teraz Artur Żak.
2: A ja wrócę nadal do rozmów i bezpieczeństwa regionu. Czy to nie jest tak, że Ukraina, Europa, Unia Europejska plus Wielka Brytania mogą się obawiać i minimalizować udział Polski w takiej sytuacji, kiedy odbędą się potencjalne rozmowy, w których niby to mają wziąć udział Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina i Europa szeroko rozumiana, czyli Unia Europejska i Wielka Brytania. Czy oni te podmioty nie obawiają się, że Polska, nie dając swojej jakiejś konkretnej propozycji, będzie realizować politykę Stanów Zjednoczonych?
0: Pewnie byłoby tak, gdyby nie fakt, że premierem jest Donald Tusk. Ja nie podejrzewam, żeby premier Tusk chciał realizować politykę Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że ona jest z punktu widzenia Polski i Europy dzisiaj no, niekorzystna dla nas. Ona nie jest zgodna z polskim interesem i polską racją stanu. Oczekiwanie od Ukrainy, że przyjmie warunki rosyjskie w tym planie, jaki znamy jako plan z imprimatur amerykańskim, że tak powiem, czyli tym planem, w którym Ukraina oddaje terytoria, na których ma najmocniejsze, najsilniejsze umocnienia militarne i godzi się na denazyfikację i godzi się na rosyjski język jako język państwowy, etc., etc. To jest jakiś nonsens, więc mnie się wydaje, że to chyba nawet prezydent Nawrocki powinien mieć świadomość tego, że plan amerykański dla Ukrainy jest niezgodny i niespójny z polską racją stanu. Mnie się wydaje, że to jest niemożliwe. No, byłbym pewniejszy jednakowoż, że Polska nie będzie realizowała tego interesu, gdybym dostrzegł jakąś wolę działania ze strony rządu Rzeczypospolitej. I tu mam potężny zarzut, bo jeżeli prawdą jest moja hipoteza, że będziemy za chwilę świadkami nacjonalnych.

0: analizacji polityki wobec Ukrainy, w tym sensie, że to wrócimy do polityki, w której Ukraina będzie naszym wrogiem. Myślę tu o ośrodku prezydenckim. Wykluczyć tego nie mogę, bo Marcin Przydacz jest ewidentnie człowiekiem, który myśli endecko o współczesnej rzeczywistości, a myślę, że on nadaje tam ton dzisiaj. No to skoro tak, to ośrodek premiera Tuska i ministra Sikorskiego nie powinni chować głowy w piasek i chować się do mysiej dziury, tak jak to robią w tej chwili, i udawać, że czekają na jakiś ruch ze strony ukraińskiej, tylko twardo budować architekturę polityki, która uniemożliwi tę zmianę, która zapobiegnie temu dramatycznemu w naszych relacjach zwrotowi. On może mieć katastrofalne skutki historyczne na przyszłość. I ja tego nie widzę po stronie rządu. No i słucham Pawła Kowala, który wszystkich zapewnia, że jest w ogóle byczo i że za chwilę będzie konferencja w Gdańsku i on wie, że prezydent Zełenski przyjedzie i wszystko będzie super i mamy wspaniałe biznesy, ale jak przychodzi do konkretów, to ja tam nie widzę żadnych realnych działań. Słucham premiera Tuska i ja w końcu nie wiem, no tak jakbym patrzył na Geremka idącego po schodach. Wchodzi, schodzi, nie wiadomo. Da tą kontrasygnatę, nie da tej kontrasygnaty. No wszyscy schowali głowy w piasek, wszyscy są uzależnieni od emocji elektoratu, no bo wybory za chwilę. Jest to jakaś katastrofa, która dowodzi nade wszystko tego, że tak, społeczeństwo mamy ogłupiałe, to już wiemy, a jeszcze na dodatek mamy bardzo partykularne i pazerne na władzę elity, które nie są zdolne do tego, żeby powiedzieć, uderzyć pięścią w stół i powiedzieć dosyć tego. My jednak uważamy, że racja stanu Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo państwa i przetrwanie państwa jest najważniejsze i w związku z tym ściągniemy te cugle i pchniemy ten wóz, ten okręt w innym kierunku. Nie ma tego. To wielkie zaniechanie. Zresztą myślę, że te harce, które dzieją się w Polsce, są możliwe też właśnie dlatego, że realnie rządzący, którzy mają klucze do tych decyzji, klucze do budowy rzeczywistej polityki, zechcieli byli uciec gdzieś i udawać, że ich w ogóle nie ma. Nie wiem, wyjechali na wakacje czy co. No, prezydent Duda jeździł na narty, uwielbiał to, no, ale jednak stanął na wysokości zadania w historycznej chwili. Pojechał do Kijowa, był w momencie próby, podjął to wyzwanie. Gdzie jest minister Sikorski? Gdzie jest premier Tusk? Nie wiem.
1: No, chyba zgodzimy się tutaj, że po prostu emocje są tak mocno rozbuchane, że dzisiaj każdy ma świadomość, że jeżeli powie coś, co właściwie wynikałoby z tego, o czym ty mówisz i co nazywasz polską racją stanu, to narazi się elektoratowi i przegra wybory. W związku z tym będzie
0: No.
1: szukać jakiejś ucieczki albo unikania podjęcia decyzji. No właśnie, to powróćmy do tego głównego tematu, od tego pierwszego pytania, którym zaczęliśmy naszą rozmowę. To, co powinno się wydarzyć? Prezydent Nawrocki powinien się wycofać z tych swoich słów, czy powinien zabrać order Orła Białego? Przy okazji wspomniałeś Schrödera. Tu może warto też wspomnieć, że Schröder, że ten rosyjski łącznik, że facet na usługach Kremla, gość, który jest odpowiedzialny za tą architekturę rosyjską, architekturę energetyczną, która podważyła europejskie bezpieczeństwo, ma Orła Białego, jakoś nikt mu go nie zabrał. To jest po prostu przedziwne i żaden z naszych prezydentów nie zająknął się nawet, że Schröderowi by zabrał. A może prezydent Nawrocki teraz hurtem zabierze wszystkim, Katarzynie II i Schröderowi i Mussoliniemu i Zełenskiemu.
0: No to jest smutne wszystko, prawda? Ale swoją drogą nie rozumiem, dlaczego Bronisław Wilczeń czy pani Zofia Romaszewska nie uznali, że no pierwszy jednak to jest, już pomijam Katarzynę II i Mussoliniego, ale że jednak ten Gerhard Schröder to jest jakiś ponury chichot ostatnich lat, że on w ogóle coś takiego dostał i że zabierzemy Ukraińcom. Tak jak to jest trochę jak ta paradoks tej historii z 800+, że zabraliśmy samotnym matkom niepracującym z Ukrainy, ale jak ktoś jest Rosjanką z dzieckiem i legalnie przybywa w Polsce, to 800+ dostaje. No, tak jak powiedziałem, słowo Ukrainiec wywołuje jakiś, no, odbiera rozum Polakom i to jest bardzo, bardzo przykre. Co robić? Nie wiem, szczerze mówiąc, no, te deklaracje są tak z jednej strony radykalne, a z drugiej strony tak właśnie symboliczne, nie stoi za nimi żadna treść polityczna, że aż po prostu wstyd. No, ja się wstydzę tym, co się dzieje po polskiej stronie. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, więc wyrażam wstyd wobec decyzji elit polskich. czy raczej braku decyzji politycznych i uprawiania właśnie takiej przepychanki, pewnie Ukraińcy powinni się wstydzić albo żałować bardziej niż wstydzić decyzji prezydenta Zełenskiego nieprzemyślanej, chociaż jak mówię, te racje ukraińskie są i mogą być przyjęte do wiadomości ze względu na prowadzoną wojnę. Natomiast ponieważ ostatnio mieliście audycję z pewnego punktu widzenia skandaliczną o współpracy UPA i WiN-u w Hrubieszowie, to chciałem powiedzieć, że ostatnio czytałem wywiad z Marianem Gołębieskim, pseudonim Ster, to był cichociemny dowódca obwodu Hrubieszów, który był architektem tego porozumienia UPA-AK, przypomnijmy, wspólny atak na więzienie w Hrubieszowie, próba w 1946 roku, a więc jeszcze nie zaschła krew i nie ostygły ciała w tych pomordowanych wzajemnie Ukraińców i Polaków, a oni byli zdolni podpisać porozumienie. I w jednym z wywiadów, który zresztą Państwu polecam, Marian Gołębieski właśnie mówi o tym, jak Boga kocham, on mówi po prostu dokładnie to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. To znaczy, że niezdolność do wypracowania linii politycznej wobec Ukraińców oraz wszechobecna narracja endecka o tym, że Ukraińcom nie oddamy ani pół paznokcia, doprowadziła do tego, że zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a nie wypracowano żadnej formuły politycznej i do końca już w obliczu sowieckiego zagrożenia nie chciano się zgodzić na to porozumienie, które było tak naprawdę właśnie potrzebą egzystencjalną jednych i drugich. Więc no może obie strony zamiast okładać się historią i tymi maczugami zechciałyby wykonać krok wstecz i zastanowić się nad słowami Mariana Gołębiowskiego. I taką lekturę bym polecił zarówno panu prezydentowi Nawrockiemu, szczególnie, że on chyba w ogóle nie chce przyjąć do wiadomości, że jakaś wspólna akcja UPA i WiN-u na Hrubieszów była, jak i prezydentowi Zełenskiemu, bo to być może podpowiedziałoby panu prezydentowi możliwość wyjścia z honorem z tej sytuacji, zachowując pamięć o UPA i jednocześnie dołączając do tego pamięć o Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
1: To może warto w tym momencie przypomnieć, że prezydent Nawrocki, zaraz Arturze ci oddam głos, że prezydent Nawrocki jeszcze jako szef Instytutu Pamięci Narodowej inaczej patrzył na te sprawy, a w ogólnie dostępnej rozmowie, możecie Państwo to odsłuchać, jednak zauważał, że Ukraińcy mają prawo do tej swojej pamięci, co wcale nie oznacza, że my mamy ją akceptować, ale też może nie oznacza takich ruchów. Muszę powiedzieć Arturze jeszcze jedną rzecz i za chwilę przejdziemy do rozmowy. Tak, przypomnę, że naszym gościem jest Rafał Dzięciołowski i proszę Państwa, nie zdążymy na antenie radia Wnet zaprezentować dwóch pozostałych tematów, ale mamy to szczęście i tę możliwość, że naszą rozmowę możemy kontynuować na kanale Czarne Niebo i mam nadzieję, że pan prezes Dzięciołowski z nami pozostanie. Przy okazji
0: jaki
1: bardzo mi
0: przykro.
1: Przy okazji
0: to już
1: były.
0: Historia. To przy się okazji, nie wróci.
1: Przy okazji bardzo mi przykro, że nie możecie Państwo odsłuchać na kanale YouTube rozmowy z Mariuszem Zajączkowskim na temat wspólnej akcji UPA i WiN-u, bo ta rozmowa została z tego kanału Radia Wnet zdjęta, ale ona jest dostępna oczywiście na kanale Czarne Niebo, więc możecie do tego powrócić. Mówił o tym przed chwilą pan Rafał Dzięciołowski, były prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, ekspert do spraw wschodnich, który jest cały czas naszym gościem, ale w tym momencie musimy się już pożegnać ze względów technicznych, radiowych, z naszymi słuchaczami Radia Wnet. Jeżeli Państwo chcecie obejrzeć do końca tę rozmowę, to możecie pozostać na kanale Czarne Niebo albo w jakimś wolnym momencie kanał Czarne Niebo po prostu odwiedzić i dokończycie Państwo oglądanie tej rozmowy, a jeszcze mamy sporo pytań do prezesa Dzięciołowskiego, a przypomnę, jeszcze jest kwestia dwóch ważnych materiałów, które chcemy zaprezentować. A teraz ze słuchaczami Radia Wnet już się żegnamy. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.
2: Czarne Niebo.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.
4: była autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Po reklamie.
2: www.wnet.fm.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Grzegorz Milko, dzień dobry. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Zapraszamy na spotkanie ze sportem. Nie tylko mundialowe, bo dziś także będziemy we Francji na Le Mans 24, legendarnym wyścigu, ale oczywiście no, mundial, który się zaczął już kilka meczów, bardzo ciekawych zresztą, za nami, jak choćby te dzisiejsze w grupie C, gdzie Brazylia zremisowała z Maroko 1-1. Vinicius Junior absolutnie fantastyczny gol, ale Maroko to przecież jest drużyna, która zajęła czwarte miejsce przed 4 laty i to jest taki nominowany, ale jednak mistrz Afryki. Oczywiście pamiętamy ten skandal z Senegalem, mistrzostwa, a więc Puchar Narodów Afryki, który odbywał się w Maroku. Senegal wygrywa po dogrywce, ale ta afera z zejściem piłkarzy Senegalu, później z powrotem, z tym, że wygrali po dogrywce, ale jednak po ponad miesiącu Federacja Afrykańska zdecydowała, że to Maroko jest najważniejszą, największą, najlepszą drużyną, może tak, na kontynencie afrykańskim. Co właśnie też jakby pokazuje skalę, nie chodzi mi tutaj o skalę zielonego stolika, bo tutaj ta zieleń aż po prostu aż ukuła w oczy. Niemniej jednak pokazuje też to, z jaką drużyną mamy do czynienia. No i kto może rzeczywiście być takim konkurentem? Ba, byli tacy, którzy twierdzili, że mecz Brazylia-Maroko jeden z najciekawszych w ogóle w tej fazie grupowej. I jeszcze sobie tak myślę, że to, że Szkoci wygrali z Haiti tylko 1-0, to też pokazuje, iż nie ma słabe uszy, to też pokazuje, że, no, że rzeczywiście tutaj różne rzeczy mogą się dziać. Stany Zjednoczone pokonały Paragwaj 4-1 i to na razie największy rozmiar, jeśli chodzi o wygraną. A te inne mecze, Katar-Szwajcaria 1-1, Kanada-Bośnia także 1-1. Czesi, którzy wcześniej przegrali w tej swojej pierwszej kolejce z Koreą 1-2, Meksyk pokonał RPA 2-0. Swoisty. No i Australia, która pokonała Turcję. No właśnie, to jest wynik. Jeśli mówimy o jakichś niespodziankach, to być może to jest największa, chociaż ktoś, kto śledzi futbol na antypodach, to może powiedzieć, że niekoniecznie. Wiem, że Roman Kosecki mówił, nasz legendarny piłkarz, reprezentant Polski wielokrotny, iż Turcja jest mocna, ale może to też przemawiało przez niego to, że grał po prostu w Turcji, w Galatasaray, Stambuł. Zna klimat tego futbolu. Oczywiście mecz meczowi i też rozgrywki rozgrywką nierówne. No tam to, co się dzieje w lidze tureckiej, szczególnie pomiędzy tymi największymi klubami, kiedy są te wielkie derby Stambułu, prawda, Fenerbahçe z Galatą, czy Besiktasz i tak to wygląda, no to pewnie wtedy jest bardzo gorąco. Popularny Kosa pewnie w takich meczach uczestniczył, grając w Galatasaray, ale też może, że po prostu rzeczywiście śledząc futbol reprezentacyjny, akurat takie wnioski. Myślę sobie jedną rzecz, że ta pierwsza kolejka w poszczególnych grupach absolutnie jeszcze o niczym nie mówi. Naprawdę, bo to, że Czesi na przykład przegrali z Koreą, to nie znaczy, że oni nie mają wyjść z grupy, bo wychodzą po dwie najlepsze drużyny plus te trzecie z tym najlepszym dorobkiem. I zawsze będziemy odwoływali się, że były takie mundiale, które zaczęły się źle dla danej reprezentacji, która później po prostu coś osiągała i dużego. I to dotyczyło wielkich reprezentacji. no bo przecież Argentyna w 90 roku przegrała z Kamerunem, a jednak doszła do finału. Francja przegrała z Senegalem, jak pamiętamy, chociaż w mundialu, który akurat się Francji nie udał. No ale zawsze to Francja. RFN w 82 przegrał z Algierią 1-2, a doszedł do finału i był wicemistrzem świata. I tak dalej, i tak dalej. Tych różnych przykładów można by rzeczywiście, można by sobie nimi tutaj żonglować. W każdym razie mundial rzeczywiście rozpoczyna się i myślę, że trochę też jest tak, że przestajemy, co by nie mówić, bo polityka polityką, różne sprawy takie dotyczące FIFA i dotyczące jakiejś historii, tego, że drużyn jest za dużo, że organizują trzy kraje i że też jakieś polityczne różne aspekty, no bo jedni są powiedzmy witani jak wspaniali, najlepsi goście, a inni jak jacyś po prostu ktoś, kto jest takim zupełnie niepotrzebnie przyjechał na dany kontynent, do danego kraju. Takie wymowne obrazki no, tych reprezentantów Uzbekistanu, którzy byli przeszukiwani na tej kontroli osobistej przed meczem kontrolnym. Ale miejmy nadzieję, że takie najgorsze rzeczy za nami. Oczywiście w Meksyku zawsze ktoś będzie demonstrował, zawsze będą jakieś protesty, zawsze to tak trochę wygląda, a my proszę Państwa teraz zróbmy w ten sposób, że zapraszam Państwa na piosenkę nie mundialową, ale akurat związaną bardzo ze Stanami Zjednoczonymi. Madonna przecież to jest ikona popkultury w Stanach i ona była, jest i będzie także blisko tego mundialu przy okazji różnych występów, ale to jest także osoba, która ma swoje zdanie na różne tematy i ona już miała swoje zdanie, kiedy zaczynała karierę, bo powiedziała: tato, nie trój, tato, nie zawracaj głowy, nie zawracaj mi gitary, ja swoje wiem, papa, don't preach. Posłuchajmy tego legendarnego utworu Madonny i za chwilę porozmawiamy o futbolu.

0: W takim razie właśnie utwór się skończył. Mamy jakieś małe tutaj rozbieżności, jeśli chodzi o połączenie, bo też burze to jest też to, co no, czasami utrudnia rzeczywiście życie radiowca, bo jak jest burza, zrywa internet, to nie można się z danym miejscem połączyć. Natomiast my wiemy, że mamy połączenie z Francją, gdzie odbył się wyścig 24 Le Mans, lub się nawet odbywa. To już o tym opowie Państwu Kamil Kowalik. Witaj, Kamilu, na antenie Radia Wnet. Witaj.
1: Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Wszystko tak na ostatnią chwilę też z przygotowaniami, bo to wszystko jest po prostu, tyle się dzieje. Wyścig rzeczywiście niedawno się skończył, bo o godzinie 16, a ja też to wiem, ale wiem nie aż tak dużo, bywasz kompletnie no niewyspany, bo wyścig 24 godziny. Ja oczywiście no też, jak zamknąłem oka, to tylko na chwilę, ale no są kapitalne informacje. Polski
0: Kamilu.
1: Zespół Inter Europol... Słucham.
0: No właśnie, bo zobacz, to jest taki trochę przypadłość nas wszystkich, bo ten mundial też się toczy w nocy, też mecze się kończą nad ranem, też po prostu gdzieś tam to wszystko jest takie nie w naszym wymiarze czasowym. Ty z kolei 24 Le Mans, no to wiadomo, że cała doba, więc ja mam taką propozycję, żebyś opowiedział Państwu o tym wszystkim, o tych wielkich wrażeniach, bo na pewno są wspaniałe i opowiesz. Natomiast chciałbym Cię mimo wszystko zapytać, czy Francja żyje mundialem?
1: Z pewnością Francja żyje mundialem, ale z pewnością nie tutaj, nie na torze w Le Mans nie w samym mieście Le Mans. Tutaj kompletnie nie ma żadnych, no może nie wiem, jak jedną piłkę w jakiejś knajpie widziałem i to nie aktualną, nie z tego mundialu, więc nie. No jednak Le Mans jest wielką stolicą wyścigów i mimo mundialu nawet ją pozostaje, no szczególnie w ten dzień. Natomiast kiedy to w czwartek było w otwarcie mundialu, no, czytałem kilka artykułów z francuskich gazet. No i tak, oczywiście tam, mimo że Le Mans, trzeba przyznać, dominował w wielu gazetach, no to tam oczywiście pochylano się nad mundialem, szczególnie nad postacią Kyliana Mbappé, który no, ma być wielką gwiazdą tego turnieju. No i wielkie pytanie, czy udźwignie na swoich barkach ciężar, z jakim będzie się mierzył, nie tylko jako lider reprezentacji, ale też jako jej kapitan. Sam Mbappé, to Libération cytowało wypowiedź Francuza chyba sprzed tygodnia, czy dwóch, sam Mbappé powiedział, że dla niego nie tyle ten sam mundial wiąże się z wielką presją. Dla niego z największą presją wiązał się moment, w którym został kapitanem reprezentacji trójkolorowych przed rokiem. Mówił, że to było dla niego coś niebywałego, coś największego, co może w życiu osiągnąć jako piłkarz. No i przez te 12 miesięcy, mówi Kylian Mbappé, jako kapitan reprezentacji Francji nauczył się wielu nowych umiejętności, które wynikały z tego, że właśnie tak odpowiedzialną rolę pełni na boisku i poza nim. No i jest przygotowany na ten mundial, ale zobaczymy, jak to wypadnie. Francuzi zaczynają we wtorek meczem z Senegalem. Trudny przeciwnik, no a potem jeszcze trudniejsza zdaje się Norwegia. Irak to trzeci przeciwnik, ten no, na papierze najsłabszy, ale Francuzi przypominają, trzeba zachować pokorę, bo na przykład po mistrzostwie w 98 roku przyszedł turniej w Korei Południowej i w Japonii w 2002 roku, no i oni tam tylko jeden punkt, jeden remis w grupie zdobyli jako obrońcy tytułu, więc gazeta taka lokalna, jak dobrze pamiętam, Lame Libre stąd przypominała, zachowajmy pokorę, i też cytowała Didiera Deschampsa, który po tym mundialu będzie się żegnał z reprezentacją. Deschamps mówi, że musimy się skupić na każdym kolejnym etapie mundialu, a nie myśleć, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie.
0: Tak, i Francja się ma za co odgrywać Senegalowi, bo przecież był na jednym z mundiali, zaczęło od porażki. Kamilu, zostawiam Cię teraz z Państwem, już z wielkim światem wyścigów, wspaniałych prędkości, wielkich wydarzeń, nazwisk, Roberta Kubicy także. A więc Kamil Kowalik z Państwem, przynajmniej przez 15 minut. Kamilu, antena jest Twoja, proszę bardzo.
1: O 15 minut, może w 15 minut rzeczywiście 24 godziny się zmieszczą tego wyścigu. Postaram się, na pewno będzie ciekawie, bo wyścig był przeciekawy, a przede wszystkim ciekawie jest po prostu tutaj, w Le Mans. Ja przypomnę, że ten 24-godzinny wyścig w kraju Loary, no to jest jeden z trzech najważniejszych wyścigów na świecie, tak się przyjęło. Za tym przemawia tradycja i za tym przemawia prestiż trzech wyścigów: Indianapolis 500, Grand Prix Monaco i wyścig w Le Mans. Ja lubię powtarzać, że ten wyścig w Le Mans poniekąd jest najważniejszy, ponieważ tło historyczne jest najpoważniejsze w tym przypadku, bo najwcześniej zaczęła się historia ścigania właśnie w tym miejscu, w 1906 roku, w tym miejscu z tych trzech. W ogóle początki wyścigów samochodowych we Francji, wyścigów samochodowych w ogóle, no to jest Francja, jeszcze końcówka XIX wieku. No ale do rzeczy. Ta edycja, 94 i wielkie starcie tytanów w klasie hypercar, więc w tej najwyższej, najszybszej kosmiczne samochody, 700 koni mechanicznych, no i najlepsi kierowcy świata, wśród nich Robert Kubica, Sebastian Buemi, Kamui Kobayashi, René Rast, taki niemiecki, wytrawny kierowca, trzykrotny triumfator serii Porsche Super Cup. Oni się mierzyli. Kubica oczywiście w barwach Ferrari, Kobayashi z Buemim w barwach Toyoty, dwie osobne załogi, René Rast w BMW, teraz stoję koło akurat takiego stoiska BMW poświęconego zeszłorocznemu samochodowi BMW, który tutaj startował hypercar. No tak, no i oni się mieli mierzyć, ale było jasne, że Ferrari jest poniekąd na straconej pozycji, niestety dla nas, no bo Robert Kubica prezentuje barwy tego włoskiego zespołu, ponieważ w Le Mans mamy tak zwaną filozofię balance of performance. Czyli jeżeli jakiś zespół był najlepszy w ubiegłej edycji, jeżeli jakiś samochód miał najlepsze osiągi, no to dokładamy balast, no to niestety obciążamy, niestety sprawiamy różnymi technicznymi sztuczkami, że ten silnik nie jest już tak wydajny. Można powiedzieć, że to jest taki trochę socjalizm wniesiony w sport motorowy, żeby zrównać szanse. I tym, którzy rozwinęli się lepiej, obcinamy skrzydła, by łatwiej mieli ci, którym aż tak dobrze rozwój samochodu nie poszedł. No i tym sposobem wiedzieliśmy, że Ferrari aż tak szybkie w wyścigu nie będzie. To się sprawdziło. Najpierw słabe kwalifikacje w wykonaniu zespołowego kolegi Roberta Kubicy. 17 miejsce w wyścigu. Już lepiej. Wspięli się na pozycję 7, więc naprawdę dobrze. No ale nie ma tego, co rok temu. Rok temu przypominamy, Robert Kubica z IFEM i Filipem Hansonem w AF Corse, zespole klienckim Ferrari, wygrali tutaj wyścig w Le Mans. Najlepsza w tym roku okazała się Toyota. Chyba najmniej wpadek, najbardziej równe tempo triumfatorów sprzed 4 lat, bo ostatnie 3 edycje wygrywało Ferrari, a Toyota wcześniej miała taką passę 5 triumfów i załoga nie z Sebastianem Buemim. Buemi jest taką jedną z gwiazd Le Mans, no powiedzmy Szwajcar 4 razy triumfował właśnie w barwach Toyoty, tylko Toyota z Japończykiem Kamui Kobayashim, też tak jak Buemim, byłym kierowcą Formuły 1 na czele, no i to Kobayashi zgarnia swój drugi triumf w Le Mans. No ale nie ma podium dla Roberta Kubicy, ale my jako polscy kibice powinniśmy się skupić na klasie drugiej, najszybszej, LMP2. Tam mamy polski zespół Inter Europol Competition. Wiedzieliśmy, że oni będą rywalizować o największe cele, ale to, co się zdarzyło, chyba nas przerosło. Rok temu wygrali w klasie LMP2. 3 lata temu wygrali po raz pierwszy, wtedy w ogóle zostając pierwszym polskim zespołem, który wygrał w Le Mans, do tej pory zespołem polskim są jedynym, no ale w ich barwach też polski kierowca Kuba Śmiechowski, obecnie szef zespołu, wygrał w 2023, w 2025, no i w tym roku także Inter Europol Competition został najlepszym zespołem w drugiej najszybszej klasie w Le Mans, LMP2. To są tak naprawdę nie aż tak dużo wolniejsze samochody, bo też około 600 koni mechanicznych mają pod maską, potężne maszyny, bardzo rozbudowane aerodynamicznie prototypy. No ale to, co jeszcze ważniejsze, można powiedzieć jeszcze bardziej historyczne, to to, że druga załoga polskiego zespołu spod Warszawy, Inter Europolu, zajęła drugie miejsce. Więc mamy dublet polskiego zespołu, naprawdę polskiego zespołu, z polskim kierowcą, z polskim szefem, z polską załogą. Nie tyle jeśli chodzi o kierowców, no bo kierowca jest jeden Polak, ale cały management, czy nawet ludzie zajmujący się tak przyziemnymi sprawami, jak zdaje się przyziemnymi, jak kuchnią, cateringiem, to są Polacy. Mechanicy oczywiście też Polacy. Też jest know-how z innych krajów oczywiście, ale jednak podstawą tego zespołu są polscy ludzie. No i oni po raz kolejny udowadniają, że w swojej klasie LMP2 są najszybsi. Historyczne osiągnięcie, bo dublet, ale historyczne osiągnięcie, ponieważ jako pierwsi w klasie LMP2 zgarnęli trzecie zwycięstwo. Jeszcze żaden zespół w historii 24-godzinnego wyścigu Le Mans nie wygrał w klasie LMP2 trzykrotnie. Ja miałem okazję być w garażu tego zespołu, kiedy samochód z numerem 43, ten, który wygrał, przecinał linię mety. No, istne szaleństwo, ale też taka radość, takie ciepło tych ludzi, bo to w dużej mierze nadal rodzinny zespół. Przytulali się, całowali, obściskiwali, no i to wszystko oczywiście w wielkiej euforii, okrzyki, radości, sporo gości, no i w tym też ja miałem to szczęście być. Potem pod podium oczywiście byliśmy Mazurek Dąbrowskiego tutaj na torze Circuit de la Sarthe w towarzystwie całego zespołu. Jakub Śmiechowski jako kierowca na górze, jego ojciec Wojciech Śmiechowski, założyciel zespołu, który kilka lat temu przekazał swój zespół swojemu synowi Jakubowi, też pod podium, wzruszenie. No i właśnie między innymi o tym wzruszeniu rozmawiałem z Wojciechem Śmiechowskim, przypomnę, założycielem trzykrotnego triumfatora w wyścigu w Le Mans Inter Europol Competition. No i teraz posłuchajmy tej rozmowy, którą no niedawno przeprowadziłem godzinę temu po ceremonii podium. Wielkie gratulacje, trzeci triumf w Le Mans i to podwójny. Jak to smakuje, jak to pan odebrał?
2: Każde zwycięstwo to jest niepowtarzalna rzecz, bo nigdy człowiek nie wie, że może wygrać. No, my chcemy wygrać, ale to nie znaczy, że my to wygramy. I to jest właśnie ta olbrzymia frajda, jak już jest linia mety i uda się wygrać, no to jest nie do opisania.
1: Nigdy nie wiemy, że wygramy, czyli rozumiem, że takim, nie wiem, kluczem można założyć dla was jest jednak takie podejście. Cały czas skupiamy się na tym, by być coraz lepsi, nie zapominamy, że są konkurenci, podchodzimy do tego z pokorą. Jaki jest przepis na to, żeby trzy razy wygrać w tak zaciętej rywalizacji w LMP2?
2: No, na pewno to, co pan powiedział, ale oprócz tego wydaje mi się, że tutaj jest bardzo jeszcze jedna ważna sprawa. To jest bardzo specyficzny wyścig i to jest wyścig, gdzie rzeczywiście wyścig pozwala wygrać zawodnikom, a nie zawodnicy mogą sobie i tylko wyłącznie zawdzięczać zwycięstwo. To jest coś obłędnego po prostu, jednak jest to połączenie techniki z umiejętnościami, strategią, zespołu, inżynierów. To jest taka mieszanka i do tego jeszcze łód szczęścia, bo jak nie ma szczęścia, to nie ma szansy na wygraną.
1: Jak pan zakładał zespół, jakie było pana marzenie?
2: Moje marzenie to po prostu zrobić coś fajnego, żeby można było naprawdę gdzieś pojechać, pokazać się. Ale to w ogóle, to pierwsze założenia to były tak nieśmiałe. My w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle wystartujemy w Le Mans, a o wygranej to w ogóle nikt nie myślał.
1: Mam wrażenie, że no oczywiście to jest duży zespół, niezwykle ceniony w świecie sportu motorowego, ale jednak cały czas chyba jest taki mocny akcent rodzinny w nim, tak jak widzę państwa tutaj świętujących w swoich uściskach. Naprawdę to czuć taką jednak atmosferę rodzinną, mimo tych sukcesów, mimo tej pewnej już wielkości marki.
2: Wielkość nie ma nic do rodziny. Wielkość nie ma nic do rodziny. Natomiast rzeczywiście to, co ja zawsze w całe życie promowałem i to, co ja zawsze robię, to jest postępowanie jak w rodzinie. Bo to nie jest sztuka tworzyć jakieś firmy, spółki, zespoły, które po prostu działają. Sztuka jest, żeby wszyscy się lubili i żeby działali, bo chcą, żeby to było dla wspólnego dobra.
1: A jakie jest pana uczucie względem syna, kiedy ten staje na szczycie podium w Le Mans? I to nie tylko jako kierowca, ale też jako szef zespołu, który został ten zespół odziedziczony po panu przez Kubę.
2: Ja jestem bardzo dumny z tego oczywiście, ale to ciągle jest też uczucie takie niedowierzania, że udało się naprawdę. To jest po prostu coś niemożliwego, bo to rzecz, którą rzeczywiście nam się już udało po raz trzeci dokonać, a właściwie prawie po raz czwarty, bo jeszcze mieliśmy drugie miejsce 2 lata temu, to jest rzecz tak niewiarygodna z poziomu polskiego normalnego kibica i z poziomu, ja bym to powiedział ogólnie, polskiej tradycji motoryzacji. Trudne jest do uwierzenia, nawet dla nas.
1: Czego można by panu życzyć i całemu zespołowi Inter-Europol Competition w tym momencie już po tylu sukcesach?
2: Ja chciałem tylko poprawić, nie chodziło mi o poziom, tylko o tradycję motoryzacji. Czego można nam życzyć? Kolejnych sukcesów. No, ja nie wiem, to już proszę Kuby pytać, bo on jest szefem zespołu, on wie, gdzie będzie chciał kierować siły zespołu. Także proszę z nim już o tym rozmawiać.
1: Dziękuję bardzo, gratuluję raz jeszcze.
2: Bardzo dziękuję.
1: I to mówił Wojciech Śmiechowski, założyciel zespołu Inter Europol Competition, zespołu, który dzisiaj już może powiedzieć, że 3 razy zwyciężył 24-godzinny wyścig w Le Mans, a odwoływał mnie, Wojciech Śmiechowski, do tego, by porozmawiać z Kubą Śmiechowskim o tym, jakie życzenia należy jemu złożyć. Z Kubą Śmiechowskim na pewno jako Radio Wnet porozmawiamy, choćby w programie Czas na Motorsport jeszcze niedawno, pod koniec maja, gościł Kuba Śmiechowski, który dzisiaj stał na szczycie podium w Le Mans w studiu Radia Wnet z Aleksandrem Jerzewskim, koordynatorem zespołu Inter Europol Competition. Alek także stał dzisiaj na podium. Wspaniałe trofeum, no gigantyczne jest to trofeum za zwycięstwo w Le Mans. Trudno je utrzymać. Miałem tą przyjemność, frajdę na chwilę wziąć w ręce takie, no to nietypowe wielkie trofeum Le Mans. Trudno naprawdę je utrzymać. Jest takie niewygodne, kanciaste, ale wygląda pięknie. W radiu nie do opisania, ale polecam zobaczyć gdzieś tam w internecie, jak wygląda to gigantyczne trofeum. Podejrzewam, że to, które dostaje zwycięzca całego wyścigu w klasyfikacji generalnej, czyli w tym przypadku Toyota, jest jeszcze większe. Wspaniała ceremonia startu. Na prostej startowej, oczywiście przed wyścigiem, wczoraj godzina 15:30 mniej więcej, szpaler z flagami przy samochodach każdego z 62 zespołów. No 62 samochody, zespołów trochę mniej. Kierowcy, oczywiście przedstawiciele najwyższych władz państwowych, regionalnych, ale też świata sportu samochodowego. Mohamed Ben Sulayem, prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej, obecny na prostej startowej tutaj w Le Mans wczoraj przed wyścigiem. Tom Christensen, wielki, no, legenda Le Mans, 9-krotny triumfator tego wyścigu, ma najwięcej triumfów na swoim koncie. No i wtedy to wielkie trofeum wjechało przepięknym, starym, zabytkowym samochodem. Zostało postawione w centrum wydarzeń, oczywiście odśpiewana Marsylianka. No a taki najpiękniejszy moment tej ceremonii startu to chyba jak gwardziści wjechali na pięknie przyozdobionych koniach, wożąc flagę francuską. No i kiedy to zostało zrobione, można było już tę Marsyliankę z godnością zaśpiewać. Naprawdę wspaniałe wrażenie. Tutaj kilkaset tysięcy kibiców, to przewyższa kilka razy największe stadiony piłkarskie świata. Sam tor ma ponad 13 kilometrów. To z kolei jakieś 3-4 razy dłuższy obiekt od takiego standardowego toru używanego w Formule 1. Początkowo w tym 1906 roku, o którym mówiłem, to był pierwszy wyścig w Le Mans. No i wtedy tutaj w ogóle wytyczono przedługą nitkę 100 kilometrów. To nie był tor, no de facto jeżdżono wtedy po takich drogach, powiedzmy, wiejskich, łączących właśnie wsie i też miasto Le Mans. No ale to były początki. Teraz już jesteśmy ponad 100 lat później i jesteśmy po 94. edycji Le Mans, wygranej przez zespół Toyoty i wygranej w klasie LMP2 przez polski zespół Inter Europol Competition, z którym z pewnością będziemy jeszcze rozmawiać na antenie Radia Wnet. Jak zwykle zachęcam do tego, by słuchać Radia Wnet w niedzielę o godzinie 18. Program Porozmawiajmy o Sporcie, Grzegorz Milko, oczywiście wiadomości sportowe rano, no i program Czas na Motorsport, w którym to właśnie regularnie na przykład z przedstawicielami Inter Europol Competition rozmawiamy w każdy wtorek o godzinie 20. I jeszcze tutaj z Lemą to jest, myślę, dobre miejsce do tego, by zachęcić, do tego, by wspierać Radio Wnet, by podobne ciekawe smaczki w programach się pojawiały i by dołączyć do grona patronów Radia Wnet. A jest mundial, no to Shakira, która wciąż aktywna w tych tematach, nie tylko piosenkarskich, ale piłkarskich, niech nam zaśpiewa.

tak Shakira była przed mundialem w 2010 roku w RPA. Shakira też ma jedną piosenkę na ten mundial. A może nie tak błyskotliwą jak tamta, ale o gustach się nie dyskutuje. Niech sobie Shakira śpiewa jak uważa, żeby po prostu też nam było przyjemnie, bo my spoglądamy na ten mundial raczej tak po prostu bez emocji, jeśli chodzi o naszą reprezentację, której oczywiście nie ma, ale uwaga, w Stanach Zjednoczonych może być i wszystko na to wskazuje Robert Lewandowski, który jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Chicago Fire. Niesamowite. Poleciał, zobaczył, zachwycił się projektem, zachwycił się, no, miastem nie musiał, bo pewnie Robert Lewandowski był nie raz w Chicago, ale na pewno nasi kibice i nasi rodacy, którzy mieszkają w Chicago, naprawdę z wielką, tak po polsku powiedzieć, z chlebem i solą Roberta Lewandowskiego pewnie witają. No, byłoby to wspaniale dla nich właśnie, jeśli mieliby u siebie, w swoim mieście, ukochanym Chicago, właśnie największą gwiazdę polskiego sportu ostatnich lat, bo tak chyba można powiedzieć, na pewno największego piłkarza ostatnich lat, ostatnich dziesięcioleci być może w Polsce. Ach, może od czasu Zbigniewa Bońka. Natomiast właśnie Robert Lewandowski jest bliski tego, by podpisać kontrakt z Chicago Fire i zagrać w MLS. To jest po prostu rzecz, która się dzieje. Robert Lewandowski jest już oczywiście w Chicago i tam wraz ze swoim menadżerem Pinim Zahawim, ale także ze swoim sztabem po prostu rozmawiają o możliwości przejścia, no przecież Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę w Barcelonie, po prostu o podpisaniu kontraktu. I na przykład tutaj mogę zacytować Janusza Michali, który świetnie zna realia w Stanach Zjednoczonych, mieszka, grał, jest ekspertem, komentatorem i na właśnie antenie kanału sportowego powiedział, tu cytuję, sprawdziłem sumy, które były podawane, rzeczywiście Robert Lewandowski miałby otrzymać w Chicago wynagrodzenie między 15 a 20 milionów dolarów za rok gry. Może się to zmienić, bo trwają negocjacje, oficjalnie dowiemy się później, bo MLS podaje zarobki wszystkich piłkarzy. I to się po prostu teraz dzieje. Przedstawiciele klubu z Chicago kuszą także tak jakby całą rodzinę Lewandowskich, no bo Robert będzie grał w Chicago Fire. Innymi rzeczami biznesowymi zajmie się Anna Lewandowska, którą oczywiście przedstawiciele klubu także będą wspierać, miałaby rozwijać tam swoje marki, no a dwie córki państwa Lewandowskich pójdą pewnie do najlepszych szkół w Chicago i takie to są propozycje. To jeszcze oczywiście klamka nie zapadła, tutaj jeszcze nie ma podpisów, ale jest tego bardzo blisko. No a więc ten kierunek arabski być może rzeczywiście nie skusi Roberta tymi ogromnymi pieniędzmi, no bo tutaj są może trochę mniejsze, ale w przypadku Roberta, który już swoje w życiu pewnie zarobił, to chyba nie ma największego znaczenia, a właśnie rozwój. Oczywiście była mowa o kierunku europejskim, o tym, że on w Europie zostanie i na przykład gdzieś tam trochę zaczęło być coraz ciszej o ewentualności gry Roberta Lewandowskiego w AC Milan czy Juventusie we Włoszech. Natomiast pojawiła się taka bardzo poważna i ciekawa oferta, nie wiem czy oferta była złożona, ale na pewno temat pojawił się bardzo ciekawy, a więc Manchester United. Dlaczego nie? Robert Lewandowski w Czerwonych Diabłach, w Manchesterze United. No, to brzmi naprawdę fajnie. Tutaj też czerwona koszulka, tylko trochę inny odcień tej czerwieni. No i trochę inna liga, bo Chicago Fire to jest MLS, ale tam to są przecież polskie tradycje. Wspomniany przeze mnie Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak, absolutnie fantastyczny. Chyba krótki czas w Chicago Fire miał także Jacek Ziober, ale rzeczywiście. No i Chicago, przede wszystkim Chicago, tak? Czyli Polacy, czyli państwo, którzy tam jesteście, mieszkacie, którzy tam jeździcie, macie swoje rodziny. Jest Radio Deon współpracujące z Radiem Wnet. No to jest takie gdzieś bliskie,
bliskie naszym sercom, więc może Robert Lewandowski też po prostu chciałby w takiej atmosferze jeszcze pograć i poprzebywać. Właśnie, my mówimy o Robercie Lewandowskim, który może sobie teraz wybierać i zastanawiać się nad transferami, natomiast jego koledzy z tej niedawnej rywalizacji na tym największym poziomie po prostu zaczną mundial, bo w Argentynie oczywiście Lionel Messi. Robert Lewandowski na jednym ze zdjęć na swoim Instagramie, chyba w pierwszy dzień mundialu, pokazał się w koszulce właśnie Argentyny z nazwiskiem Messi. To była koszulka, takie mam wrażenie, tak pewnie było, którą dostał, czy też na którą się wymienił Robert Lewandowski w Katarze po meczu Polska-Argentyna. Przypomnijmy, że przecież graliśmy i przegraliśmy 0-1, ale Robert Lewandowski właśnie przecież na tym samym poziomie sportowego wtajemniczenia, czy też tej swojej wielkości, no absolutnie jest. Chciałem powiedzieć był, ale to może niewłaściwe słowo. No jest cały czas, chociaż oczywiście nie jest na mundialu, a Lionel Messi ma cały czas okazję do tego, by potwierdzić, że jest wciąż być może największym piłkarzem na świecie. Zobaczymy, jak ta Argentyna wystartuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno bardzo ładne obrazki dotyczące innej wielkiej gwiazdy, z tej samej epoki, nazwijmy to, a więc Cristiano Ronaldo. Portugalia oczywiście także jest w gronie no, tych, która może oczywiście namieszać w takim turnieju jak Mundial jak najbardziej. Zacznie swój mecz w najbliższą środę z Demokratyczną Republiką Konga. Wcześniej ta Argentyna z Algierią. Bardzo interesująco zapowiadający się mecz. Dlaczego mówię o Cristiano Ronaldo? No bo oczywiście teraz media społecznościowe w internecie podbija taki filmik, kiedy to fanka, wielka fanka Portugalii, w ogóle Cristiano Ronaldo, nie mówiąca po hiszpańsku, nie mówiąca po portugalsku, pewnie z jakiegoś anglojęzycznego kraju, po prostu była na treningu Portugalii, teraz właśnie, kiedy ta już przebywa w Stanach Zjednoczonych i... A może to Amerykanka? Może. W każdym razie zaczęła płakać, jak zobaczyła Cristiano Ronaldo, a zaczęła się po prostu trząść z wrażeń, z emocji. Nie mogła słowa powiedzieć i Cristiano Ronaldo takim spokojnym krokiem do niej podszedł, objął ją tak bardzo serdecznie, zaczął z nią pytać, czy nie mówisz po hiszpańsku? W jakim języku mówisz? Po angielsku. No my porozmawiajmy po angielsku. I zaczęli jej zadawać pytania, ale ona nawet nie mogła nic odpowiedzieć. Jej słowa nie wychodziły po prostu, nie przechodziły przez gardło. Ona była tak wzruszona tym spotkaniem. Jedynie co powiedziała, że czy może sobie zrobić zdjęcie. On mówi, oczywiście, tak, tylko obetrzyj łzy. No więc ona obtarła łzy i zrobili sobie zdjęcie. I później jeszcze jeden filmik od tej fanki gdzieś był wstawiony. Ale to też pokazuje, jakim Cristiano Ronaldo jest po prostu fajnym gościem. Ci, którzy mieli do czynienia gdzieś tam, byli blisko, kiedy mieli okazję po prostu z nim przebywać, to właśnie tak mówili, że Cristiano Ronaldo to taki swój gość, taki uśmiechnięty, jakiś swój chłopak, oczywiście z absolutnie podniesionym ego i z tym, że jest bardzo dumny i taki, może nawet nie zarozumiały, ale po prostu absolutnie pewny swojej wartości. Chociaż oczywiście pewnie wielu powie, że być może zarozumiały. Na pewno ego ma bardzo wysoko, ale na przykład pytałem Tomka Listkiewicza, naszego doskonałego asystenta, sędziego Marciniaka, który miał okazję przecież być przy tych wielkich gwiazdach, zresztą podobnie jak Szymon Marciniak i na tym mundialu także nasi sędziowie będą mieli mieć okazję właśnie, by im sędziować, ale spytałem, jacy oni są tak z bliska, no dosłownie z centymetrów.

I tacy są właśnie ci wielcy piłkarze, którzy już jakby trochę przemijają, no być może ich czas się powoli kończy, ale jeszcze się nie skończył, no bo przecież z tych samych roczników mamy także przecież Lukę Modricza, absolutnie fantastycznego kapitana reprezentacji Chorwacji. Dla Cristiano Ronaldo, przepraszam, dla Messiego to będzie szósty mundial, tak, i to już będzie rekord. Dla Modricza będzie to piąty mundial. Nasz Władysław Żmuda długi czas był rekordzistą. Na czterech mistrzostwach świata brał udział, podobnie zresztą jak Diego Maradona, tam nawet ta sama liczba meczów, bo po 21. To się oczywiście zmienia, gdzieś do tych statystyk będziemy wracać, ale ja chciałbym tylko teraz Państwu powiedzieć, że oczywiście mundial toczy się swoim rytmem. Jedne mecze są w zależności od tego, gdzie się odbywają i w jakiej strefie czasowej są o 3 nad ranem, inne o 21, 22, o północy, tak jak choćby Brazylia, Maroko, czy jakieś inne spotkania, 3 nad ranem. Do tego się po prostu przyzwyczajamy. No, Kamil Kowalik mówił o tym, że wyścig Le Mans trwał dobę 24 godziny, nie spał, ale na przykład przecież Australia, Turcja było o 6 nad ranem, więc albo się można wcześniej obudzić, albo się nie kłaść spać, różnie. Natomiast nie mamy problemu z meczem w grupie E. Niemcy, Curaçao, bardzo dobra godzina, godzina 19, Houston w Stanach Zjednoczonych, Houston mamy problem, uwaga, uwaga, może problemu nie będziemy mieli akurat ani my, ani postronni kibice, a może Niemcy będą mieli właśnie z reprezentacją tego malutkiego państewka, które tak bardzo się cieszyło z historycznego awansu. Curaçao, tak w zasadzie można to wymieniać. Później 22 mamy mecz Holandia, Japonia, bardzo interesująco zapowiadające się spotkanie o godzinie 1 w nocy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, 4 nad ranem, nasi pogromcy, a więc Szwecja, zmierzy się z Tunezją i te wszystkie wyniki o 7, bo wprowadzamy serwis w Radiu Wnet sportowy, wiadomości sportowe, tuż po godzinie 7, po to właśnie, żebyście Państwo z pierwszej ręki mieli te wyniki, jakieś przynajmniej krótkie charakterystyki tych spotkań. Natomiast mamy jeszcze 10 minut do końca naszego spotkania, a ja myślę, że warto też trochę posłuchać rozmów, które mieliśmy w tym tygodniu, bo nasze przecież Studio Mundial Radia Wnet zaczęło się już od poniedziałku, jeszcze tydzień przed mistrzostwami, prawie tydzień. Naszym pierwszym gościem był pan Michał Listkiewicz, byli inni, no i między innymi właśnie także był nasz legendarny piłkarz, legenda ŁKS-u, drugi co do liczby spotkań rozegranych w Ekstraklasie, rekordzistą jest Łukasz Surma, ale długie lata Marek Chojnacki miał ten rekord i dopiero jeden mecz Łukasz wyprzedził pana Marka, ale myślę, że warto posłuchać, bo pan Marek z reprezentacją olimpijską i z łódzkim klubem sportowym grał na przykład w Meksyku i bardzo właśnie interesująco opowiadał o tych warunkach, które są w Meksyku, które panują i to się rzeczywiście sprawdziło. Po meczu otwarcia Meksyk RPA, wszystko dobrze, ładna pogoda, a później nagle burza, urwanie chmury. Ludzie mieli problem z powrotami do swoich domów. Rzeki płynęły na ulicach. Burza nieprawdopodobna, nawałnica. Ale to jest charakterystyka właśnie klimatu w Meksyku. I o tym mówi nam, także opowiadał właśnie nam pan Marek Chojnacki. Posłuchajmy. Godzina 17.10. Grzegorz Milko, zapraszam na Studio Mundial. Audycję nam realizuje Szymon Christianus i właśnie odliczamy tak naprawdę wszyscy już godziny, które dzielą nas do pierwszego meczu, tego inauguracyjnego, a to jest jutro, 21. Wtedy właśnie mecz Meksyk z RPA. No, różne oczywiście ciekawostki dochodzą do nas z tych trzech państw, gdzie będą te mistrzostwa. No przecież Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. Jakoś to trzeba połączyć, mimo że kulturowo różnie to wygląda. Na pewno szokujące też obrazki, pewnie te, które krążą po internecie, jak na przykład reprezentacja Uzbekistanu, która była przeszukiwana po prostu taką kontrolę osobistą. Każdy z piłkarzy, każdy z członków drużyny, która przyjechała przecież na

0: kontrolny mecz z Holandią przeszedł. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać na arenach Mistrzostw Świata, bo takie kontrole mogłyby być na przykład przy przylocie, tak? Oczywiście no, to pewnie każdy ma prawo, ale jeśli drużyna przyjeżdża autokarem już pod stadion i takie szopki są odstawiane, to słabo to wygląda. No ale to powiedzmy, że to są takie kuluary, różne rzeczy, które się dzieją, a my tak naprawdę już czekamy piłkarska, jak to wszystko będzie wyglądało. Swoją potęgę pokazała, czy też siłę, Argentyna, która w meczu kontrolnym wygrała 3-0, a tam bramka między innymi Lionel Messi z rzutu karnego, 117, jak to właśnie skrzętnie policzyli jego dla reprezentacji Argentyny. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Każdy pewnie ma swoje sympatie i antypatie. Jak nie ma Polski, to rzeczywiście można się podzielić tymi różnymi takimi swoimi, no, powiedzmy, odczuciami co do różnych reprezentacji, nacji i tak jak nawet usłyszałem od dziennikarza, który był wcześniej, także może jakieś też religijne sugestie i różne inne, bo jak nie ma Polski, to rzeczywiście można sobie wybrać. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie pan Marek Chojnacki, legendarny piłkarz, legenda UKS-u, także naszej ekstraklasy, trener. Dzień dobry, panie Marku.
1: Witam serdecznie, panie rektorze.
0: A pan komu będzie kibicował na mundialu?
1: Ja zawsze wychodzę z założenia, że tym słabszym.
0: A kto tam jest słabszy? No właśnie.
1: No sam, jeżeli spojrzymy na kontynenty, no to są tacy, którzy rzeczywiście, jeżeli tam spojrzymy na Azję, Afrykę, no to są takie zespoły, że jak dojdą do ćwierćfinału, półfinału, to już będzie wielki dla nich sukces. No bo wiadomo, że jednak w tych imprezach to liczy się przede wszystkim Ameryka Południowa i Europa.
0: Ale zawsze jest w historii mundiali tak, że ktoś jest takim czarnym koniem, nieoczekiwanym, powiedzmy, no, że miesza tym największym, jak choćby my w 74, prawda, gdzie tak, bo w 82 to powiedzmy, że już ta siła Polski jakoś tam była już mniej więcej, tak jak powiedzmy, tam byliśmy rozpoznawalni, no nie ukrywajmy, mieliśmy gwiazdy w tym zespole, to w 74.
1: No, ale w 74, no bo to tylko 16 zespołów było. To było wszystko to najlepsze.
0: Wszystko
1: tak, jeżeli tak chodzi o piłkę nożną na świecie. I tam zdają ci trzecie miejsce, no to była rzeczywiście wielka sensacja. Można było porównać jak do dzisiejszej Chwalińskiej, która grała w finale w Paryżu.
0: Tak można powiedzieć. Tak sobie właśnie myślę, że na przykład ostatnie mistrzostwa, no to na pewno postawa Maroko, prawda? Kiedyś Kamerun, Senegal, Ghana, w tym pamiętam.
1: Tak, no ale póki co jeszcze medalu nie zrobili.
0: Póki co medalu nie zrobili. No ma pan rację, panie Marku. Także, ale proszę mi powiedzieć, bo pan w reprezentacji olimpijskiej graliście, mieliście tournée po Meksyku. Jakie tam są warunki do gry? Bo rzeczywiście to się rozkłada na te trzy kraje i tak jak ktoś będzie, nie wiem, grał, niektóre grupy są w Vancouver, to zupełnie inne, powiedzmy, takie realia klimatyczne, jak na przykład gra w Guadalajarze czy w Mexico City. Jakby właśnie to pan nam opisał?
1: Nie, no jeżeli spojrzymy, w których krajach to się odbywa, to odległości są niesamowite, tak? No jak zobaczymy Meksyk, gdzie i Kanada, jak na mapę, no to wydaje się to blisko, no ale odległości są kolosalne. Ja miałem przyjemność dwa razy być w Meksyku. Pierwszy raz z reprezentacją olimpijską, a drugi w 82 roku, a drugi raz byliśmy z UKS-em, takie mieliśmy tournée po Stanach Zjednoczonych w 93 roku, w tych czasach, kiedy żeśmy robili wicemistrzostwo odebrane, to był ten rok, gdzie pojechaliśmy właśnie do Stanów i żeśmy kilka meczów rozegrali w Stanach i kilka meczy w Meksyku. Także no i warunki nie są. Ja sobie przypominam ten mecz z reprezentacją olimpijską, gdzie graliśmy na tym słynnym stadionie Azteka przy 60 tysiącach ludzi i te piszczałki, które przez 90 minut cały czas piszczały, to nie to, co w RPA, tylko to przypomina, jakby leciał rój pszczół. Mhm. Cały czas bzyczenie. I podejrzewam, że to się tam nie zmieniło i to będzie na pewno taki sam oddźwięk. Także dla tych, którzy grają, a pamiętam, graliśmy w południe, to praktycznie słońce stało w zenicie, czyli słońce wyznaczało środek boiska. No, warunki były ciężkie, ale pamiętam, że to spotkanie żeśmy wtedy wygrali 2-1.
0: Panie Marku, ja mam tutaj przed sobą kilka takich ważnych książek, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo też tak właśnie się podpieramy tą wiedzą także innych autorów, ale mam na przykład taką książkę Toni Schumacher Gryź trawę. Po niemiecku to był Anpfiff, taka słynna książka, pamięta pan? Tak, która wstrząsnęła w ogóle opinią, bo przecież tam Schumacher, no, jeńców nie brał, można powiedzieć. On wszystko opisał, między innymi o tym, że reprezentanci RFN-u ówczesnego korzystali z usług prostytutek, kiedy byli na Mistrzostwach Świata, jakieś efedrynę, jakieś inne środki. To jest opisane w tej książce, bo to zszokowało. Pamięta pan tę książkę, prawda?
1: Tak, pamiętam.
0: No i na przykład on tutaj opisuje, jak RFN w 86 grał z Meksykiem, gdzie doszło do słynnych rzutów karnych. To była 1/8, albo to był ćwierćfinał, bo później przecież RFN doszedł aż do finału, gdzie...
1: Do finału.
0: Tak, gdzie przegrał z Argentyną ten słynny mecz. I Toni Schumacher opowiada, że jak piszczały właśnie, tak jak pan opowiada, że ci meksykańscy kibice są niesamowici. Tam jest taki jeden wielki jazgot właśnie, tak jak pan mówi.
1: Jak mówię, piszczałki i sombrero będzie. Widoczne tylko.
0: I sombrero. Tak, ale jego to podobno nakręcało. On powiedział, że on obronił te rzuty karne, bo przecież on wtedy tam chyba z 2 albo 3 wyjął. I on mówił, że on był nakręcony tym. Więc może to tak być, że czasami niektórzy piłkarze lubią taką atmosferę.
1: Nie, no to jakby to wszystko zależy w głowie, tak? Jeden wyjdzie i jego takie coś mobilizuje. To jest tak samo jak z zawodnikami, który gra w jednym klubie, potem przychodzi do drugiego klubu, coś na ten klub powiedział i tylko dotknie piłkę, to od razu wszyscy kibice myślą, że jeżeli zaczną na niego gwizdać, wykrzykiwać coś, to on się zdeprymuje, a z reguły to wychodzi odwrotnie, bo chce pokazać swoją wartość i jeszcze wychodzi na to, że nie rozstrzela bramkę.
0: A jak jest tam z tą wilgotnością, na przykład jak jest właśnie z tym...
1: Bo nie, no ja przypominam sobie z UKS-em, jak byliśmy. Z UKS-em, jak byliśmy, to pamiętam tak, w dzień, każdego dnia, my byliśmy tam 2 tygodnie, bo to mieliśmy od razu przygotowania do meczy ligowych, bo myśmy tylko z tego, pamiętam, z tych Stanów wrócili i za tydzień robiliśmy pierwszy mecz Stalowej Woli. To cały dzień normalnie była lampa, a godzina 19 nie trzeba było włączać zegarka. Normalnie przychodziła taka burza, tak waliło i tak się błyskało, że był strach. To tak jak gdzieś, nie wiem, 5-6 kilometrów od nas, tak? My byliśmy wtedy w Monterrey akurat, w takim tym ośrodku Leon, to taki dobry klub, oni tak w herbie mają lwa.
0: Tak.
1: Zawsze są gdzieś, oni są gdzieś zawsze wysoko w tej lidze ich, tak. Tej amerykańskiej, co grają tej lidze mistrzów.
0: CONCACAF. Tak? W strefie CONCACAF.
1: Tak. No, to pamiętam, taka była, tam przez 2 tygodnie była taka pogoda. Od 8 wstawaliśmy, super pogoda, słoneczko, grzało, przychodziła godzina 19, 17, normalnie burza, wyładowania takie atmosferyczne, a my byliśmy w tym samym okresie, no my byliśmy w lipcu, tak? W lipcu, no to nie jest jakiś tam duży okres, to może być podobna sytuacja i pamiętam, że graliśmy w Guadalajarze też na tym meczu, gdzie były Mistrzostwa Świata, to przez moment to tak lało, ale to boisko wszystko przyjęło, nie było nawet żadnej kałuży na boisku.
0: Niesamowite.
1: Tak, no pamiętam, jak sobie od razu przypominam RFN, Mistrzostwa Świata, gdzie ściągali takimi wałkami tą wodę, to tam lało normalnie jak z cebra i nie było nic. Wszystko od razu było przyjmowane. A to nie, że się siąpiło, tylko było normalnie oberwanie chmury.
0: Panie Marku, to był ten sam w Guadalajarze, ten sam stadion, gdzie Polska grała z Brazylią i gdzie przegraliśmy 0-4, mimo że mieliśmy tam dobre momenty, bo Karaś strzelił w poprzeczkę.
1: Poprzeczkę.
0: Tarasiewicz w słupek, a Boniek miał słynne nożyce, prawda? Przewrotką prawie strzelił gola. Pamięta pan ten mecz?
1: Tak, oczywiście.
0: Panie Marku, no to dobrze, no to teraz w takim razie powiedzmy, że te warunki w Meksyku są takie, no a na przykład Stany Zjednoczone, jak pan pamięta, no bo to już jest trochę wyżej, już oczywiście te południowe Stany, Kalifornia, ten Miami, prawda, Floryda.
1: Nie,
0: ale...
1: no też będą trudne warunki, podejrzewam. Tak, no bo byliśmy, pamiętam, graliśmy sobie tam wtedy, powiedzmy lajtowo, tak? No ale nie było takiego dnia, żeby nie święciło słońce, tak? Także my co prawda byliśmy w Chicago, tak? No, ale podejrzewam, że warunki będą na pewno bardzo trudne do grania.
0: Natomiast jeśli chodzi o takie zainteresowanie, no to też różne właśnie strony się czyta i między innymi też takie mam doniesienia, że na przykład w Kanadzie się praktycznie w ogóle nie ma tej atmosfery mistrzostw. W Stanach wszyscy czekają, aż się skończą, bo oczywiście piłkarsko, wszyscy, którzy kochają soccer, czekają, aż się skończą finały NBA, to może wtedy się rzeczywiście ktoś zainteresuje, no a w Meksyku jest oczywiście wielka feta i święto.
1: Nie ma, to jest jakby tam sport narodowy, oni tam żyją i to jest właśnie, mówię, niby trzy państwa blisko mnie i siebie, a jeżeli chodzi o zainteresowanie piłką, to jest niebo a ziemia, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że te pierwsze mistrzostwa, które były w Stanach, no to trochę napędziły, tak, tą piłkę, bo nie ma co się oszukiwać, tak, powstała liga. Tam nieźle ta liga też wygląda, trochę ludzi też przychodzi, także na pewno jest zdecydowanie większe zainteresowanie w Stanach niż w Kanadzie. No, Kanada to wiadomo hokej.
0: No, ale Kanada też... Tak, wiadomo, że Kanada to hokej, a Stany to też koszykówka i przecież już mamy, znamy mistrza. New York Knicks zwyciężyli w piątym decydującym meczu, przyprezentowali mistrzostwo 94-90, wygrali San Antonio Spurs. New York Knicks po wielu latach są mistrzami NBA. Więc miejmy nadzieję, że teraz kibice już będą tylko oglądali futbol, piłkę nożną, bo mistrzostwa świata się nam rozkręcają. My będziemy z Państwem zawsze po 7, po 8, po 9 i 17:10, 17:30 od poniedziałku do piątku Studio Mundial. Mamy ciekawych gości, których będziemy z każdego dnia zapraszać i rozmawiać. Także to będzie wersja wideo, więc na kanale YouTube Radia Wnet już dziś mogę zaprosić, że w środę naszym gościem będzie dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski, będą także inni oczywiście, gdzieś nasi koledzy, byli piłkarze, byli trenerzy. Bądźcie Państwo z nami. Dziękujemy bardzo także za wszystkie Państwa nasze wspieranie po prostu nas i naszej anteny patronite.pl/radiownet. Fryderyk Litwin audycję zrealizował, Grzegorz Miko, dziękuję, a Zbyszek Dąbrowski za chwilę zabierze Państwa w podróż do Republiki Latiny. Do usłyszenia.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: www.wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Naszą ideą jest mówienie do jednego mikrofonu.
6: Tu w studio nie musimy sobie go wyrywać. No teraz ty.
7: No ja wiem, że nie? To tak.
6: Bo ty masz jakąś ideę?
7: Nie.
8: To ma być nasza reklama, że...
6: Dobra, jeszcze raz. Tu Ela.
9: I Jerzy.
6: Mazol.
9: Nowości i starocie, których nigdzie nie usłyszycie.
6: Melodie, których nie słyszałeś, a jednak ci się podobają.
9: Tylko u nas w eterze.
6: Duży pokój otwieramy dla Was od poniedziałku do piątku o godzinie 12:30 w Radio Wnet.
4: To była autopromocja.
10: Reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
10: Po reklamie.
15: Radio Wnet.
16: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011.

No i prawie do Republika Latina państwa zabieram, bo wraz z Republika Latina zabieram państwa do Ameryki Łacińskiej. 6 minut po godzinie 19, niedziela 14 bodajże czerwca. Proszę sobie sprawdzić, chyba 14 czerwca. I jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet Republika Latina. Dzisiejszego wieczora, proszę państwa, przeniesiemy się do Peru, bo tam rzeczywiście emocje rozgrzane są do czerwoności. Przypomnę państwu, że w ostatnią niedzielę, tydzień temu, Peruwianczycy głosowali w drugiej turze wyborów prezydenckich. Była dwójka kandydatów, pani i pan, pani reprezentująca prawicę Keiko Fujimori, pan reprezentujący lewicę Roberto Sanchez. I co ciekawe, proszę państwa, te rezultaty jeszcze do końca nie zostały ogłoszone, bo można powiedzieć tak, że kandydaci walczą o niemalże każdy głos wszystkich Peruwianczyków, nie tylko mieszkających w Peru, również i tych, którzy przybywają za granicą, którzy mieszkają za granicą i którzy mogą głosować za granicą. O tym za chwileczkę będziemy rozmawiali. Na pewno powiem tylko państwu tak, że emocje są tak wielkie, że jeden z gości to już nawet, że tak powiem, gdzie się poczuł. Ale nie istotne, proszę państwa. Mój buenas noches do Majka Bajero, Błonej, to jest senior Rosisnierusz. Dobry wieczór państwu, nazywam się Zbyszek Dąbrowski i zapraszam państwa na kolejne wydanie Republika Latina.

0: będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: No i dzisiaj mamy jednego gościa, w dodatku nie z wioski, o wioska być może będziemy rozmawiali. Dzisiaj z nami jest Joey Sarate Rios. Dobry wieczór, buenas noches.
2: Dobry wieczór, Zbyszek, dzięki za zaproszenie.
0: Miał być dwóch gości, ale nasz drugi gość, zdaje się, tak się zemocjonował, że po prostu niestety za nie mógł, ale dobrze, że jesteś z nami. Joey, no, druga tura wyborów prezydenckich w Peru, z którego pochodzisz, za nami. Głosy jeszcze w 100% niepodliczone, chociaż prawie 99% głosów już zostało podliczonych i opublikowanych. No chyba spore emocje, bo najpierw wygrywała kandydatka, potem kandydat, a teraz znowu kandydatka.
2: No tak, rzeczywiście jest takie poczucia obecne przez te ostatnie wybory, które tak dobrze powiedziałeś. Zaliśmy w zeszłą niedzielę. No i tak, po prostu teraz niektórzy trzymają kciuki za to, że ktoś ten jeden z dwóch wygrał, to znaczy ten lewicy Roberto Sanchez, a z kolei też niektórzy po prostu chcieliby, żeby Keiko wygrała, no w końcu. Bo ja na pewno, bo już wiem, że już kandyduję po raz czwarty.
0: No i mówi się, że do tak? Trzech razy sztuka, trzy razy się nie udało, ale być może się uda po raz czwarty. I wiele na to wskazuje w dodatku.
2: Może tak być, bo wszystko wygląda do tego, że ona będzie wygrała na koniec. No, wszystko jest tak, tego po prostu czekamy na rozwiązanie osobowanych aktów, czyli te tablice, które są dużo głosów i po prostu zostały obserwowane, dlatego specjalne, i to będą rozwiązane przez specjalne komisje wyborcze.
0: O tym procesie wyborczym żeśmy rozmawiali tydzień temu i myślę, że tutaj się chyba nic nie zmieniło. Natomiast bardzo ciekawa jest sytuacja, bo de facto trzeba powiedzieć tak, że kandydaci idą niemalże, jak to mówimy po polsku, łeb w łeb. Obecnie widzę, że tutaj mam takie zestawienie actas pro cesadas, czyli te takie podliczone akta wyborcze, to jest 98,55%. Póki co wygrywa na ten moment Keiko Fujimori z ilością 9,072,289 głosów. Jej kontrkandydat, czyli Roberto Sanchez, zdobywa w tej chwili 9,053,801 głosów. Jednym słowem, różnica pomiędzy nimi wynosi 18,488 głosów, czyli 0,1%. I w zasadzie chyba trzeba powiedzieć tak, że ja pamiętam tak mniej więcej od wtorku chyba, kiedy to szala zwycięstwa na kilka dni przechyliła się na stronę Roberto Sanchez'a, to ta różnica wynosiła dosłownie tych kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy głosów pomiędzy jednym a drugim. Bywały takie dni, że tych głosów było niespełna 500, jeżeli chodzi o różnicę. Czy rzeczywiście jest tak, że to Peru jest mniej więcej podzielone pół na pół?
2: Nie aż tak, nie, no bo rzeczywiście w Peru jest to tak, że niestety teraz jest podzielone nie na pół na pół, ale na trójki. To znaczy, że nie jest kwadrans, to jest ten trzy. Bo to jest podzielone na trzy. Pierwsza część głosowała za Sancheza. Druga część za Keiko, czyli Fujimori, a trzecia za nikogo. Bo po prostu. nikogo. Po prostu było taki ten niedolowany, po prostu chodziło do, żeby zgłosić, albo po prostu napisałem coś źle, albo nie, do końca, na koniec nie chodziło, nie głosowałem.
0: Czy to są te, to są te tak zwane votos nulos w języku hiszpańskim?
2: Jeszcze raz?
0: Czyli te osoby, o których teraz wspominasz, które poszły do głosu, ale poszły do głosowania, ale oddały głos nieważne, to są tak zwane votos nulos.
2: Tak jest, to votos nulos, albo też ten abstinence po hiszpańsku, to znaczy, że po prostu wstrzymali głosować, po prostu nie chodzi do głosowania i to, znaczy, to jest po prostu, nie wiem jak się mówi, un tercio, nie wiem.
0: Jedna trzecia.
2: Jedna trzecia ludzi Peru.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, bo przypomnij nam, czy w Peru głosowanie jest obowiązkowe, czy jest dobrowolne?
2: Nie, jest w Peru i też dla Peruńczyków, którzy mieszkają w Peru, jest obowiązkowe. Bo jeżeli ktoś nie zgłosi, no to dostaje mandat.
0: Mhm. Mm-hmm. Bo tutaj o czym trzeba powiedzieć, jak wspomniałeś o tych głosach nieważnych, czyli tak zwanych votos nulos w języku hiszpańskim, ona, ilość tych głosów wyniosła 1 000 000, na ten moment wynosi powiedzmy 1 150 430 głosów, czyli w sumie bym powiedział całkiem sporo, bo to jest około 10% wszystkich głosów oddanych, no może nie, 5% powiedzmy oddanych w całym głosowaniu, no bo jeżeli podliczymy sobie powiedzmy ilość wszystkich głosów tutaj, no to mamy powiedzmy około 18-19 milionów głosów oddanych na oboje kandydatów, no to rzeczywiście to jest mniej więcej 5% głosów, ten ponad 1 000 000 głosów, to są te głosy powiedzmy oddane jako nieważne. Mamy też votos en blanco, czyli po prostu oddanie pustej karty wyborczej, to jest 6%, czyli też całkiem sporo tych wszystkich głosów oddanych. I pytanie takie, czy w takim razie po prostu mówimy o osobach, które powiedzmy no oddały te głosy nieważne, które po prostu powiedziały, dobrze, ani Keiko, ani Roberto nie są moimi kandydatami.
2: Tak, dokładnie tak. Po prostu jedna trzecia populacji ludzi Peru po prostu nie podobało im się ani Keiko, ani Roberto Sancheza. No po prostu ich zdania, propozycje i tak dalej nie było pasowane. Nawet teraz jest to więcej ryzyko, bo na niektórych to głosowali za Fujimori, teraz jest sukceso, no bo prawie za niedługo zostanie ten proklamowana jako
0: nowa prezydent.
2: Nowy prezydent. A Roberto Sanchez nie w takim razie. Tylko, że niestety po raz kolejny ten kraj, mój kraj jest podzielony. Bo tak jak zresztą mówię po hiszpańsku, ja cofię tłumaczę, mieliśmy po prostu do wyboru HIV-a albo raka.
0: No, czyli po polsku między dżumą a cholerą. Ale to jest mniej więcej to samo. No my troszkę, że tak powiem, bardziej tradycyjne choroby sobie wybieramy. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja, jaka miała miejsce w 2021 roku, ile dobrze pamiętam. Czyli też wybór pomiędzy Keiko a... jak on się nazywał?
2: Pedro Castillo.
0: Z tym, że chyba tak. Roberto Sanchez nie jest aż tak radykalny, powiedzmy, jak Pedro Castillo był.
2: Nie, wręcz przeciwnie. On jest bardziej radykalny.
0: Tak?
2: Tak. Bo słuchaj, bo po pierwsze, Pedro Castillo też po prostu jest lewicy, tylko że on po prostu nie wie, w jaki sposób rządzić, w jaki sposób korzystać z władzy jako prezydent. On nie ma pojęcia. Dlatego on po prostu chciał zrobić taki ten, jak się mówi, ten golpe de Estado.
0: Zamach stanu.
2: zamach stanu, ale na siebie. Mm-hmm. No. I on wiedział, że do tego niemożliwe, bo to jest no, nielegalne, ale mimo tego on zrobił. Mm-hmm. Ale z drugiej strony Roberto Sanchez był posełem, zna prawo, już wie o co chodzi, co się dzieje w parlamencie, już ma doświadczenie i on też pierwszy taki ten plan rządowy, propozycji, był też strasznie radykalny, zamykamy gospodarstwo państwowe, nie będzie, to będzie wszystko dla ludzi, ten też taki ten bank narodowy nie będzie taki jak teraz jest, to będzie inaczej, po prostu sporo radykalnych propozycji. Oczywiście, że Keiko jest wręcz przeciwnie i tak tego nie będzie, ale wszyscy wiemy, że nie, jak to mówić, nie jest tak, że po prostu prawice są lepsze, lewice są gorsze. Nie. Zawsze kombinują, zawsze mają wspólne interesy. Zawsze. I tylko, że ostatnio też Roberto Sanchez zmieniał jego plan rządowy. Mm. Zmienił. Powiedział, że w taki sposób poprzedni nie będzie wygrał. A teraz Keiko wygra, bo teraz są liczone głosy za granicą. Mm-hmm.
0: Wiesz co, powróćmy jeszcze za chwileczkę, powrócimy do tematu wyborów w Peru. Ja myślę, żebyśmy zrobili sobie teraz troszkę przerwy, a po przerwie opowiedzielibyśmy sobie może o tym, co każdy z kandydatów obiecywało, obiecuje Peruwiańczykom, ewentualnie dlaczego po prostu właśnie Peruwiańczycy decydowali się oddać głos na konkretnego kandydata. Dobrze?
2: Dobra.
0: To w takim razie zaśpiewa nam teraz pani Chabuca Granda.

0: Powracamy do naszej rozmowy na temat wyborów prezydenckich w Peru. W Peru, dobrze mówię. Z nami naszym gościem dzisiaj jest Joey Sarate Rios. Rozmawiamy sobie, opowiedzieliśmy sobie troszkę o... No w zasadzie takich ostatnich dniach, o tym też również, dlaczego niektórzy Peruwianczycy zdecydowali się nie oddać głosu na żadnego z kandydatów, czy oddać głos nieważny. Wiemy już, że Peru w zasadzie można powiedzieć tak podzielony jest na trzy części, czyli na część głosującą na prawicę, którą reprezentuje Keiko Fujimori, głosują drugą część głosującą na lewicę, którą reprezentuje Roberto Sanchez i na trzecią, która po prostu nie jest ani za prawicą, ani za lewicą. No i teraz chciałbym, żebyśmy troszkę sobie opowiedzieli o tym, czym chcieli przekonać do siebie, do swoich kandydatur, oboje kandydatów. Zacznijmy może od Keiko. Co Keiko Fujimori obiecywała Peruwianczykom, bo zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś o tym, to już są jej czwarte wybory prezydenckie. W poprzednich trzech ona dochodziła do tego finału, czyli do drugiej tury, którą zawsze przegrywała. Teraz ma całkiem spore szanse na to, żeby te wybory wygrać, ale tak jak tutaj trzeba powiedzieć, że dopóki wszystkie głosy nie zostały podliczone i dopóki... nie pojawiły się jakieś protesty, o tym też będziemy mówić w dalszej części audycji, no to tak naprawdę nie możemy powiedzieć jeszcze wprost, kto zostanie, no dopóki w zasadzie nowa prezydent nie zostanie ogłoszony. Więc zacznijmy od tego, co obiecywała Keiko. Czy to są jakieś nowe postulaty, czy to są jakieś powtórzone postulaty z ostatnich wyborów? No bo takie, jeżeli sobie wybierzemy te kolejne, policzymy sobie te kolejne wybory prezydenckie, to już tam chyba za 20 lat nam będzie tego, prawda?
1: Dokładnie tak. To znaczy, że bo nasza kadencja prezydencka trwa 5 lat. To znaczy, że jej po raz czwarty ona kandyduje, no to ona kandydowała 20 lat. I w sensie to obiecowała, no to tak, chyba jeden z tych teleporady medyczne, to póki co nie istnieje w Peru w ogóle. I też szczególnie stabilność gospodarczą. Czyli poprawić inwestycje w państwowe z granicy też, że ta inwestycja też prywatna będzie lepsza, i to wręcz to Roberto Sanchez obiecywał, no bo on obiecywał przeciwnie.
0: Znaczy co, on obiecywał upaństwowienie pewnie, tak? Bardziej większe, jak rozumiem.
1: Tak, raczej tak, ale to by było na sam początek, bo teraz ostatnio on zmienia swoje zdanie.
0: No tylko jak to było, tylko ciele nie zmienia zdania, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, powróćmy do Keiko.
1: Dobra. No to do Keiko co jeszcze? Tylko, że oczywiście są też, moim zdaniem, niebezpieczne słowa, czyli obietnice. Na przykład ona powiedziała i prokreśliła, że ona będzie rządziła jako kiedyś swój tatę, czyli Roberto Fujimori, rządził. Mhm. I wszyscy, prawie wszyscy, sporo ludzi wie, że ani Alberto Fujimori nie wierzy w to, że jest rozdzielone władze. To znaczy, taki ten władza rządowa, czyli prezydent plus ministerstwa, kolejna władza państwowa, no parlament, Sejm, a trzecia to jest trybunał.
0: No, czyli po prostu trójpodział władzy, jak w każdym demokratycznym kraju, czyli władza ustawodawcza, czyli parlament, władza wykonawcza, tak, czyli prezydent i rząd, i władza sądownicza, czyli niezależne sądy.
1: Tak, i właśnie tak. Fujimori też nie wierzył w to, bo on chciał mieć po prostu całkowicie władcy.
0: Pełnie władcy.
1: Tego dla siebie. I teraz jego prawie to ma, bo teraz partia Keiko no, panuje teraz nad parlamentem obecnie.
0: Bo tutaj jeszcze trzeba dodać, przepraszam, że ja tak ci wchodzę w słowo, ale o czym trzeba powiedzieć też, że de facto pierwsza tura to były te takie wybory ogólne, prawda? Czyli wybory nie tylko prezydenckie, ale też wybory parlamentarne i zresztą Fuerza Popular, czyli partia, z której wywodzi się Keiko. Tak jak wspomniałeś tutaj, to jest partia, która już od wielu lat jest partią, która dominuje w parlamencie peruwiańskim.
1: Tak, dokładnie od 2016 roku dominuje, bo w tamtego roku partia Forza Popular, partia Keiko Fujimori wygrał najwięcej mandatów na parlamencie. Dlatego po prostu ona miała samą władzę parlamentu. Władza, która nie została wykorzystana przez nią w ogóle. Bo zamiast proponować dobre prawa, ustawy dla państwa, dla ludzi, współpracować z rządem, po prostu ona zrobiła rzeczy przeciwne, walczyła z rządem od razu. Chciała zwalniać prezydenta i oczywiście udało jej się.
0: No i to niejednokrotnie.
1: W pewnej kadencji mieliśmy 8 prezydentów. Tak wspominaliśmy wcześniej. I to było, bo ona przegrała po raz drugi. I oczywiście, że ona głosowała, że to było oszustwo, że ukradzili jej wybory. I to samo było w 2021 roku. Jak przegrała wobec Pedro Castillo. I to samo. I dlatego po raz kolejny nie zaakceptowała wyników i walczyła z rządem, z Pedro Castillo. Nie tak. Współpracowała w ogóle.
0: Ale
1: bo ona chciała jeszcze zostawić prezydentem.
0: No z pewnością, skoro kandyduje teraz po raz czwarty, w związku z tym zdaje się ta wola zostania głową państwa jest na pewno bardzo silna, skoro w ciągu tych kilkunastu lat jeszcze, że tak powiem, jej nie odeszła z głowy. Natomiast chciałbym się ciebie jeszcze zapytać, no bo o tym, jak ewentualnie mogą wyglądać rządy zarówno Keiko, jak i Roberto Sancheza, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no nie przekreślamy żadnej kandydatury na ten moment. Natomiast chciałbym jeszcze, żebyśmy powrócili do tych obietnic, bo powiedziałeś, że Keiko obiecuje takie reformy, bym powiedział troszkę na pewno bym powiedział prawicowe, wolnorynkowe, ale też zarazem, ja nie wiem, bo powiedzmy sobie szczerze, no ty na pewno dużo wiesz o Peru niż ja, natomiast no wydaje mi się, że to mogłyby być obietnice, które mogłyby docierać do sporej części elektoratu, no bo jednak weźmy pod uwagę, że Peru jest krajem, w którym ten biznes prywatny, ten mały biznes, nazwijmy to, bardzo często rodzinny, bardzo często jest to jedno czy dwuosobowy, czy jest to samozatrudnienie na przykład, ale nie takie powiedzmy jak w Polsce, że mamy, nie wiem, kontrakt B2B, który w sporej części przypadków jest po prostu no, de facto prawie, że umową o pracę, tylko mówimy tutaj o zatrudnieniu w sektorze nieformalnym. W Peru ja już nie pamiętam jaki odsetek, ale to jest myślę, że około połowy społeczeństwa, bo pamiętam, że Peru obok Boliwii jest jednym z dwóch krajów w całej Ameryce Łacińskiej, w którym ten odsetek tego właśnie zatrudnienia nieformalnego, czyli nazwijmy to właśnie takich prywatnych biznesów, nazwijmy to, czy jakiegoś tam zatrudnienia na przykład powiedzmy małych firm rodzinnych, że nie wiem, ja tam zatrudniam na przykład moje dzieci, czy moje rodzeństwo, czy tam jakiegoś szwagra na przykład, no to w Peru jest on dosyć silny w związku z tym, Nie wiem, czy Keiko tutaj, powiedzmy, jakieś obietnice dla tego sektora też składała, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś zalegalizowania na przykład, czy jakiegoś, no nie wiem, ułatwienia, czy coś w ten deseń. Czy tylko mówiła o tym, że generalnie powinniśmy wzmocnić inwestycje, no bo inwestycje oczywiście są potrzebne, natomiast no, one chyba też nie rozwiązują całości problemu.
1: No tak. Bo warto przypominać, że też tak jak, bo mam wrażenie, że tego nie będzie, że Keiko zaglifiduje cały kraj, tak jak kiedyś swój ojciec, Alberto Fujimori, też robił. Czyli prawie, no prawie. Ale moim zdaniem ona najbardziej obiecała postawić już gospodarczą, inwestycja prywatna, czyli otwartość no, na takie inwestycje. A też jest najbardziej tak. I jeżeli mówię o to, ten cały system gospodarczy w Peru, no niestety tego, co powiedziałeś, no sporo ludzi, którzy mają taki własny biznes, małe, nie płacą podatków w ogóle, bo są duże i nie ma nie ma łatwości, czyli powiem tak po prostu potocznie. Od razu urząd skarbowy zabierze podatek, zabierze pieniądze. Nie czeka, aż ten biznes rozwija się. Nie. I dlatego sporo ludzi ma swój biznes na siebie, przepraszam, ma swój biznes, sprzedaje albo oferuje obsługi, tak? Ale nie płaca podatków. I w ten sposób pracują 70% populacji, którzy nie płacą podatków. Bo jeżeli ktoś by chciał pracować, no, pracować, mieć biznes, powiedzmy po ludzku, legalnie, w porządku, no to podatki są. Jest sporo i nie da się po prostu urząd peruwiański, urząd skarbowy niestety nie ma litości tego w tym i dlatego sporo ludzi wolałbym no to mieć po prostu tak na czarno.
0: Znaczy po prostu pieniądze dla siebie, ale też o tym trzeba powiedzieć, tak jak tutaj wspominamy o tym, powiedziałeś 70% ludności, no czyli to jest prawie 3/4 społeczeństwa peruwiańskiego, ale o czym trzeba też powiedzieć, że pomimo tego, że ludzie ci mają te swoje mikroprzedsiębiorstwa, nazwijmy to tak, mikrofirmy, no to też nie płacą podatków dlatego, że te zyski, które osiągają, są minimalne. Czy w ogóle czasami tych zysków nie ma, prawda? To nie o to chodzi, że ja nie chcę dzielić się swoimi pieniędzmi z resztą Peruwiańczyków w postaci podatków, żeby moje podatki były przeznaczane na przykład, nie wiem, na instytucje państwowe, na jakąś pomoc społeczną, czy cokolwiek innego, tylko po prostu ja nie daję tych pieniędzy, bo ich nie mam. Jeżeli, i tak jak powiedziałeś tutaj, że wydaje mi się, że jeżeli w takim przypadku urząd skarbowy przyjdzie, położy łapę na nawet na tych minimalnych zyskach, no to okaże się po prostu, że ci ludzie w ogóle już nie będą mieli za co żyć.
1: No to dokładnie tak. Bo niestety nie ma ustawy, które mogą w tym pomóc, niestety. Nie ma instytucji, nie ma przepisów, to w jaki sposób można pomagać małych biznesom. Nie ma. Albo są, tylko że, tak, bardzo dobrze powiedziałeś, ten zysk tych biznesów jest bardzo, bardzo mały. I oczywiście, potocznie, jeżeli ja mam mały biznes, mam mały zysk i nawet mam płacić podatki, po prostu dla siebie nic nie będzie. To, bo to, no to, po co mam biznes? Żeby tylko płacić podatki? Chyba bez sensu.
0: No bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, no mówię, w Peru nigdy nie byłem, ale pamiętam sytuację na przykład z Meksyku, że no mamy na przykład chociażby, nie wiem, gdzieś tam ludzi, którzy sprzedają jakieś tam turystom rzeczy, nie wiem, no na przykład jakieś kremy, powiedzmy, panie na plaży sprzedają, czy tam jakiś masaż oferują, czy jakieś koraliki i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że w Peru akurat może być podobna sytuacja, no w końcu Peru też jest krajem, w którym, powiedzmy, spora część przychodów pochodzi z turystyki, no w końcu jest co oglądać w Peru, prawda? Obaj się tutaj na pewno zgodzimy. Natomiast, no to też ja sobie wyobrażam sytuację taką, pamiętam z rozmów z takimi osobami, które mówiły po prostu wprost, że jeżeli ja nie sprzedam czegoś tam w jakiejś tam ilości, to ja po prostu nie będę mieć pieniędzy na to, żeby nakarmić siebie i swoje dzieci. I wyobrażam sobie w Peru, że jest podobna sytuacja, że jeżeli ja nie będę miał jakiegoś tam minimalnego zysku na to, że żeby zarobić na tę pajdę chleba i jeszcze ewentualnie coś do tego chleba, przysłowiową oczywiście, no to po prostu będę chodzić głodny, tak? A jeżeli przyjdzie urząd skarbowy i mi położę łapę na tym, nawet na tej, na tej pajdzie chleba, no to ja, no co, okruszki tylko będę jeść, no raczej chyba jest to bez sensu. To jest jedna sprawa. No a z drugiej strony pytanie jest takie, no czy w ogóle ktokolwiek w Peru proponował jakieś takie właśnie, no nazwijmy to rozwiązania, które jakoś uregulują ten mikrobiznes, które pozwolą na to, żeby mieć ten minimalny zysk i jeżeli już płacisz podatki, no to powiedzmy od jakiejś tam większej kwoty, prawda? Jeżeli tam coś wypracujesz więcej, jeżeli ci się uda, w co możemy wątpić.
1: Szczerze mówiąc, ze strony Keiko nie słyszałem żadnego w tej kwestii, szczerze. A z kolei, jeśli mówię o Sanchesa, on skupił się najbardziej po prostu na biednym ludziom. Ale dokładnie tak, Keiko skupiła się bardziej na prywatnym inwestycji. Prywatne, duże banki, zagraniczne inwestycje i tak dalej. Szczególnie. Też proponowała, na przykład, żebym poprawić ten system zdrowia, ministerstwo, bo naprawdę ten peruwiańskie NFZ jest w strasznie kiepskim stanie. Jeżeli jakieś Polacy narzekają na NFZ, nie mają pojęcia, jak jest peruwiański NFZ.
0: W związku z tym nie ma co narzekać, bo może być jeszcze gorzej.
1: Z daleka gorzej, bo nawet mogę powiedzieć, że i to nie kłamę, to by to okazało, że kiedyś w Peru osoba przychodziła do przychodni, na przychodni, po prostu on miał, mężczyzna, miał ból na klatce pierwszej.
0: Piersiowej.
1: Słucham?
0: W klatce piersiowej.
1: Tak, na klatce piersiowej, dzięki. I oczywiście, że ktoś powiedział, proszę poczekać. On siedział i czekał godzinę. On zasnął. I jak ktoś po kilku godzin spróbował mu odbudzić, nie zareagował. On zmarł. Zmarł czekając na konsultację.
0: A u nas niestety chyba podobne przypadki były, więc...
1: Tak, słyszałem, tak. Ale niestety w Peru zdarza się i nie raz to możliwe parę razy. Tylko to wydarzenie, że to zgłoszone przez tę telewizję i tak dalej. Mm-hmm. Tylko raz. Ale nie wiadomo, oczywiście, że sporo. Mm-hmm. Bo niestety teraz, my mamy też różne systemy zdrowia. Bo pierwsze jest NFZ, NFZ to jest salut, to znaczy, że jest też obsługuje zdrowie pacjentów, a z kolei są też jest Ministerstwo Zdrowia, które też przyjmuje przez szpitale te ludzie. Mhm. Tutaj jest wszystko jest po prostu w jedyny sposób, tam są różne. Dlatego jest tak? Nie mam pojęcia.
0: Ale powiedz mi w takim razie, co proponuje Keiko z tym chorym systemem opieki zdrowotnej?
1: Na przykład miał ten historia zdrowia uniwersalna. To znaczy, że każda poradnia, każdy szpital miał dostęp do całkiem historii zdrowia pacjentów. Na przykład, jeżeli ja mam leczenie w poradni, ale ja potrzebuję, ja muszę iść do szpitala, szpital może mieć dostęp do

0: czy to jest tak, że jest odpłatne na przykład? No tak jak w Polsce na przykład, jeżeli nie jesteś ubezpieczony, no to de facto...
1: Nie pamiętam, kiedy jest, ale jest jakieś ubezpieczenie państwowe, to jest dla biednych konkretnie, czyli dla którzy nie pasają, nie mają pracy, nie płacą podatków, ale to jest minimalna obsługa zdrowia. Minimalna. Tak, nazywa się SIS, to znaczy po hiszpańsku no, Sistema Integral de Salud. To znaczy obsługi zdrowia dla wszystkich. Aha. Tak, ale to jest no nie działa tak jak powinno być, bo zawsze trzeba czekać długi czas na jakieś konsultacje, nawet rok, dwa lata, bo zawsze brakuje leków, brakuje lekarzy, pielęgniarce. No i naprawdę, tak powiedziałem, że Polacy narzekają na traktowanie NFZ-u. Naprawdę nie mają pojęcia, jak jest no, sytuacja
0: w państwowej służbie
1: systemu
0: zdrowia.
1: Bezpieczeństwa w Peru. Jest daleka gorzej.
0: Chciałbym się ciebie zapytać jeszcze o powrócić do tego tematu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Peru. Ja tutaj sobie sprawdziłem, że jeżeli chodzi o rok 2024, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Peru osiągnęły poziom niecałych 7 miliardów dolarów, czyli bardzo niewielki, 6,89 miliarda dolarów, ale o czym trzeba też powiedzieć, że one były wyższe niż w roku 2023, bo wtedy wynosiły niecałe 4 miliardy, ale na przykład dużo niższe niż w roku 2022, kiedy wynosiły ponad 11 miliardów dolarów. No i pytanie teraz jest takie, co ewentualnie czego by oczekiwać po tych inwestycjach zagranicznych? No bo ja też tutaj tak trochę Państwu tutaj zobrazuję, jeżeli chodzi o te główne filary inwestycji zagranicznych w Peru. Mamy tutaj tak, sektory wiodące, internet mi podpowiada tak, że zdecydowana większość inwestycji koncentruje się w kluczowe gałęzie gospodarki. Największe udziały należą do górnictwa, około 23%. Sektora finansowego około 22% oraz telekomunikacji około 18%. Głównymi inwestorami są Wielka Brytania, Hiszpania, Chile i Stany Zjednoczone. Natomiast pytanko jest takie, no bo czego ewentualnie spodziewać się po tych inwestycjach zagranicznych? Bo oczywiście no fajnie, każdy kraj by chciał mieć pewnie inwestycje zagraniczne, no ale pytanie jest na to, czy o to powiedzmy, czy chodzi o to, że chcemy inwestycji po to, żeby powiedzmy dać pracę ludziom, że pracę i godziwy zarobek, no bo jeżeli mówimy na przykład o górnictwie, no to górnictwo w Peru w sporej, mi się na przykład w sporej części kojarzy z tym nielegalnym wydobyciem chociażby złota, z rozmaitymi mafiami, które po prostu wykorzystują ludzi de facto w pracy niewolniczej, ze skażeniem, kojarzy mi się to ze skażeniem środowiska w okolicach, z wymuszoną pracą, niewolnictwem, prostytucją i tak dalej, i tak dalej. Zarazem też na pewno kojarzy się to może z łapówkami, więc pytanie jest takie, czy chcemy rzeczywiście tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych po to, żeby poprawić los Peruwieńczyków, czy po prostu chcemy ich, żeby były, a co już będzie, to będzie. Czy chcemy tych inwestycji po to, żeby, że tak powiem, sobie nabić kabzę? Halo?
1: Tak, jestem, przepraszam. No tak, to są różne tematy, różne sprawy. Niestety mój kraj jest, tak jak chyba w każdym kraju, jest sporo spraw. No tak, jeżeli mówimy o inwestycjach, po prostu to powinno być inwestycje i też zyski dla wszystkich. Niestety tylko, że przez polityków nie wszyscy dostają tych pieniędzy. Niestety. Jeżeli mówimy o górnictwo, no tak, to jest chyba największy biznes w kraju.

0: Jo by, które oczywiście da więcej pieniędzy dla państwa. Ale niestety jest źle rządowany. Zarządzany. Zarządzany. Niestety. Bo wiem, że dużo jest inwestycji górnictwa, tylko że ludzie nie dostają, nie dostanie tych pieniędzy. Nie wie poprawki. Zawsze są biedni i coraz więcej, coraz bardziej. Bo teraz z tego co pamiętam propozycje propozycje Keiko, ale co ona obiecywała, tylko skupiła się na dużym biznesom prywatnym, czyli te banki, obsługi bezpieczeństwa i tak dalej. Mało mówiła o tych ludzi, którzy tak powiedziałeś, no przez biznes górnictwa też żyją, mieszkają w kiepskim stanie. I to ze względu na środowisko. Szczerze nie pamiętam dokładnie, co ona powiedziała, prawie nic. Bo tylko skupiła na rzecz stabilność gospodarczą plus więcej inwestycji, otwarcie, czyli drzwi czwarte na inwestycje, szczególnie zagraniczne.
1: No cóż, na pewno inwestycje mogą pomóc, ale no pytanie, czy one rzeczywiście będą odpowiednio nakierowane i z swoich słów tutaj wynika, że no raczej chyba jest to, powiedzmy, są to bardziej pobożne życzenia niż chęć pomocy peruwiańskiej gospodarce.
0: Moim zdaniem, tak jak zawsze był, to będzie zawsze ten ci, którzy są na władzy, czyli w parlamencie albo na senacie, będą pracować dla siebie. Aha. Po prostu. Będą pracować dla siebie, będą dbać o siebie.
1: A nie o ogół społeczeństwa.
0: Jeszcze raz?
1: A nie o ogół społeczeństwa.
0: A oczywiście, że nie. To naprawdę są ludzie, ale mało. Mało. Mhm. Mało ludzi, mało posłów, mało senatorów. Tak myślą, ale mało, niestety. Tylko, że teraz Keiko Fujimori, moim zdaniem, ma punkt widzenia do tego, że tylko duża inwestycja prywatna jest tylko ważna. A dla tych, którzy cierpią naprawdę, nie mają co jeść codziennie, albo pracują, żeby w tym samym dniu mogą coś zjeść, po prostu są też porzucone.
1: Mm-hmm. Nie ma żadnych propozycji dla nich, po prostu, jednym słowem.
0: Nie, z tego co pamiętam, nie. Mm-hmm.
1: Dobrze, słuchaj, to umówmy się może w ten sposób. Na razie, że tak powiem, tu postawimy trzy kropki. Za chwileczkę zrobimy sobie teraz przerwę i puścimy sobie taką bardzo ciekawą piosenkę pani Imy Sumak, również legendy muzyki peruwiańskiej. Muzyka, która jest mało peruwiańska, bym powiedział, ale też jest bardzo fajna, a za chwileczkę przejdziemy sobie do obietnic wyborczych Roberto Sanchez'a.

0: No i widzicie państwo, jakim muzycznym krajem jest Peru. Nawet można byłoby się nie spodziewać w ogóle, że w Andach również może pojawić się gatunek muzyczny, jakim jest mambo. I piosenka o susełku. Autorem tegoż utworu jest ówczesny mąż Imy Sumak, pan Moises Vivanco, a my powracamy do naszej rozmowy o wyborach prezydenckich w tym kraju. I do... Przepraszam. Obietnic wyborczych składanych przez kontrkandydata pani Keiko, pana Roberto Sanchez'a. Co swoim, czy w ogóle co Peruwiańczykom może powiedzmy w ten sposób obiecywał, czy obiecuje Roberto Sanchez?
1: Może z tego co wiem, on na samym początku on obiecywał nową konstytucję i to naprawdę to jest istota propozycja lewiców. Zawsze nawet też Pedro Castillo też proponował od razu, obiecywał, że będzie nowa konstytucja, że ta konstytucja Roberto Fujimori tylko pomaga dużym biznesom, bogatym ludziom i nic dla pozostałych. Też oczywiście to będzie ten reforma, też jest zmiana konstytucyjna, to jest zniesienie reelekcji parlamentarzystów, bo obecnie mogą po prostu wybrać po raz kolejny, czyli skończy kadencja, po prostu kandydują ponownie, ludzie głoszą i jeżeli dają więcej głosów, no to mogą po raz kolejny służyć, no, jako posłów albo senator, na przykład. To jest kwestii reformy państwa i konstytucja. To po raz też z kolei będzie, no, gospodarstwa i przemysłu, to jest krajowa industrializacja, na przykład regulacja i podatki. Jeszcze ciekawe też, jeszcze jest mowa o polityce międzynarodowej, to już jest strategicznie, na przykład dążenie do wejścia Peru do bloku BRICS i też oraz dywersyfikacja relacji handlowej w kierunku rynków nietradycyjnych. Oczywiście też mówię też, ochrona społeczna, środowisko i tak dalej. Tak jak wcześniej powiedziałem, że propozycje Roberto Sanchez skupiły się na biednym, na potrzebnych ludzi, którzy dużo potrzebują teraz, nie mają co jeść. I szczególnie tych, którzy mieszkają daleko od Libry. Bo niestety jest, nie wiem, jak tłumaczę dosłownie, centralizacja, że tylko, to znaczy Lima tylko jest ważna, pozostałe prowincji nie.
0: Znaczy chodziło tutaj raczej o decentralizację, prawda, w tym jego programie wyborczym.
1: Tak, to chodzi o to, że Lima nie jest całym krajem. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Bo dlatego Keiko wygrała w Limie i też w parę prowincji. A pozostałych duże prowincje, szczególnie na tych górnych, wygrał Roberto Sanchez. Mm-hmm.
0: Ale tutaj chciałbym się ciebie jeszcze zapytać o kilka rzeczy, o których wspomniałeś. No bo tak, po pierwsze, jeżeli weźmiemy sobie konstytucję, konstytucja peruwiańska pochodzi z roku 1993, z czasów rządów Alberto Fujimori, czyli ojca Keiko. I podejrzewam, no to były raczej takie czasy, kiedy to ta konstytucja, zresztą no, o rządach Alberto Fujimori też żeśmy rozmawiali przy okazji jego śmierci. Rządach mocno kontrowersyjnych na pewno. Już w tej chwili nie będziemy mówili, powiedzmy, o łamaniu praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. O ówczesnej w ogóle sytuacji politycznej i społecznej w Peru. Natomiast no to mi troszkę przypomina, ta sytuacja z konstytucją peruwiańską przypomina mi troszkę debatę, jeżeli chodzi o konstytucję sąsiada Peru, czyli Chile. Bo wiemy, tam też mamy do czynienia z konstytucją, która została z kolei uchwalona za rządów jeszcze Augusto Pinocheta, która też nie jest sprawiedliwa społecznie. Pojawiały się przecież w końcu propozycje nowej konstytucji, pojawiła się konstytuanta, pojawił się projekt nowej konstytucji, który Chilijczycy odrzucili. Pojawił się kolejny projekt konstytucji, który również Chilijczycy odrzucili, bo jeden był radykalnie lewicowy, drugi był radykalnie prawicowy. No i pytanie teraz jest takie, w jakim kierunku w ogóle chciał iść, powiedzmy, Roberto Sanchez? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ten rozwój współpracy międzynarodowej, jak wspomniałeś, chociażby o członkostwo w Peru, w organizacji BRICS, z pewnością ma to jakiś swój sens. No pytanie jest takie, czy rzeczywiście członkostwo Peru w BRICS coś da, bowiem tutaj powiedzmy, no też raczej, no to jest, powiedziałbym raczej na takiej zasadzie przyłączenia się, żeby się przyłączyć po prostu. Bardziej mi to tak w ten sposób wygląda. Nie wiem, czy Peru mogłoby jakiekolwiek z tego członkostwa w BRICS czerpać profity, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę tych pięciu członków założycieli, czyli Brazylię, Indię, Republikę Południowej Afryki, Rosję i Chiny, no to mówimy tutaj o wielkich państwach, które de facto, zwłaszcza Chiny, mają no potężną gospodarkę i ten wpływ chiński w gospodarce peruwiańskiej jest coraz silniejszy. W dodatku jest on, powiedzmy, raczej skierowany na zysk Chin, a nie na zysk Peru. No chociażby, jeżeli weźmiemy sobie, jeszcze pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość, ten port morski, port oceaniczny nad Pacyfikiem, który wybudowali Chińczycy i który de facto należy do Chin i który, z którego Peruwiańczycy mają niewielkie korzyści, a nawet wręcz można powiedzieć, że mają straty, chociażby jeżeli chodzi o niszczenie środowiska naturalnego. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie tutaj sprawy związane na przykład z pomocą tej ludności ubogiej, z pomocą ludności wykluczonej, z pomocą ludności z terenów poza wielkimi miastami, czyli z prowincji, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o terenach górskich, czy chociażby o terenach Amazonii peruwiańskiej, no to chyba tutaj jakiś tam sens jest. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście te jego argumenty były na tyle przekonujące, żeby do tej ludności dotrzeć, prawda? Bo no, koniec końców, o czym trzeba powiedzieć, no tak jak mówimy tutaj, gdyby te argumenty były naprawdę bardzo atrakcyjne, powiedzmy, no bo wspomniałeś o tym właśnie, powiedzmy, o takiej sytuacji, że mamy stolicę kraju, czyli Limę, i resztę kraju, czy powiedzmy, nawet gdybyśmy to skupili się na takim dualizmie duże miasta, nie tylko Lima versus reszta Peru, ale o czym też trzeba powiedzieć, że w końcu w dużych miastach, w tym i w Limie, spora część ludności to są ludzie, którzy po prostu, no których życie de facto zmusiło do tego, żeby wyemigrować do tych dużych miast, którzy stanowią w zasadzie, można powiedzieć, rdzeń tego, przepraszam za słowo, proletariatu limeńskiego, czy tej ludności ubogiej innych miast, które, tak jak powiedzieliśmy, w zasadzie żyją z dnia na dzień. Często są to właśnie na tym, żyją w tym sektorze nieformalnym. No pytanie jest takie, czy, że tak powiem, przechodząc do Limy, oni nagle, że tak powiem, stwierdzili, że już jesteśmy lepsi od tych naszych braci i sióstr, którzy pozostali na prowincji i będziemy teraz głosowali na Keiko. No i jest, pozostaje jeszcze pytanie o tę ochronę środowiska, no bo tutaj to jest kolejny temat, myślę, znaczy w ogóle tych wszystkich tematów związanych, powiedzmy, z biedą, ubóstwem, nierównościami społecznymi czy ochroną środowiska, tych tematów społecznych, nazwijmy to. Myślę, że na ten temat kiedyś zrobimy sobie po prostu inną audycję. Natomiast no, pytanie jest takie, czy rzeczywiście te argumenty, które proponował, czy proponuje Roberto Sanchez, czy one były rzeczywiście tak atrakcyjne, żeby skusić, no właśnie, tych wykluczonych, żeby zagłosowali na, żeby na niego zagłosowali. No bo Tak jak no widzimy na załączonym obrazku, gdyby one rzeczywiście były tak atrakcyjne, no to w tym przypadku pewnie spora część Peruwiańczyków zagłosowałoby właśnie na Roberto Sanchesa, podczas gdy de facto też nie wiadomo było po pierwszej turze, czy rzeczywiście on przyjdzie do drugiej tury, to po pierwsze, a po drugie, czy teraz gdyby on był taki atrakcyjny, to teraz pewnie by mógł liczyć na naprawdę olbrzymią przewagę, no ale a na razie jak widać, no ta przewaga jest powiedzmy niewielka i w dodatku jeszcze na Keiko Fujimori.
1: No tak, dobrze. Teraz, dlaczego propozycje Sancheza zostały bardziej tradycyjne dla tych ludzi, którzy mieszkają na przykład w górach? Moim zdaniem było to, że Roberto Sanchez, to jako lewicy, ten socjalizmu, komunizm i tak dalej, jest widać, że do tych ludzi, że cicho, to co prawicy zrobili. To znaczy, że tak jak wcześniej powiedziałem, przez każdy rząd oni, te ludzi poczuli porzucone. Że po prostu ich, jakby ich nie miał. Nie był. Ich nie było. I szczególnie, bo jak Dina Boluarte została, chociaż przez posłów Keiko, partii Keiko, została prezydentem, a nie prezydentem. I oczywiście były protesty, strajki, ale szczególnie w górnych miastach. I taka ta moc, która jak się mówi ten represalia?
0: Represje
1: państwowe, rządowe, to było skomandowane przez Dinę Boluarte, przez policję. Skończył się na śmierć 15 osób, które po prostu protestowali, a nie wszystkich, którzy protestowali, były ten ofiar. Na przykład jeden z tych był po prostu, która osoba, która wychodziła z domu, żeby to skupić, miała tę grupę, ten tłum ludzi, no, protestantów, czyli ten
0: protestujących.
1: Tak. I policja strzeli.
0: I to strzelali, było, nie, tak.
1: To było nielegalne. Słucham?
0: Strzelali do nich.
1: Tak, strzelali do nich. Do tego powinno być po prostu strzelali, żeby zabijać. Mhm. I sporo ludzi, szczególnie nie ten tradycyjny, przepraszam, medii, nie te tradycyjnie, zgłosowali, że to było nielegalne. I te ludzie, które mieszkają tam, to pamiętam. Pamiętają, że rząd Dinę Boluarte, rząd proponowany przez partię Keiko Fujimori, czyli parlamentu, zabijali ich ludzi, zabijali ich ojca, brata, siostry, babcie. I te ludzie nadal czekają na sprawiedliwość. Ale nic. Nic.
0: No dobrze.
1: Stronne sprawy są. Jeszcze raz?
0: To jest na pewno sytuacja bardzo smutna sytuacja, wręcz tragiczna, bo no jednak w zasadzie mówimy tutaj o tym, że siły zbrojne, no siły porządkowe, nazwijmy to tak, otwierają ogień no, do swoich współbraci de facto, prawda? Czyli sytuacja, do której praktycznie w ogóle nie powinno dojść nigdy w normalnym, demokratycznym, cywilizowanym kraju. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze skupili się na tych propozycjach, na tym temacie dzisiaj, tej części audycji powiedzmy, czyli na propozycjach Roberto Sanchez'a, bo tak jak wspomniałeś tutaj, on, no jego, jako kandydat lewicy oczywiście, no te jego propozycje są prospołeczne, są być może również i prośrodowiskowe, no ale czy one rzeczywiście były na tyle atrakcyjne, żeby trafić do większej ilości wyborców?
1: No tak, bo oni, którzy czuli, że jego propozycje trafiają do nich, po prostu myślą, że dobrze, jeżeli ktoś, który mnie wspomina, że jestem, jeżeli teraz jestem, nie jestem porzucony. To jest ten sam przypadek, tak jakby było kiedyś z Pedro Castillo. Bo on to ten sam sposób, on też obiecował dla ubogim, obiecował, że będzie lepiej, ale w jaki sposób to będzie robił, po prostu on nie ma pojęcia. Ale Roberto Sanchez już ma doświadczenia, bo on kiedyś był, posyłem. I dlaczego został atrakcyjny? Bo tak powiedziałem, andyjskie miejsca czuły się jak porzucone przez rząd. Bo tylko rząd skupił się na limińskim biznesie. Dla ludzi, którzy mieszkają w Limie. Szczególnie. To się dzieje poza Limą, prawie nieważne. Jeśli jest w Limie, no to wszyscy po prostu patrzą na zwracam się do tego. O to chodzi, że te ludzie, którzy są, mieszkają daleko z Limy, czuli się bardziej zareprezentowane. Po prostu ze względu na propozycję Roberto Sancheza. Bo on skupił się na tym, co oni potrzebują. Oczywiście są obietnice. Ale tak jak każdy z nas wie, to są obietnice, a jeżeli będą rzeczywistość, nie wiadomo.
0: No tak, no. Czyli tak jak w zasadzie można powiedzieć, generalnie witamy w świecie polityki po prostu, bo jak wiemy, no, politycy słyną z tego, że obiecują, a jeżeli chodzi o realizację tych obietnic wyborczych, to wygląda to troszkę różnie. I tutaj może postawmy kropkę. Za chwileczkę sobie porozmawiamy może na temat, dlaczego ludzie decydowali się głosować i na Keiko, i na Roberto. A na razie sobie zrobimy przerwę muzyczną.

0: Proszę Państwa, wracamy do naszej audycji, czyli do wyborów prezydenckich w Peru. Wyborów mocno kontrowersyjnych, wyborów, w których de facto no, nie ma jakiejś przewagi nad jednego kandydata nad drugim, czy kandydatki nad kandydatem, czy kandydata nad kandydatką. No, obecnie kandydatki nad kandydatem. Opowiedzieliśmy sobie troszkę o programach wyborczych dwójki kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich, czyli Keiko Fujimori reprezentujących prawicę i Roberto Sanchez'a reprezentującego lewicę. No i tutaj chciałbym się naszego gościa zapytać o to w zasadzie, co motywowało, czym w zasadzie kierowali się Peruwiańczycy, głosując na konkretnego z kandydatów, bo program społeczny programem społecznym, prawda? Ale zarazem też o czym trzeba powiedzieć i tutaj też trzeba przedstawić naszym słuchaczom sylwetki obojga kandydatów, bowiem to nie jest, proszę Państwa, tak, że mamy jakąś umiarkowaną prawicę i umiarkowaną lewicę, cywilizowaną jakąś, nie wiem, powiedzmy prawicę konserwatywno-liberalną i prospołeczno-socjalistyczną lewicę, ale de facto mamy tutaj do czynienia z dwójką kandydatów, o których się po prostu mówi populiści, populistka prawicowa Keiko i populista lewicowy Roberto. I co nam powiesz na ten temat?
1: Jeżeli mówimy o programie społecznym Keiko Fujimori, ona, ona powiedziała i pokreślała, że ona chciała zaczynać ten program Peru en orden, to znaczy Peru w porządku, które skupia się na walce o ubóstwem.
0: Znaczy z ubóstwem, tak?
1: Tak, z ubóstwem. Tak jest, z ubóstwem. Też generowaniu miejsc pracy oraz szeroko zakrojonych inwestycjach w edukację, zdrowie i młodzież. Jeśli mówimy też o edukacji, oczywiście ona obiecała, mówiła o rozwój infrastruktury, budowa i modernizacja około 3000 szkół oraz inwestycje w edukację cyfrową, laptopy i tabletki dla uczniów. I to też kiedyś mieliśmy, chyba w kadencji Alan Garcia, Ollanta Humala, też ten rząd proponował dać laptopów i tablety, laptopy i tablety dla uczniów. Też z kolei poproponowała wsparcie nauczycieli, zobowiązanie do spłaty długi społeczny wobec nauczycieli, inwestycje do edukacji techniczną. No bo no, niestety chyba ta sprawa jest wspólna też jest z Polską, że nauczycieli zawsze od dawna zarabiają mało.
0: Dużo no to mało. To prawda.
1: No dużo mało.
0: Dużo za mało.
1: A jednocześnie do nich należy potocznie edukacja naszych dzieci.
0: Mhm.
1: No. Porównując z pensją posłów, pensją senatora, a ile zarabia nauczyciel, nauczycielka, no to jest ogromna różnica.
0: No to na pewno w Polsce jest tak samo, zwłaszcza, że nauczyciele raczej nie mogą liczyć chociażby na uposażenie w postaci na przykład kilometrówek, czy wyposażenia biura poselskiego, czy tam nauczycielskiego i tak dalej, czyli tych rozmaitych gratisów. Nie wiem, jak to jest w przypadku deputowanych do parlamentu peruwiańskiego u nas w Polsce. No jest to coś przyjętego, nie chcę powiedzieć, że jest to coś normalnego, ale jest to coś przyjętego i są to przywileje, z których niestety korzystają parlamentarzyści No chyba wszystkich opcji politycznych, niezależnie od tego, czy mówimy o lewicy, czy prawicy, czy centrum, czy o, powiedzmy, koalicji rządzącej, czy opozycji. Zdaje się, że tak powiem, wszyscy mają za uszami. I natomiast oczywiście, no tak jak wspomniałeś tutaj, nauczyciele zarabiają za mało, dlatego też jest problem po prostu chociażby z nowymi kadrami nauczycielskimi, więc z pewnością się tutaj mogę z tobą zgodzić, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. Natomiast, no dobrze, kontynuujmy.
1: No, no tak, szczególnie też, chcemy też podkreślić, że w Peru sytuacja, szczególnie w górnych miastach, jest no, gorzej, ponieważ nawet nauczycieli muszą chodzić kilkanaście kilometrów do szkół, bo niestety nie ma infrastruktury, nie ma jezdni i naprawdę spędzą, nie wiem, 2-3 godziny, żeby trafić do szkoły, żeby oczywiście nauczyć i też powroty. I to codziennie, od piątku do poniedziałku.
0: Chyba od poniedziałku do piątku.
1: No przepraszam, od poniedziałku do piątku, tak, przepraszam. No tak, niestety tak, sytuacja edukacji nauczycielów w Peru no też jest tragiczna, jest kiepska.
0: Ale co, czyli mówisz, że Keiko obiecuje poprawę nauczycieli?
1: Tak, powiedziała, że poprawę nauczycieli, tak jak chyba kiedyś też jego ojciec to zrobił, bo ja pamiętam, że jego dziecko miał też uczniem. Też moja szkoła została zbudowana przez jego rząd Fujimori.
0: No ale tak jak żeśmy rozmawiali podczas audycji, że tak powiem, poświęconej Alberto Fujimori, że no z pewnością był on politykiem mocno kontrowersyjnym i z pewnością no tutaj w zasadzie większość o tym, co się mówi, no to jest o łamaniu praw człowieka, o jego autorytarnych rządach, ale też o tym, tych początkach jego rządów, że te rządy początkowe jego, powiedzmy, no przyniosły całkiem sporo dobrego Peru. Natomiast no pytanie jest takie, no bo tak jak tutaj ci powiedziałem, tak jak rozmawiamy, czym oboje kandydaci, że tak powiem, jakim obietnicom, powiedzmy, oprócz tej, o której tutaj wspomniałeś, czyli tej obietnicy reformy edukacji w Peru, jakimi obietnicami obydwoje kandydatów udało im się, obojgu kandydatów udało się przekonać Peruwianczyków do głosowania właśnie na nich, bo tak jak tutaj, ja bym chciał tutaj podkreślić to słowo o tym populizmie, bo populizm słynie z tego, że no po pierwsze obiecuje bardzo dużo, że oczywiście obiecuje jakieś tam walkę z wyimaginowanym obcym wrogiem, powiedzmy, i tak dalej, niezależnie od tego, czy ten obcy znajduje się w danym kraju, czy on się znajduje poza granicami, i tak dalej. Natomiast no, populizm też słynie z tego, że bardzo często składa po prostu obietnice bez pokrycia, które są bardzo mocno na wyrost i no, które niekoniecznie nawet ich realizacja, powiedzmy, niekoniecznie zawsze byłaby czymś dobrym dla obywateli danego kraju.
1: Jeżeli mówimy też oboje kandydaci, no teraz tak, warto powiedzieć, że teraz na drugiej turze głosowali ludzie, które też wcześniej głosowali za innym kandydatem. Mhm. Na przykład ci, którzy głosowali za Rafael López Aliaga, teraz głosowali za Keiko.
0: No tak, ale to był kandydat też prawicowy, w związku z tym no trudno byłoby, żeby...
1: Tak, ale też tak, ale jednocześnie López Aliaga wyróżnił się, po prostu jego propozycje były inne od Keiko. Ale tak powiedziałem, że czasami ludzie głosują nie za kimś, czyli przeciwko komuś. Mm-hmm. Czyli ja nie głosuję za Keiko. Ja nie lubię Roberto Sanchez'a, nie lubię Keiko Fujimori. ale ja nie chcę, żeby Keiko wygrała. Dlatego głosuję za, głosuję przeciwko Keiko i za Roberto Sanchez. Mm-hmm. O to chodzi. I też to zawsze się jeje.
0: Czyli po prostu nie chcemy, żeby któryś tam z kandydatów wygrał wybory. Wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia 6 lat temu, gdzie Pedro Castillo de facto chyba wygrał tylko dlatego, że po prostu ludzie nie chcieli wtedy Keiko, że większość Perubiańczyków po prostu nie chciała Keiko.
1: Tak, dokładnie tak. To jest, ten po ludzku mówimy, ten przeciwny głos. Mm-hmm. Czyli ja nie chcę tego kandydata, dlatego głosuję za innym, czyli przeciwko kandydacie. Mm-hmm.
0: Ale powiedz mi jeszcze takie pytanie do ciebie mam, bo wielokrotnie ile razy z Peruwieńczykami rozmawiam, bardzo wielu Peruwiańczyków wyrażało swoją negatywną opinię o Keiko Fujimori. Z różnych powodów. Oczywiście, ja mogę powiedzieć tak, ja jeżeli chodzi o mój dostęp do Peruwiańczyków, to w 99% są to osoby, które mieszkają tutaj w Polsce. I w zasadzie spora część z was tutaj z tej diaspory peruwiańskiej jest przeciwko Keiko. Nie mówię, że wszyscy oczywiście, znajdą się na pewno osoby, które będą głosowały za Keiko. Ale też o czym trzeba powiedzieć tutaj, że większa część emigrantów peruwiańskich na całym świecie, niezależnie od tego, czy mówimy o krajach Ameryki Południowej, Północnej, Europy, Afryki, Azji czy Australii i Oceanii, większość emigrantów głosowała za Keiko. Nawet w Polsce tutaj, ja mam tutaj dane, bodajże za Keiko, proszę Państwa, oczywiście nie możemy tutaj porównywać oczywiście z danych, nie wiem, z Polski powiedzmy, z danymi na przykład z, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, Chile czy gdzieś tam innych krajów, gdzie powiedzmy ta diaspora peruwiańska jest o wiele silniejsza. Muszę zobaczyć, gdzie ja tutaj, czy ja tutaj gdzieś mam tą...
1: Na pewno w Hiszpanii.
0: Na pewno w Hiszpanii oczywiście też, ale o ile dobrze pamiętam, to w Polsce było bodajże 44 osoby głosowały za Keiko i chyba 31 za Roberto. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego na przykład akurat diaspora peruwiańska, powiedzmy, głosowała za Keiko, a nie za Roberto. Mówię tak z ciekawości po prostu, bo to też jest temat dosyć mocno kontrowersyjny, bo o ile dobrze pamiętam, to już nawet Roberto Sanchez coś tam wspominał o tym i powiedzmy jego ludzie, że w ogóle nie powinno się liczyć głosów z zagranicy. No ale uważam, że generalnie różne są oczywiście powody emigracji z Peru, tak samo jak są różne powody emigracji z Polski. W Polsce akurat powiedzmy, jeżeli chodzi o emigrację z Polski, tutaj te głosy się zazwyczaj rozkładają mniej więcej porówno. Natomiast w przypadku emigrantów peruwiańskich, to jednak ta różnica była znaczna i większość emigrantów peruwiańskich głosowało za Keiko. I ciekawi mnie dlaczego.
1: Powiem ci tak. I ja mam zdaniem, to było ze względu na strach. Strach, co reprezentuje Roberto Sanchez. Strach niestabilności gospodarczej. Chaotycznego stanu państwowego. Bo on po prostu, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, on też reprezentuje radykalność.
0: No populizm po prostu.
1: Tak, populizm, tak, demagogia. Populizm. Wszystkie dla ludzi, wszystko tak i tak, ale jak, w jaki sposób? Nie wiadomo. Ale
0: tak jak ja wspomniałem, moim zdaniem oboje kandydatów reprezentuje populizm, tylko że jedno z prawej strony, a drugie z lewej strony. I też pytanie jest takie, ale to za chwileczkę będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali. No tutaj wspominasz o tym populizmie Roberto Sanchez'a i strachu przed nim. A czy nie ma jakiegoś na przykład strachu przed populizmem Keiko?
1: No tak, bo ja myślę, że ten strach nazywa się u Sanchez'a, bo on od razu mówi o zmieniu. Zmieniu konstytucji, zmieniu Banku Narodowego, zmieniu prezesa Banku Narodowego. To znaczy, że zmieniu stabilność stabilności gospodarczej państwowej.
0: Znaczy chciałby zmienić.
1: Tak, on chciałby zmienić, ale od razu. Bo on po prostu pokazał, że całe pieniądze państwowe są tego dla bogatych, a nie dla ludzi, dla ubogich.
0: A nie jest tak?
1: Faktycznie nie jest tak. No jest, no niestety jest. Niestety jest, bo tak powiem, ci, którzy po prostu chcą rozwijać się po prostu ulepszyć jego ich życie, no to będzie trudna droga. No jest bardzo trudny. Na przykład ja się nie wyobrażam, mam czwórkę dzieci, mając czwórkę dzieci w Peru, w Limie. Naprawdę. Ja naprawdę nie mam pojęcia, w jaki sposób można tak żyć. Mm-hmm. Bo jeżeli ktoś nie ma kasy, nie może dobrze żyć. Mm-hmm. Nie ma możliwości. Bo jeżeli ktoś ma kasę, może płacić za mieszkanie w dobrej dzielnicy, też za dobrą edukację dla dzieci, czyli prywatnej, za prywatne ubezpieczeństwo zdrowia. To wszystko jest ze względu na pieniądze.
0: No na pewno, ale umówmy się, że większości społeczeństwa polowieńskiego na to nie stać.
1: Tak, niestety tak.
0: Taka jest prawda.
1: Bo z kolei są też przepisy polityczne, czyli uprawy polityczne, które tam nie dają. Po prostu, że politycy po prostu pracują dla siebie. Mm-hmm.
0: No ale to chyba jest wszędzie, w każdym kraju, tak by można było powiedzieć.
1: Nawet tutaj się tak już różnie, bo tutaj układa systemy jakoś tak jak mają ludzi i nie ma takiej ilości ubogich.
0: No na pewno.
1: Nie ma.
0: No, nie ma takiej różni społecznych, no to prawda.
1: Tak, nie ma. Ja nie pamiętam. Tutaj wszyscy w Stanach oczywiście są też bezdomni, oczywiście, ale jest różnica, duża. Ale tak ci powiedziałem, jeżeli tutaj dużo Peruńczyków głosowali za Keiko, no to moim zdaniem to było chyba ze strachu. No. Mm-hmm. Strachu tego, co Roberto Sanchez obiecywał.
0: No bo jak rozumiem, on obiecywał po prostu taką rewolucję de facto.
1: Tak. I on wie, jak to zrobić.
0: Znaczy, tylko, on uważa, że wie, jak to zrobić.
1: On jest posyłem. No, to, i to jest duża różnica z Pedro Castillo. Mm-hmm. Bo Pedro Castillo to był nauczycielem. Po prostu nie miał żadnego doświadczenia politycznego. Mm-hmm. A Roberto Sanchez miał. I ma. Nawet ma. Ale oczywiście to nie proste. No, jeżeli ktoś będzie zmienić konstytucję, to nie będzie czegoś prostego. Oczywiście, że nie. To samo zwalniać prezesa Banku Narodowego. Bo dzięki niemu Peru ma stabilność ekonomii, gospodarstwa.
0: Z całą pewnością i tutaj powiedzmy, no...
1: Tak, no pewność tak.
0: Jeżeli chodzi o wprowadzanie, znaczy no bo powiedzmy sobie szczerze, no w gospodarce peruwiańskiej mamy bardzo duże nierówności społeczne. To już żeśmy sobie o to opowiedzieli, ja myślę, że to jest w ogóle temat na kompletnie inną audycję. Natomiast o ubóstwie też żeśmy tutaj rozmawiali dzisiejszego wieczora. Natomiast pytanie jest takie, czy takie reformy populistyczne, rewolucyjne, tak jak ty tutaj o nich wspominasz, zaproponowane przez Roberto Sanchez'a, czy one rzeczywiście mogłyby coś zmienić na korzyść, bo co innego są obietnice lewicowe, powiedzmy poprawy, zmniejszenia nierówności społecznych, poprawy sytuacji najuboższych, poprawy również chociażby ochrony środowiska i tak dalej, co jest na pewno tematem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o samo Peru, bo to jest temat nie tylko związany powiedzmy z zanieczyszczeniami środowiska, ale też również z życiem de facto lokalnych społeczności, chociażby tych społeczności górskich, społeczności andyjskich, o których wspomniałeś dzisiejszego wieczora i nie tylko andyjskich, bo i wybrzeża i Amazonii tak samo. Natomiast z drugiej strony, no pytanie jest takie, na pewno coś trzeba poprawić, ale pytanie jest takie, czy taka rewolucja byłaby potrzebna, bo może się okazać, że ze złego będzie stanie się jeszcze gorzej. Tak jak to chociażby, no nie wiem, no na przykład widzieliśmy na przykładzie Wenezueli, prawda, gdzie mówiliśmy o kraju, który no, teoretycznie należał do jednych z najbogatszych państw Ameryki Łacińskiej jeszcze 30 lat temu, ale zarazem był to kraj, w którym były spore różnice społeczne. Natomiast no, potem przyszedł Hugo Chavez, a po nim jeszcze Nicolás Maduro. No i wprowadzili te swoje reformy, dzięki czemu Wenezuela należy obecnie do jednych z najuboższych krajów regionu, a w ogóle i świata. Prawda? W związku z tym no, pytanie jest takie, czy tego typu reformy, jakie obiecywał, zwłaszcza w ten sposób rewolucyjny, jakie obiecywał Roberto Sanchez, czy one rzeczywiście byłyby potrzebne Peruwiańczykom?
1: Rewolucja aż tak, rewolucja tak, ale nie aż tak on powiedział. Mm-hmm. No bo szczerze, potrzebne są duże zmian.
0: No.
1: Duże, zaczynając od systemy polityczne, na przykład ile zarabiają posłowie, senatorzy, na przykład jakie są te teraz zasady. I nawet oczywiście, że delegować, anulować potocznie ten uprawy, które pomagają szczerze na przykład swojejom albo też organizacje kryminalne. Przestępcze. Mhm. I teraz są te potężne zwane proszę o pomoc, po hiszpańsku to jest leyes pro crimen.
0: Czyli takie prawa generalno proprzestępcze.
1: Tak. Chyba po prostu pomaga, że
0: sprzyja, może nie tyle pomaga, co sprzyja po prostu organizacjom przestępczym.
1: Tak jest, zgadza się. Nawet nie pomaga wprost, tylko że policja nie może robić pewnych rzeczy. Nie może zrobić. Aha. Też to samo, jak już te sądy też nie mogą zrobić. Aha. Na przykład.
0: To jest na pewno temat bardzo rozległy i proponuję, żebyśmy do niego powrócili za kilka tygodni, być może kilka miesięcy. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy sobie wyobrazili, jak wyglądałyby Peru zarówno pod rządami Keiko, jak i Roberto Sanchez'a, ale najpierw zróbmy sobie krótką przerwę na muzykę.

0: głosów. Teoretycznie oboje kandydatów mają jeszcze szansę stać się prezydentem lub panią prezydent Peru. Albo panią prezydentką, jak niektórzy też mówią, mogą powiedzieć. No i teraz sobie zróbmy taki leciutki political fiction. Kilka minut, jak twoim zdaniem wyglądałoby Peru, jak będzie wyglądać Peru, jeżeli prezydentem zostanie Keiko? Albo panią prezydent, może bardziej, no już tak.
1: Jeżeli Keiko zostanie panią prezydent, no to tak jak ona powiedziała, ona będzie rządziła tak jak jego ojciec rządził. To znaczy, że pierwsza kadencja, pierwsze lata będą dobrze, wszystko tak i tak, a kolejny nie. Bo tak jak jego ojciec kłamał. Jej ojciec kłamał. Też ona kłamie. Bo jeżeli trzeba przypominać, że przed ostatnimi wyborami Keiko obiecywała i pokazała, że nie będzie żadnego kandydata do wyborów, który nazywa się Fujimori. Ona tak powiedziała.
0: No.
1: I kandydowała po raz czwarty.
0: No, ale jest kandydatką, no.
1: Nie kandydatką. Tak, jest kandydatką, tylko że ona określiła kiedyś na rozmowie w telewizji, że ona nie będzie kandydatem.
0: Okej. Okay. Ale jest.
1: Ale jest. No, gdzie tam jest.
0: Ale zarazem też o czym trzeba powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, no to Keiko Fujimori teraz o tym trzeba wspomnieć, o Roberto Sanchezie za chwileczkę, ale oboje kandydaci mają za sobą, no bym powiedział, mocno kontrowersyjną przeszłość, jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze, no bo Keiko, ile dobrze pamiętam, była związana aferą łapówkarską z firmą Odebrecht, czyli tym takim synonimem korupcji w Ameryce Łacińskiej.
1: Szczerze mówiąc, nie tak zbyt związane z tego, co pamiętam. Mogę być ślep, nie jestem pewny. Wiem, że ona miała parę spraw sądowych, które na przykład ona dostała sporo pieniędzy prywatnych, ale nie zadeklarowała tych pieniędzy. Tego, że moim zdaniem Keiko, tak jak jej ojciec, nie w rozdzielonej władzy. Bo teraz wszyscy wiedzą, że teraz kontroluje parlament, kongres. Teraz kontroluje Trybunał Konstytucyjny. Kontroluje Sąd Najwyższy. Czyli tego zostanie, żeby ono było prezydentem, żeby królować. Żeby mieć dyktaturę zamaskowaną jako demokracja.
0: Ale myślę, że jest możliwe są rządy autorytarne?
1: Tak.
0: Jeżeli Keiko zostanie prezydentem?
1: Tak, ale niewidoczny. Moim zdaniem tak. Tak jak jej ojciec rządował. Tak. I to było to samo. Pierwsze lata, oczywiście, było takie po ludzku nazwane fuchy-siok, taka rewolucja gospodarstwa. Ale to trzeba zrobić koniecznie. A później było takie nowe szkoły, poprawić to. To była pierwsza kadencja. Druga kadencja nie za bardzo i już było prawie ślady korupcji. Ślady korupcji z jego strony. A bez... I jak on by chciał zostać prezydentem po raz trzeci, i to było już nielegalnie,

0: po prostu zmieniał konstytucję, zmieniał artykuł konstytucji, żeby to było legalne.
1: A powiedz mi, czy w Peru w ogóle reelekcja prezydenta jest możliwa?
0: Reelekcja od razu nie. Reelekcja nie, niemożliwa. Kiedy to było, ale już nie.
1: Czyli nie bezpośrednia po prostu?
0: Nie bezpośrednia.
1: Nie, bo ja się tak pytam ciebie, bo po prostu wiesz, generalnie tak troszkę otworzyłeś mi wiele tematów, o które no, chciałbym się ciebie zapytać, ale też nie bardzo, bo i tak już zbliżamy do godziny, i tak pewnie przejdziemy przez godzinę 21, ale też nie za bardzo chcę zabierać czas naszym słuchaczom, ale taka rzecz, no bo powiedziałeś tak, że de facto jeżeli Keiko zostanie prezydentem, czy panią prezydent powiedzmy może bardziej, to Peru może grozić no taka quasi dyktatura czy quasi rządy autorytarne, bo wiem, parlament zdominowany jest przez Fuerza Popular. Władza sądownicza, jak rozumiem swoich słów, również przez osoby, które są no jakoś tam, nie chcę powiedzieć, że spokrewnione, ale nazwijmy to zaprzyjaźnione z Keiko, ale z drugiej strony też o czym trzeba powiedzieć. No w wielu krajach świata, nie tylko Ameryki Łacińskiej, ale również i w Europie, no mamy sytuację taką, że parlament jest zdominowany przez jedną partię polityczną, zarazem, która też, chociażby nawet jeżeli spojrzymy sobie na Polskę, no przepraszam bardzo, ale przez 10 ostatnich lat mieliśmy sytuację taką, że, czy 8 no powiedzmy, parlament i prezydent byli z tej samej opcji politycznej, tak, oczywiście, no tu w zasadzie nie chcę w tej chwili za bardzo wchodzić w tematy polskie, no ale jednak powiedzmy sobie szczerze, do rządów autorytarnych nie dochodziło. Dochodziło de facto do zmonopolizowania mediów państwowych przez jedną opcję polityczną. Dochodziło do prób tego, żeby również powiedzmy podporządkować sobie władzę sądowniczą, no ale jednak ja bym tutaj być może oczywiście jakieś tam spadki w tych rankingach demokracji, zwłaszcza tej demokracji liberalnej powiedzmy na rzecz demokracji nieliberalnej powiedzmy dochodziło, ale no jednak to cały czas nie dochodziło do rządów autorytarnych, więc tutaj pytanie też jest takie, czy rzeczywiście za czasu, jeżeli Keiko zostanie panią prezydent, czy rzeczywiście tutaj no bo powiedzmy sobie szczerze, od demokracji, nawet tej nieliberalnej, powiedzmy do demokracji takiej do demokratury, jak to się mówi czasami, czyli czegoś takiego pomiędzy demokracją a rządami autorytarnymi, czy wręcz dyktaturą, no to jeszcze trochę pewna droga jest, prawda? No, rządy autorytarne oznaczają między innymi łamanie praw człowieka, tak? I poza tym z drugiej strony, no też o czym trzeba powiedzieć, Peru ostatnich ostatnich lat, od 2016 roku, o czym zresztą też wspomniały w dzisiejszej audycji, to było 8 prezydentów. To było obalanie kolejnych prezydentów. Owszem, w sporej części za sprawą polityków związanych z Fuerza Popular, ale no, jeżeli w tej chwili powiedzmy jeżeli w tej chwili doszłoby do, powiedzmy, do sytuacji takiej, że Keiko obejmuje władzę, no to przynajmniej chyba istnieje szansa na to, że być może będzie to pierwsza kadencja prezydencka od tych 8 lat, która dotrwa do końca, prawda, że będzie to pierwsza polityk, która dotrwa do końca kadencji, chociaż pewnie być może nawet nie można byłoby wykluczyć, że istniałyby próby jej obalenia przez parlament, ale no pytanie jest takie, czy rzeczywiście byśmy szli w stronę tej takiej twardych rządów autorytarnych, czy może czegoś takiego powiedzmy, że no byłby stan taki pomiędzy demokracją a rządami autorytarnymi.
0: Jeżeli mówimy o Keiko Fujimori, no tak pokrywało, że po prostu w jej rękach będzie sama totalna władza. Po prostu. Bo teraz obecnie, w tej chwili jej partia plus socjusze kontrolują parlament. A później będzie i parlament, i senat. Plus sąd najwyższy, plus Trybunał Konstytucyjny. To znaczy, że ona będzie panowała nad wszystkimi.
1: Czyli nie będzie żadnej jakiejś, powiedzmy, przeciwwagi.
0: Opozycje. Tak, nie będzie. Nie będzie, bo teraz teraz tak jak też obecny parlament zrobił, zmieniał konstytucję, przyszły senat będzie ten super senat, poludzko tak, bo będzie tak, będzie trwało na całą kadencję. Po drugie, nowy senat zdecyduje, jeżeli zwalnia prezydenta czy nie. I dlatego Keiko teraz ma, czyli z jej partii ma 20 senatorów. Tak. 21 senatorów. Mhm. Teraz ma 21 senatorów, to znaczy, że nie mogą ją zwalniać, jeżeli zostanie panią prezydentem. Nie mogą. Według nowych przepisów konstytucyjnych. Mhm. A z kolei, jeżeli Sanchez został prezydentem, no to on też nie będzie miał
1: większości
0: prostej drogi, czyli nie będzie łatwiej, nie będzie mu łatwo, bo od razu na pewno to że Keiko, partia Keiko i to co ciurze będą go zwalniać. Od razu. Tak jak Keiko zwalnią Pedro Paulo Kuczynski, Martin Vizcarra.
1: No generalnie prawie wszystkich prezydentów, dotychczasowych prezydentów.
0: Bo po prostu ona przegrała. Tak, bo ona przegrała.
1: Ale czy nie oznacza na przykład, powiedzmy, no bo umówmy się, ja pamiętam, że to mniej więcej było w Peru tak, że nowy rok, nowy prezydent i de facto można powiedzieć tak, że no był ten chaos, zwłaszcza ten chaos decyzyjny, no bo umówmy się, no przychodził nowy prezydent, tworzył nowy rząd, ten rząd praktycznie nie był w stanie niczego zrobić, bo po prostu bardzo szybko był obalany. Nie chodzi mi już w ogóle w tej chwili jakiekolwiek projekty polityczne, czy obietnice polityczne, czy one mogłyby być z korzyścią, czy one byłyby bardziej szkodliwe dla społeczeństwa peruwiańskiego, czy peruwiańskiej gospodarki też. Ale o czym też trzeba powiedzieć, że ja też tak sobie się zastanawiałem nad taką rzeczą, no bo czy może jednak by nie oznaczały pewnej stabilizacji te rządy? No bo jeżeli, no jednak powiedzmy sobie szczerze, no pewna stabilizacja chyba Peruwianczykom jest potrzebna, prawda? Żeby no być może wprowadzić no jakieś tam reformy, które byłyby z korzyścią dla społeczeństwa czy gospodarki peruwiańskiej, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony też o czym trzeba wspomnieć, że na pewno skupienie władzy, czy zwłaszcza trójwładzy w jednym ręku, no na, już nie mówię nawet powiedzmy o autorytaryzmie, ale na pewno jest idealnym polem do rozmaitych nadużyć, do korupcji, do klientelizmu i wszelkich tych, powiedzmy, chorób, które no, związane są ze zbytnią koncentracją władzy w rękach jednej siły politycznej.

0: No to powróćmy do tematu, do pytania, o które zadałem przed przerwą, czyli powiedzmy skupienie sił politycznych w jednych rękach. No bo z jednej strony mamy, no powiedzmy, ten pozytywny aspekt w postaci takiej, że jeżeli Keiko Fujimori zostanie panią prezydent, no to raczej istnieje niewielkie prawdopodobieństwo do tego, że zostanie ona obalona, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 8 ostatnich prezydentów, no 7, no bo obecny prezydent prawdopodobnie dociągnie do końca kadencji wyborczej. Natomiast, czyli powiedzmy tych jednorocznych rządów de facto, gdzie rząd peruwiański de facto no, zrobić może niewiele, bo no, może się liczyć powiedzmy z bardzo silną opozycją, która w każdej chwili może go obalić i po prostu jest to, bym powiedział, bardzo demotywujące. A z drugiej strony no też o czym trzeba powiedzieć, no, że skupienie sił politycznych w jednych rękach, jednej partii politycznej powiedzmy, czyli grupy politycznej, zwłaszcza tak jak wspominasz tutaj no, tego całe w zasadzie wszystkich trzech sił, wszystkich trzech rodzajów władzy, czyli wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, no to też może stanowić olbrzymie pole do nadużycia, nadużyć finansowych, nadużyć, nie wiem, związanych z łapówkarstwem, związanych z klientelizmem, z egoizmem i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, jest niestety przez te ostatnie lata wiedzieliśmy, że ogólnym bohaterem naszej historii Peru był egoizm ze strony polityków, ze strony prezydenta, ze strony rządu, ponieważ po prostu oni pracowali i nawet pracują dla siebie. Tak, to jest zawsze się mówi, że gospodarstwo jest super w Peru, że inwestycja jest duża, jest mała inflacja i tak dalej. A ludzie, no jednak po prostu są biedni. Po prostu jakoś ogarnią codziennie. Nawet nie mają pracy, albo mają swój mały biznes, który po prostu daje setki na sam dzień. Mm-hmm. Nie na jutro, nie na za tydzień, nie.
0: No jednym słowem po prostu no nie można myśleć generalnie o dłuższej perspektywie. Ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żebyśmy już powiedzmy teraz się skupiali na tej tematyce społecznej w Peru. Mówię, tak jak powiedziałem, to jest temat, do którego bardzo chętnie powrócę w następnych tygodniach, w następnych miesiącach. Opowiedzmy sobie troszkę o tym, co czekałoby Peru, jeżeli prezydentem zostanie Keiko. A co czekałoby Peru, jeżeli prezydentem zostanie Roberto?
1: Przepraszam, jeszcze raz pytanie?
0: Tak, pytanko jest takie, bo opowiedziałeś przed chwilą, co ewentualnie może czekać Peru, jeżeli prezydentem czy panią prezydent zostanie Keiko Fujimori. Natomiast chciałbym się ciebie zapytać teraz jeszcze, no wyobraźmy sobie sytuację, że jednak mimo wszystko szala wyborcza przechyla się na stronę Roberto Sanchez'a. No i co czekałoby Peru, jeżeli prezydentem zostałby Roberto Sanchez?
1: Jeżeli tak, no to moim zdaniem, że budżet międzynarodowy zostanie strach. No ze względu na jego zdania radykalizmu i też komunizmu. Z kolei na pewno senatorzy albo Keiko i jej partia będą próbować po prostu go zwalniać po raz kolejny. Czyli do końca nie będziemy mieli państwowej stabilności.
0: Mm-hmm. Ale myślę, że powiedzmy Roberto Sanchez usiłowałby wcielić w życie swoje propozycje, no chociażby tak jak powiedziałeś tutaj, ja nie mówię nawet o napisaniu nowej konstytucji, bo de facto nie chcę oceniać tego projektu, bo nie wiem, jakie byłyby ewentualnie propozycje odnośnie nowej konstytucji. Poza tym też trzeba powiedzieć, że de facto to jest temat, no może się okazać, że konstytucja powstanie, projekt konstytucji powstałby wspaniały, albo wręcz przeciwnie. Natomiast powiedzmy, no nie wiem, sytuacja taka na przykład z wymianą prezesa Banku Centralnego, no to tutaj już, tak jak sam wspomniałeś, tutaj jest to temat mocno dyskusyjny. Więc pytanie jest takie, czy gdyby Roberto Sanchez objął władzę prezydenta Peru, czy rzeczywiście by usiłował wprowadzić te swoje propozycje w życie?
1: On, moim zdaniem, na pewno by chciał to spróbować, po prostu wykonać. Tylko że nie, to nie będzie prosta sprawa. Na pewno nie będzie, bo wszystko jest na mu przeciwnie. Czyli to będzie po prostu będzie walczyć z nim. Na pewno.
0: Parlament będzie z nim walczyć.
1: Nie tylko parlament, też Senat.
0: Aha, no parlament, czyli no, do niższa i wyższa izba de facto, tak?
1: Tak jest. To po prostu nie będzie tak i nawet, tak też nie powiedziałem, będą chcieli go zwalniać od razu. Mhm. Bo on by chciał po prostu zmodyfikować, ustawić nową konstytucję. Mm-hmm. To trzeba też zgłosić to na parlamencie. I nie ma wystarczających głosów. Mm-hmm. Nie ma po prostu. Mm-hmm.
0: Czyli można powiedzieć, że to są takie obietnice, powiedzmy, rzucane w przestrzeń raczej, bez jakiegokolwiek poparcia.
1: Tak. Na pewno ma wsparcie, ale mało.
0: Mm-hmm. Niewystarczające, jednym słowem.
1: Niewystarczające. No, niewystarczające na pewno, tylko że on będzie walczył w ten sposób. I jeżeli na przykład, też słyszałem kiedyś chyba na jakimś rozmowie, że słyszymy, że on wygra, no, zostanie prezydentem. I od razu, no, parlament chciał go zwalniać. Wszystkiego, oczywiście. No. A co mogę zrobić? On mógłby prosić jego wiceprezydentów, tak? Rezygnować. Od razu. I jeżeli parlament zwalnia go, ten prezes albo marszałek parlamentu musi startować kolejne wybory.
0: Musi ogłosić nowe wybory.
1: Tak, musi ogłosić nowe wybory. Mm-hmm. Nie, bo teraz tak, bo zawsze jest prezydent plus dwóch wiceprezydentów. Mm-hmm. I jeżeli tych prezydentów nie ma, po prostu zdecydują i tylko zostaje jeden prezydent ogólny, no to jeżeli on zostanie zwolniony, czyli wyrzucony, no to marszałek Senatu ma obowiązek zgłosić kolejne nowe wybory. Mm-hmm. Nie, bo od razu zgłoszę, że Keiko zostanie panem prezydentem. Aha. Nie. Aha.
0: Rozumiem. Czyli jednym słowem wiece możliwe, że czekałby nas chaos. Znaczy nas, Peruwianczyków.
1: No po prostu to jest, no, po prostu tak, jeżeli będzie Keiko, będzie mały chaos. Jeżeli będzie Roberto Sanchez, będzie więcej chaos.
0: Rozumiem. No jednym słowem nic, że tak powiem, tak jak powiedziałeś tutaj, że Peruwianczycy są cały czas pomiędzy dżumą a cholerą. Dobrze, ja zrobimy sobie jeszcze krótką przerwę i na koniec zadam ci jeszcze jedno pytanie.

0: Zanim ogłoszony zostanie nowy prezydent, nowa głowa państwa, może powiedzmy tak, trochę czasu jeszcze minie. Miejmy nadzieję, że jak najmniej, ale też czytałem, spotkałem się z taką opinią, która mówi, że nawet pomimo faktu, że to chyba nie ONP, tylko jakąś nazwa ta druga organizacja, w tej chwili zapomniałem, a już wyłączyłem komputer. W każdym razie, no, druga komisja wyborcza, powiedzmy, ta nazwijmy to, która ogłasza wyniki wyborów w Peru. Zarazem o czym też trzeba powiedzieć, że tutaj może w ten sposób byśmy powiedzieli, że de facto jeszcze należy liczyć się z faktem, że być może pojawią się protesty wyborcze, które JEE, dokładnie tak nazywa się ten, natomiast mogą pojawić się protesty wyborcze. No i ponieważ no de facto, tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku naszej audycji, różnica pomiędzy obydwojgiem kandydatów na ten moment wynosi niecałe 20 tysięcy głosów. W związku z tym z pewnością mieści się w ramach tego błędu, w granicach błędu statystycznego, ale o czym też trzeba powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, to chyba się oboje kandydatów powiedziało tak, że uznają wyniki wyborów oficjalnie, natomiast tak nieoficjalnie, to zdaje się jedno i drugie powiedziało, że jeżeli nie zostanie wybrany na prezydenta, to będzie składać protesty. No więc czy pytanko jest takie, czy rzeczywiście możemy liczyć się z tym, że pojawią się protesty wyborcze, a jeżeli tak, no to czy one rzeczywiście mogą zaszkodzić temu, że nowa głowa państwa zostanie ogłoszona?
1: No teraz tak, moim zdaniem możliwe, to jest bardzo możliwe. Bardzo, bardzo możliwe, tak jak na przykład Dina Bolardo została proklamowana jako panią prezydentem też. I też jest występowały też protesty w kraju i no przez w trakcie tych protestów no po prostu zostawiły 50 ofiar. No na pewno tak, ale moim zdaniem, że jeżeli na przykład Keiko wygra, no to może tak, szczególnie w górach.
0: No bo ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, no właśnie, że Keiko zostaje ogłoszona jako prezydent, ale tutaj już nawet pani rzeczniczka partii Juntos por el Perú, czyli partii, z której wywodzi się Roberto Sánchez, pani Anaí Durant mówi, i to jest taka dosyć świeża informacja, która powiedziała tak, no co trochę mo ganalo en Perú y eso es bastante, tak? Czyli wygraliśmy w Peru i to wystarczy, tak? Że nie ma tu żadnego fraudu elektoralu i tak dalej, że w zasadzie, no przecież to my jesteśmy wygranymi. No i co? No bo jedni mówią, że wygrali, drudzy mówią, że wygrali. No ale chyba nie może być tak, że i Keiko i Roberto zostaną razem prezydentami Peru. No.
1: No tak, to faktycznie. Tylko, że chyba podsumowując, żeby trzeba było to wszystko co najlepiej dla mojego kraju. Bo jeżeli no, mimo to, że wygra Keiko, wygra Sánchez, no to trzeba dużo zmienić, trzeba dużo pracować i popracować. Szczególnie dla ludzi, dla tych, którzy po prostu czują się porzucony, czują, że po prostu nie są ważni.
0: Ale to z pewnością trzeba zrobić i myślę, że większość Peruwianczyków się z tym zgodzi, z czym powiedziałeś. Natomiast pytanko jest takie, czy rzeczywiście może się okazać, że jednak mimo wszystko dojdzie do pewnych, no nie chcę powiedzieć, że zamieszek politycznych, ale no do nieuznania wyników wyborów przez jedną czy drugą ze stron, bo... Teraz zacytowałem panią z Juntos por el Perú, ale wcześniej pamiętam, że sama Keiko też mówiła o tym, że konieczne jest w ogóle podliczenie wszystkich głosów, że już w sytuacji, to jest sytuacja sprzed kilku dni, kiedy jeszcze powiedzmy ta przewaga w liczbie zdobytych głosów znajdowała się po stronie Roberto Sanchez'a, no to już wtedy sztab wyborczy Fuerza Popular zakwestionował bodajże 1500 akt wyborczych. I to też miało być, że tak powiem, sprawdzane. No i teraz może się okazać, że po prostu no, przez kilka kolejnych tygodni w Peru będzie się, że tak powiem, maglować sytuacja taka, że a to jeden komitet wyborczy, a to drugi komitet wyborczy będzie miał pretensje. No i będzie chaos nadal. Czy nie?
1: No to na, może tak się zdarza. Bo tak jak to było też przy pierwszej turze, że pewnego kandydata, to znaczy Rafał López Aliaga, on też miał po prostu na drugim poziomie, a później, później było Sanchez i on od razu zgłosił, że to było taki fake, to znaczy ten oszustwo, czyli ten fraudę, nie wiem jak się mówi po polsku, dokładnie.
0: Oszustwo wyborcze, tak.
1: Oszustwo wyborcze, nieprawidłowo, że wina... prezesa komisji wyborczej, albo też taki ten ogólny instytut, organizacja wyborczej, to samo. To, że będą protesty, bo tak to na początku powiedziałem, audiencji, że kraj niestety jest podzielony na 1/3. Mm-hmm. 1/3 głosowała za Keiko, kolejna za Sancheza i kolejny za nikim.
0: No ale powiedzmy, jeżeli odrzucimy sobie tę 1/3 Peruwianczyków, którzy powiedzieli, że zarówno Keiko, jak i Roberto nie są warci ich głosów, no to nadal mamy osoby, które no zwłaszcza być może nawet no i powiedzmy jeszcze byśmy wydzielili z tych głosów, które zostały oddane, czy to na Keiko, czy to na Roberto, głosy na zasadzie mniejszego zła, czyli powiedzmy głosowałem na Roberto Sanchez'a, bo nie chcę, żeby Keiko miała pełnię władzy, czy głosowałem na Keiko, bo nie chcę, żeby lewicowy populista objął władzę i wprowadzał swoje szalone pomysły. No to na cały czas pojawia się ten jakiś tam, no nazwijmy to, jak to się mówi ładnie po polsku, żelazny elektorat partii, czyli powiedzmy ci zwolennicy, no już, którzy będą nadal protestować. I pytanie jest teraz takie, czy sytuacja może być taka, że nie wiem, no tak jak na przykład, nie wiem, no powróćmy teraz sobie do Polski, prawda? U nas wybór został ogłoszony, Karol Nawrocki został ogłoszony za prezydenta, parlament potwierdził, że Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta, odebrano ślubowanie, ale cały czas powiedzmy jest spora grupa osób, która mówi o oszustwie wyborczym i być może sytuacja byłaby podobna, gdyby to na przykład Rafał Trzaskowski został prezydentem. Też pewnie by się jego przeciwnicy nadal, że tak powiem, pojawiałyby się te teorie, że tak powiem, mniej lub bardziej spiskowe, które by mówiły o tym, że doszło do oszustwa wyborczego. I teraz pytanie jest takie, czy jak to dalej by jak to dalej będzie, że tak powiem, wyglądać w Peru? No bo no ktoś musi zostać ogłoszony prezydentem, tak? Nie jest możliwe, przynajmniej z tego, co udało mi się dowiedzieć, no zawsze ta różnica nawet tego jednego głosu, powiedzmy, będzie. No nie istnieje sytuacja taka, że powiedzmy i Keiko i Roberto dostaną równą ilość głosów, tak? Ale tak czy śmak, no pewnie będą się pojawiały głosy, które mówią o tym, że nie wiem, wybory były nieuczciwe, że pojawiły się fałszerstwa wyborcze, że brakuje transparentności wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie teraz jest takie, czy pomimo tego tej sytuacji, czy nie... Czy istnieje prawdopodobieństwo takie, że na przykład powiedzmy, nie wiem, znaczy co ewentualnie może się jeszcze wydarzyć na przykład, czy nie wiem, czy te protesty wyborcze mogą wpłynąć powiedzmy na ogłoszenie wyborów, czy na przykład, nie wiem, no bo ja mogę sobie domyślić się na przykład sytuacji takiej na przykład, że powiedzmy, nie wiem, część głosów oddanych na Keiko zostanie uznanych za nieważne i w tym momencie powiedzmy Roberto Sanchez zdobywa większość, ale zwolennicy Keiko mówią zaraz tutaj, część tych głosów oddanych na Roberto Sanchez'a też jest nieprawidłowa i te głosy też zostaną odebrane. I tak się może, przepraszam, wszystko maglować jeszcze przez długie tygodnie, miesiące. Czy wręcz przeciwnie, powiedzmy, zostanie powiedziane tak, że okej, dobra, zwycięzcą czy zwyciężczynią wyborów jest jedno albo drugie. Parlament przyjmie przysięgę prezydencką i koniec, a reszta to sobie możecie chodzić i protestować, ile wam się żywnie podoba, bo jesteśmy w demokratycznym kraju, aby tylko, że tak powiem, głowy nie poleciały, a witryny sklepów nie były demolowane.
1: No, na pewno mogę się spodziewać strajków, protestów przez ludzi, którzy po prostu nie zgadzają się na wyników wyborczych. Aha. A z kolei moim zdaniem to zaczyna od kandydata, który uznania wyniki, czyli jeżeli wygrał albo przegrał. Jeżeli kandydat, który przegrał, uznania to i przejmuje to, moim zdaniem będzie ten mało chaosu albo nic.
0: No tak, jeżeli, ale pytanie jest takie, czy uznają to, że kontrkandydat czy kontrkandydatka wygrał wybory.
1: Obydwa kandydaci uznają wyniki wyborcze, moim zdaniem nie będzie takiego chaosu, tak jak kiedyś mieliśmy.
0: No ale pytanie, czy uznają?
1: Jeszcze raz?
0: Pytanie, czy uznają? Czy uzna czy jeżeli Keiko wygra wybory, to czy Roberto Sanchez uznają za panią prezydent? Czy jeżeli Roberto Sanchez wygra wybory, czy Keiko Fujimori uzna go za prezydenta? I pogodzi się ze swoją porażką, jedno albo drugie.
1: Jeżeli... To jest trudno powiedzieć, ponieważ od teraz już jest mowa o tym, że też ze strony Roberto Sanchez'a mówię tu o oszustwo wyborcze. Ale z kolei wiadomo już, że Keiko nie umawiała wyników wyborczych ostatnich trzech kadencji.
0: Nie uznawała.
1: Po prostu nie. Bo, Słucham?
0: Nie uznała...
1: Nie uznała wyników. Nie uznała w ogóle. Od razu powiedziała, że to było oszustwo wyborcze. Kradzili ziom stanowisko prezydenta i tak dalej.
0: Czyli jednym słowem, no bo ja powiem tak, inna jest sytuacja taka, gdyby, nie wiem, była powiedzmy przewaga 1 000 000 głosów, 500 000 głosów, no ale w przypadku takim, jeżeli mamy różnicę rzeczywiście tych kilkunastu tysięcy głosów, no to jest rzeczywiście różnica czysto statystyczna, prawda? W związku z tym nie wiem, czy nie będzie sytuacji takiej, że rzeczywiście te protesty będą nadal trwały.
1: To może być. Spisze, bardzo przepraszam, ale ja mam skończyć teraz.
0: Dobrze.
1: Dobrze,
0: my zresztą też będziemy kończyli, także bardzo ci dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był Joey Sarate Rios. Do tematu Peru jeszcze będziemy na pewno powracali. Nie wiem, czy teraz jeszcze, czy być może po wakacjach, bo też zobaczymy, co będzie działo się w tym pięknym andyjskim kraju. Bardzo dziękuję ci za twój czas i za wszystkie informacje, które nam podałeś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i na pewno wrócimy z nowym ciekawym tematem.
0: Super. Bardzo dziękuję również Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w czwartek na godzinę 20 na Tres Portres i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej. A za tydzień wcale nie wykluczone, że powrócimy do tematu muzycznego, a konkretnie do muzyka urbana, ale to jeszcze będę musiał potwierdzić z Markiem Świrkowiczem. Na pewno o tym Państwu będę wspominał w najbliższy czwartek. Ja mówię buenas noches, a do snu zaśpiewa nam jeden z najpiękniejszych głosów latynoamerykańskich, a w zasadzie afrolatynoskich, pani Susana Baca.

0: to promocja.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.

700 będę płacić kartą. Kasjer wyciąga ręce. Jestem już przy wyjściu, ale wracam po więcej. Pragnę kupować więcej, pragnę kupować. Jedwa

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ&V ma CO wyrok.

0: Autopromocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dobry wieczór Państwu. Ta jedna historia to dziś opowieść o księdzu Krzysztofie Pazio. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Skąd ksiądz do nas przyjechał?
2: Ja pracuję jako misjonarz w Kamerunie od 23 lat, a teraz przyjechałem z mojej wioski Jartypory koło Węgrowa, niedaleko.
1: Tu niedaleko Warszawy i ta jedna historia to jest ta opowieść o człowieku, który zaczyna swoje życie z jakimiś wyobrażeniami, marzeniami, pasjami, a później to życie doświadcza nas i prowadzi Pan Bóg, prowadzi nas w różne strony. To, czy jak ksiądz był małym chłopcem, ja wiem, że to jest takie niby banalne pytanie, ale ono jest ciekawe, czy jak ksiądz był małym chłopcem, to ksiądz chciał zostać księdzem, a do tego jeszcze misjonarzem?
2: Jak byłem małym chłopcem, tak niewiele myślałem o kapłaństwie, choć był taki epizod z mojego życia, który rodzice mi przypominali. Ja byłem ochrzczony miesiąc po urodzeniu, dokładnie 9 grudnia 1969 roku, w dniu pogrzebu mojego pradziadka, bo miałem zapalenie płuc jako taki, można powiedzieć, noworodek. I byłem chrzczony w zakrystii kościoła rektoralnego w Węgrowie, tam jest parafia świętego Antoniego, taki kompleks pofranciszkański. I ponoć proboszcz, który mnie chrzcił, ksiądz Jan Iwaniuk, już też świętej pamięci od dawna, powiedział, będzie żył, nawet księdzem zostanie.
1: I to takie, i często a to tu się zaczyna.
2: Często to mi przypominano, ale ja tak to puszczałem między uszy i nie chciałem tam zbytnio się tym zajmować. Choć tam chodziłem do kościoła, jak każdy w tamtym czasie chłopak, chodziliśmy pieszo do takiej kaplicy przy szpitalu, z tego względu, że msza była rano o 8 i trwała tylko 30 minut niedzielna, więc potem już cały dzień był wolny. Aż do pewnego czasu byłem wtedy chyba w pierwszej czy drugiej klasie technikum. Taki był w parafii ksiądz Józef Szajda, też już świętej pamięci. I on był odpowiedzialny za chóry młodzieżowe, za młodzież ogólnie. I on pewnej niedzieli rano po mszy chłopcy mówią, że ksiądz mnie woła. I on mówi do mnie, że mam z tobą katechezę, ty jesteś w technikum, tutaj brakuje lektora, więc będziesz tu lektorem, spotkania są w piątkę o 17. A ksiądz Józefowi się nie odmawiał. Takiego wzrostu może 150 w kapeluszu, nie? Ale właśnie taki konkretny. I właśnie od tego czasu się zaczęła moja taka przygoda z ołtarzem, że spod chóru, gdzie się zazwyczaj stawało, tak, w tej małej kaplicy, przesunąłem się pod ołtarz i zacząłem tam czytać w tej kaplicy szpitalnej, a potem już tak powoli się rozwijałem jako lektor. I wchodziłem w tą grupę i to zaczęło mi pomagać właśnie w rozeznawaniu powołania.
1: To, co jest najważniejsze, ale młody człowiek szuka i nie zna tych odpowiedzi, to jak wybiera się zakon, jak wybiera się drogę, jak wybiera się seminarium? Jak to się dzieje?
2: W mojej parafii w Węgrowie pracowali księża i pracują księża diecezjalni. Nie miałem styczności z zakonnikami, tym bardziej z Marianami. Natomiast w modlitewniku mojej mamy znalazłem mały obrazek z Lichenia z adresem duszpasterstwa powołaniowego. Wtedy to jeszcze już świętej pamięci też ksiądz Antoni Łoś był odpowiedzialny za to duszpasterstwo. I ja napisałem list do niego. To mnie zaskoczyło, że gdzieś tak chyba poniedziałek czy wtorek wysłałem list, w piątek dostałem odpowiedź już na ten list i ksiądz Antoni miał takie powiedzenie, cię kochana. I mówi, cię kochany, tam napisał, przyjeżdżaj, są rekolekcje powołaniowe, to przyjeżdżaj do Lichenia, poznasz Marianów. I tak się znowu zaczęło, tak w drugiej, trzeciej klasie technikum, przygoda z Marianami.
1: Cię kochany, jak pięknie. Cię tak. kochany. Nigdy nie słyszałam takiego, takiego słowa w ogóle, ale jest naprawdę wspaniałe.
2: Kiedyś moi współbracia opowiadali, później z pochodzenia ksiądz Łoś był Białorusinem. Mhm. I później, jak już tam można było normalnie funkcjonować, on później jako już taki staruszek ciągle pracował już na Ukrainie, w Drui. I też kiedyś była sytuacja, że zapomniał lekcjonarza wziąć i była Ewangelia o Marcie, o Marii Marcie. I nikt by nie posądził, że on tę Ewangelię czyta z pamięci. Do tego momentu, jak mówi: Marto, Marto, cię kochana.
1: No tak. To są te drobiazgi, które nas zdradzają.
2: Takie zostają.
1: Ale i co? I te rekolekcje były tak wspaniałe, że ksiądz Krzysztof podjął decyzję, wtedy nie ksiądz, tylko Krzysztof podjął decyzję, że jednak Marianie, a nie diecezjalne. A jaka w ogóle była reakcja rodziny?
2: Reakcja rodziny była taka spokojna, bo rodzina, ja mam jeszcze 5 braci. Więc moi rodzice już nie żyją, byli bardzo pobożni, modlili się też o powołanie i też myślę, że to powołanie mnie wymodlili, więc to przyjęli z taką zadowoleniem, nie? Z zadowoleniem. I tam wtedy zaczęła się ta przygoda z Marianami, choć później też taki był czas przerwy, bo był w naszej parafii ruch oazowy. I wtedy był taki ksiądz Józef Sobotka, który nam dał dużo pracy jako animatorom, więc nie było kiedy jeździć na te spotkania powołaniowe. I to tak ja to tak zostawiłem na pewien czas Marianów do prawie 5. klasy technikum, gdzie chyba w grudniu albo w styczniu wtedy ksiądz Adam Kowal był odpowiedzialny za powołaniówkę, napisał list, że kiedyś przyjeżdżałem na te spotkania powołaniowe, że w tym roku z tego, co widzi, to powinienem zdawać maturę. Jeśli chcę odnowić relację, to na Stegnach, nie jest daleko, z Węgrowa mogę przyjechać, zawsze z nim porozmawiać. No i to tak na nowo obudziło we mnie właśnie zainteresowanie Marianami i kilka razy przyjeżdżałem sobie do Warszawy, tak już poza tymi spotkaniami, żeby z księdzem Adamem porozmawiać. No i powoli dorastałem do tej decyzji. A że miałem strach przed maturą, to zrobiłem zakład z Panem Bogiem w ten sposób, że byłem u księdza Adama. I mówię do niego, że mam strach przed maturą, nie wiem, czy zdam, czy nie zdam i chcę zrobić trochę taki targ z Panem Bogiem, że ja dzisiaj napiszę podanie o przyjęcie do zgromadzenia i ksiądz je włoży sobie w szufladę i jak zdam maturę, to będziemy kontynuować te, wiesz, ale intencje wyrażam na piśmie. Wtedy jeszcze była też taka sytuacja. Wracając z Warszawy, jeszcze musiałem zatrzymać się w Mińsku, bo miałem wezwania do komisji uzupełnień wojskowych, jak to WKU się to nazywało w tamtym czasie. No i też właśnie była taka rozmowa, chyba to był pułkownik, który też mi mówi, że no kończę technikum mechaniczne i jeśli bym chciał, to też mogę gdzieś tam do jakiejś szkoły wojskowej się zaangażować i tak dalej. Też tak zrobiono wtedy takie rozeznanie, a już miałem to podanie napisane, więc no mówię, pomyślę nad tym, ale już... Więc to można powiedzieć, taka była pierwsza pokusa po tym napisaniu podania i podjęciu takiej już, można powiedzieć, konkretnej decyzji, gdzie podanie napisałem. Potem matura potoczyła się już dobrze.
1: No i poszło dalej. Jacy są Marianie? Bo jest na przykład taka niby waś między franciszkanami a dominikanami. Wy macie jakieś zaprzyjaźnione zgrupowania, czy generalnie i dlaczego Marianie? Co jest w Marianach takiego, co doprowadziło do tego, że ksiądz Krzysztof został misjonarzem Marianach?
2: Ja myślę, że taka, jak na ten pierwszy kontakt, jak zajechałem do Lichenia, że zobaczyłem, że właśnie ci księża czy bracia, którzy nas przyjmowali też, no są bardzo życzliwi, otwarci, gościnni. się śmieję, że jak zjadłem wtedy pierwszy raz taką parówkę na śniadanie w Licheniu, to ta parówka jest do dzisiaj na tym stole. Czyli wieczne danie trochę. Muszę współbracia z Licheniu, nie będą na mnie źli za to. Ale ta parówka zawsze gdzieś tam w menu śniadaniowym
1: jest.
2: Dobrze,
1: bo nie trzeba się zastanawiać, wybierać. Wiadomo, zawsze co kupić.
2: I kiedyś właśnie tak do współbraci mówię, jak byłem w Licheniu, tak przejazdy mówię, że no kiedyś spróbowałem prawie już 40 lat temu tą parówkę i do dzisiaj ta parówka jest.
1: No to przynajmniej konsekwentnie, ale są otwarci. I co jest jeszcze takiego w tym waszym zakonie? Bo jedna rzecz to to, że to, co ksiądz opowiadał o tych starszych braciach, że pisali, pamiętali, pilnowali. To też jest bardzo ważne,
2: też
1: żeby
2: bardzo
1: widzieć
2: ważne,
1: człowieka.
2: Że widzą człowieka, czy widzimy człowieka, no bo jestem Marianinem i interesujemy się drugim człowiekiem, nie? To jest bardzo istotne i jak tak sobie przyglądałem ostatnio norma vitae, czyli taką regułę życia naszego ojca, założyciela świętego Stanisława, to w którymś punkcie on mówi, jeśli do ciebie przyjdzie ubogi, nie może odejść bez niczego. Zawsze musisz go przyjąć i pomóc, podzielić się tym co masz. I my to realizujemy. Też jest, no, w naszym charyzmacie jest modlitwa za zmarłych. Obok tego, można powiedzieć, głównego charyzmatu, kultu i szerzenia kultu i czci niepokalanej Maryi, nie? Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Też jest też i współpraca też z księżmi diecezjalnymi. My to realizujemy szczególnie na misjach. Tutaj w Polsce też widzę, że współbracia dobrze się odnajdują w tym. I to też tak, no...
1: Jak wygląda życie zakonnika Marianina? Jak zaczyna? Jak moja ciocia, która jest siostrą zakonną, którą tutaj pozdrawiam, ciocię Krystynę, ona opowiadała, że te pierwsze lata były bardzo trudne dla niej, bo ona człowiek wolny, człowiek, który zawsze robił, co chciał, nawet w szkole, nagle zamknięta w regule, nagle osoba, która ma wolną duszę, bardzo taką frywolną czasami, to musi się podporządkować pewnym regułą, ścisłym zasadą, żeby funkcjonować. Jak ksiądz Krzysztof to wspomina? Jak to wyglądało u was?
2: No, ten czas, pierwszy czas formacji bardzo dobrze wspominam. Jeszcze wówczas, jak wstępowałem do zgromadzenia w 1989 roku, no to mieliśmy tylko miesiąc postulatu tego pierwszego etapu. Teraz jest on, trwa rok czasu. W Stoczku Warmińskim to pierwszy raz widziałem stoczek, jak tam zajechałem, to jeszcze to były takie czasy, gdzie ten klasztor był nieremontowany i tak dalej, trochę tak, to jest duży pofranciszkański kompleks też, no to takie pierwsze wrażenia, ale potem zjeżdżali się inni współbracia, ci, którzy zaczynali drogę życia zakonnego, poznawaliśmy się, później w Skurcu koło Siedlec był czas nowicjatu. Też taka dobra atmosfera, przyjęcie ze strony współbraci nas jako młodych nowicjuszy. Też no, nowicjat taki był, to czas i wchodzenia no, w życie zgromadzenia, poznawanie konstytucji, bo to jest najistotniejsze, ale też to, tam teraz już to gospodarstwo mniej funkcjonuje, wtedy też jeszcze było gospodarstwo, było 7 krów ze 40 świń, koń,
1: to
2: pole.
1: Fajnie.
2: I ten nowicjat tak właśnie, to nasze wprowadzanie w życie zakonne
1: było prawdziwym
2: też było
1: życiem.
2: Związane właśnie z tymi porami roku, z pracami na polu, angażowaniem się i to było fajne. Ja jestem z wioski, więc jeszcze z drugim współbratem prawie przez cały nowicjat doiliśmy krowy i pracowaliśmy z koniem tam i tak dalej. A później czas studiów w Lublinie. To nasz dom seminaryjny. Były takie zasady. Myśmy byli wtedy pierwszym rocznikiem, który miał wszystkie wykłady już u siebie. Wówczas było 96 kleryków. I wtedy zorganizowano, że już nie chodziliśmy do seminarium diecezjalnego, tylko na 6 roku współbracia chodzili tam na teologię pastoralną, żeby być razem też z tymi diakonami z diecezji, żeby się poznać. Natomiast myśmy już mieli wszystkie wykłady u siebie. Ale ten dom był domem otwartym. Każdy z nas po nowicjacie otrzymywał klucze. Był program dnia. Był czas po południu na rekreację, więc zazwyczaj graliśmy w piłkę nawet, czy potem wieczorem. Były określone godziny, ale to nie było coś, nie przeżywało się tego, że to jest coś jakiegoś takiego, jak nawet rozmawialiśmy tam z kolegami z diecezjalnych seminariów i tak dalej, to no to u nas taka była, można powiedzieć, normalna wspólnota, normalne relacje też z przełożonymi, z wychowawcami, że można było pójść porozmawiać spokojnie, podzielić się swoimi problemami i tak dalej.
1: To już jak się jest w trakcie studiów, to wtedy się wybiera, gdzie można pojechać? Czy to starsi bracia współwiedzą, współbracia, gdzie są potrzeby? Jakie są to dalsze losy?
2: Tak, poznając na studiach, no jak jesteśmy razem, też no poznaje się, wchodzi się bardziej w zgromadzenie. Więc widzi się też różne takie potrzeby, nie? I też jak zbliżały się wakacje, no to wówczas prefekci nasi przedstawiali, gdzie są jakie zapotrzebowania w parafiach w Polsce, czy też wtedy już otwierała się Białoruś, Ukraina. Ja na przykład pierwsze wakacje kleryckie 3 miesiące spędziłem na Ukrainie, nie?
1: A gdzie?
2: W Grudku. Wtedy u księdza Wanaksa. Tam to dopiero było, to jeszcze był wtedy chyba Związek Radziecki. Jeszcze się przejeżdżało przez tą granicę. Gdzieś tutaj, już nie pamiętam, gdzieś koło Przemyślaśmy przekraczali tam granicę, ale też było takie bardzo ciekawe doświadczenie. Przygotowywać te dzieci po wioskach do pierwszej komunii. Potem w sierpniu na koniec była pierwsza komunia tych dzieci. To było takie pierwsze doświadczenie. Potem znów był moment, gdzie można było wjechać też na naukę języka. Ja w technikum miałem język niemiecki, potem w seminarium mieliśmy francuski, więc żeby kontynuować język niemiecki, to z księdzem Tomkiem Nowaczkiem pojechaliśmy raz do Augsburga, tam mieliśmy wspólnotę na język, potem na drugie wakacje następne. No tak się okazało, że potem Tomek poświęcenie był tam 9 lat pracował. A ja później, kończąc seminarium, tak robiłem rozeznanie i pomyślałem, że jednak to będzie Afryka. Ale myślałem o misjach gdzieś tak.
1: No dobrze, ale i wpada takiemu młodemu księdzu Krzysztofowi do głowy, że wyjedzie do Afryki. Rodzina oczywiście bardzo się cieszy, że ksiądz Krzysztof jedzie do Afryki. To jest w ogóle nie do wyobrażenia. Myślę, nawet jak ma się dużo dzieci, się modli o powołanie, bo to wiadomo, że to bogactwo w rodzinie, ksiądz jest w rodzinie, to skąd taki pomysł w ogóle na Afrykę?
2: To znaczy ja odchodząc z domu rodzinnego, u nas tak było, że też w zgromadzeniu, ja byłem w czasie świąt, powiedzmy tych przerw świątecznych, w domu rodzinnym tylko raz na trzecim roku na Wigilii. A tak to jeździliśmy na święta, więc te relacje takie rodzinne były dobre, ale rodzina nic nie wymagała.
1: Rozumiem.
2: Ode mnie pod kątem tym, że gdzie ja mam być. To ja poszedłem do zakonu, no i teraz to, co się dzieje, to się dzieje w zakonie.
1: W zakonie.
2: No, w zakonie. I nie wiem, czy nawet, nie pamiętam, czy rozmawiałem nawet o tych moich pragnieniach wyjazdu za granicę, czy nie, to już tam teraz tego, można powiedzieć, pamięć moja nie pamięta. Wiem, że to rozmawiałem z prowincjałem, wtedy był ksiądz Jan Rokosz prowincjałem. No i tak się na razie się dobrze układało, ale później wyszła taka decyzja, że kto inny pojechał do Afryki, wtedy mieliśmy tylko Rwandę. No a ja na ten czas pojechałem do Elbląga.
1: To jest dobry zwrot akcji.
2: I tam się zaangażowałem w pracę z młodzieżą. 6 lat takiej pracy z młodzieżą. Zrobiliśmy oratorium. No i to był taki bardzo piękny czas. Dużo wyjazdów z młodzieżą w góry. Też przygotowanie do bierzmowania. Wtedy była katecheza w szkole. To jeszcze pracowałem, wtedy jeszcze nie było płacone księżom pensji za tą katechezę, to taki czas pracowałem, ale żeby mieć kontakt z młodzieżą z parafii, to wtedy ksiądz Józef Wysocki był odpowiedzialny tam jako za takie sprawy programowe, duszpasterskie i właśnie on zarządził, żeby były też przygotowania do bierzmowania przy parafii, żeby tą młodzież mieć kontakt z tą młodzieżą. Ja uczyłem w 4. liceum w Elblągu, tam było chyba z 800 uczniów, a z parafii miałem może z 5 osób tylko. Większość była z innych parafii. Ci najbardziej zaangażowani byli w innych liceach, więc potem udało się stworzyć właśnie taki program tego przygotowania, grupę animatorów, no i tak po 6 latach takich najbardziej zaangażowanych to było ponad 150 osób tych i zespół, i animatorzy, i lektorzy. I to było taki bardzo dobry czas.
1: No i kiedy
2: ale co roku, tak. Ale co roku, mimo że pracowałem
1: to ja jednak
2: dużo,
1: do tej Afryki.
2: Co roku pisałem do prowincjała prośbę. Trochę tam tak. Wtedy komputery były, bo to wtedy tylko zmieniałem daty i tam powiedzmy początek, że ponownie proszę. No i co roku wysyłałem przez 5 lat, bo 6 roku, kiedy padła decyzja, to już wtedy nie zdążyłem wysłać, bo była potrzeba w Kamerunie, bo wtedy rozpoczęliśmy w 99 roku Kamerun.
1: No i jak ksiądz Krzysztof przyleciał do Afryki, to jakie to było wrażenie? Jak w ogóle, ja nigdy nie byłam w Afryce. Trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musi wrażenie, ale na Podlasiu wielokrotnie, dobrze znam Podlasie, więc jak sobie wyobrażam, zastanawiałam się nad tym, to musi być niesamowite takie uczucie, które człowieka do pana.
2: No nie da się porównać do niczego Afryki. Nawet jak ja byłem przez ten czas tam na Ukrainie, przez wakacje, no to tych wiosek afrykańskich to nie możemy porównać do tutaj w Polsce, do jakiejkolwiek sytuacji i tak dalej. Miasta no to są bardziej podobne do siebie. No ja dokładnie to 5 września 2003 roku wylądowałem w Yaoundé. Jeszcze wtedy było widne, jak zaleciałem. Jeden ze współbraci mnie odebrał z lotniska, ale bagaże nie wróciły. Więc trzeba było w Yaoundé poczekać tam 2 dni, aż można było odebrać bagaż tam innym lotem. Doleciał wtedy jeszcze nie było dużo tych lotów, więc i później jak jechaliśmy na naszą misję do Atoku, no to jest tylko 200 kilometrów od Yaoundé, no już tam do takiej miejscowości Ayos, gdzie pracowały już wtedy siostry Opatrzności Bożej. Tamśmy się zatrzymali. Tam był asfalt jeszcze i elektryczność, a potem już Ayos był po sąsiedzku, jest po sąsiedzku z naszą misją. Jest rzeka Nyong, jest most i się przejeżdża i tam się kończyło wszystko. I asfalt, i elektryczność. I teraz już jest tam asfalt, prądu jeszcze nie ma, chociaż słupy, któreś tam z kolei zostały postawione, może w tym roku, już liczniki powiesili. To może za kilka lat popłynie prąd przez te liczniki. Natomiast tak jechaliśmy i mój współbrat mi mówi nazwy wiosek. To była wąska droga taka, zarośnięta krzakami. I mówię, Boże, kiedy ja się tych wiosek nauczę?
1: No, tak.
2: No i potem tam w tej misji spędziłem 8 lat. Były też 2 wioski bardzo takie fajne, za rzeką, gdzie trzeba było podjechać na rzekę, wsiąść w taką łódkę, to się nazywa piroga, wyciosana z pnia drzewa i przeprawić się przez tą rzekę. Zawsze był ktoś, kto to robił. I później tam do jednej wioski jeszcze się szło przez zbóż, gdzieś tak za 45 minut. To było dobre miejsce dla odpoczynku, bo jechałem rano, szedłem do pierwszej wioski, tak na 9, żeby tam być. Odprawiłem mszę, odwiedziłem chorych i potem jeszcze się przez las szło godzinę czasu do następnej wioski. Jak była pora deszczowa, to trzeba było zawsze krótkie spodnie założyć, bo tam było przejście jeszcze przez taką, gdzieś z 50 metrów takie rozlewisko wody było, taka rzeka. No i tak było na pół uda, gdzieś woda taka też głęboka i zimna. Ale mówią, że tutaj nie ma ani węży w tej wodzie, nic nie ma, więc można było... ten. I to było takie... lubiłem właśnie do Budunku i Landy często tam być, bo to się odpoczywało tam.
1: Co jest... Znaczy to, że to jest kompletnie inny świat, to chociażby z filmów i książek wiem, ale co jest takiego, co nas łączy? Co jest takiego w ludziach w Afryce, tych, których ksiądz spotkał, z którymi ksiądz przebywał, żyje, rozmawia, co nas łączy?
2: To samo. Pragnienie bycia akceptowanym, kochanym. Pragnienie szczęścia, też pod kątem wiary, odkrywanie Jezusa Chrystusa, życie wiarą. Jak pracuję tam z młodzieżą, mamy dużo też młodzieży i w jednej misji, teraz w drugiej świętego Jana Pawła II, no to mówię, ta młodzież do Łukasza, który, brat Łukasz, który jest ze mną, który był w grupie młodzieży w Elblągu, mówię, ci młodzi niczym się nie różnią od was, tyle że kolorem skóry, może warunkami życia, które muszą w jakiś sposób zaakceptować i znosić tą biedę i jakiś brak perspektyw, ale te wszystkie pragnienia młodzieńcze, pragnienia miłości, relacji, jakiegoś poznawania świata, to wszystko jest.
1: Wszyscy mamy to samo, a te różnice kulturowe, jak przepraszam, to jest pytanie osoby już kompletnie jakby z tego świata, ale jak nie ma prądu, to nie ma internetu? To co ci młodzi ludzie tam robią?
2: Dzisiaj już jak zajechałem do Kamerunu 2003, to w Yaoundé już były...
1: Był internet?
2: Internetu jeszcze chyba, nie wiem, czy tam były te kafejki internetowe. I potem się dowiedziałem, że Yaoundé miał chyba w Afryce najwięcej tych kafejek internetowych. Chodziło tak, jak to chodziło, ale można było tam odebrać
1: pocztę.
2: I była też chyba sieć wtedy Orange już tam funkcjonowała. Natomiast w Atoku nie było nic. Mieliśmy telefon taki satelitarny, to było, no, nie wiem, czy to jeszcze ta firma związana z Watykanem istnieje, Sinisa. Sinis, i tam był taki telefon właśnie satelitarny, gdzie można było zadzwonić i gdzie można było tekstowe
1: wiadomości
2: odebrać. Trzeba było się przez koma podłączyć komputer i ten, ale tak, żeby gdzieś wchodzić na stronę i tak dalej. Później, już nie wiem, który to był rok, może 2005, była sytuacja, że było, no, burza i piorun walnął nam w podwórko i wszystko, co elektroniczne, się popaliło, łącznie z tym telefonem, wszystko. I wtedy przysłano nam już trochę inny rodzaj, parabole, gdzie trzeba było znaleźć i można było już wtedy wchodzić na strony. Jak się ustawiło dobrze. No było ciężko ustawić.
1: Czyli Afryka Afryką, węże pewnie sobie gdzieś żyją, ale internet...
2: A dzisiaj po tych 20 kilku latach to się zmieniło, no bo praktycznie sieć komórkowa jest wszędzie, dostęp do internetu jest wszędzie, oprócz takich gdzieś tam, no już wiosek, gdzieś głęboko, głęboko w buszu, nie? To jest, lepiej chodzi, mniej chodzi, już też jest też i światłowód, więc to się zmieniło. Mimo że w Atoku nie ma prądu, to zawsze wieczorami ludzie przychodzili, każde gniazdko, gdzie było, potem ksiądz Franciszek zrobił taką serię gniazdek, że tam było, można było 10 czy 20 telefonów podłączyć, no bo gdzieś ludzie musieli to ładować. Teraz już wchodzą też różnego rodzaju takie mniejsze, większe panele słoneczne, więc to się trochę pozmieniało, już w Atoku mamy zasilanie słoneczne, może dojdzie też i ten prąd z elektrowni. Też, no, wspomagamy się agregatem, ale kiedyś tylko był agregat i to było tak od 18.30 do 21.00 był prąd, nie?
1: Czyli my się tak w ogóle prawie nie różnimy, no bo jeśli ci młodzi ludzie też mają te wszystkie głupie i mądre rzeczy z internetu, mają dostęp do tego świata, to co jest takim, bieda, to jest jedno, to co zawsze wszyscy mówicie, ale jakie były największe problemy, z którymi się ksiądz Krzysztof zetknął?
2: No to brak perspektyw dla ludzi młodych, nie? Bo owszem, można widzieć, jak inni żyją, jakie są możliwości. I to frustruje potem młodych ludzi. I z tego też się rodzi ta cała fala emigracji, ucieczki, nawet z wioski do miasta, tam wewnątrz kraju. Afryka jest kontynentem, gdzie 80% młodzieży ciągle jest w ruchu, przemieszcza się. I to widać na takich mikrostrukturach, jak nasza misja, jedna czy druga, że ci młodzi ciągle czegoś szukają, nie? Gdzieś. I to jest duży problem, żeby zabezpieczyć im przyszłość, nie? Stworzyć jakieś struktury takie, państwo robi jakieś tam wysiłki, ale to jest, trudne, nie?
1: Tak,
2: nie ma dużego przemysłu. Jest dużo różnych bogactw naturalnych, ale tam, gdzie są bogactwa, tam jest jeszcze większa bieda, bo zaraz się tworzą różnego rodzaju konflikty, żeby te bogactwa jak najtaniej eksploatować, nie?
1: No dobrze, to jak się pracuje w takich miejscach misyjnie? Jak ksiądz Krzysztof i współbracia pomagacie tym ludziom?
2: No to tak. Mamy kilka takich kierunków pomocy. Najpierw dzieciom i młodzieży w kształceniu i w takiej formacji i ludzkiej, i duchowej. No to dla nich tam organizujemy spotkania, szczególnie w czasie wakacji. Takie są jeszcze z wakacji z Bogiem, pięciotygodniowym, gdzie też tylko około 300 osób młodzieży przychodzi codziennie na misję, mają katechezę, potem jest jakaś praca, mają śniadanie po katechezie, bo większość z nich nie zje śniadania w domu. I potem kończymy to tak około 15 godziny posiłkiem. Oni są podzieleni na różne grupy. Każda grupa jest odpowiedzialna za różne tam prace. I to jest też dobra okazja, żeby tą młodzież integrować. No i też w katechezie, w modlitwie przekazywać im wiarę, pogłębiać tą wiarę w Jezusa. Bo to są dwa dni adoracji, wtedy jest też czas na spowiedź. Ja sobie siadam ze współbraćmi w konfesjonale, czy na krześle gdzieś tam na końcu kościoła i praktycznie przez ten czas ci młodzi ludzie sobie przychodzą i na rozmowę, i też skorzystać z sakramentu spowiedzi. Też w ciągu roku mamy taki program też dla nich w piątki wieczorem dla młodzieży. Pierwszy piątek miesiąca to jest msza o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, bo to nabożeństwo jest bardzo popularne. Potem mamy taki piątek z Jukatem, katecheza, piątek ze Słowem Bożym, lekcja divina i czwarty piątek jest adoracja i okazja do spowiedzi. Więc tak mamy podzielony miesiąc. Plus tego jeszcze jest w niedzielę młodzież ma swoją mszę, dzieci mają swoją mszę, którą przygotowują i sobota tak gdzieś od 15 to jest pełna misja młodzieży, dzieci, też dorosłych, no bo trzeba przygotować niedzielną niedzielną liturgię.
1: Tak, ale no to jest młodzież, a później?
2: Jeszcze skończę z młodzieżą,
1: tak.
2: Bo teraz też od pewnego czasu mamy też takie Centrum Formacji Zawodowej. Tam, gdzie teraz jestem od 11 lat, misja świętego Jana Pawła II w Minkama, my tą misję tworzymy od podstaw. Więc najpierw wioska nam dała pewien teren, on był trochę taki niewygodny, na budowę misji. Duże, ale dużo było torfowiska, więc tam się nie da nic postawić, żeby było trwałe. Więc potem ze zgromadzeniem zakupiliśmy od kilku właścicieli małe działki. No i tam powstała misja przy drodze. I trzeba było wybudować dom zakonny, wszystkie struktury, kościół. To wszystko było robione z młodzieżą z wioski. Ja mam tam do tej pory, jak zaczynałem, to miałem trzech takich, można powiedzieć, techników, murarzy, cieśli, z którymi pracowałem od początku, a tak to dobraliśmy chłopców z naszej misji, z wioski. i postawiliśmy wszystkie struktury z tymi chłopcami, się nauczyli budować od fundamentów, bo to wszystko razem robimy. Najpierw dom zakonny, potem piękny kościół świętego Jana Pawła II. Wszyscy byli zdziwieni, jak była konsekracja. Był obecny nuncjusz, byli też z tamtego rejonu, jest trochę ministrów, więc tych też się elit, jak to mówią, zjechało na to wydarzenie ze względu na nuncjusza bardziej, nie, żeby się pokazać. Więc właśnie ci chłopcy później przy podziękowaniu, ja ich przedstawiłem, no to mówię, przecież wy wszystkich ich znacie, bo to są wasi synowie, nie? I też jest potem powstała szkoła zawodowa, jest rozeznana przez państwo, gdzie mamy szwalnię dla dziewcząt. Mhm. Też tak się wszystko tak, można powiedzieć, od przypadku do przypadku, czy tak z jednego zrządzenia Bożego na następne.
1: Raczej ta druga wersja.
2: Tak. Powstała szkoła zawodowa, szwalnia. Potem pod to podłączamy to właśnie stolarnie, murarstwo, inne rzeczy, żeby tym młodym ludziom dać wykształcenie właśnie pod takim kątem technicznym, żeby potem mogli sobie radzić, nie? Kiedyś jeden biskup przyjechał i mówi, jak to ci malował ściany w tym kościele? No, to tych dwóch, mówię. Są bardzo dobrzy, już wyuczyli się, tyle metrów kwadratowych wymalowali, nie? No to ten, na wysokościach, więc to cieszy, nie? Natomiast też mamy też taki program pomocy chorym. Nie mamy przy swoich misjach ani w Atoku, ani w Minkama przychodni zdrowia. Natomiast niedaleko są siostry, tak jak w Atoku są siostry Najświętszej Duszy Chrystusowej w Abombangu i siostry Opatrzności Bożej w Ajosie. I wtedy do nich tam z tamtego rejonu dowozimy chorych. W Minkama jest przychodnia też katolicka, to jest centrum medyczne z lekarzem, więc my mamy taki układ, to jest niedaleko od nas, że chorym dajemy skierowanie, taki karteczkę, że oni są z naszej misji. I wtedy tam są przychodzą pierwsze badania i jeśli wystarczy tylko ta pomoc w tym centrum medycznym, no to tam dostają leki i potem na koniec miesiąca dostajemy SMS-a, czy tam zdjęcie faktury, którą trzeba zapłacić za tych chorych. Jeśli są trudniejsze przypadki, gdzie trzeba przeprowadzić operację, wtedy wysyłamy zazwyczaj jest też tak jeden klinika okulistyczna, jeśli chodzi o oczy, ale inne rzeczy to jest szpital centralny w Jałundę, gdzie pracuje siostra Patryka ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. I ona tam jest na chirurgii, na izbie przyjęć, ale do niej zawsze wysyłamy wszystkich naszych chorych. Ja do niej dzwonię, że będzie chory, wysyłam zdjęcie, daję numer kontaktowy do siostry tej rodzinie i mówię, szukajcie białej siostry, bo tam nie ma innej, tylko jest jedyna biała siostra tam, nie? No i ona się wtedy nimi zajmuje, bo to jest duży szpital, ludzie by nie poradzili sobie, więc ona bierze kontakt z lekarzami i ustala wszystkie te spotkania. I też jej zostawiamy środki na płacenie potem, wszystkie, żeby wszystkie opłaty porobić.
1: No to są duże pieniądze?
2: No to w tym roku mieliśmy dwie operacje na tarczyce, dwóch kobiet. No to taka operacja jedna to kosztuje ponad 1000 euro. To dla ludzi to jest bardzo...
1: To jest w ogóle niemożliwe.
2: Bardzo niemożliwe. Potem mieliśmy operację niemowlaka. Z wodogłowiem urodził się, jeszcze miał rozszczep kręgosłupa i też tą rodzinę wysłałem do siostry, tam wszystko i siostra się zajęła, tam zrobiono operację i tak dalej. I tak się złożyło, że to było w Wielkim Tygodniu. Ja gościłem wtedy rycerzy świętego Jana Pawła II. Pana mecenasa Wąsowskiego razem tam z dwoma braćmi rycerzami. I jak sam raz w tym momencie siostra Patryka mi wysłała informację o tym dzieciaczku. No i tamten, ja to opuściłem na głos i ona mówi, że to będzie gdzieś tak kosztowało około 600 tysięcy i tak dalej, więc rycerze od razu podjęli akcję, zrobili zrzutkę i ja mówię, już mamy pieniążki.
1: No to są piękne historie.
2: I od razu to dziecko zostało zoperowane. Teraz przed przyjazdem do Polski rodzice przynieśli mi tego niemowlaka, pobłogosławiłem i pewnie na 15 sierpnia go przygotują do chrztu. I to koszty na przykład leczenia, tak roczne wydatków na leczenie, to jest tak ponad 20 tysięcy euro pomagamy ludziom. Bo takie no, te mniejsze leczenia, no to nie są kosztowne. Najbardziej kosztowne są operacje i takie leczenie. Teraz mamy też no, matka czwórki dzieci, młoda. Miała żółtaczkę, wykryto żółtaczkę chyba typu B. Przebadano jej męża, który jest naszym ogrodnikiem, dzieci. No oni nie mają tego. Ale potem dalsze badania pokazały, że jeszcze coś istnieje takiego jak żółtaczka typu D. Bardzo rzadka.
1: Oj, ty.
2: Bardzo rzadka. To sobie trochę potem odczytałem, bo jak u pierwszego lekarza, jak zrobili badania, to on mówi, że trzeba zrobić przez pół roku leczenie zastrzykami co tydzień, i on podał cenę prawie 200 euro za jeden zastrzyk. Więc ja tą dokumentację sfotografowałem, wysłałem do siostry Patryki, ona tam się skonsultowała i mówi, niech oni przyjadą, tutaj będzie lekarz, ich przyjmie jeszcze raz ten. No już tam ze dwa razy byli, żeby te wszystkie jeszcze badania niektóre powtórzyć. No i się okazuje, że no nie pół roku, ale przez rok czasu, co tydzień trzeba przyjmować odpowiedni zastrzyk. Tylko, że tam w szpitalu centralnym ten zastrzyk już kosztuje około 100 euro. Ale jakby nie było, to jest gdzieś tak na 5 tysięcy
1: euro. To są kosmiczne pieniądze.
2: To są kosmiczne pieniądze i wtedy tak, jeśli nie zorganizujemy tych pieniędzy, no to wiadomo, że na żółtaczkę się umiera prędzej czy później, nie? Bo wątroba się rozsypie, nie? Bo to będzie się pogłębiało. Więc rozpoczęliśmy to leczenie. Ale żeby uratować.
1: Bo tutaj ksiądz Krzysztof powiedział o tej szwalni, o tych szkołach. Te wszystkie rzeczy, nawet jeśli się je robi w dużej mierze samemu, to one wymagają jakiejś dużej liczby środków. To skąd Marianie mają
2: pieniądze?
1: Gdzie odłożyliście? Bo rozumiem, że stara watykańska waluta Bóg zapłać nie działa we wszystkich miejscach.
2: My mamy tak, my jesteśmy wspierani przez zgromadzenie nasze Marianów i przy zgromadzeniu mamy Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. I to stowarzyszenie właśnie działa, żeby te problemy, które my mamy w formie różnych apeli przedstawiać naszym zaprzyjaźnionym osobom, czy poprzez media gdzieś tam to opublikować, wrzutki do czasopism katolickich. I z tego potem jest odzew taki, że no, to z tego tworzymy potem ten budżet na chorych, na dzieci.
1: Bo to jest niezwykłe. Ja rozmawiałam z Kasią, którą ksiądz też zna, o tym, że jak przekonać w tym świecie, gdzie jest tak dużo ludzi potrzebujących pomocy, tak po prostu. I ten Kamerun, ta Afryka, to jest tak odległe już nam miejsce na świecie, że zastanawiałam się, jak wy trafiacie do tych serc. Oczywiście z Panem Bogiem to wiadomo, ale jak przekonać nawet naszych słuchaczy, żeby właśnie wspierali waszą
2: misję? Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby mówić tak, jak jest, jakie są potrzeby, nie? I przedstawiać konkretne problemy, konkretne przypadki chorych. To jest jedna rzecz, a potem dziękować. Mhm. Ja pracuję, mówię, 23 lata tam i początkowo przyjeżdżałem co dwa lata do Polski i zawsze każdą niedzielę wykorzystywałem na to, żeby być w parafiach, głosić kazania, potem przed kościołem zbierać te ofiary i też uświadamiać ludzi odnośnie właśnie tych wszystkich potrzeb, nie? I to też przynosi jakieś owoce. I to robię teraz co roku. W tych parafii już się troszkę uzbierało, gdzie proboszczowie są chętni przyjąć i za to im wszystkim dziękuję. Są parafie, gdzie jestem co roku, są parafie, gdzie jestem co 2 lata i właśnie też w niektórych parafiach już też jestem znany przez ludzi, bo to jest nieraz 10. moja wizyta, czy tam któraś, no to ludzie znają i opowiadam o tych sytuacjach, przedstawiam, co za te środki można było zrobić, ile pomogliśmy, ile osób zostało uratowanych. To jest bardzo istotne.
1: A czy jest coś takiego jak zamknięty, zaklęty krąg w tym sensie, że jak ktoś się wywodzi, nie wiem, jest córką prostytutki, to właściwie jest już tak naznaczone, że ciężko mu jest wyrwać się z tego kręgu? Po tylu latach pracy to ksiądz już to widzi.
2: To oddziaływanie rodziny na dzieci jest duże, nie? I trzeba się zająć i rodzinami, matkami, jeśli są samotne, no i potem formacją dzieci, młodzieży. Trzeba robić wszystko, żeby dać możliwość kontaktu z Jezusem dla tych ludzi. To jest ważne. Jak są adoracje, to z młodzieżą na przykład, też już starszym osobom też już to wyjaśniłem, że adoracja to nie jest czas na różaniec, na czytanie modlitw, tylko adoracja to jest czas na to, żeby być przed Jezusem i to Jezus działa, a nie my. Było to trochę czasu

0: miłość Jezusa działa jak promienie słoneczne na nas, no bo oni są już bardzo dobrze opaleni.
1: Dokładnie. Może to nie być dobry argument.
0: Ale nieraz też to i wspominam ten przykład kardynała Krajewskiego, że to trzeba być przede wszystkim.
1: My na Podlasiu mamy zabobony, a w Afryce przetrwały w jakiejś dużej mierze takie rytuały, które są ich rdzenne? Czy to już też się bardzo globalizujemy?
0: Nie, to jest wszystko jeszcze. Kościół jest tam i chrześcijaństwo młode, to jest 130 lat. To jest młode
1: to
0: chrześcijaństwo
1: chwila.
0: W porównaniu z tym do 2000 lat, nie? I to jeszcze takie różne ich tradycje, czy pogańskie, czy wynikające z ich innych tam wierzeń, to istnieje, nie? A to istnieje. Są też i czarownicy, są różni tam tacy szarlatani, gdzie ludzie też pójdą do nich ze swoimi problemami i potem to się poznaje, ale są już świadomi, że to jest złe i przychodzą i się z tego też spowiadają, nie? Ale to jest takie jeszcze ścieranie się takiego właśnie świata pogańskiego z tym, co jest nowe w Ewangelii, ale Ewangelia zwycięża w tych ludziach.
1: Co jest najfajniejszego w tych misjach księdza Krzysztofa? Co tak naprawdę i gdzie jest dom księdza Krzysztofa w tej sytuacji? No bo już rozumiem, że Podlasie rodzina pożegnała i już tu zgromadzenie już też wiadomo, na powierzchnię są policzone. To co jest takiego w tym misyjnym działaniu?
0: To jest realizowanie woli Pana Boga. To jest pierwsza rzecz, nie? I też rozwój naszego zgromadzenia. No bo też są misjonarze Fidei Donum, są księża diecezjalni, którzy przyjeżdżają na pewien czas, niektórzy nawet na całe życie też przyjeżdżają i oni pracują właśnie pomagając biskupowi w diecezji. W ten sposób też pełnią różne funkcje w diecezji. My też pomagamy i współpracujemy z biskupami, bo realizujemy program duszpasterski diecezji, ale też jesteśmy zgromadzeniem jako rodziną i jak się pojawią powołania, pojawiły się powołania, więc trzeba było te powołania przyjąć. Wykształcić. I trzeba było do tego stworzyć wszystkie struktury, dom formacji. A to już zobowiązuje, nie?
1: No tak.
0: To już zobowiązuje potem do bycia, nie? To jest tak jak w rodzinie. Dopóki są nawet małżonkowie, nie mają dzieci, mają więcej swobody, nie?
1: Tak,
0: jeśli
1: są dzieci.
0: Potem jak się dzieci, to wszystko idzie w tym kierunku, żeby tym dzieciom wszystko zabezpieczyć, wychowanie, wykształcenie i tak dalej. Tak samo jest w zakonie, nie? Mamy teraz już 7 księży wyświęconych w Kamerunie, Kameruńczyków. Mamy 11 kleryków, 7 jest tam w seminarium, jeden jest teraz u mnie na misji po filozofii Marok, takiej duszpasterskiej, i 2 jest w Lublinie, tutaj w naszym seminarium. Uczą się teraz języka polskiego i od następnego roku...
1: I przyjadą na misję na Podlasie. To lepiej do Warszawy, bo w Warszawie by się przydała jednak odbudowa wiary, więc może może się to odwróci.
0: Więc to jest duże zobowiązanie. I też lata lecą. My tu już, jak ja się ostatnio pokazałem moje zdjęcie z 2004 roku, to nikt mnie nie poznał. Tam nawet moi młodsi współbracia. Ja mówię, w Afryce zostawiłem oczy, włosy, kolor włosów.
1: No tak. To...
0: No i kawałek życia. Dopóki jest tam potrzeba, to jest takie ciągłe rozeznawanie, nie? Dopóki jest potrzeba, trzeba być, trzeba realizować, nie? Można by byłoby też, bo można być poszukać samego siebie, nie? Bo już 23 lata, to już dużo, można było wrócić do Polski spokojnie i można powiedzieć, żyć. Albo i niespokojnie, bo to już różnie teraz jest. Nie, ale to jest właśnie to, żeby rozpoznać na każdym etapie swojego życia, nie? Wolę Pana Boga, co jest do zrobienia, co można jeszcze zrobić, bo teraz była wizytacja i też

0: rozmawialiśmy z jednym biskupem, biskupem Janem w Dumę, który jest już chyba ostatnim biskupem misyjnym w Kamerunie. W następnym roku będzie miał 30 lat biskupstwa. Więc tam mamy tą misję Atoki. Na jego zaproszeniśmy przyjechali do Kamerunu. Teraz też tutaj z biskupem Sostenem, to jest Kameruńczyk już, w tej diecezji Obala, gdzie jesteśmy. Też tam właśnie jeszcze rozwój tej misji, rozbudowa tej szkoły zawodowej, jeszcze sal parafialnych. Tutaj myślę, że z rycerzami uda nam się stworzyć też taką salę świętego Jana Pawła II, bo założyliśmy chorągiew rycerzy, kameruńsko, to jest 13. prowincja rycerzy i pierwsza w Afryce, w Kamerunie.
1: No to pięknie.
0: Więc generał właśnie zakonu był bardzo zadowolony z tego krótkiego pobytu, bo byli tylko w Wielkim Tygodniu. Teraz też mamy taką myśl, bo jest duża szkoła prowadzona przez siostry. I tam jest ponad 1200 uczniów, taka dość dobrym poziomie. Są i chłopcy, i dziewczęta z różnych części Kamerunu. I jest, no siostry mają internat dla dziewcząt na 300 osób, no ale brakuje takiego też miejsca, żeby zająć się tymi chłopcami. Gdzieś mieszkają w mieście, a tam jest takie miasteczko niezbyt ciekawe, bo jest dużo rozboju i też narkotyki są tam. Coraz tam jest taki nalot żandarmerii, że trochę przeczyszczą, ale to nie jest takie proste. Też powstaje nowa szkoła przy biskupstwie, więc myślę, że to chyba idziemy tam w kierunku takiej troski o młodzież i wychowania młodzieży. No są to takie na przyszłość projekty, też jedne zgromadzenie sióstr miejscowych, misjonarki nadziei, już współpracują z nami i teraz przy tym centrum formacji takie tam wymyśliłem kilka pokoi, które będą im służyły na pewien czas, a jest też duży projekt, żeby stworzyć całe takie centrum dla nich pod patronatem naszego zgromadzenia, szkołę podstawową, przedszkole, też dom sióstr, to w samej tej Minkama, nie? A jeszcze biskup z Obala, nie z Obala, tylko z Bafusam też już od kilku lat nas męczy, żeby pójść do niego. Ja mówię, jak pierwszy raz to zaproponował, ja mówię do biskupa, zróbmy tak, żeby wykształcić jednego księdza, trzeba przynajmniej 10 lat. Niech biskup się pomodli o powołanie. Jak przyjdzie powołanie właśnie dzięki modlitwie biskupa, to niech się cierpliwie poczeka 10 lat, aż będziemy mieć personel, żeby wysłać, nie? No i mówi, uważaj, bo ten czas szybko biegnie. No ten czas biegnie, jakby nie było, nie? Ale myślę, że w najbliższym czasie, tych jeszcze 3 latach, myślę, że tam gdzieś się zaangażujemy.
1: To jak słuchacze mogą pomóc? Jakby chcieli?
0: Przede wszystkim poprzez modlitwę, bo tego nam potrzeba, żeby się nie zniechęcić, no bo to ja tak opowiadam i mam taki, no pokój zawsze mam w sercu, nie? I kocham te misje, mimo że tyle lat już jest, nie? I jestem szczęśliwy, że tam jestem, ale no jest dużo takich sytuacji, no szczególnie jak mnie ukochała malaria, no więc ta malaria mnie od czasu do czasu męczy. Choć ja już znam swój organizm i szybko reaguję, żeby się nie rozwinęła i wtedy, żeby nie było tam tygodnia czy 2 tygodni wyciętych, to wystarczy nieraz 3 dni, jak się na czas weźmie leki. No ale to też jest takie nieraz zniechęcające, jak nieraz się nie ma możliwości i ona się rozwinie, no to jest, nie jest to proste.
1: Wyobrażam sobie.
0: Nie jest to proste. Ale da się przeżyć, choć malaria no jest chorobą, która zbiera bardzo duże żniwo. To jest w strefie tej malarycznej, to jest ponad 500 000 ludzi rocznie na to umiera, nie? A ponad 1,5 miliona zapada na malarię. A nie liczy, to są oficjalne, ale nikt nie liczy takich tych wiosek w lesie, gdzie są w ogóle nieodnotowane przypadki. No i też, jeśli ktoś może wesprzeć finansową, właśnie przekazując przez nasze Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich ofiary na na misję. Jest apel chorych stale aktualny, jest apel edukacyjny stale aktualny. Więc ja widzę, że te apele, które już były kilka lat temu, ciągle przynoszą owoce. To tak mówimy, że to tak jak u wdowy w Serepcie Sydońskie, że ciągle w tym mieszku jest trochę mąki i tego. I my zawsze mówię, bo dzielimy te pieniądze. Idą na potrzeby właśnie tych chorych, o których wspomniałem, ale też przez ostatnie 2-3 lata pomogliśmy kilku przychodniom sióstr, przekazując po 10 tysięcy euro na leki, na zakup leków czy jakiegoś sprzętu, nie? Tak więc nie ograniczamy się tylko do naszych potrzeb Marianów, ale dzielimy się. I też z tego są znani Marianie w Kamerunie, że się dzielą i pomagają innym.
1: To trzech razy sztuka, bo ksiądz Krzysztof jest drugi raz w Radiu Wnet. To trzecią wizytę my odbędziemy w Kamerunie.
0: Zapraszam bardzo serdecznie.
1: To my przylecimy i zobaczymy, jak wygląda tam sytuacja. Może też coś
0: trzeba zabrać ze sobą kamerę.
1: Tak, właśnie.
0: A żeby już zobaczyć, to można sobie obejrzeć film, który został zrealizowany przez pana Pawła Jerza, Nieposkromione lwy. To jest na YouTubie, można go odnaleźć.
1: Nieposkromione lwy.
0: I też można tam odnaleźć dużo takich krótkich filmików, kilkuminutowych o naszej posłudze tam. Na temat właśnie młodzieży, szwalni, mojej stolarni, innych tam. Jest chyba kilkanaście tych filmików. Jest czy takie wywiady właśnie z naszymi współbraćmi.
1: Ksiądz Krzysztof Pazio był gościem tej jednej historii. Minęła godzina. Tak
0: szybko.
1: Sobie, tak. Dobrze, że mają państwo YouTube, a mogą państwo obejrzeć te pozostałe rzeczy, a ja nie zapytałam.
0: Zawsze mówię teraz, starzejesz się, bo kiedyś jak przyjeżdżałeś, tak siadaliśmy wieczorem, to rozwidniało się, kończyliśmy rozmowy. A teraz już chodzę szybciej spać.
1: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich.
1: Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Jest bardzo pięknie, ale ja się czuję bardzo pięknie. O wolności też pogadamy. Mam zaszczyt gościć ponownie profesora Witolda Modzelewskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Ale zrobimy tak jak zwykle, bo jesteśmy bliskimi
3: przyjaciółmi.
2: Czyli jesteśmy na ty i nie mam co udawać. Tak. Znaczy, ja jestem starszy oczywiście.
3: Tak, jeżeli pozwolisz, to zgadzam się.
2: Och, czyli jest zgoda. Zgoda, a Pan Bóg rękę poda. Jak to było w tej zemście?
3: To było marzenie. Marzenie potrzebne, żebyśmy się wreszcie pogodzili, ale najważniejsze, żebyśmy się mądrze pogodzili, bo wiesz, że pogodzenie może być również w głupocie i ponoć jest bezpieczniejsze. Ja wiem, że teraz już mówię rzeczy zupełnie niedopuszczalne, ale przede wszystkim sama zgoda, bo przecież najłatwiej się zgodzić na to, to tak u nas się wybiera ludzi, to nawet tak pamiętam, że wybitni historycy mówili, że właśnie dlaczego wybrano pana Komorowskiego, oczywiście nie prezydenta, tylko generała, na szefa Armii Krajowej, no bo był tak słabą, taką wyciszoną osobowością, że nie zagrażał nikomu, kto aspirował do tej roli, a wiadomo, ci, którzy aspirowali, skutecznie blokowali tych, którzy też aspirowali. Więc zgodzono się na to, żeby na szefa Armii Krajowej, to tak, to bardzo poważni historycy to mówili, wybrano kogoś, kto się do tej roli kompletnie nie nadawał, ale była zgoda. Ale była zgoda.
2: Ale przez to, że tak się kłócili tam w Londynie ci rządowi ludzie, alianci w paradzie zwycięstwa brali udział, alianci, Grecy oczywiście pod grecką flagą, ale niestety nie było polskiej flagi.
3: No nie było nawet polskich, nawet reprezentacji polskich. Więc, ale my oczywiście...
2: To przez tą zgodę, niezgodę, przez te kłótnie wszystkie.
3: Mój Boże, no jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy nie, może inaczej to powiem, nie jesteśmy nienaprawialni, prawda? Nienaprawialni w swojej naiwności i ta naiwność nas powoduje, że my w dalszym ciągu będziemy wierzyć w Zachód, taki Zachód, którego jak wiesz nie ma.
2: Bardzo w imieniu Greków, bardzo przepraszam starożytnych Greków, bardzo wszystkich przepraszam za to, że stworzyliśmy zachodnią cywilizację. Jest mi bardzo przykro.
3: Ale to, co żeście dali cywilizacji światowej, zostało zawłaszczone i jak wiadomo, w tym zawłaszczeniu jest rodzaj zafałszowania. Czyli przypisuje się inspiracje, rzeczy głupich albo czasami... nawet czasami podłych, komuś, kto w ogóle z tym nie ma nic wspólnego, no ale w ten sposób, jak wiemy, nie chcę tak się już po profesorsku wymądrzać.
2: Bardzo cię proszę. Tak, zaprosiłem profesora.
3: Legitymizować w ten sposób swoją głupotę, bo inni też jego zdaniem zainspirowali w tej głupocie. Nie masz za co przepraszać, mój Boże. Nie raz, nie dwa, nie trzy i może jeszcze wielokrotnie spotykamy się z tym, że ci, którzy się na nas powołują, robią to całkowicie w sposób nieuprawniony.
2: Ja pamiętam, spotkałem kilka lat temu na festiwalu Jazz Jamboree, który organizuje Mariusz Adamiak. Był taki wspaniały gitarzysta z Jamajki. Z Jamajki. I był grecki Londyńczyk greckiego pochodzenia, wybitny muzyk. I obaj przeprosiliśmy Jamajczyka za to, że stworzyliśmy cywilizację zachodnią. Facet się złapał za głowę i on nie mógł zrozumieć, o co nam chodzi. Bo ty natychmiast to chwyciłeś. No to ironia jest oczywiście, no ale... Niektórzy nie chwytają na przykład nazwy Sekcja Lewacka Radia Wnet, nie wiedzą, o co chodzi.
3: Ja uważam, że, powiem tak, może to, żeby nie było tak, że potraktujesz to jako rodzaj takiej słodkiej kurtuazji, ale ona jest jak najbardziej, to nie jest kurtuazja, tylko moje zdanie na ten temat. Uzurpuję sobie prawo do własnego zdania. Tym, którzy chcą się zajmować polityką, jak najbardziej współczesną, polecałbym historię wojen peloponeskich. Wszystkich możliwych wariantach, tak. Również tych z epoki, jak i tych późniejszych, jak wspaniali ludzie, twórczy, witalni, pod każdym względem i mądrzy, szukający mądrości. To jest wasza zasługa, że po raz pierwszy mądrość była kategorią poszukiwaną, prawda, że ten, kto jest mądry, zasługuje na uznanie, a nie będzie od razu powieszony, czy w ten inny sposób jako
2: uzurpator. A Sokrates jednak.
3: No, tam były błędy i wypaczenia, prawda? Natomiast każdy taki naród może się sam wyniszczyć, kierując się swoimi, wydawałoby się, racjonalnymi celami. Można tak wyniszczyć się w tych głupich wojnach, prawda? No bo wojny to są z reguły te, które sami wywołujemy, to są te, których nie musieliśmy się bronić. No to one są po prostu głupie.
2: Głupie. Oj, ja miałem program przygotowany, ale zawsze jak rozmawiamy, mamy tyle...
3: Nie wychodzi nam to.
2: Nie wychodzi.
3: Ale tu się czujemy wspólnotę, koinę, prawda?
2: Tak.
3: Innym Kini. Też nie wychodzi.
2: Jest to Omikron Jota. RS z Rotterdamu zmienił wymowę starej greki. Bo kinos, to ty byś powiedział koinos, prawda?
3: Ja jeszcze tak
2: to
3: mówię.
2: Jest kinos.
3: A to jest kinos.
2: Bo Omikron Jota to się czyta jako i.
3: A mój Boże.
2: A Epsilon Jota, na przykład ty czytasz, ty mówisz Paideia, prawda?
3: Tak.
2: A ja mówię Pedia.
3: Mój Boże, profesorowie, którzy jeszcze znali grekę, bo ja jeszcze byłem uczony przez takich, nie jestem uczony, oni byli, ja byłem uczony przez nich, oni jeszcze znali grekę, jeszcze ich uczono greki i oni mówili, że koinę, jednak koinę, czyli tak jak Cezar i Kezar, prawda?
2: Od czasów Erasma.
3: Czyli my tak naprawdę tę średniowieczną łacinę traktujemy jako antyczną, natomiast grekę średniowieczną traktujemy jako tę, która była w oryginale.
2: No właśnie.
3: Ale brzmi, niech już zostanie koinę.
2: Dobrze, dla ciebie, no ale jak w Grecji to powiesz, będziesz rozmawiał z greckim filologiem klasycznym, to on cię nie zrozumie.
3: No to będę barbarzyńcą, prawda? Brodę mam, może jest niezbyt długą, prawda? Będę barbarzyńcą. Bardzo, jeżeli z ust Greka, a zwłaszcza antycznego, usłyszałbym, że jestem barbarzyńcą, to byłoby jednak...
2: To
3: byłby zaszczyt.
2: No to tak jest samo, jak jest ze słowem ksenos, nie? Od tego pochodzi ksenofobia. Ksenos po grecku znaczy obcy. A co z obcym należy robić? Opiekować się nim. To jest definicja ksenos po grecku. W Polsce teraz, ostatnio przynajmniej, jak czytam o ksenos, to jest obcy i należy się przed nim bronić. Jest różnica? Mam rację troszeczkę?
3: Powiem tak. Racja to słowo takie trochę usprawiedliwiające zagubienie, bo to tak chyba należy nazwać.
2: O, dziękuję.
3: Tak.
2: To jest komplement.
3: Tak, ale taki wiesz, nie, taki być może nawet trochę wyszukany, ale powiem tak, że strach tym, którzy się odważyli nie bać, prawda? My jesteśmy zaczadzeni strachem. To jest rzecz głębsza. Nie będę ironizować tak zbytnio na ten temat, bo ja pamiętam pokolenia, to było pokolenia, które były dużo młodsze wtedy, kiedy ja je poznałem, niż ja jestem teraz. Te pokolenia były zaczadzone tą drugą z wielkich wojen i to, co powiedzieli, że my się różnimy. Ponoć ja należałem do tego pierwszego pokolenia. Ci, którzy się nie nauczyli bać, a oni się nauczyli bać. Oni się nauczyli bać i chcieli, żebyśmy zrozumieli ich. Zrozumiesz mnie, tak mi powiedział jeden z moich bliskich, który dobrze, rocznik 1905, ja nawet takich ludzi pamiętam.
4: Wow.
3: I on powiedział, nie zrozumiesz nas, jeżeli nie doznałeś takiego strachu, który cię nie opuszcza, który jest z tobą bez przerwy, ten strach, który jest twoją świadomością. On organizuje tą... On twoją byt. I ty trzymasz się tego bytu po to, żeby się bać. Fajne.
2: No fajne, ale to jest...
3: Straszne.
2: No, bo ja wiem, ja nie wiem, no ja na przykład, mnie się wydaje, że ja na przykład śmierci się nie boję, bo wiem, że przejdę w inną formę życia. Wiem, ale ja to wiem, znaczy myślę, że tak jest. O, tak powiedzmy, łatwiej będzie. Strach... A co, wracamy do programu?
3: Jak uważasz? Jeżeli nam się uda, będziemy próbować i potem będziemy się przywoływać do porządku.
2: Bo ja się przygotowałem do programu, ale z profesorem zawsze, kiedy rozmawiamy, no, mamy tyle tematów do omówienia, że... Dobrze, zaczynamy po angielsku. Proszę państwa, teraz jest początek audycji. Wszystko, co powiedzieliśmy, przestańcie sobie na koniec audycji. Zaczniemy po angielsku. Czyli od pogody. Nie mówię o tej barbarzyńskiej Anglii, która w tej chwili w Wielkiej Brytanii, która morduje ludzi na ulicach. Wiadomo, o co chodzi, o Henryka Nowaka. Dobrze. Proszę
3: też,
2: państwa, ja mam...
3: Nie tylko, ale
2: nie tylko, też. No wczoraj w Irlandii Północnej, zdaje się, znowu kogoś zadźgano.
3: No i znowuż wracamy do obcego.
2: A właśnie. A nie, wracamy do angielskiego.
3: Tak. Xenos. On był obcy.
2: Tak.
3: Tak. Trzeba go nienawidzieć, bo się go boimy.
2: No
3: tak,
2: właśnie.
3: Strach, więc strach rodzi... Nie każdy strach rodzi nienawiść. Natomiast tę nienawiść, tę złą nienawiść, którą rodzi strach. Jeżeli ta nienawiść, ta zła nienawiść jest w nas, my sobie uświadomimy, że nas zniszczy i będziemy ją, tak to się ładnie mówi, zagospodarowywać. Na przykład napiszemy jakąś książkę. To jest taki, na przykład, no, jeżeli ktoś umie pisać...
2: Ja nie umiem.
3: Albo na przykład jest muzykiem i mimo tej nienawiści, starając się ją w sobie opanować, będzie napisze utwór muzyczny. No to co zostanie? Nie nienawiść, tylko ten utwór. I być może on...
2: Tak.
3: Z cierpienia. Prawda. I także ze... No Dostojewski to chyba najlepiej nam... No przynajmniej ja tak poznałem to z lektury, ze spotkań z Dostojewskim, że również nienawiść może być twórcza. Jeżeli masz tę lirę, którą... na
2: będzie,
3: której potrafisz zagrać.
2: Na moim, prawda, festiwalu przyjedzie Irlandczyk, który mieszka 50 lat na Krecie. Przyjedzie grać tradycyjną muzykę kreteńską na lirze właśnie. A propos liry. Nienawiść. No ja mam taką... Mój ojciec mnie wychowywał. Był filologiem klasycznym, współczesnym na Uniwersytecie Warszawskim. I on jakoś od czasu, kiedy zacząłem mieszkać z ojcem, czyli od 6 roku życia, bo wychowałem się w domach dziecka, ale od czasu on nie potrafił mnie nauczyć nienawiści. On mi mówił, mój ojciec mi mówił tak: Milo, jak ktoś cię skrzywdzi i ty będziesz go nienawidził, to szkodzisz sobie. Ty raczej mu współczuj, bo być może on cię kopnął, a za to dostanie w łeb. Być może spotka go znacznie większa kara niż ciebie spotkała, czyli nienawiści nie używaj, używaj współczucia. I nie umiem nienawidzieć ludzi. Ja podaję rękę ludziom, którzy na nią pluli często i nie mam problemu z tym podawaniem ręki.
3: No to jesteśmy w takim chyba wymierającym pokoleniu, które sobie coś takiego, nazwijmy to, wmówiło. Ja cię tak, też jestem w takim autoperswazja, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, tak, na przykład, żebyś nie pogardzał nikim.
2: O, właśnie,
3: nie,
2: tego nie, też
3: nie, a przede wszystkim nie bał się. Nie bał się i nie bał się i a już o nienawiści to już nawet poprzednim razem. Pamiętasz, jak, jeśli na pewno ty pamiętasz, natomiast może któryś ze słuchaczy też zapamięta. Cytowaliśmy Ten wspaniały wiersz o każdy twój wyrok przyjmie twardy, przed wolą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wiem, że jeżeli sobie tak wmówimy, bo to jest taki imperatyw wewnętrzny, strasznie się mądrze, więc już mówię po ludzku. Najważniejsze są nakazy te, które sami wybraliśmy. Nie te, które nam ktoś narzucił. Te, które w swoim jakimś tam konceptualnym poszukiwaniu uważaliśmy, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, prawda?
4: No
3: i potem nikt tego nie rozumie dlaczego, prawda? Kto ci to kazał? Jak to nikt mi nie kazał, dlatego jestem zobowiązany. Jeżeli się potrafimy w ten sposób trzymać na wodzy, no bo przecież i strach, i nienawiść to część naszej osobowości. Tak, o tak, jak najbardziej.
2: No i wszelkie fobie. To też jest rodzaj strachu. A fobos, no to strach przecież po grecku. Kurczę, co?
3: No, właśnie.
2: Przepraszam. Ja myślę, że
3: spróbujmy
2: 99% tak. Polaków nie wie, że używa języka greckiego. Kiedyś na MIT pewien profesor wygłosił matematyczny wykład 60-minutowy, po czym powiedział: słuchajcie studenci, uczcie się greki. Ponad 50% słów, które użyłem w moim wykładzie, jest pochodzenia greckiego. Dlatego mnie jest łatwiej właśnie powoz, boimy się. A propos pogody. Proszę Państwa, ja napisałem na Facebooku taką chęć. Przedwczoraj była piękna, powiedzmy, że to nie była burza, ale rzęsisty deszcz. Więc tak się ucieszyłem, a ponieważ jestem chodziarzem, no to wyszedłem sobie pochodzić po bulwarach nad Wisłą. Mam taką trasę, która ma 4,5 kilometra i w dwie strony to jest 9. Poszedłem na trasę, to było przedwczoraj, czyli to był wtorek. Świetna ta burza, ale co dziwnego, nigdy nie widziałem tylu biegaczy. Czyli nie tylko ja tak myślę, że to jest piękne, ta burza i ten deszcz, tylko jest kupa innych ludzi, o których ja w ogóle nie wiedziałem. Musiałem zobaczyć na własne oczy. Teraz jak słucham prognoz pogody, czytam raportów o pogodzie, we wszystkich mainstreamowych stacjach mówią, no będzie kiepsko, niestety deszcz będzie padał. Zamiast, moim zdaniem, zamiast wytłumaczyć ludziom, słuchajcie, cudownie, będzie deszcz padał, w jesieni kartofle będą tańsze.
3: Czasami trzeba wierzyć w łaskę, prawda? Bo mniej więcej tak chyba jesteśmy zakodowani, że i tak nam nie wyjdzie, prawda? Jak nas oszukają, prawda? Nas tak. Zdradzą, prawda? I tak, i cokolwiek byśmy robili, i tak zostaniemy, wyjdziemy na głupków, prawda?
2: Tak.
3: Ale taka, i będziemy cierpieć z tego powodu,
2: tak.
3: Bo zostaliśmy oszukani, zdradzeni. Ale może czasami nam, może ktoś mówi, no to pomóż sobie sam. W moim pokoleniu było takie piękne stwierdzenie, obywatelu, pomóż milicji, bij się sam, prawda?
2: Czyli, my jesteśmy to same pokolenie.
3: Ale ta była piękna ironia, prawda? Pomóż milicji, bij się sam. Ale zobacz, nie wierzymy w to, że sobie sami możemy pomóc. Nie, że będziemy trwać w swoim zacietrzewieniu i głupocie i strachu tak do samego końca, ale czasami...
2: Umiesz liczyć? Licz na siebie. Jednak jest to powiedzenie.
3: Tak, tylko że akurat my na siebie zupełnie nie liczymy, bo... A przecież no, to są dwa... To nawet jeden z takich młodszych publicystów powiedział, wprowadził takie słowo niedasizm, prawda? Że wiadomo, że tu się nic nie da, prawda? I zresztą mówił o notabene realiach Trzeciej Rzeczpospolitej. I mówią, że to prawda, że w Polsce Ludowej tam się coś udawało, na przykład jakąś tam hutę wybudowali, ale po co nam ta huta, prawda? Tak, tak. Po co nam ta huta? Więc wracając do wątku, skoro nie mamy, tak, skoro nie możemy sami sobie pomóc, to może czasami Pan Bóg nam pomoże.
2: No myślę, że cały czas pomaga, ale my jesteśmy za głupi.
3: Nawet nie wiemy.
2: Jesteśmy za głupi.
3: I właśnie tym deszczem to nam pomaga.
2: No właśnie.
3: No niech nam się coś uda, prawda? Skoro to, co planujemy, nam nie wychodzi, albo wręcz albo z efektem tak zwanym przeciwstawnym, to niech nam chociaż nasze zwalczanie ocieplenia klimatu zostanie zanegowane poprzez to, że będzie zimno w czerwcu, w maju też było zimno, jeszcze w dodatku będzie deszcz padać, czyli...
2: Nie. Ja sprawdzam, przepraszam, pierwszy raz ci zaprzeczam w naszej wieloletniej... Ja mam w telefonie pogodę. I sprawdzałem w maju i w czerwcu, w Warszawie było mi przeciętnie o jakieś 5 stopni cieplej niż na Naxos, niż u mnie.
3: U nas było cieplej.
2: W Warszawie było cieplej niż w Grecji. Wiele, wiele razy. Wiele, bo ja sprawdzam, mam coś takiego, że mam umieszczone Naxos. No, niestety teraz zmieniło się. Mamy 17 stopni, wczoraj było 29. Na Naxos jest w tej chwili 26. Ja nie lubię gorąca po prostu. Nie wiem dlaczego, być może jest to z wiekiem. Ale ja mam apel taki do tych ludzi, którzy o pogodzie mówią. Tłumaczcie ludziom, że Ziemia potrzebuje wody. Już nie mówię o tej religii klimatycznej, bo ja nie wierzę w żaden klimatyzm. Chyba ty też, nie wiem. O tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale ja kocham filmy dokumentalne, oglądam Discovery History, no, przyrodnicze i tak dalej. Odkrywają w północno-zachodniej Irlandii odkryto miasta 60 metrów pod ziemią. Poziom wody w oceanach i morzach zwiększa się od mniej więcej 12-13 tysięcy lat. I dalej się zwiększa. Czy przyspieszył? Twierdzą ludzie, że ekologiści, czy jak ich nazwać, ekologicy, bo ja jestem ekofilem, ale na pewno nie jestem ekologiem. Oni twierdzą, że rewolucja przemysłowa przyspieszyła ocieplenie klimatu. No ale jak? No jeśli się, wiesz, szuka teraz Kleopatry, grobu Kleopatry.
3: I pałacu. O tej samej Aleksandrii pomyśleliśmy.
2: Nie, moja mama się tam urodziła.
3: Mój Boże, zazdroszczę.
2: Oj, złapałem cię.
3: Nie powinienem.
2: Nie powinieneś.
3: A dlaczego?
2: No nie wiem. Znaczy wiem dlaczego. To słowo jest. Ja jestem zazdrosny. Byłem zazdrosny, teraz już za późno. Tylko o kobiety. O nic innego, jak ktoś robił karierę, mój kumpel, to ja się z tego cieszyłem. Nie zazdrościłem. Rzeczywiście otoczenie zazdrościło. A ja nie. Ale ja mam apel do tych ludzi, którzy mówią o pogodzie. Uświadomcie społeczeństwu, bo my nie mamy takiego zasięgu, jak wy macie. Uświadomcie społeczeństwu, że deszcz jest dla nas dobry i że te zmiany klimatu... A może się biorą z tego, że dużo mięsa musimy spożywać i Amazonka jest wycinana. Na Amazonkę wycinają, żeby pastwiska robić, nie? Znaczy lasy amazońskie, przepraszam.
3: No i Boże, powiem ci tak, że jeżeli los nam sprzyja, a na wpływ na pogodę, jak okazuje się, mamy szczęśliwie niewielki. Szczęśliwie niewielki, bo na pewno byśmy uwierzyli, że mamy na niego wpływ, zrobiliśmy coś wyjątkowo głupiego, prawda? I tak, wyjątkowo głupiego. No, czego ten tak zwany ekologizm obecny jest przykładem. Powiem ci to tak, skoro przyznałeś się do tego, to ja też się do czegoś przyznam bez bicia i niekoniecznie przestraszony rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Powiem, że przez wiele lat uważałem, że ochrona środowiska, takiego najszerzej i najprościej pojętego, i najszerzej i prostą, jest takim szlachetnym przesłaniem. I nawet się szczyciłem tym, że warto ustąpić w imię ochrony na przykład drzew, lasów, imię ochrony... tej łąki, która... tej błotnistej łąki, że niekoniecznie trzeba wszystko zmeliorować. I potem się okazało, że na moim naiwności... Tak. Zbudowano biznes ekologiczny.
2: O, jest, tak. Właśnie.
3: I wyszedłem, no oczywiście, pożytecznego idiotę, prawda? Którego zresztą pociesza mnie to, że nie byłem jedyny, prawda? Czy nie, jako nie jedyny zostałem tym głupkiem, którego oszukano. I którego oszukano dlatego, że on naprawdę wierzył, że w tym nie ma biznesu, takiego złego biznesu. Na przykład, żeby pretekstem ochrony najprościej pojętego środowiska odbierać nam nasze umiejętności. Odbierać umiejętności. Nasze, no już nie chcę powiedzieć o aktywach, że będziemy szukać rozwiązań, które będą zgodne z naszymi marzeniami, ale których szkodliwość będzie co najmniej ograniczona, prawda? Będziemy szukać o tego, co byś ty, to twobie na pewno będzie to bliskie. Kompromisu nie między dobrem a złem, tylko to dobro ma bardzo wiele twarzy, nie ma jednej. Czyli ma... Tak jak piękno jest pojęciem uniwersalnym, natomiast w obrazów pięknych, które są przeciwstawne, które są wzajemnie, przeczą sobie, jest bardzo wiele. Piękno ma też wiele twarzy i to jest to właśnie przewaga piękna, że właśnie ilość tych twarzy i wizerunków pięknych jest nieograniczona i jeszcze można coś do tego dodać.
2: Jeszcze można, ale piękne było przemówienie wczorajsze czy przedwczorajsze. Jak się nazywa ten... Teraz jest największy kościół katolicki na świecie, Sangria.
3: A, w Hiszpanii. Tak, Gaudi.
2: Tak, Gaudi to budował, wiedział, że nie skończy.
3: Jeszcze buduje.
2: I właśnie zakończono.
3: Ach właśnie, przedwczoraj. 160 lat. Powiedzmy.
2: Tak, i przemawiał papież, ale przemawiał również taki człowiek, aktor z Hollywood, kina akcji, Antonio Banderas. Który stwierdził publicznie, tam setki tysięcy ludzi, stwierdził, że Kościół, dzięki Kościołowi powstała sztuka, wielka sztuka. Wiesz, no jednak to Kościół był mecenasem. My teraz mamy ministerstwa, które są prowadzone przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o sztuce. Ale no przecież Michał Anioł, no Leonardo da Vinci, no wymieniać tego można bardzo dużo. I to jednak coś, wiesz, ja to mówię, ludzie w Lewackiej mogą się dziwić, że takie rzeczy mówię. Mój ojciec mnie uczył, że Jezus Chrystus istniał, żył i był poważnym filozofem. Mój ojciec był komunistą, nie zapominaj, to nie mógł mówić, że był Synem Bożym.
3: A w tym takim komunistom, którego już nie wolno używać, bo ma być to syndrom zła, prawda?
2: Tak, ale on był prawdziwym komunistą i w 68 wyrzucili go z partii. No, wiesz, oni nie potrzebowali w tym PZPR-ze komunistów, oni potrzebowali, teraz się to powtarza, jak widzisz, co się dzieje, oni potrzebowali urzędników i czy ludzi nie myśl o nic, tylko my zaczynamy.
3: A to już mnie zainspirowałeś. Tak. Widzisz, ja ci powiem, że w pokoleniu, które było już tu raz przywoływane, te, które się bało, tak, które prosiło o wybaczenie, żeby ich zrozumieć, że chcieli żyć mimo, chcieli przeżyć zło, tak, i przeżyli zło, ale został strach przed tym złem. Nawet nie dlatego, że ono mogło wrócić, bo oni wierzyli, że może wrócić to zło. Te zło to byli Niemcy, żeby nie było wątpliwości. Nie żadni naziści. Oni, jakbym powiedział im, że są jacyś naziści, to oni by zapytali, o czym mówisz?
2: Ja z Ameryki, jeszcze zapamiętaj ten temat, ale a propos nazistów, ja to zauważyłem mieszkając kilkanaście lat w Stanach, 11 lat, czyli nie kilkanaście, i zauważyłem, jak się zmieniała, jak zmieniali słownictwo. Czytałem gazety New York Times i San Francisco Chronicle, czytałem, i tam coraz mniej pojawiali się Niemcy, a coraz więcej naziści. I coraz mniej, aż w końcu to się zmieniło i już się nie mówi o Niemcach, tylko o nazistach.
3: I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że można słowem, wymianą słów zafałszować do cna przeszłość, prawda? Tak zafałszować, tak do cna.
2: I to się dzieje.
3: to jest to zawłaszczenie, które ty mówiłeś na przykładzie Greków z tej starożytnej tak. Grecji, że ty przepraszałeś za tą wpływ starożytnych Greków na cywilizację zachodnią, ale to jest właśnie ta sama uzurpacja, tak samo to zamiana słowa. Wymiana słowa, wszystko pozostało bez zmian, poza najważniejszym słowem i wszystko okazuje się fałszem. Zwróć uwagę, jedno słowo wystarczy wymienić. Niektórzy rozgrzeszyć winnych i ustanowić nowego winnego, którego nie ma, prawda?
2: Tak.
3: Więc on się już bronić nie będzie, nawet bo nawet winny ma prawo do obrony.
2: A powiedz mi, zaraz posłuchamy przepięknej, przepięknej muzyki. To będzie Rachmaninow czy Czajkowski?
3: Czajkowski.
2: Szósty koncert fortepianowy. Zanim to powiemy, to chciałbym tylko albo po tym. Chodzi mi o nazistów. Zaczniemy od nazistów. Tak. Bo nazista to jest narodowy socjalista. Prawda? Po niemiecku. Słuchajmy muzyki.

0: zrealizowana. Chciałem też, wracając do klimatyzmu i do tego, pamiętam jak w czasach PRL-u, kiedy mieliśmy po kilkanaście lat, jak nasi, czy, no nie, powyżej 20 pewno.
1: No zdecydowanie, ja też miałem, ja 30 nawet przekroczyłem.
0: Wtedy, no dobrze, ale śmialiśmy się albo krzyczeliśmy na to, że Sowieci odwracają bieg rzek. Co to jest? Jaki wpływ zły na naturę? Tylko ci ludzie, którzy to mówili wtedy, jak się bardzo antysowiecko zachowywali, nie zdawali sobie sprawy, że biegi rzek zmieniali już Babilończycy, no Mezopotamia.
1: Znowuż wracamy do tego wątku, którym już wraca jako taka mantra w

0: I można ten zmieniać ten świat tworząc coś, co by można by było nazwać wartością dodaną. To taka dziedzina, której się zajmuję zawodowo, czyli można dużo się napracować i niczego nie stworzyć, prawda? Czyli sama praca nie tworzy czegoś nowego, coś, co pozostanie, co jest czymś więcej niż poniesione nakłady.
1: No znamy to z czasów obozów niemieckich, tak. Obozów koncentracyjnych, gdzie trzeba było kupę kamieni przenieść na jedną stronę tak, i wrócić z powrotem. Tak.
0: I wcale to nie, wcale nie jesteśmy wolni od tego, że nasze nawet najlepiej pojęte plany, zamierzenia, nawet czasami nawet sformułowane w najlepszej wierze, nie stworzą tego, co się nazywa ich przeciwstawieniem, czyli się narobiłeś, tak jak pod koniec życia niektórzy mówią, całe życie się zatyrałem, prawda, to cecha charakterystyczna mężczyzn w tej części świata, zacharował się, czekał emerytury, poszedł na emeryturę i umarł, prawda, dlaczego? Bo przestał harować, prawda? Tak, to jest niestety prawdopodobne. Dla nas mężczyzn jest to jedno z większych zagrożeń zacząć się leczyć i odpoczywać.
1: No niestety coś o tym wiem.
0: Ale są nawet takie czasami przypadki, że racjonalny w założeniach pomysł da ową wartość dodaną. I pamiętam taką kiedyś opowieść jednego z moich, to jest ten zawód, którego jak byłem młody, to chciałem go całe życie wykonywać. Oczywiście wiadomo, że wszystko to, co się zdarza w naszym życiu, jest efektem zupełnego przypadku. I wtedy wydawało mi się, że taki ktoś, kto opowiadał o tym, jak on poprawiał swoje obrazy. I mówi, że gdyby on malarz, to olejem pracował. Aha. Więc powiedział, olej ma tę przewagę, a zarazem wadę, że obraz można wielokrotnie powtarzać, poprawiać, ale jednak wtedy, i chyba teraz tak samo, nie można przywrócić status quo ante, że tam zamalujesz również to, czymś, co było gorsze. I już tego nie wrócisz. Można tak całe życie... I on mówił, posłuchaj, strzeż się tego, abyś całe życie poprawiał jeden obraz, ten jeden obraz.
1: Tak. Ale byli malarze, którzy musieli malować na tym samym obrazie, bo nie stać ich było na kupno nowego Blade Runu.
0: No bo jeżeli to, co... Nie... To, co tworzyli, nie byli tego pewni. Znasz to stwierdzenie, że sztuka to jest egoizm, najwyższe stadium egoizmu w imię piękna.
1: Wow, nie znam tego stwierdzenia. Ale na pewno nie starogreckie.
0: Renesansowe.
1: Czyli łacina.
0: Czyli trzeba mieć jeszcze na tyle egoizmu i odwagi, żeby bronić tego, co się stworzy. A jak się będziemy bać, będziemy niepewni, będziemy teraz zamalowywać cały czas, poprawiać. Widzisz, jest w tej metaforze coś znacznie poważniejszego. A chciałem być taki trochę ironiczny. No zwróć uwagę, możemy cały czas poprawiać nasze życie, obraz naszego życia, zresztą przeszłość tak cały czas poprawiamy, co pewien czas opowiadamy jego lepszą wersję, prawda? Tak. I z biegiem czasu ta wersja się coraz bardziej, ci nasi zmarli, dawno zmarli, już są tacy doskonali.
1: Tak.
0: Tak, tak już są tacy, nazwijmy to nawet czasami nieznośni w swojej doskonałości.
1: Tak.
0: Ale my... w pewnym momencie, tak jak z tym obrazem,
1: tak.
0: Powinniśmy skończyć, tak jak książkę pisząc, trzeba ją kiedyś umieć skończyć, a potem jeszcze w dodatku mieć odwagę ją bronić.
1: No, wydać przede wszystkim.
0: No, ale, a potem jeszcze ją
1: jeszcze
0: bronić.
1: Ją bronić.
0: Jeżeli, czyli cokolwiek twórczego stworzymy, musimy uwierzyć w to, że to jest twórcze. Najpierw my musimy uwierzyć, niekoniecznie musimy mieć rację, ale potem musimy mieć odwagę bronić tego dzieła i mieć również świadomość tego, że my w tej walce, w tej obronie możemy przegrać. Tak, przegrać.
1: No, czyli trzeba mieć to, czego przeważnie ci politycy, których słuchamy tutaj, nie mają. Trzeba mieć plan B i plan C.
0: O, na pewno.
1: Prawda? A nasi, a propos tego

0: strachu, to widać, oglądam, no wiesz, ja mam 75 lat i jestem uzależniony od telewizji. Niestety, bo to jest najłatwiejsza forma odbioru informacji, dla mnie przynajmniej, dla starszego pana. Jak ja widzę tych ludzi, oni się ciągle boją. Nie potrafią postawić na przykład z tym orderem. Ale przed tym orderem Orła Białego, to ci powiem, że moi znajomi, wielkie teraz gwiazdy muzyki współczesnej, czyli jazzu, rocka, nie mówię o współczesnej typu Xenakis czy Warszawska Jesień, tylko mówię o tej popularnej muzyce. Czytam ich.
1: Ten modernizm, który ma już 100 lat, prawda?
0: No, na przykład.
1: I to jest nowoczesny, tak, prawda? Ta nowoczesność, nowoczesność się nic nie zmienia, prawda?
0: I czytam ich autobiografię i czytam ich, o czym nie wierzę. No przecież to było inaczej. Drugiego czytam. No nie, no co, on nie pamięta? Trzeciego, czwartego. I doszedłem w końcu do wniosku, że patrząc na ten sam kolor... O, proszę. Ja powiem, że to jest pomarańczowy. A ty powiesz, że jest żółty. I zapamiętamy sobie za 10 lat, no przecież żółty był ten kolor. Nie pomarańczowy. Te same fakty widzimy inaczej. Bierzemy udział w tej samej akcji, powiedzmy, ale inaczej ją pamiętamy, prawda?
1: Wiesz, to jest trochę, kontynuujesz w jakimś sensie to, co powiedzieliśmy o tej przeszłości poprawionej.
0: Tak.
1: Tak, zresztą słusznie poprawionej, bo wtedy ona jest lepsza, prawda? Żeby, bo w przeszłości poszukujemy pocieszenia. Niedawno słyszałem takie bardzo mądre stwierdzenie, znaczy może nie, nawet nie tyle mądre, co obrazowe, bo ono mniej więcej brzmiało tak, że w historii, czyli opowieści o przeszłości, czyli tego, czego już nie ma, obiektywizmu jest 30%, a 70% polityki i chciejstwa, ale za to w polityce jest 70% tej poprawionej historii, prawda? Tak. I to, z czym my tu mamy dzisiaj, bo zainspirowałeś mnie tą opowieścią o tym, o orderze Orła Białego.
0: Tak.
1: Powiem tak.
0: Ale mówisz o Katarzynie Wielkiej czy o Fryderyku?
1: O mój Boże, jeszcze po drodze to jeszcze było wiele innych postaci,
0: które... A Schroeder,
1: tak, Schroeder, mój Boże. Przypomniano nawet Benito Mussoliniego. Już
0: on też miał, tak?
1: Tak, też. Z litości nie będziemy mówić, kto jeszcze dostał wśród bonzów tamtej epoki. Powiem tak, nasza polityka, znaczy estetyka, bo to bardzo ważne, tej, nazwijmy to, polityki wschodniej, tej, którą, no, tej obowiązującej, poniosła taką druzgocącą, taką nokautującą klęskę i ten właśnie, to wezwanie do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu jest jakimś oczywiście spazmatycznym ruchem, całkowicie oczywiście w tej sytuacji w ogóle zasadnym, tak żeby nie było wątpliwości.
0: Tak,
1: nie było żadnych, tylko że po pierwsze nie trzeba było tego dawać, bo zapowiedź tego, co zrobił prezydent Załęski, już bardzo dawno została nam poinformowana, tylko myśmy wtedy nie umieli tego zauważyć.
0: Nie. Ty umiałeś to zauważyć, bo czytałem w Myśli Polskiej twoje artykuły na ten temat.
1: Ale one nie mają, jak wiesz, żadnego znaczenia, bo nie zaliczały się do tak zwanej prawdy obowiązującej. Zwróć uwagę. To jest... No teraz nie chcę się rozgadać, ale postaram się...
0: Proszę bardzo, my mamy czasu, ile chcemy. Znaczy 12 minut.
1: Mam zaszczyt znać i czasami od wielu lat, dziesiątków lat, mieszkających w Polsce Ukraińców i to ludzi jak najbardziej autentycznych, to znaczy nie takich zaczadzonych naszym inteligenckim relatywizmem, ani także naszym inteligencką obawą, że będziemy zbyt jednoznaczni, bo my musimy być tacy pogłębieni w tym, co mówimy, więc to musi być takie troszeczkę mętne i może nam ktoś odczyta w tym naszym mętniactwie, to jest oczywiście autoironia, coś, co będzie wartościowego. To to są ludzie pracy, no bo tacy do Polski tak. przyjeżdżali do ciężkiej roboty. I co powiedzieli, że cały czas, przez cały okres radziecki, a oni czasami ten okres radziecki pamiętali, a już na pewno przez ten okres od 91 roku, tak. od Kuczmy, ten twór, jakim była radziecka Ukraina, radziecka, pamiętajmy...
0: Ale to kto stworzył tą Ukrainę? Bo ta Ukraina ma chyba ze 100 lat, tak? Czy 100 ileś?
1: No mój Boże, to stworzył ją Nikita Chruszczow, prawda? Zresztą, który się sam przedstawiał jako Ukrainiec. Natomiast tak niektórzy nawet twierdzą, że miał silniejsze korzenie polskie niż ukraińskie. Nikita Chruszczow, ówczesny sekretarz generalny, przyłączył do ukraińskiej SSSR, te tereny łącznie z Krymem, to właśnie wtedy tak. ten Krym się stał, to było na okrągłą rocznicę ugody Peresławskiej, prawda, kiedy to Chmielnicki oddał się pod władzę Aleksego Michajłowicza, czyli cara, tak, wielkiego księcia moskiewskiego i cara, jeszcze wtedy nie do końca tak, ale już używał tego tytułu cara. I on powiedział tak, że szukano tożsamości, czy jest jakaś tożsamość łącząca na przykład Zakarpatczyków z Rusi Zakarpackiej, z tą galicyjską Ukrainą, czyli tą, która przed wojną należała do Rzeczpospolitej, z Ukrainą tą kijowską, już nie mówiąc charkowską. I powiedział tak, że tak naprawdę to te poszukiwania niezbyt zresztą, no ci, którzy poszukiwali, to chcieli coś znaleźć. Nie znaleziono tego, co łączy. I wtedy, pamiętam, to było jeszcze przed chyba 20 laty, powiedział jeden z moich wspaniałych interlokutorów, że największą groźbą, że będzie zawłaszczenie świadomości ukraińskiej poprzez tych tak zwanych zachidników. To są, to jest zachidnik, od wschidnik, to jest od wschodu, a zachidnik to nie jest, on nie zapadł po rosyjsku, tylko właśnie z ukraińskiego. Zachidników, czyli tej tak zwanej świadomości galicyjskiej, z wschodniej Galicji, czyli tej, no która, no, gdzie wśród symboliki tego jest UPA, Bandera, prawda, UON, prawda, te wszystkie organizacje. I to nastąpiło.
0: A czy to były organizacje nacjonalistyczne czy nazistowskie? Bo jak mówimy o Niemcach, to naziści. Prawda? Ja mówię zawsze niemieckie obozy koncentracyjne i nikt mnie tego nie oduczy nigdy w życiu. To oni stworzyli, znaczy Brytyjczycy stworzyli wcześniej oczywiście.
1: Wzorce tak. dla burów, tak?
0: No właśnie. ale Niemcy kontynuowali. Ale nie mówię naziści kontynuowali, mówię Niemcy kontynuowali. Teraz tak, no Niemcy to naziści... jak NSDAP, no to jest nacjonalistyczna... Nie... Narodowa,
1: socjalistyczna partia robotników
0: Niemiec.
1: Arbeitpartei, tak. prawda? Arbeitpartei.
0: A teraz ich nazywamy nazistami. Czy to jest tylko od tych pierwszych słów i dlatego mówimy naziści? Bo moglibyśmy mówić też nacjonaliści, bo Niemcy byli hitlerowcy nacjonalistami tak, również.
1: Wiemy, to jest to słowo fałszywe, które właśnie miało zafałszować i zafałszowało przeszłość i znalazło winnego, którego nie ma, więc można go spokojnie skazać na wszelką banicję, prawda? Tak. Najlepiej skazać tego, kogo nie ma, prawda? Więc on się przecież nie odwoła, prawda? Więc, a poza tym można go poświęcić. Natomiast wracając do wątku, który zadałeś pytanie. Nacjonalizm, użyję tego słowa, ten galicyjski, chłatczyna, prawda, tak oni to nazywają.
0: Nie znam tych słów. Ja byłem zwolniony w szkołach podstawowych w polskiej szkole, bo chodziłem również do greckiej. Byłem zwolniony z rosyjskiego i niestety zamiast się uczyć tego rosyjskiego, niestety mój ojciec mnie zwolnił z niego. Miałem godzinę dziennie mniej. Dobrze, przepraszam.
1: Wracając do tego wątku, zwróć uwagę, ten nacjonalizm, ten, który dzisiaj jest nam przedstawiany jako nacjonalizm ukraiński. Tak. To mi wytłumaczono, nieprawda. To jest część Ukrainy, Tak, tak. Ona spełniła się ta zła przepowiednia mojego interlokutora, Ukraińca, żeby obywatela ukraińskiego. Aha. Tam jest taki bardziej skomplikowany problem. Oni wiedzą, co to znaczy słowo Ukraina. To jest słowo polskie, Ukraja.
0: Tak, prawda?
1: Czyli kresy. Tak. Kresy, ale to nie tylko z tej strony. I natomiast oni są Rusinami. To są Rusinami. Tam była Czerwona Ruś, tam Ruś Czerwieńska, grody czerwieńskie, między innymi z tych grodów czerwieńskich, które ruskich, ruskich grodów czerwieńskich zrodziła się właśnie ta Ruś galicyjska, ta, którą ciągłość historyczna doprowadziła do czasów współczesnych, że to, co my nazywamy nacjonalizmem ukraińskim. I to, co nastąpiło teraz, to znaczy utożsamienie tego nacjonalizmu ukraińskiego, tego wrogiego nam, żeby tak. Nie było wątpliwości. Nie mówmy, że cała Ukraina, ta w tym wydaniu postradzieckim, w tych granicach jest antypolska. Nieprawda. Zakarpatczycy nie byli nigdy antypolscy, a już ci z reguły rosyjskojęzyczni, ale obywatele Ukrainy z terenów, ci tak zwani wschidnicy, w odróżnieniu od
0: zachodni.
1: Wschodni. To jest ta Ukraina, która przed...
0: Noworosja, się nazywa?
1: Nie, to są to... Charkiw.
0: Nie znam się na tym.
1: Po rosyjsku jest Charków, po polsku Charków, prawda? A po ukraińsku jest Charkiw. Oni to ci, którzy doznali tego wielkiego głodu w czasie...
0: W czasie Związku Radzieckiego. Zagłodził podobno kilkadziesiąt milionów ludzi.
1: Miliony. Już miliony. Oni nie są... To nie jest ta sama świadomość ukraińska. Też się uważają za Ukraińców. Oni szukali własnej tożsamości. Uwaga. Istotna część obywateli Ukrainy, nawet tych, którzy są dzisiaj w Polsce i uciekli przed wojną, nie jest... Po pierwsze, nie utożsamiajmy, że jest antypolska, bo antypolska, zgódźmy się, jest ta tradycja, którą my kojarzymy z UPA, ukraińską powstańczą armią, z masowymi mordami, które dokonano w imię ideologii, na zbrodniczej ideologii. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które uczyło się, znaczy czytało książki, nawet można było filmy obejrzeć o zbrodniach pokonanych w wykonaniu UPowców. Taki jest film, który na pewno obecnie będzie, może przeżyje.
0: Zwarzowskiego, tak?
1: Nie, on się nazywa Ogniowisz Szkaleń z Wiesławem Gołasem. Przerażający film w swojej wymowie beznadziejnej walki, takiej bez sensu tych ludzi i takiej nieznającej żadnego kompromisu. Dlaczego o tym mówię, daję te przykłady? Ten powoli następowało zawłaszczenie świadomości ukraińskiej właśnie przez tą świadomość zachidników, tych, którzy czczą Banderę. Oni zawłaszczyli w naszej świadomości również, że to jest tylko to jest Ukraina, reszta to nie jest.
0: To jest ważne. Jeszcze raz, zawłaszczyli w naszej świadomości, nie w swojej. O, to jest...
1: Bo przecież...
0: Nikt o tym nie powiedział.
1: Tak, że to jest jedyny wzorzec świadomości ukraińskiej. Oni mówią, ci, którzy tam żyją, mówią niekoniecznie. To jest konglomerat wielu nawet narodów. Tak. Tam jest bardzo istotna różnica.
0: Odessa, Grecja i tak dalej. Ale na koniec, bo mamy jednak mniej czasu, jest takie ryzyko. Teraz bo ci politycy i dziennikarze się podniecają. Ja się nie uważam za dziennikarza, uważam, że jestem rozmówcą. Ja zapraszam do rozmów, prawda? My sobie rozmawiamy ze sobą, a nie ja prowadzę wywiad z tobą. Ale ja się boję o te miejsca pracy. Dlatego, że Ukraińcy pracują tutaj na etatach. Jest ich na etatach w Polsce, jest około miliona podobno, czy powiedzmy 750 tysięcy, żeby nie przesadzić.
1: Legalnie zatrudnionych.
0: Legalnie zatrudnionych, którzy odprowadzają ZUS, odprowadzają podatki. Ty się na tym znasz przecież. Znaczy najbardziej się znasz w Polsce na tym. Czy nie jest ryzyko, kiedy ci durni... Przepraszam. Czy nie istnieje ryzyko, że politycy i dziennikarze, niektórzy politycy, niektórzy dziennikarze doprowadzą do tego, że ci, którzy tu legalnie pracują, którzy odprowadzają dla nas podatki, pojadą sobie do Niemiec. W rok można opanować niemiecki, żeby pracować na zbywaku.
1: To jest w dalszym ciągu... Ta jest ta groźba, oczywiście, że tak. Zresztą nawet częściowo to się zdarzyło.
0: Ale
1: przecież
0: chcemy,
1: to było 2 miliony ludzi po 2022 roku, natomiast zostało ich, milion zostało, nawet przez Polkę to się nawet więcej przetoczyły te fale uchodźcze. Ale powiem ci najprościej. Tak. Dzisiaj jedyną wartością, o którą będą toczone wojny, a kto wie, czy one się już nie toczą, jest młody. Młody to również do 40. Dzisiaj to młodość jest do 40.
0: To tak.
1: Młody, chętny do pracy, albo mężczyzna, albo kobieta, to nie ma żadnego znaczenia.
0: Tak.
1: Dzietny, nie tworzący diaspory, i dający się szybko asymilować. To na przykład szybko nauczy się języka i będzie w tym języku zaczął myśleć. Z Polski wyciśnięto takich 2 miliony, z Ukrainy, uwaga, 10 milionów. I jeszcze można z tych krajów coś wycisnąć. I można tak samo z naszego kraju można wycisnąć tych, którzy chcą tu mieszkać, bo to jest... Ten świat wymiera. Biały świat, ta kultura, ta cywilizacja Zachodu wymiera, więc walczy o kogoś, kto będzie chciał podtrzymać jej byt.
0: Profesor Witold Modzelewski, a jeszcze na koniec podsumuję, że my chcemy, żeby ci Ukraińcy zostali u nas i pracowali. Żebyście nie myśleli, że jesteśmy przeciwko nim. Dziękuję profesorze.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Zapraszam zapraszam zawsze, tak powiedzmy.
1: Bardzo dziękuję. Na pewno, jeżeli mnie przyjmiesz, skorzystam z zaproszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
3: Sekcja lewacka Radia Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.

magią. Dzień dobry. No właśnie, tak się złożyło, że znowu muszę audycję nagrać, czego przyznam się nie lubię, bo wolę na żywo. Ale trudno. Kiedy słuchacie Sztuka jest magią mojej audycji w sobotę o 11:00, już jestem od godziny w Poraju koło Częstochowy, gdzie odbywa się 15 albo 16, nie pamiętam, festiwal Janusza Gniatkowskiego. To było wielkie nazwisko w latach 50. Ja nawet dzięki ówczesnemu dyrektorowi Estrady Dolnośląskiej byłam na koncercie, tam śpiewał Janusz Gniatkowski, Natasza Zylska, Jan Danek, grał zespół muzyczny ze Śląska, takie kombo Skowrońskiego, właśnie takie nazwisko jak naszego szefa. Bardzo to było na wysokim poziomie, a poza tym oni mieli ten interesujący walor, że po prostu śpiewali przeboje zachodnie, co było wtedy nie tak często stosowane w mediach. No tam w mediach. Jedno było medium Polskie Radio. Ale w związku z tym, że ostatnio tak obrodziły festiwale i odbywały się gęsto i często, bo tydzień temu, czy raczej 10 dni temu byłem jury festiwalu 33. Festiwalu Piosenki Polskiej imienia Ryszarda Poznakowskiego. W tym czasie odbywał się 63. Festiwal Piosenki w Opolu. I dlatego postanowiłam, jako że to jest kawał czasu, trochę przypomnieć te pierwsze festiwale opolskie i nie tylko zresztą, bo to już tak brzmi nawet egzotycznie, nawet dla mnie, choć brałam w tym udział. No jak wiadomo, pierwszy festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, skrzyknięty jakoś tak na ostatnią chwilę, głównie przez rozgłośnie radiowe wielu miast, wygrała triumfalnie Ewa Demarczyk, no swoim wspaniałym wykonaniem pieśni, bo to już nie są piosenki, Zygmunta Koniecznego, co zresztą stworzyło nową jakość. Właściwie oni siebie wzajemnie stworzyli. On ją przy pomocy swoich właśnie kompozycji, a ona Zygmunta, bo tak specyficzny był jej interpretacji. To było pierwsze Opole, w którym nie brałam udziału, bo w tym czasie śpiewałam na jakiejś imprezie na targach poznańskich, ale pojechałam już na festiwal drugi. Pojechałam w towarzystwie artystycznym i bardzo zaprzyjaźnionym podwieczorku przy mikrofonie i było to wszystko dość zgrzebne. Oczywiście scena amfiteatru jeszcze nie zadaszona, padał deszcz, prowadził koncert Jacek Fedorowicz i ktoś mnie przyprowadził pod parasolem i miałam zaśpiewać jakiś taki kabaretowy kawałek. Taki głupi imieniny. I spytał, czy ja znam autorów piosenki. No i tak jakoś było bardzo miło, ale artystycznie dość arcykameralnie i wręcz nieprofesjonalnie. Ale przyjechałam już w roku 65 na trzeci festiwal i wtedy już się odbywały widocznie jakieś sita przy pomocy właśnie Polskiego Radia, bo wiem, że zanim pojechałam na festiwal, to dostałam piosenkę Hejnał, który jest właściwie melodią Hejnału z Wieży Mariackiej, z bardzo pięknym tekstem Michała Bobrowskiego. I najpierw przyjechałam do Warszawy i nagrałam ten utwór z orkiestrą radiową. I bo już wystąpiłam w Opolu, był po raz pierwszy taki wielki koncert pod tytułem Mikrofon i ekran, z czego wynika jasno, że już był transmitowany
w radio i w telewizji. I wzbudził właśnie tymi transmisjami dość duże zainteresowanie. W każdym razie oglądany był powszechnie. Nawiasem mówiąc, ja pamiętam, że miasto żyło festiwalem i nad ulicami wisiały wielkie transparenty Opole, stolicą polskiej piosenki. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że granica na Odrze i Nysie jeszcze nie była tak na dobre zafiksowana, zaklepana, jakby to nazwać. I wydaje się, że skoro Edward Fischer z programu Trzeciego Polskiego Radia oraz były wojewoda opolski Karol Musioł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Opola, wymyślili ten festiwal, to oni mieli właśnie ten argument, że Opole, ziemie odzyskane, te rzeczy. To wszystko miało ścisły związek, ale człowiek w danym momencie na szczęście nic o tym nie wie. Na szczęście, na nieszczęście, mnie to nie przeszkadzało. W każdym razie parę miesięcy później, właśnie kiedy już wybierałam się na kontrakt do Budapesztu na 3 miesiące, wezwał mnie dyrektor muzyczny Polskiego Radia, pan Tadeusz Wysocki, i mówi: ale proszę, proszę nie przedłużać kontraktu w Budapeszcie, bo w tym roku panią lansujemy. I ja tak pomyślałam, aha, przecież jakoś zwróciłam uwagę tym swoim wykonaniem Hejnalu i mówiło się nawet o nagrodzie, ale nic z tego nie wyszło. No w każdym razie wiedziałam, że to już są sprawy z góry ustalone i tak się złożyło, że w przeddzień wyjazdu na festiwal do Opola, gdzie właśnie miałam być lansowana, odbyły się w salce Paksu tu na Mokotowskiej w Warszawie przesłuchania pana Bruno Cocatrixa, szefa paryskiej Olimpii. Więc złożyło się bardzo wiele na to. No oczywiście festiwal zaludniłam tak silnie, artystycznie, ale też miałam wspaniałą pieśń Tadeusza Śliwiaka i Lucjana Kaszyckiego, Nie chodź tą ulicą, która należy do wielkiego formatu. Ja nawet w pewnym momencie przestałam ją śpiewać, kiedy nie było to stowarzyszeniem orkiestry, bo to są utwory już niemal symfoniczne w konstrukcji. I zrozumiałam, że właściwie wykonywanie ich bez właściwej oprawy nie ma sensu, dlatego że jest to wersja zubożona i jest to w pewnym sensie oszukiwanie publiczności. Właśnie ja chwilę przed nagraniem tej audycji dostałem telefon od znajomej szefowej orkiestry kameralnej. Zaprosiła mnie na występ jubileuszu tej orkiestry w listopadzie z jedną piosenką, a jest to moja romantyczność, czyli Polonez Azdur Chopina. I ja to zaproszenie przyjęłam z entuzjazmem, choć właśnie niedawno, parę tygodni temu, postanowiłam koniec ze śpiewaniem, ale sytuacja, gdzie mam wystąpić z orkiestrą i tylko z jednym utworem, tworzy całkiem inną jakość i dlatego myślę o tym z radością, nawet się tak bardzo nie denerwuję. A oczywiście po tamtym moim czwartym festiwalu opolskim była paryska Olimpia, cały lipiec, a potem przyjechałam i był festiwal międzynarodowy, bardzo renomowany wtedy na wysokim poziomie, piosenki w Sopocie.
Natomiast także już miałam pozycję bardzo znaczącą, bo jakoś festiwale w tym czasie, one tak jakoś decydowały o pozycji artysty, nie tylko ze względu na repertuar, jaki zaproponował, a był to repertuar tworzony przez fachowców i bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Ale tak się złożyło, że rok później, w 67, piosenką Po co nam to było, Jana Zalewskiego, jednego z szefów artystycznych festiwali opolskich, zdobywam znowu główną nagrodę i znowu pojadę do Sopotu. Ale tu warto przypomnieć, bo o tym się mówi, w tamtym festiwalu 67 roku w Opolu Czesław Niemen, z którym byliśmy razem w paryskiej Olimpii, zaprezentował swój wspaniały utwór Dziwny jest ten świat. I ja już o tym opowiadałem, ale to jest tak śmieszna historia, że wtedy zastosowano głosowanie jawne. Jeden z jurorów, sławny krytyk, którego nazwiska nie wymienię, dał mu 0 punktów. I wtedy Czesław Niemen, tym wspaniałym, zadziwiającym też od strony filozoficznej, tekstowej utworem, naprawdę wszedł absolutnie do historii piosenki i dostał nie jedną z głównych nagród, ale nagrodę prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Tak to się nazywało. I wiem na pewno, że prezesem wtedy, w 67 roku, był były minister kultury Włodzimierz Sokorski. A wiem na pewno, ponieważ po koncercie finałowym zabrał mnie do swojej limuzyny prezes Sokorski i zawiózł prosto na lotnisko, bo nazajutrz miałam koncert w Palais de Chaillot, w takim koncercie międzynarodowym Musique aux Champs-Élysées. Więc takie to były dziwne czasy, gdzie żelazna kurtyna nie przeszkadzała, polityka robiła swoje. Właśnie, a 2 lata później, w 68 roku, dostaję zaproszenie na Festiwal Piosenki Żołnierskiej do Kołobrzegu, do amfiteatru w Kołobrzegu. I jest to niezwykle ciekawa artystycznie sprawa. Gra tam orkiestra Filharmonii w Koszalinie. Towarzyszy jakaś sekcja rytmiczna, bo to jest potrzebne do tych pozycji. Natomiast doskonale pamiętam pierwszą właśnie piosenkę, którą dostałam na ten pierwszy festiwal. Miała tytuł Malowani szli na wojenkę i miała przepiękny tekst Heleny Kołaczkowskiej. Malowani szli na wojenkę, przez Elstery płynęli w pław, jeszcze wczoraj w taniec panienkę, dzisiaj śmierć już prosili w tan, amarantem świecili czaka. Więc jak widać, poziom był bardzo wysoki, a ponieważ wojsko, jak to wojsko, wielka instytucja, miało pieniądze, więc stać je było na ten wysoki poziom i efekt był taki, że w krótkim czasie Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu miał swoją publiczność, wcale nie mniej liczną niż festiwale w Opolu. Ja występowałam tam często i muszę powiedzieć, że owocowało to niezwykłym repertuarem, na przykład piosenką, bo była jakaś gala rumuńskiej piosenki i ja zaśpiewałam Ołowiane żołnierzyki, które tłumacz, redaktor Andrzej Kudelski potraktował tak, że drugą zwrotkę zostawił w oryginalnym tekście. I właśnie jest to nagranie dla mnie wyjątkowe, nie tylko z przyczyn sentymentalnych, no wiadomo, to mój kraj, moja pierwsza ojczyzna
i dlatego owiade żołnierzyki znajdą się dzisiaj w playliście tej audycji. Tak, potem nawet zaśpiewałam w innym znowu galowym koncercie Czerwone Maki na Monte Cassino. I to było z orkiestrą radiową Henryka Debicha z Łodzi. Także to nagranie do dziś dnia nawet istnieje w internecie. Można je znaleźć, więc dlatego wspominam takie rzeczy. Tak, oczywiście, ja śpiewałam potem jeszcze na 69 roku na festiwalu zaprezentowałam mojego Chopina, Poloneza Azdur, który dostał tym razem nagrody dziennikarzy. To była bardzo znacząca nagroda, odróżniająca się od tych głównych, no bo zawsze to jest nagroda branżowa. Potem jeszcze występowałam ileś tam razy. Tak, pamiętam, że w latach 70. na początku zaśpiewałam rzecz taką o ziemiach odzyskanych. Chlebem i solą każdy dziś wita cię próg i dostałam nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola. Inna sprawa, że byłam jakoś związana również życiowo i sentymentalnie znowu, bo przecież pierwsze moje lata w Polsce to właśnie Wrocław, Dolny Śląsk, Wrocław, gdzie zjechali ludzie na te ziemie odzyskane z różnych stron Polski i z Wilna, i ze Lwowa, i z Poznania, i z Warszawy zniszczącej. Więc powstała jakaś taka nowa społeczność, całkiem odmienna. Zresztą dzisiaj, kiedy miewam kontakty właśnie z Wrocławiem, no bo w końcu tam parę lat życia ważnych, aż do studium teatralnego Byrskich, przeżyłam. Notabene tam miałam też pierwsze bliskie kontakty z teatrem, na razie amatorskim, bo w Młodzieżowym Domu Kultury była taka sekcja dramatyczna. Ja tam trafiłam na Szymona Szurmieja, który później będzie przez wiele lat dyrektorem Teatru Żydowskiego. On był pierwszym moim mentorem. Dzięki niemu przeczytałam od razu Konstantego Stanisławskiego i jego autobiografię Moje życie w sztuce i właśnie ten kanon główny aktorstwa, którym jest szkoła Stanisławskiego, zupełnie nieuznawana przez moich pedagogów Byrskich, którzy raczej uznawali szkołę Brechta i może nawet dlatego, jak wymyśliłam teorię, że przypadek nie istnieje. Profesor Byrski powiedział mi na samym początku, ale wiesz, ciebie w Teatrze Polskim to ja tak bardzo nie widzę. Może dlatego ja na wczesnym etapie teatralnym, mając już rolę osiągnięcia, odeszłam z teatru i zajęłam się piosenką. I to było w mieście dość, no nawet dość bardzo interesującym, bo w Lublinie, gdzie jak się dowiedziałam wtedy, bo przecież byłam dopiero parę lat, mieszkałam w Polsce, tam powstał też taki pierwszy zalążek rządu pod tytułem po II wojnie. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jak go zwał, tak go zwał, ale z miastem Lublin przyjaźnię się do dziś. Zdobyłam tam pierwszą w życiu nagrodę w festiwalu muzycznym miasta Lublina i to za wykonanie piosenki Edith Piaf. Padam, padam. Więc jak widać, świat się tak zamyka, świat każdego człowieka. W jakichś określonych okolicznościach, w spotkaniach z ludźmi, ale tutaj muszę powiedzieć, skoro już omówiłam z grubsza te pierwsze festiwale
opolskie, że w tym czasie przeniosłam się z Krakowa do Warszawy. Zresztą Krakowowi wiele zawdzięczam, bo takie mi dał interesujące opakowanie w postaci repertuaru. Które to opakowanie traktowane było różnie, bo było dość nietypowe. Pamiętam, że jak miałam tutaj w Warszawie w kawiarni Nowy Świat recitale razem z Wojtkiem Młynarskim, bo jakoś równolegle startowaliśmy. Przyszedł po koncercie, przyszedł za kulisy pan Edward Dziewoński, no aktor teatralny, filmowy, kabaretowy i powiedział mi na ucho, musi pani koniecznie odkrakowić repertuar. Ja to nie pierwszy raz powtarzam w swoich wyznaniach, ale ja wtedy w ogóle nie rozumiałam, o co panu sławnemu artyście chodzi. Dopiero po latach zrozumiałam, że on jakoś nie czuł tych krakowskich klimatów, które przecież stworzyły Piwnice pod Baranami, Ewę Demarczyk, Andrzeja Sikorowskiego, kogo, Marka Grechutę, no całą ten, tak, Zbyszka Wodeckiego. Boże, ja patrzę, muszę zmienić playlistę, jak mogłam nie umieścić Zbyszka Wodeckiego, przecież to był naprawdę fenomen. To było takie jak Ryszard Poznakowski, którego tu gościłam parę razy w mojej Sztuka jest magią. Ryszard to nazwał zwierzę muzyczne. To jest taka absolutna, niesamowita muzykalność. Zbyszek Wodecki, ja pamiętam, miał mini recital w jakimś wielkim koncercie gdzieś w jakiejś hali. Ja to prowadziłam i stałam za kulisami i po chwili zapomniałam, że on śpiewa z pół playbackiem. Miał zresztą doskonale na wysokim poziomie te pół playbacki i tak, tu śpiewa, za chwilę bierze trąbkę, potem odstawia trąbkę i bierze skrzypce i te wszystkie i te instrumenty traktował w sposób nadzwyczajny, taki jakby był z nimi zrośnięty, taką podobną, niesamowitą muzykalność, taką zwierzęcą wręcz, taką biologiczną. Spotkałam u Staszka Sojki, który też tutaj gościł, też nagrywaliśmy wtedy audycję, bo miał mało czasu, ale on był z wykształcenia organistą, Staszek Sojka, przecież to strasznie trudny, skomplikowany instrument. I on grał na tych organach od dzieciństwa. Jak musiał grać? Grał normalnie w kościołach. A, bo dowiedziałam się dopiero niedawno, że ojciec Staszka Sojki był organistą. No, jaki ten świat jest dziwnie skonstruowany. A ja obserwowałam również w miarę możliwości miniony festiwal, ten 63 w Opolu. I tam był jeden z koncertów, chyba sobotni, był poświęcony znakomitemu autorowi tekstów, Bogdan Olewicz. To rzeczywiście, jak usłyszałam na nowo autobiografię, zresztą ja to nawet nadałam w zeszłym tygodniu, ale to są wstrząsające utwory i ja dlatego tak bardzo nie uznaję tej epidemii, ja to tak nazywam, śpiewać każdy może, bo ci wokaliści, oni się nie ograniczają do śpiewania, tylko jeszcze sami piszą teksty i komponują muzykę, co no to się rzadko zdarzają tak wielkie talenty, więc na ogół rezultat jest, powiedziałabym, no w każdym razie ja mam trochę większe wymagania od gatunku. Zresztą oglądałam na TVP Kultura taką wcześniejszą rozmowę z Bogdanem Olewiczem,
gdzie powiedział, że wykonywanie piosenek to jest jakaś bardzo specyficzna umiejętność, że albo się przyciąga uwagę i skupia uwagę, traktując w sposób taki jedyny w swoim rodzaju tekst i muzykę. Ja usłyszałam niedawno, mój Wituś mi to puścił, gdzieś znalazł w swoim telefonie, w którym ma komputer. Jest taki człowiek, on ma chyba 30 lat. Tak, on jest Lemkiem z urodzenia. Nazywa się Igor Herbut. I jak ja usłyszałam jego wykonanie utworu Agnieszki Osieckiej, który był pisany dla Maryli Rodowicz, ja go nawet nadałam tydzień temu wykonaniu Maryli, i to, co zrobił Igor Herbut, który ma w tej chwili lat 30 i jakiś swój zespół muzyczny, który się nazywa Lemon, jest to doprawdy imponujące i po prostu zawiera to wszystko, co powinien utwór zawierać. No, zobaczymy. W każdym razie po dzisiejszym nagraniu żegnam wszystkich moich słuchaczy i zawiadamiam, że za tydzień spotkamy się w normalnym trybie. A nawet będę miała atrakcyjnego gościa, tylko nie wiem na pewno w jakim terminie. Mianowicie, syn Franciszka Pieczki, pan Piotr Pieczka, który jest informatykiem, dostałam do niego kontakt przez koleżankę, dziennikarkę, zgodził się gościć tutaj u nas w Radiu Wnet. Ja nawet dzisiaj z nim rozmawiałam, kiedy znajdzie czas, bo okazało się, że jak państwo pamiętacie, słynny serial Rancho, w którym rolę jednego z tych trzech pijaczków pod sklepem początkowo grał Leon Niemczyk, który potem nagle zmarł, no był to artysta wielkiego formatu, zajął jego miejsce Franek Pieczka, mówię Franek, bo to był mój kolega, dobry znajomy, i zrobił z tego postać szalenie sympatyczną, taki normalny pijaczek. A teraz proszę zgadnąć, w tej roli wystąpi sam Daniel Olbrychski. Jeszcze na pożegnanie wymienię tylko, kto zaśpiewa w dzisiejszej playliście mojej audycji Sztuka jest magią. Na początku oczywiście wystąpi Janusz Gniatkowski, a jakże, skoro jestem na jego festiwalu. Potem będzie Ania German i tańczące Eurydyki. Następnie Michał Burano z Czerwono-Czarnych. Tak, on gdzieś wyjechał za granicę, ale nie odegrał większej roli. Potem będzie Helka Majdaniec, potem są moje ołowiane żołnierzyki. Skaldowie z Lucją Prus zaśpiewają w żółtych promieniach liści. Wojtek Lunarski w swoim pierwszym przeboju Niedziela na Głównym. Ania Jantar w mojej ukochanej Tylko mnie poproś do tańca. Andrzej Sikorowski razem z Andrzejem Załuchą. No i na koniec, jeśli się zmieści czasowo, mam nadzieję, że Igor Toporowski to załatwi, tak, to będzie Dziwny jest ten świat. A ja dziękuję za nagranie Szymonowi Dąbrowskiemu i Ani Tracz, która jest moim wydawcą. Pa, pa, do usłyszenia.